0: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent zadbał o interes Polaków. Tak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował podpisanie przez Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Minister Sikorski powiedział też, że apel prezydenta o obniżenie deficytu budżetowego stoi w sprzeczności z wysokimi wydatkami związanymi z sytuacją na rynku paliw.
4: Mamy wysoki deficyt budżetowy, bo się zbroimy i słusznie. I w związku z tym mamy obniżyć podatki bez opodatkowania koncernów paliwowych i to nie tylko polskich. No, mnie się to nie składa intelektualnie. Wydaje mi się, że to jest taką oznaką lekceważenia zrozumienia ekonomii wśród Polaków.
3: Wprowadzenie w życie zapisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych pozwoliło na obniżkę podatku VAT i akcyzy. Dzięki temu rząd po raz kolejny wprowadził program ceny paliwa niżej. Różnica w cenie na katowickich stacjach paliw nie umknęła uwadze kierowców.
5: Oby jeszcze były niższe niż są teraz.
6: Dużo przyjemniej się tankuje teraz. Wczoraj byliśmy, tylko tankowaliśmy 10 litrów, a dzisiaj już będzie więcej.
7: Z tego co widzę, paliwo potaniało, no ale mimo wszystko jest to kwota, która jest wysoka i waha się z dnia na dzień.
8: Dalej za wysoko, do 5,19 jeszcze brakuje.
9: A jak długo pana zdaniem się utrzymają te obniżone ceny?
8: Z tego co słyszałem, do końca roku, to wszystko zależy od sytuacji na świecie.
9: Będzie duża oszczędność w domowym budżecie?
10: Czy ja wiem? My i tak tankujemy za 50.
3: Do poniedziałku za litry benzyny 95 płacimy 6,73 zł, a za litry diesla 7,88 zł. Polska stanowczo potępia ataki Rosji na Mołdawię i zapewnia o pełnym wsparciu dla tego kraju. Prezydent Mołdawii informowała o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez 5 rosyjskich pocisków manewrujących i dronów, które eksplodowały. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że Rosja atakuje kraj opowiadający się za Europą.
11: Polska będzie wspierać Mołdawię, wspieramy również siły zbrojne Mołdawii w celu podniesienia ich umiejętności. To się dzieje obok nas, tam doszło do serii wybuchów przez drony spowodowane i rakiety. To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
3: Od początku roku mołdawska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony już 45 razy. 8 przypadków miało miejsce w ubiegłym tygodniu. A w aktualnościach teraz nowa oferta lotniska Chopina w Warszawie. Od drugiej połowy października w ramach zimowej siatki połączeń będzie można polecieć do kilku miast we Włoszech, jednego w Wielkiej Brytanii, a także do stolicy Tajlandii.
12: Po wejściu w życie zimowej siatki połączeń podróżujący będą mogli polecieć m.in. do Katanii, Neapolu, Bari czy Liverpoolu. Jak mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki, niedługo zostanie też uruchomione nowe, bezpośrednie połączenie do Tajlandii, obsługiwane przez polskie linie lotnicze LOT.
13: Pojawią się połączenia egzotyczne, czyli takie jak do Bangkoku, pojawią się też nowi przewoźnicy.
12: W związku z coraz większą liczbą pasażerów, lotnisko Chopina uruchomiło nowoczesne skanery przyspieszające odprawę bezpieczeństwa. Oddano także do użytku nową płytę postojową dla samolotów. Zimowy rozkład lotów będzie obowiązywał do końca marca przyszłego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Korea Północna przeprowadziła próbny wystrzał pocisku średniego zasięgu pod nadzorem przywódcy Kim Jong-una. Według Państwowej Agencji Prasowej pocisk wystrzelono ze wschodniej części kraju i trafił w cel oddalony o 1000 km. Agencja KCNA podaje, że celem ćwiczeń było przeszkolenie sił obsługujących broń strategiczną oraz ocena skuteczności systemu odstraszania militarnego. Z kolei Wojsko Korei Południowej odnotowało wystrzał pocisku i oceniło, że poleciał on 700 km w kierunku wód na wschodnim wybrzeżu. Próbny wystrzał przeprowadzono w momencie eskalacji napięcia między Koreą Północną a Południową. W ubiegłym miesiącu w strefie zdemilitaryzowanej wybuchła mina. Ranni zostali południowo-koreańscy żołnierze. Korea Południowa oskarżyła Koreę Północną o podłożenie tam min i żądała przeprosin. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Noc pogodna, choć na północy możliwe słabe opady deszczu i

0: Żawki utrzymujące się też w ciągu dnia, a w niedzielę na termometrach od 16 do 23 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

9,5 minuty po godzinie drugiej. Tomasz Cieślak za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem. Rozpoczynamy trzecią godzinę muzyki nocą. Znów nostalgicznie, jesiennie. Mam nadzieję, że

ci z Państwa, którzy w drodze nie zasypiają za kierownicą, postaramy się też, żeby było nieco żwawiej. A Państwo nie śpią, są Państwo z nami. Pan Mariusz zameldował się kilkanaście minut temu. Witam Panie Wojtku, słucham, jestem z Wami i z radiem. Dziękujemy i prosimy o co najmniej do trzeciej albo dłużej. Pani Danuta poprosiła koncert jesienny na dwa świerszcze Magdy Umer. Prośbie stanie się zadość, Magda Umer wybrzmi za no, mniej więcej pół godziny, tak myślę. No to teraz troszkę będzie filmowo. Najpierw Anna Jantar z filmu Brunet wieczorową porą. Cygańska jesień. Rok 1976, Janusz Kondratowicz i Jonasz Kofta byli i są autorami tej piosenki, a potem będzie piosenka wspomnianego już zespołu GEM, Co ja zrobię, lubię spać. To taka niezwykła pieśń, której myślę nie puszcza nikt poza nami, bo to jest piosenka wynaleziona, odnaleziona w naszych radiowych archiwach. Takich skarbów mamy zdecydowanie więcej, więc będzie Anna Jandar, Co ja zrobię, lubię spać, czyli zespół GEM, a potem będzie W żółtych płomieniach liści, nagranie koncertowe, Opole 70. To tam zabrzmiała ta piosenka między innymi. Potem będą Skaldowie Uciekaj, uciekaj. Potem będzie znów mniej znana piosenka Straszne sny naczelnika poczty w Tomaszowie. Zapraszam.

0: Ja nie upominał się o najważniejsze sprawy dla Polski.
1: Panie prezydencie, ustawa o zyskach paliwowych jest procedowana po raz kolejny w Sejmie. Jest apel Donalda Tuska, żeby pan złożył podpis, bo wtedy będzie mógł wrócić program CPN. Czy jest szansa, że pan spojrzy na tą ustawę, to drugie podejście w inny sposób i znajdzie się ten podpis pod nią?
0: Jestem bardzo konstytucyjna. Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku, drodzy Państwo. No, ta ustawa jest niekonstytucyjna i ja jestem zawiedziony premierem Tuskiem, że mając dobrą propozycję ustawową z Pałacu Prezydenckiego, nie chce jej po prostu przyjąć, czy nie chce doprowadzić do tego, że zostanie ona przyjęta przez polski parlament i wówczas jej podpisze. Otóż dzisiaj, drodzy Państwo, kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę. To znaczy jeszcze raz apeluję do pana premiera. Panie premierze, jest w polskim parlamencie inicjatywa ustawodawcza, która wyschła z Pałacu Prezydenckiego. Proszę ją przyjąć w polskim parlamencie, a ja w ciągu godziny po wyjściu z polskiego parlamentu ją podpiszę. No, naprawdę to jest w moim uznaniu bardzo nieeleganckie ze strony pana premiera, że bierze polskich kierowców za zakładników.
2: Panie prezydencie, jakich argumentów użyje pan w rozmowach z Unią Afrykańską, żeby przedłużyć członkostwo Polski w G20?
0: My walczymy o stałe członkostwo Polski w G20 i myślę, że dynamika rozwoju Polski po 1989 roku i te zjawiska, które widzimy dzisiaj w samej Afryce, a więc też głęboki potencjał na to, aby ten kontynent, no jest ten kontynent reprezentowany w G20, stawia nas w sytuacji naturalnych partnerów. Przekonuje też, to nie będzie moje pierwsze spotkanie z przedstawicielami Afryki, ale pierwsze z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, brakiem kolonialnego doświadczenia naszej ojczyzny Rzeczpospolitej. Polska nie ma kolonialnego doświadczenia. Sama była kolonizowana po roku 45, choćby przez Sowietów. My także szukamy partnerów. To znaczy Polska nikogo nie przychodzi do G20 pouczać, ale dzielić się swoim doświadczeniem. Mamy jeszcze jeden zasadniczy argument w dyskusjach z różnymi regionami świata. Transformacja Polska po roku 89 jest, jak Państwo wiecie, cudem gospodarczym, niezależnie od tego, że ten cud obecnie jest niestety osłabiany za sprawą stanu polskich finansów publicznych, ale w takiej szerszej, za sprawą ministra Domańskiego, ale w takiej szerszej perspektywie to, co wydarzyło się w Polsce po roku 89, umiejętność budowania instytucji, umiejętność odnalezienia się w nowych warunkach jest w istocie bardzo ciekawe na wielu kontynentach i stanowi pewien wzór. I myślę, że te kilka argumentów, które panu redaktorowi przytoczyłem, spowodują, że Unia Afrykańska będzie nas popierać w drodze do stałego członkostwa.
3: Jedno pytanie po jednym.
0: Panie redaktor, proszę bardzo.
4: Które z tych spotkań, które pan tutaj ma na forum ONZ, jest najważniejsze pana zdaniem i które przyniesie najszybciej jakieś efekty?
0: No, oczywiście ważne jest spotkanie z prezydentem Erdoganem, na które czekam, które ma się odbyć dzisiaj. Jest to, nie chcę użyć języka angielskiego, a to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jest on następstwem naszego spotkania w Turcji. Dla nas relacja z Turcją na wschodniej linii, powiedzmy, NATO jest zasadnicza. Poruszaliśmy już wiele ważnych tematów z panem prezydentem Erdoganem i dzisiaj po pewnym czasie będziemy mogli je w pewnym sensie podsumować. Ważne jest też dla mnie spotkanie, o którym przed momentem mówiłem, czyli z przewodniczącym Unii Afrykańskiej. Ja uznaję, że to, co się wydarzyło, to zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa, obecność Polski w G20 jest pewnym przełomem w postrzeganiu Polski jako lidera inicjatywy Trójmorza i wschodniej flanki NATO i teraz musimy zrobić wszystko, aby być na stałe w G20, więc dla mnie myślę, że każde spotkanie tutaj jest ważne. Bardzo ważne jest też dla mnie spotkanie i z Polonią amerykańską, ale także z polskim i amerykańskim biznesem. Nie zmarnowałem czasu. Do tej pory nie zmarnuję go także w kolejnych dniach w Stanach Zjednoczonych. Muszę zaraz lecieć, bo mam to spotkanie, o którym tak wiele mówię.
4: Dziękuję.
0: Może jeszcze, żebyśmy miło zakończyli. Może ktoś chce o coś poważnego zapytać.

0: just because Ukraine is suffering the bombing and Russian missile attack every night, would you consider providing Ukraine or selling Patriot missiles this winter?
1: Poland is a focal point to help Ukraine nowadays. We have the port in Jesionka, the main infrastructure to help Ukrainians in Poland, and Poland has done a lot to help Ukraine. We are, our second name is Solidarity. We are the host for 1 million almost Ukrainians, so I think that we can feel in Poland that we have done a lot for Ukrainians and we still help Ukraine to survive.
2: Thank you.
3: Thank you.
4: Na szczytach władzy.
5: Wypowiedź premiera Donalda Tuska dotycząca cen paliw.
6: Polityka rzadko kiedy, jak w ostatnich miesiącach, wdziera się brutalnie w nasze codzienne życie. Polityka nie jest abstrakcją, polityka to nie jest jakaś wydumana debata publiczna. Polityka stała się tą przestrzenią, w której rozstrzygają się losy każdej rodziny, każdego człowieka. Tak jest oczywiście w Ukrainie, tam gdzie jest wojna, ale tak dzieje się właściwie na całym świecie. Bo przecież ceny paliwa dotykają każdego bez wyjątku, każdej rodziny. Nie tylko w Polsce, na całym świecie. I nie tylko tych, co prowadzą samochody, bo przecież na przykład ceny żywności w sklepie też zależą od tego, ile kosztuje paliwo do transportowania tej żywności. Mówię rzecz oczywistą, ale czasami mamy taką skłonność do oceniania zupełnie osobno pewnych zjawisk. Jest wojna rosyjsko-ukraińska, ale rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, jak zasadniczy wpływ ma agresja Rosji na Ukrainę, jeśli chodzi o ceny paliw. Jest wojna na Bliskim Wschodzie, szczególnie ten ostatni akt tego nieustannego zamieszania w tym regionie świata, jakim jest konflikt amerykańsko-irański. Czasami jesteśmy już znużeni informacjami i newsami z tej części świata, a przecież właśnie tam też rozgrywa się nasz codzienny los, czyli ceny paliw. Paliwa jest mniej, a właściwie mniej przerabiamy tego paliwa na całym świecie. Wiele rafinerii rosyjskich zostało zniszczonych w czasie tej wojny. My co prawda nie kupujemy już od dłuższego czasu ropy z Rosji, ale przecież są wielkie rynki, które były w dużym stopniu zależne od dostaw rosyjskiej ropy. Indie, Chiny i inne kraje Azji muszą kupować gdzieś ropę, a przede wszystkim ropę przetworzoną na olej napędowy i na benzynę. Jeśli nie mają tych dostaw z Rosji, kupują na innych rynkach. I to jest bezpośredni powód, dla którego ceny paliw tak poszybowały w górę. W jeszcze większym stopniu na ceny paliw wpłynęła sytuacja po rozpoczęciu konfliktu amerykańsko-irańskiego. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że państwa Zatoki, cały ten region, odpowiadają za 1/3 wydobycia ropy naftowej na świecie. Przed tym gorącym konfliktem to było dziennie 30 milionów baryłek. A teraz skutek tej wojny, i to są dane z września, dziennie z tego regionu eksportuje się tylko 12 milionów baryłek. No to widać, jaka to jest zapaść. Więc to pokazuje skalę dewastacji, jaką przynosi wojna, zarówno w tym regionie, jak i wojna rosyjsko-ukraińska, jeśli chodzi o globalny rynek ropy i produktów z ropy naftowej. I to oczywiście ma bezpośredni wpływ na ceny. I na to z kolei my nie mamy żadnego wpływu jako Polska. Nie produkujemy ropy. A poza tym właściwie każde miejsce na świecie jest zależne, jeśli chodzi o ropę naftową i produkty z ropy, od tego, jak ta cena kształtuje się na całym świecie. I dlatego ceny paliw na stacjach benzynowych, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, osiągają dzisiaj de facto rekordowe poziomy. Nasze marzenia o pokoju zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie nie wystarczą, żeby te konflikty się zakończyły. Trzeba założyć, że jeszcze przez wiele, wiele miesięcy będziemy świadkami i w jakimś sensie ofiarami tych konfliktów. Konflikt na Bliskim Wschodzie ma różne fazy, ale trwa od dziesięcioleci i nic nie wskazuje na to, aby można

by tam uzyskać trwały pokój. No też nie ma co ukrywać, że decyzje i działania administracji prezydenta Trumpa też nie dają takiego jasnego obrazu, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość, jeśli chodzi o tę wojnę. I to oznacza, że możemy się spodziewać, że te rekordowe ceny na rynkach światowych będą jeszcze jakiś czas trwały. Każdy, kto na stacji benzynowej tankuje olej napędowy, no patrzy na te ceny i, no i widzi. Średnia cena w Polsce dzisiaj to jest 8,99 za litr oleju napędowego. Benzyna trochę tańsza. I, no i to jest no, piekielna cena, zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę. Nie jest dla nas jakąś szczególną pociechą, że mamy jedną z najniższych cen, średnich cen w Europie. No ale warto też o tym pamiętać, bo to pokaże cały ten kontekst geopolityczny. Nie mam żadnych wątpliwości, że w każdym państwie europejskim wszystkie rządy starają się znaleźć jakąś metodę, jakiś sposób, aby ceny były niższe. Na Litwie, i mówię o oleju napędowym, na Litwie to jest w przeliczeniu na polską walutę 9,44 za litr, na Łotwie 9,37. W Niemczech 10,56, w Austrii 9,72, w Grecji 9,54. Jest nieduża grupa państw, gdzie ceny są podobne do polskich, czy minimalnie niższe. Tak jest na Słowacji, w Bułgarii, w Rumunii, Słowenii. Mówię o tym dlatego, bo szukanie sposobów, jak ulżyć kierowcom w Polsce i w innych krajach, jest jakby kluczowe. Nie, tak jak powiedziałem, nie wpłyniemy na przebieg wojny ani na wschodzie, ani na Bliskim Wschodzie. Ale szukaliśmy już wcześniej sposobów i z dobrym skutkiem, jak obniżyć ceny paliw. Tu, konkretnie w Polsce. I równocześnie nie narazić Polski i kierowców i braki paliw w stacjach benzynowych. Przeżywaliśmy to kilka lat temu, kiedy niezbyt odpowiedzialne pomysły starano się wprowadzić w życie, kiedy też te ceny paliw poszybowały w górę. I wtedy, pamiętacie państwo, były te dystrybutory z napisem awaria w stacjach w całej Polsce, bo po prostu zabrakło paliwa. Niemądre pomysły, nieprzemyślane, mogą właśnie doprowadzić do czegoś takiego, że cena będzie nadal de facto wysoka, ale w dodatku nie będzie paliwa. Mówię o tym, bo chcę, żeby wszyscy zrozumieli i oczywiście kieruję też te słowa do tych, którzy mają coś do zrobienia, tak jak prezydent. Na czym polega istota tego pomysłu z tymi podatkami od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych? No, wszyscy pytamy dzisiaj w Polsce, czekamy z takim no, napięciem, czy prezydent podpisze, czy nie podpisze ustawę, która umożliwi nałożenie takiego specjalnego podatku. Po pierwsze, no, paradoks polega na tym, że w czasie takiego kryzysu, gdzie te ceny światowe są bardzo, bardzo wysokie, to ci, którzy sprzedają produkt, tak jak Orlen i inne firmy paliwowe w Polsce, mają, wiecie, ten sam procent i im wyższa jest ta cena, tym oczywiście są wyższe zyski. Mówiłem o rekordowych zyskach Orlenu, ale to dotyczy wszystkich firm paliwowych, które działają na polskim rynku. I ponieważ te nadzwyczajne zyski, one są nie są spowodowane jakimiś genialnymi działaniami tych firm, tylko kryzysem, za który płacimy wszyscy, no to wydaje się logiczne, żeby te nadzwyczajne zyski opodatkować specjalnym podatkiem, żeby móc sfinansować operację obniżenia cen paliw na stacjach benzynowych. Ten pomysł nie będzie przeszkadzał, nie będzie dewastował strategii postępowania Orlenu czy innych firm paliwowych, bo państwo nie będzie ingerowało w bezpośrednie działania tych firm, co mają kupić, za ile mają kupić, za ile mają sprzedać. My będziemy tylko brali to, co jest ewidentną nadwyżką, a więc te firmy będą mogły dalej funkcjonować normalnie, nie będą narażone no, na taką sytuację, która byłaby no miałaby dramatyczne skutki dla nas wszystkich, gdyby pójść tropem, jakim idą ludzie prezydenta, że zmusimy Orlen na przykład do obniżenia marży i że no wyjdzie z tego, że Orlen będzie musiał kupować drożej niż będzie sprzedawał w Polsce. I w dodatku nie będziemy mogli zmusić do tego, aby ceny były niższe na stacji benzynowej innych operatorów na tym rynku. Mówiąc krótko, szukamy sposobu, żeby nie
nie zrujnować firmy.

0: paliwowych, w tym Orlenu, żeby nie doprowadzić do jakichś nadzwyczajnych strat, tylko żeby uszczknąć kawałek tortu z tych nadzwyczajnych zysków i te pieniądze bezpośrednio przeznaczyć na obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, do tego jest potrzebna ta ustawa i wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane, a więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, że o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków. Wiem, to brzmi trochę skomplikowanie, ale mamy to przemyślane, rozrysowane i wychodzi z tego jednoznacznie, że jest to najbezpieczniejszy i naprawdę skuteczny sposób obniżenia cen na stacjach paliwowych. Nie chcemy tego brać z budżetu państwa, bo gdzieś musielibyśmy komuś zabrać, albo armii, albo ochronie zdrowia. Jak wiecie, budżet jest napięty i dlatego szukamy pieniędzy tam, gdzie one nie z winy ludzi i nie dzięki jakiejś super aktywności firm, gdzie tych pieniędzy jest więcej właśnie ze względu na ten kryzys. Jak wiecie, tutaj brakuje tylko jednej rzeczy, podpisu prezydenta. I no w tej sprawie już nie mam żadnych wątpliwości. Bo okej, okay, no można się zgodzić, że on ma inne poglądy, ja mam inne poglądy, są jakieś spory o różne rzeczy, ale tutaj sytuacja jest ewidentna. Prezydent lub jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Więc postanowili działać w taki sposób, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład kwestię ceny paliw, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi. Ta cena jest za wysoka. Ja rozumiem taką gotowość do konfrontacji. Wiadomo, polityka jest też taką nieustającą konfrontacją pomiędzy przeciwnikami politycznymi, ale nie może za to płacić społeczeństwo, nie może za to płacić polska rodzina. To jest bez sensu. Tych pól niezgody i konfrontacji między prezydentem Nawrockim i jego ekipą, a rządem i większością sejmową jest wystarczająco dużo. Warto wyjąć z tego pola konfliktu te miejsca, gdzie rozstrzyga się los polskiej rodziny każdego dnia, a przecież ceny na stacjach benzynowych to jest codzienne życie każdej polskiej rodziny. Dlatego no, mam nadzieję, że już jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe, także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
1: Na szczytach władzy.
2: Apel prezydenta Karola Nawrockiego o debatę w sprawie dostępu do broni.
3: Drogi panie Leopoldzie, bohaterze naszej wolności, kombatancie, szanowny panie ministrze, drodzy panowie generałowie, oficerowie Wojska Polskiego, szanowny panie wójcie gminy Boguty Pianki, szanowny panie starosto powiatu Ostrowskiego, drodzy państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do gminy Boguty Pianki na tę piękną ziemię. Ziemię, która jest na pograniczu wspaniałego polskiego Mazowsza i Podlasia. Ziemię wymalowaną pięknym krajobrazem Bugu z jednej strony, z drugiej strony Puszczą Białą i też ziemię wypełnioną piękną tradycją i historią zapisaną w wielkich postaciach, które pamiętamy w Rzeczpospolitej Polskiej i które są dla nas wielkimi wzorami, jak kardynał Stefan Wyszyński, który urodził się, drodzy państwo, tak niedaleko, czy rotmistrz Witold Pilecki, bo przecież dom rodziny Pileckich w Ostrowi wciąż przypomina o wielkim polskim patriocie. Dziękuję za zaproszenie na ziemię, gdzie słowa Bóg, honor,

ojczyzna, przywiązanie do polskiego patriotyzmu, do tego, co dla nas najważniejsze, wybrzmiewają regularnie i wybrzmiewają tak mocno. Już nieraz mieszkańcy tej granicznej ziemi pomiędzy Mazowszem a Podlasiem pokazywali, jak ważna jest dla nich Rzeczpospolita Polska. I bardzo się cieszę i dziękuję za to panu wójtowi, który gdy zostawał wójtem, był jednym z najmłodszych wójtów Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś wciąż jest młody, ale już tak bardzo doświadczony. Dziękuję też panu wójtowi za to, że witały mnie biało-czerwone flagi w Bogutach Piankach. A ja do państwa przyjechałem prosto z Nowego Jorku, ze Stanów Zjednoczonych, ze Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. I to właściwie, drodzy państwo, temat naszego dzisiejszego spotkania, bo rozmawiamy przecież o bezpieczeństwie naszej narodowej wspólnoty. I też temat bezpieczeństwa pojawiał się w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tam się o bezpieczeństwie dyskutuje, ale niewiele spraw niestety z zakresu międzynarodowego na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa nie jest rozwiązywanych wyłącznie za sprawą dialogu, a rozwiązuje się je za sprawą budowania odpowiedzialności, bezpieczeństwa i budowania umiejętności odstraszania tych, którzy chcą zabrać wolność, suwerenność i niepodległość. A więc te trzy poziomy budowania odpowiedzialności za naszą wspólnotę narodową to jeden geopolityczny, od którego zacząłem, drugi państwowy, nasz wspólnotowy, narodowy, który odnosi się do tego, spoglądam w stronę pana ministra, że Polska dziś jest jednym z liderów, drodzy państwo, nakładów z PKB na budowanie polskich sił zbrojnych. Nasze bezpieczeństwo, drodzy panowie generałowie, oficerowie, drodzy żołnierze, powierzone jest w rękach naszych wspaniałych żołnierzy, ale też budowania przemysłu zbrojeniowego, sprzętu, budowania odpowiedzialności i służb mundurowych. A więc to te dwa etapy budowania naszego narodowego bezpieczeństwa. Najważniejszy, nasz polski, zamknięty w symbolice polskiego żołnierza, drugi dyplomatyczny, geopolityczny, międzynarodowy, ten, za który odpowiadam ja, odpowiada prezydent Polski, ale jest też ten wymiar, dla którego dzisiaj, drodzy państwo, się spotkaliśmy, który jest zasadniczy dla dzisiejszego otwarcia strzelnicy w Bogutach Piankach, a więc odpowiedzialność za bezpieczeństwo w lokalnych wspólnotach, w gminach, w powiatach. Gotowość samorządu do tego, aby nie tylko inwestować, nie tylko aby dbać o krajobraz, ale także myśleć o kolektywnym, wspólnotowym bezpieczeństwie Rzeczpospolitej Polskiej, bo ta inwestycja i budowa strzelnicy. Bardzo gratuluję i samorządowi województwa mazowieckiego, i powiatowi ostrowskiemu, i gminie Boguty Pianki za ten ogromny wysiłek finansowy, który doprowadził, że strzelnica za 8 milionów złotych jest dzisiaj otwarta. Bardzo się cieszę także z tego, a trochę smucę, drodzy państwo, że strzelnica jest dzisiaj otwarta także za sprawą programu, projektu Polski Ład, który przez kolejne lata budował możliwości finansowe i inwestycyjne samorządów w całej Polsce. Dziś tego programu nie ma i mam nadzieję, że doczekamy się momentu stabilizacji polskich finansów publicznych, dzięki którym takie strzelnice będą mogły powstawać także w innych gminach i powiatach. Drodzy państwo, szanowny panie wójcie, drogi panie starosto, szanowny panie ministrze, droga młodzieży, drodzy państwo, sama broń nie daje bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo daje dopiero wyszkolony, odpowiedzialny człowiek, który broni używa. I dlatego ta strzelnica powstaje i będą z niej mogły korzystać jednostki wojskowe, które są tutaj na tym terytorium, lokalne jednostki wojskowe, szkoły mundurowe, które widzimy razem z nami, ale także mieszkańcy gminy i całego powiatu, budując odpowiedzialność i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, nabierając umiejętności, które są potrzebne do tego, aby bronią się obsługiwać. Przy tej okazji chciałbym też zwrócić się i do opinii publicznej, i do pana ministra, i do wszystkich państwa, aby w Rzeczpospolitej
podjąć dzisiaj publiczną dyskusję o dostępie do broni. Żyjemy, drodzy

0: państwo w kulturze, nazwijmy ją transatlantycką, w której są różne podejścia do broni. Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w Konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni, ale nawet w Unii Europejskiej Polska pozostaje na samym końcu dostępu do broni. Zaledwie około 1% obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni i potrafi się bronią obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym 1%. Przechodziłem całą procedurę oficjalną dostępu do broni, ale gdy patrzę, że w Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, bo to około 3-5%, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30% osób umiejących posługiwać się bronią, to jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w Rzeczypospolitej Polskiej. I dzisiejsza uroczystość, otwarcie dzisiejszej strzelnicy w Bogutach Piankach, mam nadzieję, że poważną dyskusję dla dobra Rzeczypospolitej i dla naszego bezpieczeństwa wywoła. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, za tak miłe przyjęcie. Dziękuję, że mogę być dzisiaj tutaj z państwem i wierzę, tak jak modlił się przed momentem ksiądz, święcąc strzelnicę, że na tej strzelnicy wygrywać, drodzy państwo, będzie odpowiedzialność, spokój, a będą z niej wychodzić kolejni użytkownicy, odpowiedzialni użytkownicy broni. Dziękuję, panie wójcie, dziękuję państwu. Gratuluję tej wspaniałej inwestycji. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Bogut Pianek i całego powiatu ostrowskiego.
1: Dziękuję, panie prezydencie.
2: Na szczytach władzy.
3: Wypowiedź ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza o znaczeniu przemysłu zbrojeniowego dla gospodarki państwa.
4: Panie generale, szefie sztabu generalnego wraz z całą kadrą dowódczą Wojska Polskiego, panie generale, szefie Agencji Uzbrojenia, wielce szanowni państwo, polscy przedsiębiorcy, naukowcy, wszyscy ci, którzy budują siłę Polski, siłę polskiej gospodarki i bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo i gospodarka idą razem w parze. One składają się na ten symboliczny znak wiktorii, znak zwycięstwa. Nie ma zwycięstwa i nie ma siły państwa bez silnej, stabilnej gospodarki, bez podatków, które możemy pożytkować na rzecz uzbrojenia polskiej armii, wyszkolenia żołnierzy Wojska Polskiego. Chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, wszystkim polskim przedsiębiorcom i polskim podatnikom. Zacznę od tego podziękowania, ponieważ to stanowi o takiej kondycji i przygotowaniu społeczeństwa, nas wszystkich Polaków, na najtrudniejsze momenty. Jeżeli jesteśmy w stanie z siebie dawać tyle, ile jest potrzebne na rzecz budowy bezpieczeństwa. Polska jest tym państwem, który jest w stanie z siebie dawać jak najwięcej. To pokazują statystyki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Absolutne liderstwo w dynamice wzrostów wydatków, inwestycji w przemyśle zbrojeniowym, w wojsko, w bezpieczeństwo. Ja jestem z tego bardzo dumny, że podczas tego czasu, kiedy jestem ministrem obrony narodowej, ta dynamika szczególnie rozwoju gospodarki opartej na przemyśle zbrojeniowym następuje. Niewątpliwym impulsem, takim przełamującym różnego rodzaju niemożliwości, był program SAFE. Ten sam program w sobie pokazał, że można przekroczyć wszystkie bariery, pokonać wszystkie przeszkody, nawet te największe i najcięższe rzucane pod nogi. Nie wszyscy od razu dojrzeli atrakcyjność tego projektu, ale te zakłady zbrojeniowe, szczególnie Polska Grupa Zbrojeniowa, ale wszyscy kooperanci, tą pierwszą transzę środków, 120 miliardów, które wspólnie z panią minister Sobkowiak-Czarnecką rozdysponowaliśmy i umowy, które podpisywaliśmy pod koniec maja, są najlepszym dowodem tego, że to była dobra inwestycja dla bezpieczeństwa, ale też dla dynamiki rozwoju gospodarczego Polski. A co za tym idzie? Dla wzrostu poczucia stabilności w polskim społeczeństwie. Jesteście bardzo potrzebni. Dzisiaj na sali jest zgromadzone 86 podmiotów, które otrzymują wsparcie z ministerstwa.

0: Ministerstwa Obrony Narodowej na kwotę 350 milionów. Jest to absolutnie rekordowa liczba firm i instytucji, które otrzymują wsparcie od Ministerstwa Obrony Narodowej. Do tej pory nie mieliśmy do czynienia aż z tak dużą rzeszą przedsiębiorców, producentów sprzętu. To są pieniądze polskiego podatnika, które są zainwestowane po to, żeby utrzymać linie produkcyjne, możliwości serwisowe, żeby być w pełnej gotowości. Polski przemysł zbrojeniowy musi być w pełnej gotowości. Musi pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest moja opinia. Chciałbym Was do tego zachęcić. Wiem, że prezes Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wydał określone działania, określone postanowienia dotyczące wdrożenia tego trybu pracy, szczególnie w tych zakładach, które zamówień mają bez liku. Mówimy o amunicji, o pojazdach różnego typu, o uzbrojeniu potrzebnego dla naszego i sojuszniczego wojska. Dlatego bardzo Was wszystkich proszę o dobre spożytkowanie tych pieniędzy, które przekazujemy z budżetu państwa na utrzymanie zdolności produkcyjnych i serwisowych polskiego przemysłu zbrojeniowego. To nie są tylko firmy, bo słyszeliście, bardzo często była wymieniana sieć badawcza Łukasiewicz. Były wymieniane instytuty, są uczelnie wyższe, są ci wszyscy, którzy się angażują, instytuty wojskowe, albo w produkcję sprzętu wojskowego, albo w certyfikację tego sprzętu i dopuszczenie jego do możliwego użytkowania przez Wojsko Polskie. Zgromadzili się dzisiaj z nami najważniejsi dowódcy w Polsce. To jest zdolność dla Wojska Polskiego. Więc ta obecność dzisiaj panów generałów, dowódców, którzy są reprezentantami naszej armii całej, naszych całych sił zbrojnych, jest najlepszym dowodem tego, na jak ważny cel idą te fundusze. Gdy pracowaliśmy nad rozdysponowaniem, wyborem tych firm o kluczowym działaniu dla Wojska Polskiego, spełniających wszystkie normy, to są rekomendacje zespołu pani minister Sobkowiak-Czarneckiej, Agencji Uzbrojenia, wszystkich departamentu związanego z polityką zbrojeniową. Bardzo za tą pracę dziękuję, bo ona przynosi efekty w postaci tego rekordowego dofinansowania dla największej rzeszy firm, jaki do tej pory Ministerstwo Obrony Narodowej udzielało. To duży zaszczyt móc współpracować z państwem. Liczę na pełne zaangażowanie i wykorzystanie okna pogodowego, które się stworzyło dla marki Polski, jaką jest polski przemysł zbrojeniowy. Ona jest coraz bardziej rozpoznawalna, coraz bardziej atrakcyjna i w nowych technologiach. I firmy państwowe i prywatne, które są tutaj obecne, bo tu nie różnicowaliśmy pod względem tego, kto jest właścicielem, kto ma pakiet większościowy w danym przedsiębiorstwie, tylko użyteczności. Ale to też jest do wykorzystania przez Was w celu promocji swoich marek na arenie międzynarodowej, a przez to marki Polski, przez to naszego takiego znaku rozpoznawczego dzisiaj, rozpoznawalnego na całym świecie, czyli inwestycji w bezpieczeństwo, a przez to rozwój przemysłu zbrojeniowego. Zagospodarujcie to, jeśli mogę z tą prośbą i z tym wezwaniem się do Was zwrócić. Zagospodarujcie to, że jesteście partnerem dla rządu polskiego. Dla rządu, który najwięcej inwestuje w bezpieczeństwo w historii. Dla państwa polskiego jesteście nieodzownym partnerem budowy bezpieczeństwa. Dla Was wszystkich serdeczne gratulacje. Zagospodarujcie i spożytkujcie te pieniądze najlepiej, jak potraficie. Pozdrówcie wszystkich swoich pracowników.
1: Wypowiedź premiera Donalda Tuska przed posiedzeniem Rady Ministrów.
2: Dzisiaj wracamy do budżetu na rok 2027. To jest ostatnie w tej sprawie, mam nadzieję, posiedzenie rządu i chcielibyśmy, żeby parlament jak najszybciej przystąpił do pracy nad tym projektem, szczególnie, że pragnę przypomnieć, bo to jest z mojego punktu widzenia, ale chyba nas wszystkich absolutnie kluczowe, czyli co w tym budżecie jest adresowane do ludzi, no w tym przypadku do podatników, do bardzo dużej grupy podatników. Budżet to są oczywiście statystyki, różnego rodzaju kryteria, ale warto sobie uświadomić, że w tej ustawie budżetowej i w ustawach, które towarzyszą budżetowi, jest zawarty projekt, na który czekało kilka milionów ludzi. Mówię tu o już zapowiadanej zmianie w

skali podatkowej PIT, zgodnie z którą będą funkcjonowały trzy progi podatkowe. Oczywiście, jeśli cały proces zakończy się pozytywnie, czyli podpisem prezydenta, o czym za chwilę. Pierwszy próg zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki podatkowej 12%. A więc ci, którzy płacą 12% podatku, będą mieli próg nie 120, tylko 130 tysięcy złotych. Wprowadzona zostanie nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów powyżej 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych. To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%. I dopiero ta trzecia najwyższa stawka, 32%, ona będzie dotyczyła dochodów powyżej 150 tysięcy ludzi. To oznacza, i to jest jakby powód, dla którego tak wielką wagę przywiązujemy do tej zmiany, że ci, którzy płacili według stawki 32%, że tych podatników będzie 7%, a było 14%. Czyli to ta grupa ludzi zmniejszy się o połowę. Tych, którzy są najmocniej dotknięci tą wysoką stawką podatkową. I na zmianach w tym projekcie skorzysta mniej więcej 3,5 miliona podatników. I skorzystać będzie można nawet do wysokości 3600 zł rocznie na tych zmianach. I zdajemy sobie sprawę, że wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, wiadomo. Ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych. I to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe i z całą pewnością dla tych 3,5 miliona podatników będzie to bardzo odczuwalne w sensie pozytywnym. Tak jak się umówiliśmy, te zmiany podatkowe miały się same sfinansować, to znaczy podniesienie CIT-u, ale wyłącznie dla tych najbogatszych, największych. Tak się umówiliśmy z panem ministrem finansów i gospodarki, że będziemy finansowali te zmiany podatkowe z podatków, które dotyczą tych największych i najbogatszych. I dlatego z punktu widzenia budżetu państwa, a więc interesu także bardzo wielu grup społecznych, ten projekt jest neutralny. I to z naszego punktu widzenia jest właśnie wyrazem odpowiedzialności. Ja mam taką jedną uwagę, ponieważ my dzisiaj będziemy dyskutowali 10 projektów ustaw, które towarzyszą budżetowi, które składają się w jakimś sensie na te zmiany w budżecie na 2027 rok, a więc będziemy musieli liczyć na większość w parlamencie. Tę, jestem przekonany, zagwarantujemy, no ale na końcu potrzebny jest podpis prezydenta. Nie chcę się znęcać nad decyzjami pana prezydenta każdego dnia, chociaż powodów jest aż nadto, ale nie mogę nie zauważyć, że tak jak w przypadku CPN-u, a więc tańszych paliw, gdzie upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych, jeśli nie dostaniemy tego podpisu. I słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi. Nie mam jakichś

0: złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu. Ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że to realne, efektywne obniżenie podatków, no bo tak należy to traktować, odczuwalne dla 3,5 miliona ludzi, że to jest argument chyba no wystarczający, żeby ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach. Bardzo, bardzo na to liczę, chyba że jestem naiwny, no ale to niedługo wszyscy zobaczymy. Chcę też, drodzy państwo, podkreślić to, o czym już wielokrotnie mówiłem, że przed nami bardzo wymagające tygodnie i miesiące związane z coraz bardziej agresywną postawą Rosji wobec Ukrainy. I niestety te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy są coraz bliższe naszej granicy. Wczoraj drony uderzyły już bardzo blisko polskiej granicy, około 1000 metrów od przejścia drogowego. Każdej nocy czy każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo, ponieważ ataki Rosji w pobliżu polskiej granicy, właśnie na przejścia graniczne i na infrastrukturę w pobliżu granicy, one już nabrały charakteru takiego permanentnego. No, jesteśmy bardzo skoncentrowani, żeby nie zdarzyło się nic złego po polskiej stronie. Muszę podkreślić, że szczególnie w tych ostatnich dniach nasza współpraca ze stroną ukraińską jest wzorowa i możemy liczyć, tak jak było tej nocy, na natychmiastowe informowanie, no, na działania Ukraińców, którzy starają się nie tylko informować, że coś leci w stronę Polski, ale też likwidować to zagrożenie jeszcze nad Ukrainą. I no, w ostatnich dniach, muszę powiedzieć, ta współpraca była szczególnie intensywna i z pozytywnym wpływem na nasze bezpieczeństwo. To tyle, jeśli chodzi o tę część otwartą Rady Ministrów. Dziękuję bardzo mediom.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina, Polska w poniedziałek o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności Jedynki. Prezydent podziękował Straży Granicznej za ochronę polskiej granicy i wyraził swoje uznanie dla kadry szkolącej nowych funkcjonariuszy. Podczas wizyty w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że to dzięki strażnikom granica jest symbolem polskiej suwerenności i niepodległości.
5: To dzięki pracy strażników granicznych na każdym kilometrze polskiej granicy słyszymy głośno, dzięki waszym mundurom i dzięki orłowi z piękną koroną, tu jest Polska. To funkcjonariusze Straży Granicznej każdego dnia na granicy Rzeczpospolitej Polskiej mówią, że tu są nasze zasady, nasza tożsamość i nasza konstytucja.
4: Podczas wizyty w województwie zachodniopomorskim Karol Nawrocki złożył wiązanki przed pomnikiem upamiętniającym Lecha Kaczyńskiego oraz

0: z Ryszarda Kaczorowskiego na Górze Chełmskiej. Podpis prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych nie kończy sporu między Karolem Nawrockim a rządem, uważają politolodzy. Ich zdaniem to starcie będzie miało swoje kolejne etapy.
1: Zdaniem profesora Rafała Chwedoruka rządzącym udało się postawić prezydenta w skomplikowanej sytuacji. Politolog UW mówi, że tym podpisem Karol Nawrocki może zniechęcić do siebie część wyborców Konfederacji. Doktor Mateusz Zaręba z SWPS uważa natomiast, że rząd wygrał to starcie.
2: Udało się im przeforsować ich rozwiązanie.
1: Politolog Magdalena Nowak-Paralusz mówi, że nieoficjalnie trwa już kampania wyborcza, a Duży i Mały Pałac walczą o to, kto skutecznie narzuci swoją narrację.
3: Kolejny etap sporu o to, kto definiuje polską polityczną rzeczywistość i co najważniejsze, komu obywatele przypiszą odpowiedzialność za jej skutki. Obie strony próbują tak naprawdę zrobić to samo.
1: Jej zdaniem na razie lepiej radzi sobie prezydent. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: A teraz przenosimy się za ocean. Skala oszustw cyfrowych w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rośnie za sprawą sztucznej inteligencji, która zwiększa możliwości przestępców w zakresie wyłudzania pieniędzy od Amerykanów. Według raportu opracowanego przez organizację Globalny Sojusz Cybernetyczny oraz na podstawie raportów konsumenckich z cyberatakami i próbami oszustwa zetknęło się 9 na 10 Amerykanów, a 17% konsumentów przyznało, że straciło pieniądze w wyniku naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego.
4: Eksperci wypowiadający się dla CBS nie wskazują, że sztuczna inteligencja obniża próg wejścia dla przestępców chcących przeprowadzić oszustwa, które wcześniej były kosztowne lub pracochłonne. Technologia ta sprzyja częstym naruszeniom bezpieczeństwa danych, ponieważ umożliwia oszustom szybką syntezę informacji i tworzenie na ich podstawie spersonalizowanych pułapek. Jak podkreślają specjaliści w rozmowie z CBS News, sztuczna inteligencja już zmieniła charakter oszustw cyfrowych, czyniąc finanse konsumentów bardziej narażonymi na ataki niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie mają pewne stereotypy na temat tego, kto pada ofiarą oszustw. Tymczasem obecnie może to spotkać każdego, a sztuczna inteligencja tylko przyspiesza ten proces, czytamy w CBS News. Sondaż przeprowadzony wśród blisko 5000 dorosłych mieszkańców USA wykazał, że 90% z nich zetknęło się z oszustwem cyfrowym lub cyberatakiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To są aktualności jedynki.
0: Sezon grzybowy w pełni. Leśnicy zachęcają do odwiedzania lasów i przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć na mapie miejsce zaparkowania pojazdu. Pomoże w tym specjalna aplikacja. Mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Polskich.
6: Każdy z nas może pobrać sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. Nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy.
0: W lesie i nie tylko możemy natrafić na kleszcze. Ich ukąszenie grozi niebezpiecznymi chorobami, ostrzega szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik.
7: Pamiętajmy, że nie każdy kleszcz, nie każda populacja kleszcza jest zakażona i właśnie czy to Borrelion burgdorferi, ta bakteria, która powoduje boreliozę, czy też wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Ale tutaj uwaga, kleszczowe zapalenie mózgu niestety podnosi głowę. Odnotowujemy coraz więcej zakażeń związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu po ukąszeniu przez kleszcza.
0: Przeciwko niemu na szczęście można się zaszczepić. Szczepionka składa się z 3 dawek i pozwala uchronić się przed chorobą na kilka lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Niedziela zapowiada się ciepło, słonecznie i pogodnie. Popada, ale słabo. Tylko w północnej części Polski. I tam też najchłodniej do 16 stopni, a najcieplej do 23 będzie na południowym wschodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
5: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
8: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Bywało. Jedynka. To
9: jest radio.
10: Tym z Państwa, którzy powoli oddają...

0: Dają się odpoczynkowi, życzymy pięknych, głębokich snów wszystkich pozostałych nocnych marków, podróżnych i tych, którzy po prostu nie mogą zasnąć. Zapraszamy do wspólnego oczekiwania na poranek.
1: Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą.

0: Już nie pamiętam, ale mam w domu skrzypce i te leżą i czekają, bo jedną piosenkę też umiałam z nim grać przed studiami i też właśnie jakby ze wzroku, tak? On mi jak grał, to mówiłam, że powoli grał i ja patrzyłam na palce i po prostu grałam, ale no jakoś jak potem poszłam na studia i jakoś nie, ale no muszę się zebrać jakoś do tego, żeby chyba zacząć grać na tych skrzypcach. Chociaż takie podstawowe, tak? Jakieś kolędy, jakieś tam może, no takie po prostu pospolite jakieś pieśni. Ale bym ciągnie mnie do tych skrzypiec, nie powiem. Bo tak bębenek jest też fajny, ale bębenek, jeśli nie ma, zawsze to dziadek też mówi, jeśli nie ma skrzypiec, nie ma harmonii, czy no kogoś takiego, kto poprowadzi to, no to ten bębenek, no nie, że nie jest potrzebny, ale no jest mało funkcyjny, nie?
1: A tak poza muzyką, to jaki był, co robił na co dzień, co lubił?
0: Dziadek? Nie wiem, w sumie... On innego obowiązku, no miał konia też, do bardzo późna miał konia jednego. On zawsze mówił, że koń musi być w gospodarstwie. I to w sumie miał konia, którego jakby nie miał źrebaka ani co, tylko po prostu dla hobby, tak? Miał konia, przywiązywał go zimę, jak jeszcze tam nie miał dużo lat, to jeździł i saniami, bryczką jeszcze kiedyś pamiętam, tak? Więc to była chyba jego największa taka pasja, taka miłość. Zawsze mówił, że to też przyjaciel jego, że pogada, poryczy tam ten koń dla niego. No to raczej chyba te konie, tak to no nie pamiętam, tak wcześniej to już nie pamiętam, na pewno na roli też robił, ale po prostu już tylko pamiętam jak tata robił, tak on raczej już potem tylko występy.
1: Dużo występował, tak. Ale jako sam, czy też w kapeli, jak to było?
0: No od małego to pamiętam, że był kiedyś właśnie w zespole Szeszupa, bynajmniej ja pamiętam, już pogranicze to ja nie pamiętam jak on był, bo to było wcześniej. W Szeszupie, to pamiętam, że jeździł na próby i przyjeżdżał, rowerykiem nawet jeździł, bo to do Rudki Tartak, więc nie było daleko, rowerykiem przyjeżdżał, a potem jakoś, no tam jakoś się nie pogodzili i po prostu właśnie on przestał tam jeździć i właśnie postanowił, taką miał silną wolę, że założy zespół. No te nasze występy to były, no ja i tak podziwiam jego, bo kupił auto dla mojego najstarszego brata wtedy. Zawsze mówił, kup takie auto, żeby się zmieściły wszystkie instrumenty w bagażniku. Ja dałem pieniądze tylko, żeby się zmieściły te instrumenty. No i takie kupywał. Dawał na paliwo, czy wygraliśmy, czy nie, tak? No ale on tam czasem rzucał coś tam, ale po prostu... No to było takie fajne wspomnienia z tych wyjazdów, na wyjeździe zawsze, jak wsiadaliśmy do auta, on od razu mówi, ścichnij te radio, trzeba zmówić Różaniec, to tamto, zajechaliśmy na miejsce, to szukaliśmy gdzieś, on mówi, najpierw szukaj ta kościoła i taki naprawdę nas trochę tak gnębił, ale z jednej strony no, to się teraz docenia i naprawdę on no, martwił się tak. Tak jak normalnie był naszym takim drugim tatą, nie? Tak się martwił, chociaż był taki uparty i taki, no, ale może...
1: A uparty pod jakim względem?
0: No, uparty tak i do swojego jakby muzyki. Uważał jednak, no taki był, że jakby nie chciał słuchać czegoś innego. Chociaż tam słuchał czasem, nie? W sensie jak już był na występach, no to przecież słuchał, nie? Ale jednak takie swoje uważał, że to jest naj, że on tylko powinien wygrać. No ale też mówił na przykład prawdę, że na przykład jak ktoś gra na jakichś instrumentach, które potrzebują prądu, tak? No to zabraknie prądu i co? O, i mówi nic. I nie ma grania. A my będziemy grali, czy światło jest, czy nie. Wejdziemy skrzypkę i gramy. No i no tak mówił prawdę, tak? Czasem ja nawet jego przypominam. O, dziadek tak gadał i tak. On wiele prawd gadał, nie powiem. No a może tą upartością właśnie do tego doszedł, że no, założył nas i miał się czym poszczycić, a my też skorzystaliśmy, też wiele zwiedziliśmy, przynajmniej w Polsce i miast, i występów, i takich no, rodzeństwa, bo byliśmy rodzeństwem z jednego domu, każdy gdzieś tam starszy już się robił, a jednak jakoś nas scalał, tak? Scalał i się opiekował i się martwił. I no, ja też podziwiam i moją mamę, że tak puszczała z dziadkiem, chociaż no chyba wiedziała, że dziadek to nam krzywdy nie zrobi.
1: A teraz posłuchamy Polek od rodzinnej kapeli Racisów. To nagrania Polskiego Radia.

0: lipcu zespół Pogranicze z Szybliszk obchodził 45-lecie. Zespół powstał w 1981 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szybliszkach staraniem Waldemary Malinowskiej, ówczesnej dyrektorki GOKU. Pierwszymi członkami zespołu byli m.in. Tadeusz i Józef Murawscy oraz Waldemara Malinowska. Zespół prezentuje folklor muzyczny północnej historycznej Suwalszczyzny, który od strony repertuarowej oraz praktyki wykonawczej tkwi w obszarze pogranicza kulturowego polsko-litewskiego, charakteryzującego się melodiami i wielogłosem z folklorem muzycznym południowo-zachodniej Litwy. W repertuarze zespołu znalazło się różnorodne pieśni patriotyczno-historyczne, religijne, obrzędowe, miłosne. Szczególnie wyróżniającym się na tym terenie były pieśni żałobne, pogrzebowe, zachowujące najbardziej archaiczne składniki tekstowo-melodyczne. Piękne pieśni adwentowe, wielkopostne, pastoralki bożonarodzeniowe, pieśni wielkanocne śpiewane podczas obchodzenia wsi po Alleluji. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z kierownikiem zespołu Pogranicze, Józefem Murawskim, który jest członkiem zespołu od początku jego istnienia.
1: Ode mnie się zespół zaczął. Już śpiewaliśmy troszeczkę tam z kuzynem swoim, śpiewaliśmy na różnych takich imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. To były takie okazjonalne imprezy, takie załóżmy jak Dzień Kombatanta, Dzień Matki, czy 22 lipca, a więc jakieś patriotyczne, no, nadany ustrój patriotyczny pieśni. A więc myśmy już śpiewali i po prostu do nas dołączyły panie. Zorganizowała pani dyrektor spotkanie z paniami, rozeznała się, które panie umieją śpiewać. No i te panie dołączyły. Akurat myśmy zebrali się na próbę, bo przygotowywaliśmy Dzień Matki, a więc zebraliśmy się na próbę. I patrzymy, że są nasze panie, a panie nasze były nam znane, bo myśmy wspólnie śpiewaliśmy na chórze kościelnym przez wiele lat, a więc znaliśmy się świetnie. No i zaczęliśmy żartować, co tutaj kto robi. No, my przygotowujemy się do występu, no. No i zaczęliśmy śpiewać, no, takie piosenki, które znaliśmy, gdzie śpiewały się, dawniej ludzie śpiewali bardzo często, a więc przy stołach, na różnych okazjach śpiewały się właśnie pieśni. Zaczęliśmy śpiewać,

0: tak, no to założymy zespół. No i to był początek maja, a więc na Dzień Matki to śpiewaliśmy jeszcze my w dwójkę śpiewaliśmy z Tadeuszem, natomiast panie już przyszły z zespołu, które miało być w zespole, przyszły już na tę uroczystość, także już dla nich śpiewaliśmy. No i później 22 lipca już na Akademii, już zespół śpiewał.
1: Co śpiewaliście? Tak, jaki to był repertuar?
0: Repertuar to był taka była zbieranina, bo nikt nam nie umiał podpowiedzieć, co mamy śpiewać. To nie było jeszcze tak, żeby śpiewać pieśni tradycyjne. To w tym celu nie były zespoły organizowane, żeby śpiewać tradycyjny repertuar. Bo tradycyjny repertuar to był taki niebezpieczny dla ustroju tamtego. Natomiast chodziło o to, żeby tą kulturą coś zastąpić, ale najbardziej co zastąpić Kościół, bo się o to chodziło, o to się budowały nam domy kultury i przecież, bo wcześniej nie było, to dopiero, nie wiem, w 79 roku chyba powstały gminne ośrodki kultury, a więc w tym celu powstawały ośrodki kultury, no a przy takim ośrodku kultury powinna być jakaś działalność, a najpierw, żeby zespół powstał. Jaki zespół? Bo niejaki, czy to współczesny, tam jakiś na harmoniach, już gitary wchodziły po tych możliwościach, czy te ludowe. A więc ten repertuar to był taki różny, to tak co ludzie, co znali, to śpiewaliśmy. To, co się ludziom podobało, to sobie śpiewaliśmy. Nawet śpiewaliśmy piosenki, które były wydrukowane w Krajrad. Taka gazeta była na takim eleganckim papierze kredowym, wydana Krajrad. I na ostatniej stronie tego czasopisma była wydrukowana piosenka w dwóch językach, po polsku, po rosyjsku, oczywiście z nutami, a więc nam organista rozszyfruje nuty, a to były piękne pieśni rosyjskie, załóżmy melodie rosyjskie, no i teksty ponapisywane, że to piękne pieśni były. Tak, i przetłumaczone na tego. To myśmy po rosyjsku śpiewali, po polsku śpiewaliśmy, także takie rzeczy.
1: A przed założeniem zespołu to, co pan śpiewał też z rodziną, to znaliście to z domu?
0: Tak, nie było żadnego zajścia, nawet najmniejszego, tam już nie mówiąc o imieniny tam czy co, to była uroczystość. Ale obojętnie, czy jakie zajście związane z pracami, czy polowymi, czy budowlanymi, obojętnie jakieś tam, wieczorem się śpiewało, ludzie usiedli. No, a tam jeszcze gdzieś jeszcze alkohol pojawił się, bo dzisiaj jak się wspomnie o alkoholu, to a Boże, no to już trzeba tam wiadro wódki czy ile. Nie, wystarczyła kropelka, kieliszeczek i w porządku. I zanim ten pierwszy kieliszek wódki wypili, to trzy piosenki zaśpiewali do tego kieliszeczka związane, do zachęcenia, do wypicia. To była zabawa. Ludzie zresztą nie mieli tej rozrywki, bo tej rozrywki nie było. Nie było radia, nie było telewizji, nie było. Nie było tego. U nas elektryczność założyli w 71 roku. Przecież wcześniej tego niczego nie było. Więc ludzie to musieli sami organizować. Zabawy czy co, no to tam zaraz podyskutowali i zorganizowali. Zabawa, aby byli jakiego muzykanta, nie to na jego harmonii ustnej. Ludzie umieli tańczyć, to tańczyli. Tam. I to wszystko.
1: Śpiew był, ale również w zespole pograniczym macie też muzykę instrumentalną. Mentalną jest też wydana na płytach. Jak wszystko to zbieraliście, badaliście? Niech pan trochę opowie o tych różnych właśnie sytuacjach z tego terenu.
0: Kapela była od początku zespołu, bo uważaliśmy, że powinna przygrywać nam muzyka ktoś, przynajmniej akordeon, ale najlepiej to, żeby to jeszcze była poszerzona jakaś kapela, skrzypeczki. I dlatego ta kapela była od początku, ta kapela nam przygrywały do śpiewania, a więc to, co myśmy śpiewali, to oni te same melodie nam przygrywali, ale to później, jak nasz po 5 latach, jak zakwalifikowali do Kazimierza na festiwal kapel śpiewaków ludowych, tam już był regulamin, który zabraniał przygrywania przy śpiewaniu, no i oczywiście wielogłosu zabraniał też ten regulamin, a więc trzeba było obowiązkowo odstawić kapelę, ale to kapelę odstawić od śpiewania, od śpiewaków. Natomiast kapela zaczęła odtwarzać tańce, a więc była jednocześnie w tej samej grupie, była robiona dwukrotnie dobra robota. A więc śpiewacy odtwarzali pieśni, stare pieśni, gdzieś tam od najstarszych, tam czy teksty przepisywaliśmy, uczyliśmy się melodii, czy później nagrywaliśmy na magnetofon melodię i uczyliśmy.

0: nauczyliśmy się tego, natomiast muzykanci tańce odtwarzali, więc poleczki, oberki, walczyki, czy tam foxtroty, czy inne już później tańce takie z układami. I tutaj już w 1992 roku zorganizowaliśmy taki obóz muzykologiczny, gdzie poszukiwaliśmy tańców, kroków. I stąd powstały właśnie te tańce, które tańczyliśmy w zespole przez 20 lat.
1: Pan jest od początku, a jeszcze kto uczestniczył, bądź dalej uczestniczy w zespole? Skąd ci ludzie są?
0: Jest aż dwie osoby od początku zespołu. Jestem ja, Józef Murawski. Natomiast jeszcze jest Eugenia Krzyżewska. To jest z sąsiedniej wsi, tam gdzie ja mieszkam. Także ona też jest od początku. Ona była najmłodsza z pań. Ja natomiast byłem najmłodszy z całego zespołu. Miałem 24 lata, jak zespół ten zorganizowaliśmy. No dlatego miałem szansę dożyć do tego 45-lecia. Istnienia tego zespołu może jeszcze 50 doczekam.
1: Na pewno, i jeszcze nawet 60.
0: Może 60, tak, Bóg pozwoli. No, a w tym roku będę miał 70 lat, 13 grudnia, bo 13 grudnia kończę lata, a więc będę miał 70, no a ludzie różnie umierają.
1: Kiedyś pan właśnie mówił, że kilka pokoleń już jest. Jak to jest? Czy przychodzą też dzieci, wnukowie do zespołu?
0: Ludzie pochodzą z kilku wsi przygranicznych. A więc nawet jeżeli określa się Szypliszki, bo tam zespół pogranicza Szypliszk. A więc dlatego Szypliszk, bo gmina nasza, z której pochodzimy, to są Szypliszki. Tam był Gminny Ośrodek Kultury, przy tym Gminnym Ośrodku Kultury w Szypliszkach powstał zespół, a więc zespół jak najbardziej Szypliszk. Natomiast praktycznie nie było żadnego człowieka Szypliszk, bo już te Szypliszki są oddalone, choć niedaleko 6 km od granicy, ale tam już
1: z Litwą,
0: ale tam już tych naleciałości już było niedużo. Już tam, już załóżmy, na pogrzebach śpiewali już jednym głosem, a nie wielu głosem. Natomiast ci ludzie, którzy są w zespole, to oni tu mieszkają blisko granicy. Ja mieszkam 2 kilometry od granicy, ale są ludzie, którzy mieszkają jeszcze bliżej granicy, których gospodarstwa dopierają do samej granicy z Litwą. Pani Murawska, załóżmy, z Majdanu, no to ich ziemia do granicy dopiera. Oni potrafią śpiewać wielogłosem i tego drugiego głosu nie trzeba uczyć, bo my drugiego głosu nie narzucamy. Ten śpiewa drugim głosem. Kto ten drugi głos słyszy i go czuje i go potrafi zaśpiewać. Dlatego ten głos jest różny. Każdy śpiewak śpiewa tak jakby swoją interpretację tego drugiego głosu. Tak jak słyszy.
1: To tak musi trochę być po prostu w człowieku, we krwi.
0: Oczywiście to jest we krwi i przez to nie ma pomyłek. Bo on czuje, on wie. Jeżeli jest, on wie, czy on potrafi zaśpiewać drugim dano pieśń, drugim głosem, czy nie. Czy ona nadaje się na drugi głos, czy ona nie nadaje się, więc będzie śpiewał jednym głosem. Jeżeli mu nie wychodzi ten drugi głos, to on nie będzie brnął tym drugim głosem, tam burczał, nie stroił, nie będzie. Bo on tego on słyszy, że to nie tego, to nie pasuje, nie tego. I trzeba po prostu wyłączyć się, trzeba śpiewać z pierwszym głosem, w jeden głos i wszystko, bo to nie jest żadne przestępstwo śpiewać, aby chodzi o to, żeby śpiewać dobrze, żeby czysto. Bo jak śpiewa trzech śpiewaków na 7 głosów, no to już jest przestępstwo.

0: A byliście też po tej drugiej granicy na Litwie? Zauważyliście jakieś podobieństwo? Śpiewaliście razem z Litwinami?
1: Identycznie. Także te melodie i sposób śpiewania jest identyczny. Ja uważam takie najwiarygodniejsze takie śpiewanie, to jest śpiewanie pogrzebowe, bo tam się mało ingeruje w ten śpiew. Tam grupy śpiewacze nie podbierają melodii, ani sposobu śpiewania, ani pieśni z innych grup. Mają swoje i to od nie wiadomo, od zawsze, jak ja mówię od zawsze i od nie wiadomo od ilu czasu, od 200 lat, od 300 lat, śpiewają tak samo. W sensie nie zmieniają ani melodii, ani scenariusz, ani tak. I teraz jak jadę na pogrzeb na Litwę, tam mam rodzinę i jeżdżę. Bariera jest tylko językowa, bo nie znam języka litewskiego, a więc śpiewać z nimi nie mogę. Natomiast melodie są identyczne. Mogę śpiewać i pierwszym, i drugim głosem. Nie ma bez żadnego różnicy, tylko że ja mówię, to bariera językowa. A tak to.
0: Dwugłos głównie, czy również i inne głosy mogły się pojawiać?
1: To znaczy tak nazywamy to dwugłosem i tak się tego trzymamy, że to jest dwugłos. Ale czasami ten dwugłos jest trochę różny, bo to zależy jak człowiek słyszy. U nas były te stare śpiewaczki, stare altówki, które tworzyły zespół, a więc ten początkowy, to one śpiewały w sposób naturalny. To były cztery altówki, ale one śpiewały różno. Dwie inaczej śpiewały, dwie inaczej. A więc to już automatycznie tworzył się tak jakby trójgłos. Tak samo mężczyźni. Mężczyźni natomiast czysto tworzyli, w niektórych przypadkach tworzyli trzeci głos. A więc ten wysoki do basu, wysoki ponad tenorem, trzeci głos.
0: Proszę trochę opowiedzieć też o tych poza występami, poza festiwalami, czy w Kazimierzu, gdziekolwiek, czy w Warszawie, w Polskim Radiu również. Gdzie jeszcze zespół pograniczy można spotkać w takich naturalnych sytuacjach? Czy zapraszają Was też na przykład zaśpiewać ślub w kościele, czy przy okazji wesela? Jak to jest?
1: Na weselach tak, też znamy pieśni, stare pieśni znamy, które dzisiaj nie śpiewają już, pieśni marsz załóżmy, weselny, te pieśni znamy i dawniej śpiewaliśmy, często śpiewaliśmy na ślubach, jak był organista u nas, jak był, no bo był chór, był organista, więc w ramach tego chóru myśmy znali te pieśni, śpiewaliśmy, teraz już nie tego, no chyba, że ktoś z zespołu, załóżmy, tam no, bierze ślub tego, no to tam coś tam śpiewamy. A tak to nie, bo już swoje scenariusze, swoi śpiewacy tam po tego, to już teraz mniej. Ale znamy pieśni, całe oprawę, tak jakby oprawę ślubu, mszy świętej ślubnej i ślubu, salutką znamy i śpiewaliśmy. A tak to objeździliśmy tutaj za wschodnią granicą, no to bardzo często, bo my mamy na Litwę, najbliżej nam do Warszawy to jest 300 kilometrów, a w drugim kierunku 300 kilometrów tu się jest Łotwa, więc Daugavpils, Riga, to jest taki sam odcinek. A więc byliśmy, Litwę to mamy tak, po prostu w każdym miasteczku byliśmy na Litwie. Byliśmy na międzynarodowych festiwalach, na bardzo takich porządnych, bo tam na Litwie, czy w Łotwie, czy Białorusi, to oni organizują porządne festiwale, oni potrafią zrobić. Tutaj z,

0: Z Łotwą to mamy współpracę z Polonią. Tam tej Polonii jest też trochę, tam jest 60 tysięcy, także i tutaj Jelgawa, i Dawga Pils, i Krasława tam. Także tam też mamy po prostu, mamy zaprzyjaźnionych ludzi, zaprzyjaźnione zespoły, czy związki Polaków, i które nas zapraszają na różne festiwale, czy na uroczystości, załóżmy patriotyczne, to śpiewamy patriotyczne pieśni, idziemy do Łotwy. Natomiast tutaj na Litwę, to z Litwą to i współpracujemy i z Polakami na Wileńszczyźnie, czy z Polakami tutaj, załóżmy w Laudzie, na Kowieńszczyźnie, ale również współpracujemy z Litwinami. Także tutaj i w Kłajpedzie byliśmy kilkakrotnie na międzynarodowym festiwalu w Wilnie. Taki jest bardzo wielki festiwal, Skamba Skamba Kankle, litewski festiwal. Też byliśmy tam, byliśmy na innych festiwalach też. Także tutaj bardzo często. No i przyjaźnimy się z zespołami, po 30 lat już mamy współpracy z zespołami w tym.
1: Panie Józefie, tak z perspektywy tych wielu, wielu lat, 45, ale tak naprawdę ta historia ze śpiewem jest z panem znacznie dłużej. Jak pan dzisiaj też patrzy na te wszystkie lata, na muzykę tradycyjną, na zmiany, które też zaszły w tym środowisku? Co to panu też dało?
0: No na pewno poświęciłem całe życie. Całe życie poświęciłem odtwarzaniu swojej kultury i z tego jestem bardzo dumny. To coś jest w genach. To jest coś w genach. Był taki mój przodek mój z mojej babci, brat rodzony, bo ja mam nazwisko po babci, po Murawskich. Moja babcia była murawszczanka. Ja mam po niej nazwisko. Ona była najstarsza z rodzeństwa i następny w kolei był Wincenty, który tak samo był zaangażowany w ten śpiew tradycyjny jak ja. Tylko on zmarł, ja miałem 10 lat, bo mało pamiętam, z nim nie śpiewałem, tylko słyszałem, jak on śpiewa na pogrzebie, na tym. Ale on prowadził chór w Lubowie, w parafii polskiej chór prowadził, chór bardzo dobry. Ja spotkałem się z trzema śpiewaczkami z tego chóru. Były to staruszki, miały po 90 lat, ale były bardzo dumne, że śpiewały w tym chórze. I bardzo skromne kobiety i mówiła, no ja już teraz praktycznie nie mogę śpiewać już tego, bo jestem stara, także nie pamiętam już tych, bo nie śpiewałam ileś tam 60 lat, załóżmy, nie tego, ale ponoć to musiałam być dobrą śpiewaczką, skoro śpiewałam u Murawskiego w chórze. Tam byle kto nie śpiewał. On z Maria miał 10 lat. Później 5 lat przyleciało i dołączyłem ja do grupy śpiewaczej pogrzebowej, którą on prowadził. Ja do tej grupy śpiewaczej dałem. Także te wszystkie melodie przejąłem pytałem swoich kolegów, starszych kolegów, o tego Wincentego. Jak oni go widzą, jak oni tego. Właśnie oni mówili, bardzo pilnował śpiewu. Nie pozwalał tam, jeżeli ktoś tam coś zafałszował czy co, to on tam nie krzyczał nic, tylko palcem, nawet w czasie śpiewania na pogrzebie, palcem zastukał w stół i podniósł palec, pokazał na tego śpiewaka. I ten śpiewak już rozumiał, że on coś się musi podporządkować. Że on coś już nie stroi, że coś on nie pasuje, bo czasami ktoś właśnie zapomnie się, śpiewa z pamięci, nie zapomnie się i coś tam zafałszuje tam, czy coś. Już miał od razu sygnał, że się musi podporządkować. To musiało wszystko pasować i on mówi, słuchajcie, musicie tego pilnować. Musicie pilnować tempa, bo jeżeli przyspieszycie, stracicie przyuzdobniki. A jeżeli się rozwleczecie, to też to jest nieładnie, jeżeli ktoś się rozwlecze, to musi być tempo, musi być wszystko. Ale musi być na tyle, żeby można było przyuzdobnik, żeby go wykonać, żeby tego nie zatracić. Mówi, a to jest bardzo łatwo. Jeżeli tylko, mówił, popuścicie, to on mówił, będziecie tak śpiewać jak w sąsiedniej wiosce.
1: Pan tego pilnuje.
0: I teraz ja tego z racji muszę pilnować, bo gdybym ja tego nie pilnował, to ten zespół by się rozwlókł. I tak, a my przy 40 lat, no bo te 5 lat już nie liczmy, ale te 40 lat, które nas posłało do Kazimierza, przez te 40 lat pilnujemy. To nie jest zabawa. Nam się zabawa w zespole skończyła z momentem pojechania do Kazimierza. Tutaj musimy walczyć o swoją pozycję, bo z poziomem tym bardzo łatwo zjechać. i bardzo łatwo stracić.

0: Muzykolodzy, oni nie śpiewają. Oni słuchają i oceniają. I oni słyszą. Oni słyszą, oni wiedzą, oni mają ponagrywane i wiedzą. Myśmy 5 lat temu śpiewaliśmy, 10 lat temu śpiewaliśmy. I znają, zwłaszcza zespół pogranicza jest tak znany przez muzykologów, że oni w nocy się obudzą i znany. I musimy tego. I to nie to, że tam przyjechał pogranicze, to się mu można postawić dobrą ocenę. Nie. Nas jeszcze bardziej oceniają, jeszcze rygorystycznie nas oceniają, jeżeli inne zespoły, bo nie wiedzą, że my musimy zaśpiewać. Perfekt, bo jeżeli nie zaśpiewamy, to koniec. No skreślo. Albo czasami punkty. Braliśmy udział w przeglądach zespołów artystycznych, ochotniczych straży pożarnych. No i tam są punktacje, są regionalne są przeglądy po całej Polsce, a później wybierają najlepszych tam zespołów z 20 i robią z tego festiwale ogólnopolskie. No ale pod względem punktacji. No i teraz zawsze mieliśmy największe punktacje, albo tam jakiś punkcik jeden, a to razem brakuje nam 8, załóżmy, punktów do tej maksymalnej. A więc coś szwankuje. Komisja jest mi bardzo dobrze znana, bo ja byłem w Komisji Kultury przy zarządzie głównym 10 lat i myśmy razem siedzieliśmy przy jednym stoliku i wszystko, i na ty, i no, a co jest? Jedni nie mówią, drudzy nie mówią, a to wszystko w porządku, problem się, no, kto jednak, no ktoś musi. A w końcu do koleżanki, której była odpowiedzialna za strój, za te wszystkie, to wizualno, to część tych wykonawców, ja mówię, słuchaj droga, może ty coś masz do tego jakąś wątpliwość. Ona powiedziała, dopóki wasze dziewczyny będą rozkudłane występować, mówi na scenie, nigdy nie utrzymacie. Wystarczyło tylko pozbierać pejsy i spleść to w warkocz i gładko zrobić głowę i wszystko, no i poszły punkty maksymalne. A więc nawet takie rzeczy, nie powie, bo to po koleżeńsku nie mówi tego, ale punkty swoje stawi, no i tego, no i okazało się, no i to naprawiło, bo to naprawiło, jak ja, załóżmy, kiedy ja patrzę po tych starych zdjęciach, faktycznie nasze dziewczyny nie były podporządkowane, a ja o tym nie zwracałem na to uwagę, ja zwracałem bardziej uwagę na śpiew, niżeli na uczesanie włosów. Także pilnować muszę, jest jedyna grupa w Polsce, która śpiewa tym prawdziwym melodiami i sposobem z pogranicza polsko-litewskiego. Nie świadczy o tym, że zespół pochodzi z nadgranicy. Nie. W sąsiednich gminach większe było, załóżmy, wpływy polskie, niżeli litewskie. I tutaj będzie przebijać kultura polska. Kultura polska u nas też charakteryzowała się mazurzeniem. U nas nie ma mazurzenia. Myśmy poprzez ten taki ścisłe zjednoczenie z Litwinami, tam skojarzenie się z tymi Litwinami, wytraciliśmy mazurzenie. I tego, a tutaj jest mazurzenie. Tam, gdzie jest mazurzenie, jest jednogłos. A więc tam nie mają poczucia tej odpowiedniej wysokości. I tam niby jest ten drugi głos, ale ten głos drugi jest sztuczny.
1: Józef Murawski, kierownik zespołu Pogranicze z Szypliszk. Wysłuchaliśmy również jednej z pieśni w wykonaniu zespołu Zaśpiewaj Słowiku w zielonym gaiku. Też tak nazywa się płyta wydana przez Polskie Radio w 2016 roku. Zaśpiewaj Słowiku. A zespołowi Pogranicze życzymy jeszcze wiele lat wspólnego śpiewania i bardzo dziękujemy, że przybliżacie Państwo tę kulturę muzyczną Suwalszczyzny. To wszystko na dziś w Kiermaszu pod Kogutkiem. Mariana Krill, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Po

0: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
1: Mecz Bośnia i Hercegowina, Polska w poniedziałek o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
1: Filip Jastrzębski,
2: Tomasz Kowalczyk.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
4: Dzień dobry, zapraszam na drogowy raport. Pierwszy dziś w niedzielę. Patryk Bedliński przy mikrofonie. Na S3 problemy napotkają kierowcy, którzy jadą z Zielonej Góry do Legnicy. Między Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami na 234 kilometrze zderzyły się bus, pojazd osobowy i dwie ciężarówki. Mimo że brzmi groźnie, na szczęście nikomu nic się nie stało. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Legnicy na drodze S3. Krajowa dziewiątka także z utrudnieniami na odcinku Opatów-Kolbuszowa w okolicach miejscowości Pęchów. Na 104 kilometrze kierujący osobówką potrącił pieszego. Inni zmotoryzowani mogą przejechać, ale jednym pasem na zmianę. A nocą zakończyły się problemy na ekspresowej trasie nr 6 między węzłami Rusocin i Gdańsk Południe na wysokości Straszyna, gdzie wcześniej zapalił się autokar. Koniec kłopotów także między Kozienicami a Białobrzegami na trasie 48. Po wcześniejszym zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. W wyniku tego wypadku jedna osoba została poszkodowana. Zmieniła się tymczasem organizacja ruchu na 4-kilometrowym fragmencie drogi S19 między Nienadówką a Stobierną w Podkarpackiem. Ruch jest przełożony na nowo wybudowaną prawą jezdnię w kierunku Rzeszowa, a w miejscach przełożenia ruchu na nową jezdnię obowiązuje limit prędkości do 50 km na godzinę. Na pozostałej części odcinka objętego zmianą kierowcy jadą nieco szybciej, bo z prędkością do 70 km na godzinę. A przeniesienie ruchu ma umożliwić rozpoczęcie prac przy wymianie nawierzchni na dotychczas użytkowanej jezdni. Przypominamy także, że trwa remont trasy S5 między Strumianami a węzłem Poznań Wschód i tam jedziemy tylko po jednej nitce. Zamknięto trasę w kierunku Gniezna.

0: Jest szósta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński, dzień dobry. Pakiet CPN w trzeciej odsłonie od tego weekendu to ulga dla kierowców.
1: Dużo przyjemniej się tankuje teraz.
2: Oby jeszcze były niższe niż jak są teraz.
0: Medykom nie udało się uratować życia paralotniarza, który wpadł do Wisły. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Rząd swoje zrobił, teraz czas na działania prezydenta. Szef MSZ-u o staraniach Polski o stałą bazę wojsk USA. Ten weekend i poniedziałek z ceną benzyny 95 poniżej 7 zł. Cena maksymalna na stacjach to 6 zł 73 grosze za litr. Za diesla płacimy nie więcej niż 7,88. To rezultat wprowadzonego ponownie pakietu ceny paliw niżej. Trzecia odsłona rządowego programu osłonowego jest finansowana z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki. Kierowcy cieszą się z mniejszych wydatków, ale do pełnego optymizmu im daleko.
2: Oby jeszcze były niższe niż jak są teraz.
1: Dużo przyjemniej się tankuje teraz.
3: Paliwo potaniało, no ale mimo wszystko jest to kwota, która jest wysoka i waha się z dnia na dzień.
4: Dalej za wysoko, do 5,19 jeszcze brakuje.
0: Rząd nie obawia się turystyki paliwowej w związku z obniżonymi cenami paliw. Jak mówił w TVP Info minister energii Miłosz Motyka, nawet w okresie, kiedy mieliśmy najtańszą benzynę w Europie, nie zagroziło to podaży.
5: Nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji, do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków. Więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy.
0: Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca roku. Według zapowiedzi rządu ma kosztować polski budżet około 5 miliardów złotych. Tragicznie zakończył się lot paralotniarza w okolicach Grudziądza. 59-letni mieszkaniec Gdyni wpadł do wody na środku Wisły. Do zdarzenia doszło w miejscowości Rozgarty, na wysokości mostu autostradowego. Wezwani na miejsce strażacy wydobyli mężczyznę na brzeg, powiedział Paweł Korgol ze Straży Pożarnej w Grudziądzu.
6: Leciało dwóch paralotniarzy, jeden z nich wpadł, drugi nam zgłosił to zdarzenie. Nurt rzeki znosił tą motoparalotnię razem z mężczyzną.

0: Dopiero po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia udało się mężczyznę podjąć. Był pod wodą, został wyplątany, zabrany.
1: Niestety paralotniarz zmarł w drodze do szpitala. Okoliczności wypadku bada teraz policja oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czy stała baza wojsk USA w Polsce powstanie? A jeśli tak, to kiedy? Piłka jest po stronie prezydenta, uważa szef MSZ-u. Radosław Sikorski podkreśla, że nasz rząd wykonał już swoją część zadania. I dodaje, że teraz powinien się wykazać Karol Nawrocki.
2: Pan prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję. Bo rząd swoje zrobił. Wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tą bazę przyjąć i za nią zapłacić.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Nowa regulacja ma przede wszystkim skrócić i maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, tak by umożliwić szybkie rozpoczęcie stacjonowania amerykańskich żołnierzy.
3: To są aktualności jedynki.
1: Początek jesieni, słoneczny i ciepły, pogoda zachęca do aktywności na powietrzu, ale nie zapominajmy, że to czas wzmożonej aktywności kleszczy. Ich ukąszenie może skutkować groźnymi chorobami, przypomina szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik.
4: Pamiętajmy, że nie każdy kleszcz, nie każda populacja kleszcza jest zakażona i właśnie czy to Borrelium burgdorferi, ta bakteria, która powoduje boreliozę, czy też wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Ale tutaj uwaga, kleszczowe zapalenie mózgu niestety podnosi głowę. Odnotowujemy coraz więcej zakażeń związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu po ukąszeniu przez kleszcza.
1: Przeciwko tej chorobie można się zaszczepić. Szczepienie składa się z 3 dawek i zabezpiecza na kilka lat. Szczątki rozbitej karetki lotniczej znaleziona przez amerykańską straż przybrzeżną na wodach u wybrzeży stanu Massachusetts. Mały samolot z 6 osobami na pokładzie zniknął z radarów wczoraj rano. Maszyna leciała z Bermudów do Bostonu.
5: Firma Bermuda Skyport Corporation, zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym na Bermudach, przekazała w oświadczeniu, że zarejestrowany w Kanadzie samolot wystartował z lotniska, mając na pokładzie 4-osobową załogę oraz 2 pasażerów. Straż Przybrzeżna prowadzi poszukiwania w rejonie wyspy Nantucket, wykorzystując do tego celu jednostki powietrzne i morskie, poinformowały służby. Wspomniana stacja ABC News nieoficjalnie informuje, że jednostka gwałtownie obniżyła lot i uderzyła w taflę wody. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
1: W północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Na północy lokalnie może pokropić. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym zachodzie do 23 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1015 hektopaskali i wolno spada.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
1: Bardzo zła jakość powietrza jest w Zawierciu. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży i małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Jakość powietrza jest umiarkowana w kilkunastu miejscach Polski, zwłaszcza w centrum i na południu. Na pozostałym obszarze kraju jest dobra lub bardzo dobra. Zaledwie 8% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Prawie w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jest 6:11.
1: Familijna jedynka.
0: Program pierwszy Polskiego Radia. Dzień dobry, mówi Państwu Przemysław Goławski. Dziś niedziela, 4 października. Imieniny obchodzą Alfred, Auera, także Dalewin, Dobromira, Eusebiusz, Faust, Karola, Konrad, Konrada, Lucjan, Petronia, Petroniusz, Lucjan, Rozalia, ale także Franciszek. I do tego imienia, do tej postaci dzisiaj będziemy nawiązywali, ponieważ trwa rok świętego Franciszka. Rok w Polsce i na świecie. I nie jest to tylko przypomnienie wydarzeń sprzed 8 wieków. To zaproszenie, by postawić pytanie, co ze świętego Franciszka, z jego miłości do Pana Boga, z jego prostoty, braterstwa, pokoju, ale też troski o ubogich i zachwytu nad całym stworzeniem, może zostać odczytane na nowo dziś, w XXI wieku. To pytania, które stawia także ojciec Jan Szewek, odpowiedzialny za kulminację obchodów 4 października, 800-lecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Będzie także jednym z naszych dzisiejszych gości. Przeniesiemy się m.in. do Krakowa.

0: do Rzymu, do Asyżu, a już teraz kalendarz, który przygotowała Elżbieta Staniszewska, czyta Piotr Warszawski.
1: Pokój tobie, rozpoczynamy nasze obrady. Good morning. The British
2: ambassador in Berlin. Dźwiękowy kalendarz jedynki.
3: Narodziło się dla świata słońce. Pisał o narodzinach Franciszka z Asyżu Dante Alighieri w Nieboskiej Komedii. Trwa ogłoszony przez papieża Leona XIV rok świętego Franciszka z Asyżu. Wczoraj, 3 października, minęło 800 lat od jego śmierci. Zaś dziś w liturgii Kościoła obchodzimy jego wspomnienie. 100 lat temu, 5 października 1926 roku, zmarł święty Bartolo Longo, apostoł modlitwy różańcowej, świecki tercjarz dominikański, inicjator nowenny pompejańskiej. W Pompejach wybudował kościół, przy którym zakładał sierocińce, szkoły dla sierot, warsztaty nauki zawodu. Założył także Instytut Opieki nad Dziećmi Więźniów, w którym zdobyło wychowanie i wykształcenie tysiące dzieci. Jego dzieła prowadzone są w Pompejach do dziś. Bartola Longo kanonizował papież Leon XIV w październiku ubiegłego roku. Marek Woś.
4: Bartolo Longo zmarł 5 października 1926 roku, dokładnie 12 lat przed śmiercią świętej siostry Faustyny Kowalskiej. I w ten sam dzień Kościół wspomina ich w czytaniach liturgicznych. Oboje mieli też pogrzeb 7 października, święto Królowy Różańca Świętego. I chociaż nic nie wiedzieli o sobie, to Bóg wybrał ich na apostołów swojego miłosierdzia.
3: 6 października Kościół wspomina żyjącego w XI wieku świętego Brunona Kartuza, niemieckiego kapłana, teologa, a także założyciela zakonu pustelniczego Kartuzów. Ich dewizą są słowa: trwa krzyż, choć zmienia się świat. Polska miejscowość Kartuzy, której święty Brunon jest patronem, wzięła swoją nazwę właśnie od tego zakonu. Tu bowiem w XIV wieku wzniesiono zespół pustelniczych zabudowań zwanych Kartuzją. 7 października wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Święto ustanowił w 1572 roku papież Pius V na pamiątkę zwycięskiej bitwy stoczonej 7 października pod Lepanto. Tego dnia państwa Świętej Ligi, sprzymierzone z państwem kościelnym, pokonały flotę Imperium Osmańskiego zagrażającego Europie. 8 października minie 68 lat od śmierci ojca świętego Piusa XII. Zmarł w Castel Gandolfo w 1958 roku. Jego pontyfikat należał do jednych z najcięższych w dziejach Kościoła. Wybrany na papieża 2 marca 1939 roku, sprawował swój urząd w okresie II wojny światowej, a później w czasie pojałtańskiego podziału Europy, który nazwał przekleństwem naszych czasów. W 1946 roku Pius XII ogłosił kardynałem metropolitę krakowskiego Adama Sapiehę, a w 1953 roku wyniósł do tej godności arcybiskupa warszawsko-gnieźnieńskiego Stefana Wyszyńskiego.
5: Przyszedł człowiek na okres wojny, udręczony, oddany modlitwie, gdy bracia, narody toczyły bój niemal jak Kain i Abel.
3: 9 października Kościół wspomina błogosławionego Wincentego Kadłubka i świętego Johna Henry'ego Newmana. Wincenty Kadłubek, biskup krakowski, współczesny świętemu Franciszkowi z Asyżu, należał do grona najwybitniejszych w Europie przedstawicieli chrześcijańskiego humanizmu. Jego dzieło Kroniki Polskie miało ogromne znaczenie nie tylko dla poznania naszej historii, ale także dla rozwoju polskiej kultury literackiej. Był twórcą określenia państwa polskiego jako Rzeczpospolitej. Wprowadził w polskim kościele zwyczaj palenia wiecznego światła przed tabernakulum. Profesor Maciej Zdanek.
6: Wincenty znajdował się w samym centrum takich wielkich przekształceń politycznych, ustrojowych, jakie wówczas zachodziły. To jest wspaniała epoka i on odgrywał w niej pierwszorzędną rolę. Ale później rzeczywiście składa tę wielką godność. Jak mówi tradycja, pieszo powędrował z Krakowa jako były biskup do klasztoru cystersów w Jędrzejowie.
3: John Newman XIX-wieczny filozof i teolog był anglikańskim duchownym, który przeszedł na wiarę katolicką. Lektura pism ojców Kościoła i własne przemyślenia skłoniły go do uznania prawdy, że kontynuatorem dzieła apostołów jest Kościół katolicki. Johna Newmana kanonizował w roku 2000.

0: XIX papież Franciszek.
1: Newman nigdy nie zanegował swej anglikańskiej przeszłości. Dla niego przyjęcie wiary katolickiej było po prostu krokiem naprzód.

0: Pierwsza niedziela października, miesiąc, który zasypuje nas opadającymi liśćmi, ale także ukazuje wiele świętych postaci. Pośród nich szczególnie obecna jest w tym miesiącu Maryja, Matka Boża, która przez kolejne tajemnice prowadzi drogami wiary, blisko, niemal na wyciągnięcie ręki. Swoim doświadczeniem dzieli się Ewa Ziętek.
1: Po drodze.
2: Różaniec. Byłam na rekolekcjach ignacjańskich. W moim pokoju nad łóżkiem wisiał obrazek Matki Boskiej Fatimskiej z trzema wskazówkami dla ludzi. Jedno z nich to: codziennie odmawiajcie różaniec. Przeżyłam tę rekolekcję głęboko. Było o grzechu. Chciałam na pamiątkę wziąć ze sobą stary obrazek. Zakonnik: proszę panie, tu ciągle ktoś chce coś wziąć. Na szczęście udało się. Jest ze mną ten obrazek. Matka Boska Fatimska z tym przesłaniem. Kiedyś nie mogłam sypiać, męczyłam się bardzo. Moja koleżanka powiedziała: nie możesz spać? Kiedy tak się dzieje ze mną, to odmawiam różaniec. Zawsze po tym zasypiam. Spróbowałam. Mój kolega, dobry aktor, powiedział kiedyś do mnie: wiesz, ja zawsze śpię z różańcem. Nie jestem za bardzo wierzący, ale dostałem go kiedyś od kogoś i tak się nauczyłem. Zaczęłam też tak robić. Różaniec jest zawsze ze mną. Kiedy gdzieś na coś czekam, to często biorę różaniec do ręki, a intencje przychodzą same. Jakby aniołowie, stróżowie tych osób, które przychodzą mi do głowy, walczyli o nie, żeby nie poszły na zatracenie. Mam poczucie, że różaniec chroni przed złem. Niedawno zaproponowałam mojej córce, że dam jej jeden z moich różańców. A ona na to: no co ty, mamo, ja zawsze noszę przy sobie różaniec, ten z komunii. Ale nie zapytałam jej, czy tylko go ma, czy robi z niego użytek.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: O świętym Franciszku z Asyżu napisano setki biografii. Ojciec Andrzej Zając zrobił coś znacznie bardziej ryzykownego. Napisał jego autobiografię. Brat Franciszek, autobiografia zasłyszana, nie opowiada jednak życia Franciszka z zewnątrz. To on sam staje się narratorem, mówi w pierwszej osobie, a punktem wyjścia są jego prawdziwe pisma, które przede wszystkim, wśród nich przede wszystkim testament. Tyle, że pomiędzy tym, co Franciszek rzeczywiście napisał, a opowieścią, którą dzisiaj czytamy, pozostaje 800 lat i autor, który próbuje jego głos zasłyszeć. Z ojcem Andrzejem Zającem rozmawiał Jan Pniewski.
3: Ojciec zajmuje się Franciszkiem od ponad 30 lat i to właśnie zachęciło ojca, aby przemówić w jego imieniu. Franciszek zostawił testament, zostawił własne pisma, ale biografii nie zostawił.
4: Tak, to prawda, ale właśnie testament to było jakieś takie moje odkrycie właśnie ostatnich lat, bo o testamencie oczywiście mówimy jako takim bardzo osobistym tekście Franciszka, ale kiedyś przekonałem się, że to jest

0: prostu autobiografia. Franciszek przywołuje w tym swoim świadectwie całe swoje życie, czy konkretnie te kluczowe momenty dla niego najważniejsze i to, co jest ważne też w autobiografii, bo autobiografia nie jest dziennikiem, to nie są jakieś zapiski. Właśnie to jest próba zobaczenia swojego życia z perspektywy życia już przeżytego. No to jest charakterystyczne dla każdej autobiografii. I to mnie bardzo poruszyło. I pomyślałem sobie, że dla kogoś, kto nie zna jakoś lepiej Franciszka, ten testament może być trochę enigmatyczny. I stwierdziłem, że może byłoby dobrze po prostu to rozwinąć. Oczywiście można by napisać takie opracowanie, zresztą takich opracowań parę mamy, tego testamentu autobiograficznego. Po prostu z komentarzami od kogoś, kto ten tekst analizuje. Ale pomyślałem sobie, że dla czytelnika będzie rzeczą chyba ciekawszą, bardziej intrygującą, jeżeli na bazie tego, co Franciszek powiedział w innych swoich tekstach, czy co powiedzieli jego biografowie o nim, będzie można rozwinąć to, o czym Franciszek pisze właśnie w tym testamencie.
1: Sam tytuł Autobiografia zasłyszana sugeruje bardzo dużą pokorę wobec źródeł. Nie odtworzyłem, nie zrekonstruowałem, ale właśnie zasłyszałem.
0: Tak, to zasłyszenie to jest właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał, bo ja się wsłuchuję Franciszka już naprawdę długo. I to jest niebywałe. Zresztą podobnie jak w odniesieniu do Słowa Bożego, że znamy jakiś tekst, czytamy go po raz nie wiadomo który i akurat tego dnia widzimy coś, czego nie widzieliśmy dotąd. I na tym by polegało właśnie to moje zasłyszenie, że ja nie raz słuchałem Franciszka, tylko słucham go, wczytując się w jego słowa, no i próbuję coś wysłyszeć. Oczywiście tutaj dodam też, dochodzi też i moje osobiste doświadczenie, bo to, co z Franciszka udaje mi się zrozumieć, no później okazuje się, że to się sprawdza w życiu.
1: Punktem wyjścia, tak jak ojciec wspomniał, jest testament. Ale właśnie nie opowiada ojciec zdarzenia po zdarzeniu, ale próbuje pokazać takie życie wewnętrzne.
0: Wiadomo, że każdy autor, jak zabiera się za pisanie czegoś, no to musi podjąć decyzję co do pewnej strategii literackiej. No więc ja nie chciałem wymyślać czegoś nowego. Starałem się, nie wiem na ile mi się to udało, ale starałem się rzeczywiście poszerzyć, pogłębić to, co Franciszek napisał w stylu, jaki znajdujemy właśnie w jego osobistym testamencie. Więc starałem się, żeby mnie tam było jako autora jak najmniej. I myślę, że gdyby mówić o tym doświadczeniu pisania moim, to o czymś takim bym mówił, że najpierw starałem się zasłuchać Franciszka, a potem wypowiadać czy werbalizować, zapisywać słowa, które oddawałyby to, czego w moim przekonaniu Franciszek realnie doświadczał.
2: I tę książkę mamy dziś dla Państwa. Książkę Brat Franciszek, autobiografia zasłyszana ojca Andrzeja Zająca. Mogą ją otrzymać osoby, które napiszą do nas odpowiedź na pytanie, co we współczesnym świecie najbardziej przypomina nam o świętym Franciszku z Asyżu i o jego przesłaniu i wezwaniu. Można do nas wysłać SMS-y pod numer 71-151. Jesteśmy także na Facebooku pod hasłem facebook.com/familijna1.
3: Ten dom się ku upadkowi chyli, więc idź i napraw mi go.

Ten dom się chyli ku upadkowi, idź i napraw go więc. Franciszek zawsze był gotowy, by ludziom radość nieść. Bratem był mu księżyc, pies, kot i kwiat. Od nich uczył się wierzyć i służyć przez cały czas.

0: Marcin Styczeń, święty Franciszek, a święty Franciszek to postać tego roku, a rok przyszły, 2027, będzie szczególny dla polskiego kościoła i dla naszej historii z tego względu, że będziemy obchodzić 150. rocznicę objawień Matki Bożej w Giertrwałdzie. Ale jeszcze jedna ważna rocznica. Sejm ustanowił ten przyszły rok także rokiem świętego Andrzeja Boboli, jezuity, męczennika i patrona Polski w związku z 370. rocznicą jego śmierci. Kim był ten niezwykły misjonarz nazywany apostołem Polesia, ale także duszochwatem, co po białorusku znaczy łowcą dusz. Co jego życie i świadectwo mówi dziś? O tym Sylwia Słukowska rozmawiała z jezuitą księdzem Pawłem Budzkim, proboszczem parafii i kustoszem Sanktuarium Narodowego świętego Andrzeja Boboli.
1: Ten rok jest ustanowiony przy okazji kilku rocznic, które zbiegają się właśnie w 2027 roku. To jest rocznica męczeństwa świętego Andrzeja Boboli, ale też rocznica wydania encykliki poświęconej świętemu Andrzejowi Boboli. Mija więc w przyszłym roku 370 lat od męczeńskiej śmierci Andrzeja Boboli i 70 lat od encykliki papieża jemu poświęconej. Myślę, że ważną też rocznicą jest 25. rocznica ustanowienia Andrzeja Boboli, czy ogłoszenia Andrzeja Boboli jako patrona Polski.
2: Dlaczego właśnie ta postać i właśnie teraz zasługuje na szczególne przypomnienie?
1: Trzeba powiedzieć, że święty Andrzej Bobola jest czczony jako patron pojednania, bo za jedność chrześcijan oddał swoje życie. I myślę, że w dzisiejszych takich właśnie bardzo podzielonych, moglibyśmy powiedzieć, czasach jest bardzo ważnym patronem. A z drugiej strony Andrzej Bobola został nazwany właśnie w liście episkopatu 25 lat temu, w tym liście z okazji ustanowienia go patronem Polski. Został nazwany patronem ewangelizacji w trudnych czasach, bo kiedy popatrzymy na historię życia świętego Andrzeja Boboli, zestawimy to z historią Polski, to zobaczymy, że te czasy rzeczywiście były trudne. Jak nie wojna, to rokosz, jak nie rokosz, to powstanie, jak nie, to epidemia. I myślę, że w tym sensie jest wart przypomnienia, że święty Andrzej Bobola w tych takich, moglibyśmy, trudnych zewnętrznie czasach, on robi swoje, wypełnia swoje obowiązki, takie, do których został posłany jako ksiądz, jako zakonnik. I myślę, że w tym sensie może być dla nas też inspiracją dzisiaj, w naszych jakichś zamieszanych różnych zewnętrznych rzeczach, które się dzieją dookoła nas, że właśnie można robić swoje, mówiąc tak kolokwialnie, pomimo tych zewnętrznie trudnych warunków, realizować to dobro, do którego każda i każdy z nas jest wezwany.
2: Jak powinien wyglądać rok świętego Andrzeja Boboli, żeby nie był tylko przypomnieniem kolejnej historycznej postaci, ale rzeczywiście pomógł nam lepiej poznać i przeżyć jego duchowe dziedzictwo?
1: Myślę, że na pewno rok świętego Andrzeja Boboli jest zaproszeniem do tego, by go poznawać. Jest wiele dobrych materiałów, książek o świętym Andrzeju Boboli. Zresztą myślę, że też dlatego ten rok został ustanowiony, bo jego taki kult rośnie. Drugie, może właśnie, by tak jak on modlić się i działać na rzecz jedności, na rzecz pojednania,

0: rzecz, spotkania z ludźmi, którzy może na pierwszy rzut oka są nam dalecy, a z którymi może nas połączyć to, co podstawowe, wiara w Chrystusa, pragnienie dobra, służba życiu.
1: Mulungu atikonda, God loves us. Mulungu nwachifundo, God is merciful. Mulungu akukondani, God loves you. Mulungu nichikondi, God is love. Hallelujah, hallelujah.

0: ramach trwającego do 31 grudnia projektu Rodzina w Centrum, finansowanego z budżetu państwa w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wsparcie otrzyma co najmniej 2,5 tysiąca potrzebujących. Jak podkreśla Nina Mocior, ekspert do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej, która wyrusza z pomocą na Ukrainę, skuteczny system wsparcia nie może opierać się na jednej instytucji ani na pracy pojedynczych osób, a potrzeba współpracy ze sobą w kilku czynnikach.
1: W ramach projektu Rodzina w Centrum, realizowanego w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prowadzimy 4 centra w Kamieńcu Podolskim, w Żytomierzu, w Charkowie i w Odessie. Są to centra pomocy rodziny, które rozpoczęły swoją pracę w lipcu 2024 roku. Już trzeci rok świadczą podstawowe, psychospołeczne i bardzo specjalistyczne usługi dla dzieci i dla ich rodzin. Ja też jestem w Ukrainie. Jako psychoterapeutka współprowadzę obozy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla weteranów. To, co słyszę od nich, to naprawdę trudności w powrocie do domu. Jak trudno jest przestawić się z trybu bojowego do trybu rodzinnego. Jak trudno jest panować nad sobą, kiedy sytuacja się staje nieprzewidywalna. Jak trudno bardzo często zbliżyć się ponownie i po raz kolejny rozmawiać ze swoją żoną, z partnerką, z dziećmi, jak okazywać czułość i bliskość, jak odbudowywać więzi. To są jedne z bardzo wielu wyzwań weteranów, którzy wracają z frontu. Wielu z nich po urazach ciała, często z nabytą niepełnosprawnością. To są bardzo duże konsekwencje też walki zbrojnej, które psychologicznie zmieniają człowieka, bo wojna zmienia człowieka. Zmienia, w jaki sposób się wiąże, w jaki sposób ufa ludziom, w jaki sposób realizuje swoje potrzeby, w jaki sposób ma aspiracje na przyszłość. Wojna zmienia tutaj każdego członka rodziny. My dzięki obozom chcemy ich zgromadzić w jednym miejscu i na nowo stworzyć im możliwość ponownej rozmowy. Rozmowy o swoich potrzebach, rozmowy o rolach, które się zmieniły w trakcie rozłąki, ale też o rolach, które mogliby odzyskać. Jestem bardzo poruszona też otwartością weteranów, rozmowami bardzo głębokimi też o tym, czego potrzebują, co chcieliby, żeby społeczeństwo wiedziało. Bardzo wielu z nich podkreśla, że no nie, te pieniądze nie są warte ryzykowania życia. Bardzo często jest to praca, która jest piekłem, którą trzeba zamknąć za drzwiami i bardzo zakneblować dużą kłódką, żeby tam nie wracać, że bardzo często to piekło na ziemi nie jest możliwe w ogóle do przeprocesowania i do zapamiętania w jakikolwiek sposób. Jest to bardzo duża grupa osób obecnie, która cierpi katusze. W jaki sposób wrócić do domu i nie wpływać na rodzinę ze względu na swoje doświadczenia, a z drugiej strony w jaki sposób wrócić do rodziny i ponownie cieszyć się życiem. I są to skrajne uczucia. Każdy z tych ludzi mierzy się z takimi samymi momentami. Czy wracać, kiedy wracać, czy jestem potrzebny, gdzie jestem bardziej potrzebny, czy w rodzinie, czy na froncie. To jest rzeczywistość wielu rodzin w Ukrainie i wielu osób indywidualnie.

0: Dziś, w dniu uroczystości jubileuszowych 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu, zapraszamy Państwa do Krakowa, do klasztor przy ulicy Franciszkańskiej oraz do słynnej Bazyliki Franciszkańskiej przepełnionej historią i sztuką. Ojciec Jan Mariaszewek, rzecznik prasowy krakowskiej prowincji Franciszkanów.
1: Ja od dziecka z mamą pielgrzymowałem w okresie wakacyjnym po różnych sanktuariach Polski. W 5. czy 6. klasie trafiliśmy do Niepokalanowa. Wtedy po raz pierwszy widziałem franciszkanina i to można powiedzieć takim w pełnym umundurowaniu, że miał nawet piłuskę, pamiętam, no i koronkę, a nie zawsze bracia noszą, bo zawsze mają oczywiście habit przepasany powrotem. To tak, to było moje pierwsze spojrzenie na franciszkanina, ale tak naprawdę to poznałem franciszkanów bliżej w niższym seminarium duchownym w Legnicy. I to, że po szkole podstawowej, kiedy trzeba było podjąć decyzję o dalszej edukacji, no to chcieliśmy z mamą, żebym jednak się uczył w jakiejś dobrej szkole. Było wtedy takich 10 niższych seminariów w Polsce. Najbliższe mojego miejsca urodzenia to była Legnica, w drugiej kolejności Poznań. No i dlatego wybrałem Legnicę i tam zobaczyłem po prostu braci od sasa do lasa. Bracia o różnym wykształceniu, różnym charakterze, różnym temperamencie są szczęśliwi, są zadowoleni. Mnie traktują normalnie, a przecież jestem zwykłym uczniem tylko. To myślę, że to spowodowało, że nabierałem ochoty wstąpienia do franciszkanów, bo chciałem być zakonnikiem.
0: Przed nami te spotkania z gośćmi, którzy będą u nas po godzinie 7 w familijnej jedynce, będziemy przenosili się nie tylko do Krakowa, ale także do Rzymu i do Asyżu.

0: Tradycyjnie o tej porze w familijnej jedynce czas, żeby zatrzymać się nad czytaniami liturgicznymi. Rozważania do nich przygotował dziś i przedstawi ksiądz Dariusz Kwiatkowski.
1: Abyś dzień święty święcił.
2: Dwudziesta siódma niedziela w ciągu roku przynosi nam kolejny raz czytanie, które dotyczą winnicy pańskiej. Tej winnicy, o której dzisiaj Słowo Boże mówi, że jest to winnica szlachetna, szlachetnie zaszczepiona. Winnicą Pana jest dom Izraela. To słowo w pierwszym czytaniu jest potem rozwinięte w Ewangelii dzisiejszej, która mówi o tym, że dzierżawcy nie chcą podzielić się plonami z tej winnicy, a sama winnica tak szlachetnie zaszczepiona, zabezpieczona, przynosi cierpkie owoce. To jest niezwykły symbol wybrania, wezwania do pracy w winnicy, którym jest również nasz Kościół dzisiaj. Ten Kościół, który jest Chrystusowy, który Chrystus zaszczepił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Pamiętam, jak rozmawiałem z moją znajomą panią psycholog, chciałem ją zaprosić, żeby pomogła mi ratować ludzi. Ludzi znękanych chorobą alkoholową, uzależnieniami, przemocą. I po długiej rozmowie z nią odpisała mi taką krótką wiadomość. Księże Dariuszu, dziękuję, że mogę pracować w winnicy pańskiej. Jej odpowiedź mi powiedziała wszystko. Zrozumiała, że to nie jest zwykła praca, to nie jest zwykła winnica, to nie jest zwykłe zajęcie. Tu chodzi o zbawienie dusz ludzkich. Tu chodzi o życie Boże, życie, które jest zanurzone w Chrystusie. To są te prawdziwe owoce, owoce zbawienia, które Słowo Boże przynosi, a wspólnota Kościoła je pielęgnuje w sakramentach świętych, w służbie Ewangelii. Dzisiaj jest bardzo wielu ludzi chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy. Ludzi, którzy nie znaleźli się w obrębie żadnej winnicy. Nikt ich nie zaprosił. A nawet są napiętnowani, są na jakimś marginesie życia. My wszyscy, my chrześcijanie, którzy dostaliśmy to niezwykłe życie Boże, życie w Chrystusie, życie łaski, bycia tymi, którzy mogą tą dobrą nowinę mówić do każdego człowieka znękanego. Jest wyzwolenie, jest dobra nowina, jest wyjście z tej trudnej sytuacji. Mój Panie Boże, zawsze będę Cię prosił o to, żebyś każdego dnia mnie posyłał do tych ludzi znękanych, ludzi, którzy dzisiaj przeżywają cierpienie, kryzys.

są chorzy, pozbawieni nadziei. My, chrześcijanie, jesteśmy tym szczepem winnym, szlachetnym, zaszczepionym przez Ciebie. Dostajemy od Ciebie łaskę. Widzimy życie w inny sposób, życie w wymiarze wiecznym. I to, co jest najważniejsze, moje zbawienie. Nie tylko jakiś dobrostan, nie to, żeby osiągnąć sukces, nie to, żeby być tylko poprawnym, dobrym człowiekiem. Chodzi o coś więcej. Wydać owoce zbawienia, życie wieczne. To jest ten cel, do którego wzywa nas dzisiejsza Ewangelia i Słowo Boże.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Wyruszamy na początek na autostradę A2, bo na niej pojawiły się problemy na odcinku z Łodzi do stolicy. Między węzłem Łódź Północ a węzłem Łowicz na kilometrze 375 ciężarówka wjechała do rowu. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, natomiast mamy zajęty jeden z pasów na jezdni w kierunku Warszawy. Proszę także uważać na S3, jadąc z Zielonej Góry do Legnicy. Między Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami na kilometrze 234 doszło do zderzenia kilku pojazdów. To bus, samochód osobowy, a także dwie ciężarówki. Nikomu nic się nie stało. Całe szczęście. Mamy jednak zablokowany jeden z pasów w kierunku Legnicy. Na szczęście nie korkuje się ani A2, ani droga ekspresowa S3. Na Krajowej 9 też są problemy o poranku. Trzeba wyjątkowo uważać między Opatowem a Kolbuszową, bo przez miejscowość Pęchów jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Na 104 kilometrze Krajowej 9 kierujący autem osobowym potrącił pieszego i stąd właśnie problemy. A kilka dni temu zakończyły się utrudnienia spowodowane remontem wspólnego odcinka drogi ekspresowej S12 i S17 między węzłami Kurów Zachód i Kurów Wschód w kierunku Lublina. Ta ekspresówka łączy Lublin z Warszawą, ale także, jeżeli chodzi o 12, Lublin z Radomiem. Remont 3-kilometrowego odcinka trwał od sierpnia. Ekspresówką między Kurowem a Jastkowem obecnie przejeżdża średnio 36 tysięcy pojazdów na dobę. A my niezmiennie czekamy na wieści od Państwa w każdej ważnej drogowej sprawie. Nasz numer telefonu to 22 513 11 11. Czekamy też na wiadomości głosowe, które można nagrywać w aplikacji mobilnej o nazwie Polskie Radio Kierowców.

0: Matka ciężko ranna w wypadku w Małopolsce nie przeżyła. Na dziecko runęła drewniana belka remontowanej Wiaty. Polska potępia działania Rosji wobec Mołdawii. Przestrzeń powietrzną tego kraju naruszyło 5 rakiet i dronów.
1: To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
0: PiS i Lewica przygotowują się do przyszłorocznych wyborów. Politycy obu partii rozmawiali o programach swoich ugrupowań. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą runęła drewniana belka w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Do wypadku doszło przed południem na prywatnej posesji podczas remontu przydomowej Wiaty, powiedział rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
2: W trakcie prowadzonych prac doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko, dziewczynkę w wieku około 5 lat.
0: Dziewczynka trafiła do szpitala w ciężkim stanie, ale jej życia nie udało się uratować. Zmarła po kilku godzinach. Policja i prokuratura ustalą, czy nie doszło do zaniedbań ze strony rodziców 5-latki. Polska potępia ataki Rosji na Mołdawię i zapewnia o wsparciu dla tego kraju. Jak poinformowała prezydent Mołdawii Maja Sandu, 5 rosyjskich rakiet i dronów naruszyło przestrzeń powietrzną i eksplodowało na terytorium tego kraju. Rosja atakuje kraj, który opowiedział się za Europą, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Polska będzie wspierać Mołdawię, wspieramy również siły zbrojne Mołdawii w celu podniesienia ich umiejętności. To się dzieje obok nas, tam doszło do serii wybuchów przez drony spowodowane i rakiety. To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
0: Od początku roku doszło do 45 przypadków naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Prawo i Sprawiedliwość i Nowa Lewica rozpoczęły przygotowania do przyszłorocznych wyborów. Politycy PiS debatowali o gospodarce. Lewica na Radzie Krajowej szykowała plany za zamkniętymi drzwiami.
3: Chcemy prowadzić kampanię taką, która pokaże, że Lewica w rządzie dowiozła wiele projektów, zrealizowała swoje programy, a przede wszystkim opłaca się głosować na Lewicę, bo to stabilny partner koalicyjny.
4: Mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało Kongres Gospodarka, nasz plan na uzdrowienie sytuacji w finansach publicznych.
5: Od jego realizacji, od wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansów publicznych, zależy to, czy nam się uda wrócić do tego marszu do przodu.
4: Tłumaczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Podczas kongresu postulowano m.in. obniżki cen energii czy zmiany w systemie podatkowym. W przyszłym tygodniu Sejm rozpocznie pracę nad rządowym projektem podwyższającym progi podatkowe oraz wprowadzającym nową stawkę podatku PIT. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Finlandia wstrzymała wieczorem ruch promów i statków pasażerskich niedaleko Helsinek. Na wodach Zatoki Fińskiej u wybrzeży kraju znaleziono podejrzany dryfujący metalowy obiekt o lejkowatym kształcie. Obszar został odizolowany. Do identyfikacji obiektu została wezwana marynarka wojenna. Na razie nie są znane szczegóły. Wiadomo natomiast, że litewskie służby nie odnalazły obiektu, który spowodował alarm powietrzny. Wczoraj rano mieszkańcy m.in. Wilna otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe. Poderwano też natowskie myśliwce.
7: Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas przekazał, że obiekt nie został zidentyfikowany. To niekoniecznie był dron. Mogła to być jakaś anomalia, mogło to być stado ptaków. Dlatego dopóki nie mamy tego obiektu, nie odważylibyśmy się stwierdzić, że na pewno był to dron. Obiekt został wykryty, gdy znajdował się jeszcze nad Białorusią. Dzięki temu litewskie służby miały czas na przygotowanie się i ostrzeżenie mieszkańców. Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego dodał, że kierunek lotu prowadził w stronę Wilna, a następnie w rejon Wiłkomierza. Jego ślad miał zniknąć z radarów jeszcze zanim dotarł do litewskiej stolicy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Wracamy do kraju. U nas na wyciągnięcie ręki, w Afryce często na wagę złota. Pod hasłem opatrunek na ratunek. W Poznaniu rozpoczęła się kolejna zbiórka fundacji Redemptoris Missio. Zebrane dary jeszcze w tym roku dotrą na Madagaskar, mówi Anna Mikołajczyk z fundacji.
8: Dla misyjnych szpitali zbieramy przede wszystkim bandaże, opaski elastyczne, gazy i kompresy, przylepce, strzykawki, igły, maści, środki do odkażania ran. To wszystko jest bardzo na miejscu potrzebne. Wręcz powiedziałabym, jak mówią misjonarze, na wagę złota i często nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo to na miejscu pomaga.
0: W poprzednich latach akcje wspierały firmy i osoby prywatne, ale też szkoły i przedszkola z całej Polski. Co roku do Afryki płynęły z tymi darami 3 kontenery. Zbiórka potrwa do końca miesiąca. To były aktualności.

0: aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Pogoda.
0: Niedziela upłynie z chmurami, na północy może pokropić. Czyste niebo dziś tylko na południowym wschodzie. Przed południem w północno-zachodniej połowie kraju miejscami mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy oraz na Przedgórzu Sudeckim około 19 na przeważającym obszarze kraju do 22-23 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1015 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Na zegarach 7 minut po godzinie 7. Program Pierwszy Polskiego Radia. Dziś niedziela, 4 dzień października.
2: Familijna jedynka.

Agnieszka Trzeciakiewicz. Kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z wyjątkowym bohaterem. Upamiętniając znaczącą rocznicę 800-lecia śmierci świętego Franciszka, pragnę duchowo połączyć się z całą rodziną franciszkańską i wszystkimi, którzy wezmą udział w uroczystościach upamiętniających tamto wydarzenie, mając nadzieję, że przesłanie pokoju znajdzie głęboki oddźwięk w dzisiejszym Kościele i społeczeństwie. Takimi słowami na początku roku jubileuszowego papież Leon XIV zwrócił się do franciszkanów i wszystkich ludzi, którzy mają pokój w sercach. Dziś, w dniu uroczystości jubileuszowych 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu, zapraszam Państwa do Krakowa, do klasztoru przy ulicy Franciszkańskiej oraz do słynnej Bazyliki Franciszkańskiej przepełnionej historią i sztuką. Wraz z gośćmi przeniesiemy się również do Asyżu, na chwilę zajrzymy do Rzymu, do Lawerny, wszędzie tam, gdzie pozostały echa bytności świętego Franciszka. A naszymi przewodnikami będą ojciec Jan Maria Szewek, rzecznik prasowy

0: krakowskiej prowincji franciszkanów oraz dziennikarz. Kłaniam się nisko.
1: Pokój i dobro. Serdecznie witam Państwa.
0: I ojciec Andrzej Hejnowicz, teolog, franciszkanin, historyk Kościoła. Witam ojca pięknie.
2: Ja również witam serdecznie wszystkich.
0: Kogo ojcowie spotykali przez ten rok w bazylice, a może więcej niż zwykle młodych ludzi zapukało do furty klasztornej?
1: Oczywiście są bracia, którzy chcą naśladować świętego Franciszka z Asyżu. W tym roku właśnie tylko z naszej prowincji pojechało 3 kandydatów do postulatu, który mamy wspólny dla Federacji Europy Środkowo-Wschodniej w Gnieźnie. Także tam będą inni bracia, kandydaci do zakonu. Więc myślę, że to też jakiś wpływ na pewno ma to przypominanie życia świętego Franciszka, dlatego że wielu ludzi zachwyca się. Tak jak nieraz mówię, do jego grobu przychodzą nie tylko wierzący, ale nawet niewierzący.
2: Oczywiście, myśmy jako klasztor, albo lepiej jakie wspólnoty, które są tutaj w Krakowie franciszkańskie, zorganizowaliśmy w tym roku takie 2 wydarzenia. Pierwsze to były poniedziałki ze świętym Franciszkiem, a drugie to było pochylenie się nad pismami świętego Franciszka, a zarazem przypomnieć sobie wydarzenia z historii nasz franciszkanów tutaj w Krakowie. I myślę, że będąc w Bazylice świętego Franciszka w Krakowie, chyba najważniejszym wydarzeniem, które było, to koncert, ale oprócz tego jest ukryty franciszkanin, ja go tak sobie nazywam, mianowicie Stanisław Wyspiański, który ciągle przyciąga do naszej bazyliki tłumy nie tylko wiernych, ale zainteresowanych sztuką, zainteresowanych pięknem, a przez to też zwraca uwagę na świętego Franciszka.
0: Dzisiaj ojcowie zabierają nas do bazyliki, do klasztoru w Krakowie, bo to tu dzisiaj odbywają się wielkie uroczystości 800-lecia śmierci świętego Franciszka, te polskie uroczystości. Jak ojcowie trafili do franciszkanów? Czy to było najpierw odwiedzanie pięknej bazyliki za młodu, potem pytanie, ciekawe, co się znajduje za tym wysokim, wielkim murem?
1: Skoro Andrzej jest starszy ode mnie, to niech pierwszy mówi, a
0: ojciec
1: później
0: Andrzej Hejnowicz.
2: Ja mam to szczęście, że urodziłem się w parafii prowadzonej przez ojców franciszkanów. I od dzieciństwa dla mnie franciszkanie byli jedynymi kapłanami, których ja znałem. I dlatego zainteresowało mnie to, czy można tak żyć jak oni, żeby to moje życie było szczęśliwe, podobnie jak szczęśliwym było życie na przykład ojca Ambrożego Wójtowicza, który był pełen humoru, ciepła i był moim gwardianem i proboszczem przez długie lata. Dlatego chciałem wstąpić do takiego właśnie zakonu.
0: A co na to rodzina, rodzice?
2: Moja rodzina to jak zwykle, mama była bardzo zadowolona mimo wszystko, natomiast moi bracia i siostra nie tak bardzo. Proponowali mi najpierw skończyć studia, może nauczyć się jakiegoś porządnego zawodu, bo to nigdy nie wiadomo w życiu, co się może stać, wrócisz i co będziesz robił. Także najpierw naucz się zawodu. Ale jakoś przełamałem to i zaufałem Panu Bogu i poszedłem. Jak na razie nie żałuję.
1: Ja od dziecka z mamą pielgrzymowałem w okresie wakacyjnym po różnych sanktuariach Polski. W 5. czy 6. klasie trafiliśmy do Niepokalanowa. Wtedy po raz pierwszy widziałem franciszkanina i to można powiedzieć takim w pełnym umundurowaniu, że miał nawet piłskę, pamiętam, no i koronkę, a nie zawsze bracia noszą, bo zawsze mają oczywiście habit przepasany powrozem. To tak. To było moje pierwsze spojrzenie na franciszkanina, ale tak naprawdę to poznałem franciszkanów bliżej w niższym seminarium duchownym w Legnicy. I to, że po szkole podstawowej, kiedy trzeba było podjąć decyzję o dalszej edukacji, no to chcieliśmy z mamą, żebym jednak się uczył w jakiejś dobrej szkole. Było wtedy takich 10 niższych seminariów w Polsce. Najbliższe mojego miejsca urodzenia to była Legnica, w drugiej kolejności Poznań. No i dlatego wybrałem Legnicę i tam zobaczyłem po prostu braci od sasa do lasa. Bracia o różnym wykształceniu, różnym charakterze, różnym temperamencie są szczęśliwi, są zadowoleni. Mnie traktują normalnie, a przecież jestem zwykłym uczniem tylko. To myślę, że to spowodowało, że nabierałem ochoty wstąpienia do franciszkanów, bo chciałem być zakonnikiem już od szkoły podstawowej, bo się bałem strasznie życia tego księdza diecezjalnego w pojedynkę, bo tak dookoła Wrocławia. Tak, taka była prawda. Jak dookoła Wrocławia patrzyłem na tych księży żyjących na plebaniach samemu, a ja byłem jedynakiem, no to mnie to przerażało. Więc mówię, jakimkolwiek, ale zakonnikiem chcę być, bo

0: A mamę nie przerażało jej rodzinę, że jedynak i po prostu jedyny stracony?
1: Nie, mama nawet była szczęśliwa, była zadowolona, że nawet i że ludzie też, bo już mama orientowała się, że tam składamy te śluby, między innymi życia bez własności. Mówi, przynajmniej ci nikt nie będzie niczego zazdrościł, nie wypominał. Bo to pamiętam, jak to mama to zdanie powiedziała. Więc była zadowolona z wyboru zakonnego w moim przypadku. Tym bardziej, że skoro byłem też jedynakiem, to też wiedziała, że będzie mi łatwiej. Właśnie, bo zawsze będę miał braci, kiedy będę nie tylko jak młody i w średnim wieku, ale kiedy będę starszy, to będę mógł liczyć na innych, na pomoc. No i taka ciekawostka, na moim roku było 3 jedynaków i wszyscy są zakonnikami. Widziałem, że też mają swoje pasje i mogą je realizować, bo jeden jeździł kolażówką, a ja od dziecka też jeździłem dużo na rowerze, więc widziałem, że to jest możliwe. Jeden zajmował się roślinami w ogrodzie. Franciszkanie pozwalają realizować to nie tylko powołanie, to kapłańskie, zakonne, ale także swoje pasje. Ogromne wrażenie i dobry wpływ na moją decyzję miał ojciec Zbigniew Strzałkowski, którego dziś znamy jako błogosławionego męczennika z Mariakoto z Peru, bo on był moim katechetą, wychowawcą w internacie, wicedyrektorem szkoły przez rok. Ale to wystarczyło na tyle, że po prostu kilku z nas, pamiętam, przed jego wyjazdem, a przecież nie wiedzieliśmy, że będzie męczennikiem, zdeklarowało się, że chcemy wstąpić do franciszkanów i obliczyliśmy, że za 3 lata przyjedzie na pierwsze swoje wakacje, a my już będziemy po maturze, to prosiliśmy go, żeby nas odwiedził w nowicjacie i on nam taką obietnicę złożył. No tylko niestety miesiąc wcześniej zginął w Peru i nigdy nie przyjechał na te pierwsze wakacje do Polski, ale wierzymy, że przez całą naszą formację i do dziś jest z nami.
0: A ta informacja, że zginął, że z takiego powodu, czy byli tacy, którzy mówili, to nie jest wcale takie piękne i bezpieczne.
2: Ja pamiętam właśnie moją pierwszą placówkę, czyli Wrocław, gdy dowiedziałem się, że moi w zasadzie koledzy, bo Zbyszka to tak ostatni rok, to najmłodszy, bo ja byłem na pierwszym roku, on na 6, więc troszkę mieliśmy relacji, ale nie za wielkich. Natomiast z Michałem graliśmy w tej samej drużynie, graliśmy w te same karty. Był to szok dla nas, że jak to, przecież kilka dni temu żeśmy jeszcze wiedzieli, że żyją, że nic się tam takiego wielkiego nie dzieje. Zapewne rodziły się też pytania, czy akurat sensowne było wysłanie ich tam, czy to, że oni tam zostają. Takie ludzkie podejście, ale oni sami wiedzieli, że sytuacja jest dość trudna i sami postanowili, że zostaną z tymi ludźmi, bo oni przyjechali po to, aby służyć tym ludziom. To jest takie czysto franciszkowe, właśnie franciszkańskie, że jesteśmy dla ludzi i z ludźmi. Jeżeli tak, no to w sytuacji trudnej nie uciekamy.
1: Tak, ja myślę, że tą swoją decyzją potwierdzili, że oni przyjechali dla tych ludzi, a nie dla siebie. Zresztą ciężko byłoby dla siebie jechać w biedne tereny świata, jeszcze niebezpieczne, ale kiedy terroryści przybyli do tej miejscowości Pariakoto w Andach, 1200 metrów nad poziomem morza,

wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo.

Chcę zaśpiewać pieśń. Tak się liturgia słowa w dzisiejszej niedzieli zaczyna. Chcę zaśpiewać pieśń o Jego miłości do swojej winnicy, pieśń przyjacielowi. Człowiek śpiewa, gdy ma serce przepełnione szczęściem, no również smutkiem, ale gdy już słowa nie wystarczają, gdy potrzeba czegoś więcej, żeby wyrazić to, co w sercu, a również po to, żeby to, co w sercu, żeby innym przekazać, żeby ich serca też poruszyć. Człowiek bowiem w sercu swoim jest albo ku Bogu otwarty, albo ku sobie. To jest tajemnica tego plonu, którym Ewangelia mówi, by przynosić plon, który jest plonem Bożym. Inaugurując rok akademicki Uniwersytetu Muzycznego, tak, to jest ważne pytanie. Chcę zaśpiewać, to jest pytanie o to, czy mam o czym śpiewać. Bo jeżeli człowiek w sercu swoim nie znajdzie tego, o czym śpiewać powinien, co jest godne śpiewu, to może się okazać, że tak jak owi źli rolnicy będzie chciał wszystko gromadzić dla siebie w swoim tylko kierunku zbierać wszystko. A przecież tak naprawdę plon, który mamy przynieść, plon, który Boży plon, który jest owocem naszego trudu, to jest to, co w nas się wydarzy. Zatem tak jak muzyka wymaga, owszem, odpowiedniego przygotowania, ćwiczeń, często żmudnych egzaminów, to tak naprawdę i muzyka, i sztuka, i świętość, i wiara nas mają przemieniać. Zbiega się też dzisiejsza niedziela, choć nie liturgicznie, ale z dniem liturgicznego wspomnienia świętego Franciszka. To jest postać, która bardzo zaważyła na Kościele. 800 lat mija od jego śmierci, ale to też jest jego motto. Chcę zaśpiewać, chcę moim życiem śpiewać Bogu pieśń. Piękna postać. Jest to rodzina franciszkańska, z której Kościół ma największą ilość świętych i błogosławionych, ponad 200. To znak, że tej postawy i tej miłości franciszkowej Kościół bardzo potrzebował wtedy i pewnie też bardzo potrzebuje teraz, bo przecież to Franciszek wyśpiewał pieśń słoneczną, to Franciszek powiedział, kto pracuje tylko rękoma jest robotnikiem, kto pracuje rękoma i głową jest rzemieślnikiem, ale kto pracuje rękoma, głową i sercem, ten jest artystą. I nie tylko tyczy się to różnych dziedzin sztuki, ale również życia po prostu. Bo świętość jest piękna. To jest też przekaz i świętego Franciszka, i tych wielu innych świętych, za nim postępujących. Świętość jest pięknem człowieka. Świętość jest postawą, w której człowiek raczej jest skłonny dawać niż brać. Jest skłonny, no tak jak święty Paweł napisał, to co sprawiedliwe, czyste, miłe, co zasługuje na uznanie, cnota, czyn chwalebny, bierzcie to pod rozwagę. To zawsze trzeba. A zatem tak, rozpoczynamy ten rok akademicki.

No przy sercu też patrona uniwersytetu, a jak nawet potocznie się mówi, zaśpiewać coś od serca, zagrać coś od serca, to znaczy szczerze, prawdziwie, ale chodzi też o to, żeby to, co dajemy, to, co zagramy, to, co wyśpiewamy, żeby było wyrazem tego, co w naszym sercu jest. Dzieło może być piękne, artysta, wykonawca, różnie bywa. Natomiast też jest prawdą, że to, co dajemy innym, nas przemienia. To kardynał Ratzinger, jeszcze zanim został kardynałem pewnie, a na pewno przed jego pontyfikatem, tak określił muzykę, że to jest właściwie to, co człowiek może oddać Bogu za tajemnicę wcielenia. Syn Boży stał się człowiekiem. To słowo stało się ciałem i to jest to, co Bóg nam daje w każdej mszy świętej, w każdym sakramencie. Staje się w nas obecny, ale to wymaga, to wzywa nas, żebyśmy, jak to Ratzinger Józef określił, starali się usłowić nasze ciało. To znaczy całą materię, świat, nasze zdolności, talenty, to, czym dysponujemy, żeby ku Bogu to skierować. I to jest rzeczywiście zadanie, piękne zadanie, które nas no, prawdziwie uświęca. Przy czym tej świętości jako jakiejś doskonałości, no, chociażby doskonałości formalnej, tej precyzji wykonania chociażby utworów muzycznych albo precyzji życia według krążnych przykazań, nie tak trzeba rozumieć tę świętość. To raczej chodzi o tę bliskość, tak jak Franciszek, który zawsze chciał być blisko Jezusa i to jest wymiar świętości prawdziwy. On również oczywiście nam pozwala tę świętość przeżywać wobec drugiego człowieka i to jest też ta bliskość, która w jakiś sposób z naszej, z Jezusem bliskości staje się bliskością z drugim człowiekiem. I to jest ten plon. I to jest ta przestroga z Ewangelii, że jeżeli człowiek chce budować dla siebie, a wielu jest takich, budować swój pałac, swoją winnicę, swoją, nie Boga, no to owoce będą marne albo nawet w zasadzie trujące. Jeżeli zaś chcemy tę winnicę jako swój talent, życie, czas, zdolności, również to, co może mieć wymiar cierpienia, co możemy również Bogu ofiarować jako owoc naszej wierności Jego Ewangelii, Jego przykazaniom, to jest owoc, który nas przemienia. A zatem chcę zaśpiewać pieśń. Chcę zaśpiewać pieśń o miłości do winnicy, do Boga, który zamieszkał pośród ludzi, do Boga, którego mogę innym pokazać. Czy chcesz zaśpiewać taką pieśń?

Prowadzeni Słowem Bożym we wspólnocie Kościoła wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego,

0: Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bogu Ojcu, który z miłością daje nam nowe życie w swoim jednorodzonym Synu, z pełną ufnością przedstawmy nasze modlitwy.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby jako winnica Pańska przynosił obfite duchowe owoce wśród narodów świata. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby współpracując z otrzymaną łaską, byli wzorem wiernego wypełniania swoich obowiązków. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za osoby konsekrowane, aby w życiu zakonnym i wspólnotowym realizowały swoje powołanie w służbie Bogu i bliźnim. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji Papieskiej Unii Misyjnej, która w tym roku obchodzi 110-lecie istnienia, aby wciąż budziła w całym Kościele gorliwość na rzecz misji. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach wszystkich wykładowców, studentów i pracowników Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina o potrzebne łaski i jak najlepsze wykorzystanie wszelkich talentów danych im przez Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych, cierpiących, opuszczonych, za osoby przeżywające trudności. O Boże łaski i światło Ducha Świętego dla nich. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia dostąpili chwały nieba. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w tej mszy świętej tu w świątyni i przy odbiornikach radiowych, abyśmy mieli odwagę świadczyć o Chrystusie zmartwychwstałym wobec naszych sióstr i braci. Ciebie prosimy.
0: Boże nasz Ojcze, przyjmij nasze błagania i spraw łaskawie, abyśmy niczego w życiu nie zmarnowali, ale wszystko wykorzystali na większą chwałę Twoją przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia przez Chrystusa Pana.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.

Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. W tym tygodniu w liturgii wspominamy w poniedziałek świętą Faustynę Kowalską, dziewicę, w środę Najświętszą Marię Pannę Różańcową. Rozpoczął się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy do gorliwego podjęcia praktyki pobożnego odmawiania różańca indywidualnie, w rodzinach, we wspólnotach parafialnych. Niech przez tegoroczny październik towarzyszy jej przede wszystkim intencja modlitwy o pokój. Pamiętajmy również o naszej Ojczyźnie i o wszystkich, którzy szczególnie potrzebują naszej modlitwy. W przyszłą niedzielę, 11 października, będziemy obchodzili 26 Dzień Papieski, który w tym roku przebiega pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Po wszystkich mszach świętych odbędzie się tradycyjna zbiórka do puszek na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Na ręce delegacji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie wraz z panem rektorem Tomaszem Sztralem składamy serdeczne życzenia dla całej społeczności akademickiej, dla profesorów, pracowników administracji oraz wszystkich, którzy są zaprzyjaźnieni z Uniwersytetem, także dla wychowanków. Dziękujemy za obecność pocztu sztandarowego oraz za złożenie kwiatów pod sercem Chopina. Dzisiejszą liturgię uświetniła śpiewem Schola Gregoriańska Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie pod dyrekcją pana Michała Sławeckiego. Przy organach pan Michał Dąbrowski. Mszy świętej przewodniczył oraz kazanie wygłosił ksiądz Radosław Jurewicz, przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
2: Świętość jest piękna. Naszą sprawą i wysiłkiem oby byłoby piękno, które czynimy, które tworzymy, które ukazujemy innym, żeby uświęcało nas, zbliżało do Boga, do drugiego człowieka, żeby otwierało nas na tę rzeczywistość, której Bóg daje nam uczestnictwo. Boże błogosławieństwo uroczyste, szczególne, niech umacnia nas każdego dnia, byśmy tej Bożej świętości i Bożego piękna umieli szukać. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
0: Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje waszym życiem w pokoju i udzieli wam

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Zbliża się godzina 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Olaf Warzyński. Ponad 90 wypadków na drogach i 15 ofiar śmiertelnych, i to w ciągu zaledwie jednej doby. Policja zwraca się do kierowców.
2: Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze.
1: Kolejny krok do budowy amerykańskiej bazy w Polsce. MON pracuje nad założeniami do specustawy. Więcej chodzisz, masz mniej problemów psychicznych. Ciekawe wyniki badań na amerykańskich nastolatkach.

0: Na początek czarna statystyka minionej doby na polskich drogach. W całym kraju doszło do 91 wypadków, 15 osób zginęło, 97 zostało rannych. Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji apeluje o rozwagę na drodze.
1: To nie tylko liczba w policyjnych statystykach. To 15 osób, które miały swoje plany, rodziny, bliskich. Na powrót każdej z tych osób ktoś czekał. Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze, dostosowanie prędkości do panujących warunków, zachowanie szczególnej uwagi, niezachowywanie się ryzykownie za kierownicą.
0: Policjanci zatrzymali wczoraj 300 kierowców, którzy prowadzili pojazdy po spożyciu alkoholu. Polska intensyfikuje działania związane z budową stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Ma to ułatwić specustawa. Prace nad nią trwają w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jednocześnie miała zapaść polityczna decyzja. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza Biały Dom dał projektowi zielone światło.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że specustawa ma skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, tak aby umożliwić szybkie pojawienie się w Polsce amerykańskich żołnierzy.
3: Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy, ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
2: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy.
4: Prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję.
2: Według zapewnień wiceszefów rządu ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że amerykańska baza może powstać w okolicach Poznania, Wrocławia lub Bydgoszczy. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz przyjechał do ukraińskiej stolicy, by okazać wsparcie w obliczu nasilających się ataków Rosji. Szef niemieckiego rządu spotyka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Mercowi towarzyszą prezesi koncernów zbrojeniowych. Według agencji DPA kanclerz Niemiec ma obiecać Ukrainie rychłą dostawę tysięcy dronów przechwytujących. Ponadto ma zostać przyspieszona produkcja broni dalekiego zasięgu.
5: To są aktualności jedynki.
0: W małopolskiej gminie Szaflary referendum w sprawie odwołania wójta przed upływem kadencji. Inicjatorzy zarzucają Rafałowi Szkaradzińskiemu zadłużanie gminy, opóźnienia w budowie sieci geotermalnej i lekceważenie głosu mieszkańców. Krytykują też wybór inwestycji, na które samorząd wydaje pieniądze. Głosowanie potrwa do 21. W aktualnościach teraz Włochy i obchodzone dziś święto państwowe ku czci świętego Franciszka z Asyżu. Tę datę przywrócono w kalendarzu świąt państwowych po 49 latach. W tym roku przypada również 800. rocznica śmierci patrona Włoch.
6: Główne uroczystości zaplanowano w Asyżu, gdzie znajduje się grób świętego. Obecny będzie także prezydent Sergio Mattarella. Są tacy, którzy przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu pojednania. Są też ci, których przyciąga natura. Franciszkańskie przesłanie jest skierowane zarówno do Włoch, jak i do całego świata. Inspiruje do działania i do autentycznej duchowości, mówił w rozmowie z Euronews brat Giulio Cesareo. Uroczystości odbywają się także w Rzymie. Ulicami Zatybrza przejdzie dzisiaj po uroczystej mszy procesja z udziałem orkiestry. Będą też występy muzyczne, stoiska z jedzeniem, a wieczór zakończy pokaz fajerwerków. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Na koniec jeszcze wyniki badań, które być może przekonają młodych ludzi do większej aktywności fizycznej. Więcej chodzący nastolatkowie mają mniej problemów psychicznych. Do takiego wniosku doszli amerykańscy naukowcy, którzy przebadali ponad 5000 dzieci w wieku około 11-12 lat. Okazało się, że te z nich, które pokonywały dziennie więcej kroków, rok później były bardziej zdrowe psychicznie. Takie korzyści, zdaniem badaczy, może przynieść droga pieszo do szkoły, gra na boisku czy wycieczka na zakupy. Oczywiście także piesza. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
7: Zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogoda. Na Podkarpaciu słonecznie, na południu, w centrum i na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane. Na

0: północnym zachodzie. Gęste chmury gdzieniegdzie może pokropić. W zachodniej połowie Polski miejscami jeszcze mgły. 7 stopni teraz w Kłodzku i Jeleniej Górze, 10 w Kielcach i Łodzi, 12 w Bydgoszczy i Szczecinie, 14 w Zielonej Górze. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1015 hektopaskali.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w kilkunastu miejscach w centrum i na południu Polski. Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 16% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Prawie w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe, głównie małe, ale w niektórych regionach jest średnie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
13: Pytał Pan, czego sobie życzę?
14: Życz sobie tego.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Barytonem
3: i tenorem.
2: Zapraszamy Państwa
3: na dwa głosy.
2: W rytmie rocka albo hip-hopu.
3: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
3: Paweł Sztompkę
2: i Marcin Kuse.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w niedzielne przedpołudnie. Takie chłodne, trochę jesienne, czekamy na babie lato, a tak na dobrą sprawę to niektórzy z nas bardzo, bardzo tęsknią za tą porą roku, która już odeszła. Ale gość dziś w naszym studiu znakomity i jak pani Anna napisała przed momentem na Facebooku, dzień dobry, Laura Łącz emanuje szlachetnością i klasą. To się przejawia w sposobie bycia, pięknym władaniu językiem, ale też w takim wewnętrznym, stoickim spokoju, dystansie. Dama w każdym calu, a uroda to dopełnia. Jedno usłyszymy, drugie zobaczymy. Spotkanie z Laurą Łącz, którą zapowie Bednarek, bo pani Laura Łącz lubi Bednarka, a zwłaszcza jego list.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Elżbieta, Elżbieta na Facebooku. Dzień dobry wszystkim. U nas w Kujawsko-Pomorskim gęsta mgła. My tę mgłę rozświetlimy. Nie pozwolimy, żeby zapanowała w naszych serduszkach i w naszych głowach, ponieważ gościem jest Laura Łącz. Uśmiecha się.
2: Dzień dobry państwu.
1: Tak jakby nuciła razem z Kamilem Bednarkiem. I jestem ciekaw, kto z państwa, słuchając utworu List Bednarka, zakołysał się, no zrobił takie taneczne pa, może między kuchnią a łazienką albo salonem, żeby usiąść przy kawie. Kto zareagował na te dźwięki, na coś takiego, co powoduje, że od razu chce nam się żyć tak optymistycznie, bo nasz gość, pani Laura, tak, oczywiście.
2: Bo ja bardzo lubię Kamila Bednarka. On teraz śpiewa różne rzeczy, bo jest zapraszany do programów rozmaitych. Natomiast jak zaczynał swoją karierę, to właśnie to był jego flow. Niesamowity, bardzo zdolny człowiek. Ogromnie go polubiłam. Chociaż może powinien śpiewać wyłącznie Boba Marleya. Takie rzeczy. W tym jest genialny.
1: Tak, dopisać dalszą historię Boba Marleya i tych klimatów takich jamajsko-regowych albo jeszcze innych. Będą również inni wykonawcy. Tak patrzę, Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. To wszystko przed nami, ale przede wszystkim ta.

0: początek, jak to się zaczęło. Jest takie miejsce obok Barbakanu, w zaczarowanym, magicznym, starym mieście. Dla wielu z nas miejsce, które chciałoby się przynajmniej raz w życiu odwiedzić, a dla wielu warszawiaków i ludzi, którzy swoją młodość mieli w latach 40. i 50., miejsce, gdzie też wszystko się zaczynało. Laura Łącz przyszła tam na świat.
1: No rzeczywiście, tam się urodziłam, w szpitalu na Karowej, który oczywiście istnieje do dziś. Tam mieszkałam całe dzieciństwo, na ulicy Nowomiejskiej. To jest taka piękna, mała uliczka między rynkiem Starego Miasta a Barbakanem. I co ciekawe, w tym czasie, kiedy się urodziłam, moi rodzice, aktorzy Teatru Polskiego w Warszawie, tam mieszkali i odwiedzani byli przez wielu kolegów, którzy też na Starym Mieście rezydowali. Ja chodziłam do jednej klasy z córką Danuty Szaflarskiej, mieszkał nieopodal z czwartą żoną Tadeusz Łomnicki, odwiedzał rodziców Mariusz Dmochowski, Hańcza, Pawlik, wszyscy ci aktorzy, których teraz pamiętamy z powtarzanych seriali, jak Idą chłopi w telewizji, czy Noce i dnie, czy Znachor. To są wszystko koledzy moich rodziców, którzy w czasach mojego dzieciństwa u nas w domu bywali. A moja mama, aktorka Teatru Polskiego, spodziewając się dziecka, czyli mnie, grała piękne role, więc jak ja zaczynam opowieści o moich początkach, to zawsze mówię, że grałam w Teatrze Polskim, w którym to teatrze na zawsze moje serce pozostało, niezależnie od moich dalszych losów artystycznych. Grała wtedy na przykład Aniele w Ślubach Panieńskich w reżyserii Marii Wiercińskiej. Tam wtedy Klarę grały w dublurze Kosobucka i Kraftówna. Wieńczysław Gliński grał Gucia, Czesław Wołejko po roli Chopina grał Albina. To był taki kultowy spektakl, na który wtedy, bo wtedy się do teatru chodziło, ludzie chodzili po kilkadziesiąt razy. Tak jak teraz czasem na niektóre filmy czy seriale, które oglądają. No i koledzy pamiętają, kiedy się urodziłam i kiedy moja mama się mnie spodziewała. Więc tak jak mówię, grałam w Teatrze Polskim jeszcze zanim się urodziłam. A moje urodzenie nastąpiło w momencie, kiedy Teatr Polski zaproszony był na występy do Moskwy. Moja mama z powodu ciąży nie pojechała. To był wielki zaszczyt, że Teatr Polski, wtedy najlepszy niewątpliwie teatr w Polsce, był tam zaproszony, a ojciec pojechał. No i koledzy do dziś wspominają, tak jak mówię, pamiętając niestety moją datę urodzenia przez to, nie jeden mówi, że w życiu się tak nie upił jak wtedy w Moskwie. Nawet abstynenci zmiękli, bo ojciec tak się cieszył, jak dowiedział się, że mu się córka urodziła. Kupił mi sanki, które do dziś używa mój dorosły syn, bo to były sanki gniotca, nie łamiotca, z takiego żelaza jakiegoś niesamowitego i stali. Nawet z takim oparciem bajeranckim otwieranym mogłam siedzieć, mogłam leżeć. Także te sanki były sensacją wtedy, jak szłam na górkę. Tam, gdzie teraz jest Zamek Królewski, a wtedy była Góra Zamkowa i jeździło się na sankach.
0: Sensacją były nie tylko sanki, ale i telefon, bo proszę państwa, na tych uliczkach, w tych mieszkaniach, w tych kamieniczkach, tam gdzie pani Laura bawiła się w klasy na przykład, no to nie było telefonu i wszyscy, nie tylko znakomici aktorzy, to przed momentem Laura opowiedziała o absolutnie aktorskim niebie, ale przecież nie tylko aktorzy i aktorki przychodzili do rodziców pani Laury, ale ci, którzy chcieli po prostu zatelefonować, skorzystać z tego, że cywilizacja troszeczkę tam zostawiła swój ślad.
1: No na tej Nowomiejskiej, gdzie mieszkaliśmy, rzeczywiście my mieliśmy jedyny wówczas aparat telefoniczny, jak była potrzeba wśród sąsiadów, żeby zadzwonić do szpitala czy na pogotowie, to przychodzili do nas i my w zasadzie mieliśmy też jedyny telewizor początkowo, Wisła z taką klapą

0: otwieraną do góry. Był jeden program, potem drugi, ale inni koledzy, sąsiedzi wcale telewizorów nie mieli.
1: Ale radio tak.
0: Tak.

czy genialny paradoks. Srajna samotność i tęsknota ubrane są w dźwięki tak piękne, że chciałoby się w nich zatopić po prostu. Jest autobus, 17-letni George Michael, który jedzie tym autobusem do pracy i w głowie oczywiście, żeby się nie nudzić, układa sobie linię basu do Carol's Whisper. Kiedy piosenka była gotowa, nagrywano ją w legendarnym studiu Muscle Shoals. George odrzucił aż 10 światowej sławy saksofonistów, bo żaden nie potrafił oddać tego idealnego, smutnego tonu. Dopiero 11 muzyk, Steve Gregory, zagrał kultowe dziś intro, które stało się symbolem złamanego serca. A z drugiej strony oceanu Karen Carpenter, They Long to Be Close to You, śpiewa o miłości kogoś, kto stoi z boku. Legenda głosi, że autor utworu, Burt Bacharach, początkowo dał tę piosenkę Richardowi Chamberlainowi, ale utwór przeszedł bez echa. Dopiero gdy Karen zasiadła za perkusją i zaśpiewała swoim głębokim, melancholijnym głosem, świat zamarł. W zachwycie oczywiście. Karen Carpenter, a wcześniej George Michael.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To jedynka i czas pogody i nasza słuchaczka, która pisze tak, 71-151. Pozdrawiam serdecznie panią Laurę Łącz. Od zawsze uwielbiam panią. Moja wnuczka też ma Laura na

imię Ściskam Polskie Radio, stała słuchaczka. Czujemy się w objęciach wspaniałej słuchaczki. Dziękujemy za ten SMS. Czekamy na kolejne od Państwa i teraz znów nasza podróż muzyczna przez historię i przez geografię też. Wyobraźmy sobie francuski mrok z absolutnym zmysłowym światłocieniem. Miłość jest i religią, i iluzją. No więc paryskie studio, koniec lat 90. Kanadyjski wokalista Garou staje przed mikrofonem, by nagrać musicalowy hymn Belle. Kompozytor Richard Cociante prosi go, by nie śpiewał czysto, ale wydobył ze swojego głosu chropowatość, ból, takie zwierzęce pożądanie, bo tu chodziło o Quasimodo. Kiedy Garou uderza w pierwsze potężne i szorstkie nuty, w studiu zapada cisza. Narodziła się interpretacja, która miała przynieść później temu utworowi tytuł najpiękniejszej francuskiej piosenki półwiecza. Ale gdybyśmy się cofnęli w czasie do paryskiej piwnicy w Saint-Germain-des-Prés, egzystencjalna muza Juliette Gréco w Parle-moi d'amour opowiada zupełnie z innego bieguna swoją historię. Śpiewa szeptem z nonszalanckim, niemal hipnotyzującym chłodem. Anegdota głosi, że Gréco mawiała o tej piosence: wszyscy chcą słyszeć kłamstwa o miłości, a ja po prostu podaję je na tacy, paląc papierosa. Juliette Gréco, a wcześniej Garou.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I czas pogody. Pozdrawiam szwagra Tomasza i siostrę Sylwię oraz męża Adama. Wracamy właśnie ze Szklarskiej Poręby i słuchamy. Pozdrawiam Kasia. Pozdrawiamy i słuchamy razem. Nashville, lata 50. 15-letnia Brenda Lee wchodzi do studia, by nagrać piosenkę I'm Sorry. Jej potężny, dojrzały głos brzmi tak dramatycznie, że management postanawia wstrzymać premierę singla na kilka miesięcy. Bali się, że opinia publiczna uzna za skandal, że tak młoda dziewczyna śpiewa o tak głębokim, dorosłym uczuciu,

o poczuciu winy i złamanym sercu. Ale utwór stał się gigantycznym hitem i oto przenosimy się do Peggy Lee, niespokrewnionej z Brendą. Ona w swojej interpretacji Till There Was You przenosi nas w świat jazzowej elegancji. To piosenka z musicalu The Musical Man. Potem wzięli się za to Beatlesi, ale Patsy Cline, Peggy Lee przede wszystkim zrobiła to najlepiej. Czyli Peggy Lee, a wcześniej Brenda Lee.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I czas pogody. Tę piosenkę panna Klein dostała od Williego Nelsona, będąc pod wrażeniem giganta muzyki country i frustrując się taką jazzową, skomplikowaną strukturą utworu, nie wiedziała jak zaśpiewać. A producent Owen Bradley powiedział jej: zapomnij o Nelsonie, zaśpiewaj to po swojemu. I tak zrobiła. Arcydzieło o kobiecie, która wie, że oszalała z miłości. Po drugiej stronie oceanu, w San Remo, Connie Francis wyrzuca w kosmos wszystkich utworem Al di là. Tytuł oznacza dokładnie ponad wszystko albo poza granicę. Connie, choć była Amerykanką, śpiewa go tak bezbłędnie, z takim temperamentem i ekspresją, że ta piosenka natychmiast podbija listy przebojów. Historia mówi, że gdy Francis wykonywała ten utwór we Włoszech, starsze kobiety płakały ze wzruszenia, nie wierząc, że dziewczyna z New Jersey potrafi tak głęboko oddać sakralny wręcz charakter włoskiej miłości. Słyszymy się za tydzień. Zbigniew Krajewski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina, Polska w poniedziałek o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: Role.
1: Zdrowid. Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok.
4: I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Dobre wieści z autostradowej obwodnicy Wrocławia, bo już zakończyły się problemy między węzłem Wrocław Północ i Wrocław Psiepole. Zatem korek, który tam się utworzył na dojeździe do Wrocławia od centrum kraju, też prawdopodobnie szybko się rozładuje. Proszę uważać wyjątkowo na S3 między węzłami Świebodzin Północ i Świebodzin Południe. Na trasie do Zielonej Góry jest częściowa blokada po dachowaniu samochodu osobowego. Na 152 kilometrze występują te utrudnienia, a w wypadku dwie osoby zostały poszkodowane. W miejscowości Zabagno między Swarożynem a Starogardem Gdańskim częściowo zablokowana jest droga 22. Na jej 330 km samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Poszkodowana jest jedna osoba. Korki tworzą się na Zakopiance w kierunku Krakowa zwłaszcza. Najpierw zwalniamy między Zakopanem a Poroninem, potem w Białym Dunajcu, w okolicach Szaflar i w Gaju przed samym Krakowem. W kierunku Zakopanego znacznie płynniej, ale też nie unikniemy spowolnienia. Trzeba zdjąć nogę z gazu przed Poroninem. Korkuje się również droga 49 prowadząca do Nowego Targu od południa. Zwalniamy za Gronkowem. A w Poznaniu dziś maraton. Trasa biegu zamknięta dla ruchu. Zawodnicy mają na swojej trasie m.in. ulicę Roosevelta, Pułaskiego, Aleję Wielkopolską, Sołacza czy też Aleję Armii Poznań i ulicę Garbary. 22 513 11 11. Tutaj czekamy na wieści od Państwa.
6: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. Po sygnale Kraków i Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: To program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po południu, aktualności jedynki, Piotr Paszkowski, witam Państwa. Tragiczna sobota na polskich drogach. Wczoraj zginęło 15 osób. Sprawa amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce wewnętrzną rozgrywką polityczną. W aktualnościach opinia w tej sprawie. Rosja ponownie zaatakowała most północny w Kijowie. Policja alarmuje. 15 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. Rannych zostało 97 osób. Policjanci zatrzymali 300 kierujących po spożyciu alkoholu.
1: To była bardzo trudna sobota dla policjantów, mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji.
2: W minionej doby na polskich drogach doszło do 91 wypadków drogowych. 97 osób zostało rannych. 15 osób poniosło śmierć.
1: Aleksandra Laskowska zaznaczyła, że tych 15 zgonów to nie jest tylko liczba w policyjnych statystykach.
2: To 15 osób, które miały swoje plany, rodziny, bliskich. Na powrót każdej z tych osób ktoś czekał. Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze, dostosowanie prędkości do panujących warunków, zachowanie szczególnej uwagi, nie zachowywanie się ryzykownie za kierownicą.
1: Funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji. Zatrzymali ponad 550 sprawców przestępstw i ponad 200 poszukiwanych osób. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Pałac Prezydencki stara się wykorzystać kwestię stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce w wewnętrznej rywalizacji z rządem. Tak ocenia profesor Artur Roland Kozłowski. Na antenie Polskiego Radia 24 politolog odniósł się do słów prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który mówił, że w Waszyngtonie jest zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce.
3: Minister Przydacz prawdopodobnie z prezydentem Nawrockim zakładają, że jest no może 99,99% pewności, że taka baza powstanie, a zatem wyprzedzająco próbują przypisać właśnie obozowi prezydenckiemu jak najbardziej wiodącą rolę, zatem sukces.
0: Minister Przydacz mówił, że prezydent załatwił stałą bazę wojsk USA w Polsce, jednak jej stworzenie leży w gestii rządu i Pentagonu. Rosja ponownie zaatakowała most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. Do kolejnego już ataku na przeprawy łączące brzegi Dniepru w Kijowie doszło podczas wizyty kanclerza Niemiec Friedricha Merca w stolicy Ukrainy. Mer nie poinformował o ewentualnych ofiarach, jednak na nagraniach wideo opublikowanych w internecie widać, że w momencie uderzenia

0: Zniszczenia drona dwiema jezdniami jechało kilkanaście samochodów. Do poprzedniego ataku na most północny doszło wczoraj rano. Uszkodzona została wtedy nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna.
1: To są aktualności jedynki.
0: W związku z wielogodzinnymi przerwami w dostawach energii elektrycznej stały brak wody pitnej w kranach odczuwa 2 700 000 mieszkańców Kuby. Tak oszacował rząd tego kraju. Zgodnie z oficjalnymi danymi, osoby, które na wyspie pozbawione są wody do picia, stanowią około 35% obywateli. Wrzesień był według kubańskiego rządu szczególnie trudny dla mieszkańców Hawany, gdzie wielogodzinnych przerw w dostawach wody doświadczyło ponad 500 000 osób. Rowerowa Ochotnicza Straż Humanitarna powstała w Świdniku. Inicjatywa ma na celu wsparcie lokalnej społeczności w razie potencjalnego kryzysu. 18-osobowa grupa przejdzie szkolenie w dziedzinie pierwszej pomocy, ewakuacji i komunikacji kryzysowej. Maciej Lubaś ze Stowarzyszenia Świdnik, Miasto dla Rowerów, mówi, że ta inicjatywa będzie eksperymentem na skalę ogólnopolską.
2: Powstała taka koncepcja, żeby stworzyć grupę odporności kryzysowej, która będzie wykorzystywała środek transportu, który w trakcie sytuacji takiej niepewnej, braku dostępu do benzyny, zatorów drogowych, tudzież zniszczonej infrastruktury albo braku prądu, rower pojedzie zawsze.
0: Rowerowa Ochotnicza Straż Humanitarna powstała na bazie Ochotniczej Straży Humanitarnej, która od kilku lat działa w województwie podkarpackim. Jej celem jest przygotowanie lokalnych społeczności do reagowania w sytuacjach kryzysów humanitarnych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze więcej chmur, a na północy miejscami słaby deszcz. 11 stopni na Dolnym Śląsku, 13 na Podlasiu, 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i w Małopolsce, najcieplej na Podkarpaciu, tam 19 stopni. Na barometrach w Warszawie teraz 1014 hektopaskali.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest w środkowej Polsce umiarkowana i dobra, a na północy i południu bardzo dobra i dobra. Nieco ponad 51% prądu w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Sieć do końca dnia nie będzie przeciążona, można normalnie korzystać z prądu.
1: Jedynka. Polskie Radio. Radio w Ogrodzie.
3: Dzień dobry Państwu.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Stępniak.
3: Rafał Sławoń.
4: I Radio w Ogrodzie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego przy Alejach Ujazdowskich. Kurczowo trzymamy się jeszcze lata, mimo że już jesień, ale nasi goście rozświetlą mroki, które zapadły.
3: Ale jakie mroki? Jeszcze dzień jest całkiem długi.
4: Moim zdaniem już mrok.
3: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszymi gośćmi będą znakomite autorki znakomitych książek. Będziemy dzisiaj mówić dużo o sztuce. O sztuce bardzo poważnej, tej sztuce użytkowej, o Meli Mutter, Sylwia Ziętek i o biżuterii. O biżuterii będzie mówiła Paulina Mazurek. Naszym gospodarzem jest pan profesor Marcin Zych. Dzień dobry, panie dzień profesorze, dobry. Paniom też dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Wiersze będzie czytał Andrzej Ferenc, no ale zaczynamy od piosenką.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Radio w Ogrodzie śpiewała oczywiście, poznali Państwo niechybnie, Ewa Bem.
2: Ewa Bem, pięknie śpiewamy, o pięknie będziemy mówić. Mela Muter. Tutaj tak trochę się zawahałam, bo to piękno wygląda u Meli Muter trochę inaczej. Jest z nami autorka znakomitej pracy Mela Muter, Wierna sobie. Jeszcze raz oficjalnie cię powitam, Sylwia Dziętek.
3: Dzień dobry.
1: Prosto z Krakowa, można powiedzieć.
2: Tym razem prosto z Krakowa, chociaż tak, na stałe...
3: Sosnowca nawet.
2: Nawet Sosnowca, chociaż na stałe mieszkasz już w Luksemburgu.
3: Tak, no ja mieszkam, w zasadzie to już mieszkam w Luksemburgu i w Warszawie. Jestem
2: to wszędzie, w permanentnej podróży.
1: Jak się w Luksemburgu mieszka?
3: No ciężko. Nie będę tutaj jakby opowiadała bajek na temat tego miejsca. Znaczy to na pewno nie jest
2: raj.
3: Nie jest raj dla osób takich jak ja, dla osób po prostu, które pracują w domu, przy komputerze, jakby takich wolnych strzelców, freelancerów. To jest dobre miejsce, jeżeli ktoś chce robić karierę w banku, w korporacji, w strukturach Unii Europejskiej, to wtedy to bardzo zachęcam. Jeżeli ktoś jest tak ambitny i ma na to ochotę, ale to nie jest świat dla artystów.
1: Czyli nie dla nas, ale Radio Luksemburg, jesteśmy, pamiętacie?
2: Ale ono chyba nie było w
3: Luksemburgu. No właśnie, ono nie było niestety w Luksemburgu.
1: Tak, ale zawsze mi się Luksemburg kojarzył przez to radio, które tam no
3: mi
1: nie
3: też,
1: miało siedziby.
3: Mi też. Ja właśnie jak się tam przeprowadzałam, to nawet myślałam, ojej, to może ja coś napiszę o Radiu Luksemburg.
2: Ale piszesz o artystkach, piszesz o polskich artystkach mieszkających na Montparnasse. Tak. I teraz jest taka potężna biografia Meli Muter. To artystka i zapomniana, i niezapomniana, bo no gdzieś właśnie krąży w naszej pamięci, ale życiorys niezwykły, życiorys filmowy, moglibyśmy
3: tak
2: powiedzieć.
3: Tak, 91 lat żyła ta artystka.
2: Ile to epok w historii sztuki.
1: Tak, no i w historii,
3: zasadzie, w historii tak, tak. Przeżyła, dwie wojny. Przeżyła, tak, urodziła się w 1876 roku, no prawie że w tym czasie, kiedy się akcja lalki rozgrywa. Ja to podkreślam, bo to tak troszeczkę łatwiej jest wtedy uplasować Melę Muter. Urodziła się w Warszawie, przetrwała pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, w trakcie której musiała się ukrywać, bo miała pochodzenie żydowskie, mimo że była katoliczką i francuską.
2: Ale do tego katolicyzmu też doszła po pewnym czasie.
3: Tak, dopiero po 40 przeszła, konwertowała się na katolicyzm, zresztą Raymond był jej ojcem chrzestnym. Bardzo, bardzo bogate życie, naznaczone wieloma dramatami, ale, no, ale też i sukcesami, i wspaniałymi podróżami, znajomościami, no jakby w najwyższych kręgach sztuki, bo po prostu przez pracownię Meli Muter w Paryżu przewijali się i Matisse, i Chagall, i Picasso, już nie mówiąc o artystach z kręgu École de Paris. I bardzo, bardzo bogaty los.
1: A gdybyśmy cofnęli się do Warszawy, ona w dość otwartej rodzinie się wychowała, prawda? Czy
3: tak
1: była wspierana przez rodzinę jako artystka? Bo wiem, no, że jej rodzina wspierała innych artystów,
3: tak,
1: ale
3: tak,
1: czy ją również?
2: Musiała to zwłaszcza
3: wspierana.
2: Ojciec ją wspierał.
3: Dziadek tak nawet, tak? Mimo że dziadek jeszcze pochodził z tej jakby konserwatywnej, no, reprezentował konserwatywną rodzinę żydowską. Ojciec też bardzo pomagał Meli Muter, zresztą wspomagał ją finansowo i dzięki temu ona mogła w Paryżu jakby rozwijać swój język artystyczny bez takiej presji, bez konieczności walki o chleb. Nie musiała iść na jakieś artystyczne kompromisy, tylko rzeczywiście w swoim tempie rozwijała swój warsztat.
2: Ale mówiłam o tym, że pomagał jej i dziadek, i ojciec, dlatego że ona była w trudnej sytuacji. Po pierwsze była kobietą,
3: tak,
2: po drugie była Żydówką.
3: No właśnie.
2: I to stawiało granice,
3: absolutnie,
2: stawiało mury.
1: Ale absolutnie. Czy we Francji też, w Paryżu też stawiało mury i stawiało granice?
3: No,
1: czy
3: Muter,
1: tam już
3: była, Muter była jedną z pierwszych właśnie artystek żydowskiego pochodzenia, które rozpoczynały karierę na Montparnasse. Ona przyjechała do Paryża w 1901 roku i co też było takie bardzo szczególne w jej przypadku, przyjechała z mężem i z rocznym synkiem. No takie w zasadzie...
2: Andrzejem, tak.
3: To się w zasadzie nie zdarzało. To znaczy, jeżeli ktoś jechał do Paryża się kształcić i robić karierę, to samotnie dzieci zostawiał pod opieką opieką dziadków zwykle.
2: A poza tym, no ona, to zdaje się, matka dążyła do tego, żeby ona wyszła za mąż, no bo to była jedyna kariera, jaką mogła zrobić żydowska
3: tak,
2: kobieta.
3: Mimo, że była, Mela Mutter była naprawdę wykształconą, jak na tamte lata młodą kobietą, skończyła rządowe gimnazjum, w którym ona była poddawana takiej ostrej
2: oficjalną
3: justyfikacji.
2: Maturę wtedy się dostawała.
3: Tak, więc to było naprawdę bardzo wysokie wykształcenie. Oczywiście do szkół wyższych, do akademii nie mogły kobiety jeszcze uczęszczać. Była bardzo czytana, uwielbiała poezję, pasjonowała się literaturą, ale no właśnie nawet dziewczyna zamożna, tak wykształcona, no jakby nie miała specjalnych dróg przed sobą. Jedyna opcja w zasadzie, jaka wchodziła w grę, to było małżeństwo.
2: Ale to było małżeństwo, które potem się wprawdzie odpadło, ale całkiem...
1: Do czasu udane,
2: znało,
1: można
2: tak
1: powiedzieć. A mówiłaś o tym, że dużo białych plam w życiorysie jest.
3: Bardzo dużo, niestety. Bardzo dużo.
1: Gdzie
3: bo...
1: te plamy są umiejscowione? Jakby, o czym nie wiemy?
3: No ciężko jest też dotrzeć do źródeł, jeśli chodzi o ten okres dzieciństwa, bo zostały wspomnienia, które Mutter spisała jako taka pani niemalże 90-letnia. I rzeczywiście no, wspomina zimną Warszawę.
2: Jakieś... Tak, jeśli Warszawa z mrozem.
3: Z mrozem, tak. Kiedy szła do szkoły przez Park Saski. Wspomina no, też chłód, który panował w jej domu rodzinnym, bo mama była bardzo zdystansowana emocjonalnie.
2: A jeszcze jak zginął jej brat, to już no w ogóle właśnie, już, odsunęła się od
3: tak,
2: dzieci.
3: Tak, odsunęła się jakby od reszty dzieci jej mama. Też trzeba powiedzieć, że postać bardzo, bardzo ciekawa, trudna do zgłębienia, ale pochodząca z takiego rodu rabinackiego, który był pierwowzorem dla Singera do opisania w powieści Rodzina Muszkatów.
1: Mówimy tak o matce. Mutter.
3: Matce, tak. I Mutter rzeczywiście pokonała bardzo wiele przeszkód. Jako dziewczyna właśnie wywodząca się ze środowiska, co prawda zasymilowanego, ale jednak żydowskiego, no zrobiła gigantyczną karierę w Paryżu. W latach 20. i 30. zwłaszcza była taką renomowaną artystką, portrecistką paryskich elit.
1: A czy mogła utrzymywać się ze sprzedaży?
3: W pewnym momencie musiała, tak. Utrzymywała się jej ojciec, który tak ją dzielnie ratował finansowo. Splajtował po prostu w czasie I wojny światowej, jak wielu kupców w tamtym czasie warszawskich. Mutter była już zmuszona no, samodzielnie utrzymać siebie, syna, który zresztą jeszcze bardzo mocno chorował na gruźlicę płuc. Ojciec syna był wówczas na froncie, walczył w szeregach Legii Cudzoziemskiej. No ale Mutter już wtedy miała renomę. Miała już sporo doświadczenia.
1: Kiedy mówisz o synu, mężu, jej życie było naznaczone wieloma tragicznymi wydarzeniami,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak,
1: jedną
3: absolutnie
1: z nich była śmierć syna, śmierć, nie wiem, narzeczonego? Czy
3: no, można powiedzieć narzeczonego, taka wielka, wielka miłość Meli Mutter.

0: wszystko. I jakby w jej życiu...
1: Nie przeszkadzało jej.
0: Absolutnie, absolutnie.
1: Jak mam, przed sobą twoją książkę i są dwa portrety. Portret matki i portret ojca. I to są portrety, które się bardzo od siebie różnią. Tak. To jest chyba matka już po śmierci tego jedynego syna.
0: Tak, tak, na pewno.
1: Z czerwonymi, podkrążonymi oczami. No bardzo nieszczęśliwa. I portret ojca... Taki dystyngowany myśliciel,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, też jakby inspirowany troszeczkę portretem matki Whistlera.
2: A skoro przy obrazach jesteśmy, gdzie możemy zobaczyć obrazy Mary Mutter w Polsce?
0: Tak, to teraz mamy szczególną okazję, żeby obcować ze sztuką Mutter, ponieważ od 2 tygodni możemy oglądać wystawę w Willi Lafleur w Konstancinie. Na pewno Państwo znacie to prywatne muzeum. I tam znajduje się obecnie ponad 220 prac Mary Mutter. No, takiej wystawy nie było
2: jeszcze,
0: w zasadzie nigdy. No, może wystawa sprzed 30 kilku lat troszeczkę była podobna, ale to jest naprawdę wydarzenie, ewenement. Trzeba jechać do Konstancina.
1: Pojedziemy do Konstancina, posłuchamy jeszcze ciebie, a teraz wiersza, bo w tym samym roku, co Mela Mutter, urodził się Jan Lechoń.
3: Na niebo wypływają białych chmurek żagle. Od twojej płynie strony niebieska fregata, nie do mnie, nie do ciebie. I poczułem nagle, że już nigdy nie będzie jak zeszłego lata. Noc przyjdzie księżycowa i w twoim ogrodzie na srebrnej trawie cienie ułoży ogromnie, a później będzie koła rysować na wodzie, gdy będziesz szła ogrodem nie ze mną, nie do mnie.
2: Pięknie.
0: Wzruszyłam się.
2: To się powzruszamy teraz przy kolejnej piosence.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Radio w Ogrodzie, Anna Stępniak, Rafał Sławoń. Muszę jedną rzecz powiedzieć. Czy my się zajadamy tutaj? Zajadamy się winogronami prosto z ogrodu Andrzeja.
2: I nie jest to ogród botaniczny.
1: Winogron i jabłkami z ogrodu pana profesora.
2: Ale tak, też prywatnego.
1: Także mamy mamy taką tutaj prywatnych dostawców, proszę państwa, pysznych owoców.
3: Jak ja tylko pisze Kochanowski, jesień wino i jabłka rozmaite dawa.
2: Słuchajcie, muszę się poprawić. Oczywiście postarzyłam Jana Lechonia. On się wcale nie urodził w 1876, tylko w 99, a zmarł. No śmiercią samobójczą w 1956. Jest te szóstki, mi się jakoś pamięć jest ludzka, jest zawodna.
4: Ale na pewno się znał z Melą Muter, przepraszam, że to dopowiadam.
1: Znał się, tak?
4: No na pewno, bo w czasach tych, kiedy Lechoń funkcjonował jako pracownik ambasady, no to Muter też mieszkała w Paryżu, na pewno ich drogi się przecięły nieraz.
1: Wszystko nam się tutaj zazębia.
2: No ale potem nie wytrzymał tej emigracji za ocean. Sylwia Ziętek, słyszeli państwo Sylwię, no i Paulina Mazurek, która ma na sobie to, co jest teraz kolekcjonowane. Nie są to wcale obrazy Meli Muter, tylko biżuteria Orno, ale to jest chyba srebrna biżuteria, tak?
5: Tak. Akurat dzisiaj mam na sobie srebrną biżuterię Orno. Mogę państwu opowiedzieć, mam na sobie broszkę.
2: Ośmiornica to jest.
5: Tak, broszkę ośmiornicę autorstwa pana Józefa Teclawa. Wielki pierścień z gagatem, z takim ciemnym, wręcz czarnym kamieniem i bransoletka.
2: Ale gagat to jest czarny agat, może tak?
5: Tak.
1: Powiedzmy laikom takim jak ja, co to było, co to jest
2: orno? Orno to po łacinie zdobić, tak?
5: Tak. Orno to po łacinie zdobie. I faktycznie orno zdobiło warszawiaków, generalnie Polaków przez bardzo długie lata. Właściwie od 1949 roku do 2003 roku. Była to spółdzielnia metaloplastyczna warszawska, która rozpoczęła swoją działalność właśnie w 1949 roku. Jej założycielem był Romuald Rochacki, wizjoner, niesamowita postać. Mogą sobie państwo wyobrazić, jak wyglądała Warszawa w 1949 roku. To po prostu były zgliszcza. Bardzo dużo ludzi zginęło. Właściwie zaczęli wracać do Warszawy i nagle Romuald Rochacki pomyślał, a może zacznę produkować, sprzedawać biżuterię. Na początku produkowali ją z tego, co było.
2: Czyli tak naprawdę były puszki i nawet gilzy, prawda?
5: Tak. Rynny, poszycia dachów, łuski, praktycznie ze wszystkiego, co było dostępne, nawet ze szprych rowerowych. Bardzo słynne zamówienie na 6000 grafek, które no niestety akurat wtedy nie wypaliło, bo te agrafki się nie sprzedawały, ale ze szprych rowerowych. Więc pomysły na biżuterię były niesamowite, wręcz innowatorskie.
2: To taka trochę wojenna, przepraszam, że ci przyznam, tak. Taka wojenna biżuteria, tak jak po powstaniu, prawda?
6: Ale też. Jaki piękny przykład recyklingu.
1: No tak. Tak. O, kto tę biżuterię projektował? Czy był jakiś zespół projektantów, czy było to przypadkowe?
5: Nie, Romuald Rochacki... Też zależało mu na tym, aby sprząc artystę z rzemieślnikiem, żeby każda osoba, która pracowała w Orno, mogła też zaprojektować i potrafiła wykonać też daną rzecz. Niestety dużo rzemieślników, dużo artystów zginęło podczas wojny, więc to były też takie osoby, które nie miały przyuczenia w zawodzie, ale miały chęci i miały pomysły.

0: dorosły i po prostu były szkolone z tego, jak wykonywać biżuterię. Przedstawiały swoje pomysły, rysowały, wykonywały ją i później była komisja artystyczna, która decydowała o tym, czy dany produkt był wykonywany, czy nie. Ale to, co jest ważne, to ta biżuteria była w bardzo krótkich seriach. To było około czasami 100 przedmiotów i przez to, że była wykonywana ręcznie, często nie było dwóch takich samych przedmiotów. Mimo tego, że rysunek był jeden wspólny, to podczas ręcznej produkcji one się po prostu od siebie różniły.
1: A to były drogie rzeczy?
0: Tak, to były bardzo drogie rzeczy. Czasami no na tamte czasy jeden na przykład pierścionek, naszyjnik to była równowartość jednej pensji, więc na takie przedmioty mogły sobie pozwolić takie osoby majętne, żony dygnitarzy na przykład, artystki, raczej osoby, które były miały wyższy status społeczny. Tak.
2: No teraz też są to bardzo cenne przedmioty i tak, też niewiele osób może sobie na nie pozwolić. One się charakteryzują, bo potem to oczywiście zamiast tych ze szprych rowerowych przedmiotów i rynien powstawały już przedmioty, tak jak mówisz, srebrne, ozdobione kamieniami półszlachetnymi, ale także szlachetnymi, ale zawsze pewna surowość je charakteryzowała.
0: Tak, te przedmioty były surowe, przeeskalowane, były często młotkowane, czyli miały, tak jak tutaj na tej broszce, którą mam na sobie,
2: widać. Jest to gładka powierzchnia.
0: Tak, nie była to gładka powierzchnia, chociaż orno też było znane z takiego srebra lanego, czasami nazywanego flamowanym, które wyglądało tak jakby to srebro zamarło, jakby zostało rozlewane i zamarło i poszczególne warstwy na sobie były wylewane, ale ta biżuteria była i jest cały czas. Bo część egzemplarzy jeszcze przetrwało, część zostało po tym okresie komunizmu zniszczone, bo część osób uważało, że jest już niemodna, passé, że już po prostu...
1: Teraz mogą sobie pluć w brodę.
0: Tak, myślę, że zdecydowanie. I minusem jest to, że też po 89 zostały zniszczone archiwa Orno.
2: Nie ma żadnych archiwów.
0: Jedynie to, co pozostało w prywatnych kolekcjach zazwyczaj byłych pracowników bądź rodzin tych byłych pracowników, to jest to, co mamy. Dlatego ta warstwa historyczna też i w naszej książce i generalnie nie można znaleźć zbyt dużo artykułów bądź materiałów na temat Orno, bo po prostu tego nie ma, to zostało jednak zniszczone. Więc te materiały, które są w książce, to są materiały, które mamy od byłego pracownika, pana Józefa Teclawa, którego historię też opisałam w książce.
1: A dotarliście państwo do tych pierwszych egzemplarzy, tych powojennych, robionych właśnie ze szprych?
0: Tak, tak. Tak,
1: jeszcze?
0: Tak, są. One są opisane w Wielkiej Księdze Orno, która jest w Muzeum Warszawy. Jest w książce kilka zdjęć tych starych egzemplarzy. Można je poznać po cechach państwowych. Często też są zdobione takimi imiennikami pracowników, gdzie to takim jakby sygnaturą, podpisem, gdzie każdy pracownik do 1963 roku mógł wybijać też swój taki imiennik. Więc czasami jesteśmy nawet w stanie stwierdzić, kto dany przedmiot autorem wykonał. Tak.
1: A Orno miało dużą konkurencję?
0: Były też inne spółdzielnie, które działały.
2: Warmet był.
0: Warmet, tak. Oprócz Orno w Warszawie działał też Warmet. On miał też swoje filie. W Krakowie bardzo znane Imago Artis, ale głównie z filigranów. Ryto Sztuka, bądź też mniejsze oddziały, na przykład Warmetu Agat Kłodzko. Więc było kilka takich spółdzielni, ale dla mnie Orno jest najpiękniejsze.
2: Ale Orno nie produkowało, znaczy, przepraszam, nie, to złe słowo, nie
1: wyrabiało,
2: tak, nie wytwarzało, nie tworzyło biżuterii ze złota chyba, prawda?
0: Tworzyli ze złota, ale bardzo mało, dlatego, że to że przedmioty, które są ze złota z Orno, są ze złota powierzonego. Czyli z takiego, czyli że na przykład
2: ktoś przyniósł
0: na przykład stare obrączki po kimś, tak, czy gdzieś kupił i prosił o przetopienie i stworzenie nowych
2: dlatego pytam, bo Warmet na przykład robił złotą biżuterię.
0: Tak, tak, tak. Ale Warmet akurat tym się różni od Orno, gdybyśmy chcieli tak nawet dla laików powiedzieć, że Warmet tworzył z odlewów. Bardzo znany wzór na przykład niezapominajki, pierścionka, które to były po prostu odlewana kształtka, forma i zakuwane na przykład albo korale, albo turkusy, bo to najczęściej były kamienie, które były w tym pierścionkach i były sprzedawane, więc całkiem inna praca niż każdy
1: indywidualny
0: fragment.
1: A czy ta biżuteria była eksportowana? Czy podbijaliśmy nią Europę?
0: Nie, raczej nie podbijaliśmy, ale była duża fala emigracji

0: I też można znaleźć biżuterię Orno, ponieważ ludzie jak wyjeżdżali też kupowali czasami jako pamiątki. Dużo rzeczy można kupić na różnych portalach aukcyjnych, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio kupiłam popielniczkę Romualda Rochackiego, akurat pan ze Szwecji ją sprzedawał. W Stanach też mam taki antykwariat w Nowym Jorku, gdzie akurat mam znajomego i odkłada dla mnie też biżuterię. Więc można kupić Orno też za granicą.
1: Kto by wtedy pomyślał, że to taka świetna lokata kapitału, prawda?
2: Andrzej, to poprosimy o jakąś biżuterię poetycką od ciebie, Jan Lechoń.
1: Masz ładny podkład dźwiękowy.
2: Tak, to jest taka muzyka. Co wybierz?
1: Techno, można powiedzieć.
3: Bardzo wcześnie jest jesień. Coraz wcześniej słońce za jezioro Zołowiu w drżące spada trzciny. Dzień jest po to, by sennie płynęły godziny, a wieczór, by oglądać gwiazdy spadające. Renoir chyba w sadzie pomalował śliwy, takich skórka zielona, a brzegiem liliowa. I wszystko tu coś znaczy, tylko brak nam słowa. Ach, jak tu odpowiedzieć, czy jestem szczęśliwy? Jak nurek schodzi w mroki tajemniczych głębin, gdzie się przepych koralu bogato rozpina, tak ja wypijam wzrokiem czerwoność jarzębin lub próbuję wargami czerwonego wina.
2: Próbujemy winogron, z których może powstać czerwone wino.
1: Czerwone wino właśnie. Ja mam wrażenie, że już może trochę powstaje.
2: Może i białe, tak, ale czerwone też może.
1: Chwila muzyki.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Radio w Ogrodzie. Proszę Państwa, i mam pytanie do Pana Dyrektora. Czy potrafiłby Pan, Panie Dyrektorze, zrobić śniadanie z tego, co rośnie w Pana ogrodzie?
2: O, bez problemu.
3: Ale w którym ogrodzie? Domowym czy botanicznym?
2: Z jednego i z drugiego.
1: Z botanicznym.
2: Tak, tak. Myślę, że bez żadnego problemu. Zwłaszcza, że mamy dział roślin użytkowych, więc to duża pomoc. Warzywa, zioła, bez kłopotów.
1: No proszę.
3: Bo my mamy przed sobą taką broszurkę, proszę Państwa, genialną po prostu. Apetyczny botaniczny. I to jest wydawnictwo właśnie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jesienne śniadaniówki. Co my możemy do śniadaniówek włożyć? Tutaj siedzieliśmy w czasie pięknej muzyki i zastanawialiśmy się z panem profesorem, co wybrać i co pan wybrał.
2: Ja bym chyba celował w puding ryżowy z cynamonowymi gruszkami.
1: Która to
2: lubię gruszki. Pierwsza. Na samym początku.
3: Na samym początku.
2: Bardzo lubię gruszki, bardzo lubię cynamon i połączenie jest fenomenalne, więc i pudding, i ryż, wszystko.
3: Wszystko. I gruszki bardzo zdrowe są na trawienie także, a pieczone pierogi z nadzieniem kalafiorowym ja bym też wybrała, ponieważ ten kalafior zawsze kojarzy mi się z lalką Bolesława Prusa. Tam jest taki pasus rzecki, zapisuje w swoim pamiętniku, jak chodzili do mieszkania Stawskiej i tam ten straszny zapach kalafiora.
1: Ale co jest cudowne w tym, że tu nie ma same wegetariańskie potrawy.
3: No to nie wiem, czy to jest takie cudowne.
2: Taki był zamysł. To zresztą już jest trzeci zestaw śniadaniówkowy, bo przez cały sezon w tym roku mówimy o roślinach jadalnych, o jedzeniu, o żywności, jej konsekwencjach, ale też proponujemy właśnie takie dobre, zdrowe, a jednocześnie mało obciążające dla planety jedzenie. Tu zresztą wrócę do tego pudingu ryżowego. Myślę, że patrząc na przepis, moglibyśmy z wyłączeniem śmietanki, bo niestety krowy nie posiadamy w ogrodzie.
3: Ale jako śmietanka może być roślinna.
2: Może być roślinna, ale nawet wanilię mamy i dochowaliśmy się własnych owoców, więc nawet ekstrakt z wanilii nie byłby...
1: Musicie, panie dyrektorze, otworzyć taką jadłodajnię.
2: Musiałaby być bardzo droga, bo produkcja jest niewielka, niestety.
3: Pani Marianna Darzynkiewicz-Wojcieska od lat zajmuje się właśnie tego typu działalnością. Uczy nas, jak jeść rośliny i rozmaite inne rzeczy bez mięsa.
2: To prawda. Marianna jest szefową naszego działu edukacji i rzeczywiście też blogerką kulinarną, więc tutaj łączy swoje dwie różne role, ale łączy świetnie i zawsze coś ciekawego proponuje.
1: Powoli zbliża się koniec sezonu w Ogrodzie Botanicznym, prawda? Ile jeszcze nam zostało tygodni?
2: Właściwie koniec i początek. Ponieważ rzeczywiście do końca października otwarty pozostaje ogród Park i Szklarnie, natomiast już w połowie listopada otwieramy wystawę świateł, tym razem bardziej egzotyczną, kompletnie do parku. Do parku, w którym będą różne egzotyczne dekoracje z, nie wiem, czy mogę zdradzać, bo to,
3: ja
2: to
3: jedno.
2: Cały smak precz pójdzie. Ale rzeczywiście zmieniamy prawie 100% dekoracji, w związku z tym, jeżeli ktoś był w zeszłym roku, to śmiało może przyjść w tym roku i na pewno będzie zaskoczony.
1: A kiedy pan myśli o tym minionym wiosennym i letnim sezonie, to był udany sezon dla ogrodu?
2: To był dobry sezon, tak. Rzeczywiście coraz bardziej martwimy się pogodą i klimatem, bo rzeczywiście w sposób bardzo, bardzo wyraźny wpływa to na to, co możemy robić. Natomiast ten rok nie był najgorszy, jeżeli porównamy go z poprzednimi, bo trochę opadów było, więc te rośliny dały sobie radę, aczkolwiek też staramy się przebudowywać kolekcję w taki sposób, żeby pokazać naszym zwiedzającym, że na przykład można uprawiać rośliny, które prawie nie potrzebują wody. Mamy piękną nową rabatę wydmową.
1: To dla mnie. A to w domu można hodować.
2: Są takie rośliny, które oczywiście również w domu można uprawiać z niewielką ilością wody.
3: Tak zwane sukulenty.
2: Sukulenty, tak. Czasami trzeba je podlewać, ale trzeba wiedzieć kiedy.
3: Tak, żeby nie przelewać.
2: Ale przez pół roku mniej więcej
1: raz na pół
2: dają
1: roku
2: sobie radę. Raz na pół roku, tak. Dają sobie radę i świetnie im wychodzi.
3: Oprócz tych roślin, które możemy oglądać w ogrodzie i w szklarniach, będziemy też mogli niedługo oglądać rośliny na obrazach, tak mogę powiedzieć?
1: Czy rycinach?
2: Akwarela botaniczna, to będzie wystawa,

0: którą otwieramy no, w zasadzie prawie równo za dwa tygodnie, w sobotę 17 października i przez miesiąc będziemy prezentować wspaniałe akwarele botaniczne autorstwa Barbary Uzirali. Nazwisko może nie wskazuje, ale jest to Polka z pochodzenia, od wielu lat mieszkająca w Wielkiej Brytanii i światowej klasy akwarelistka botaniczna. To jest taka bardzo specyficzna wystawa, bo ona jest z jednej strony piękna, naprawdę akwarele są wspaniałe. Pani Uzirali jest szczególnie znana z wspaniałych przedstawień Magnoli, między innymi książkę wydała razem z Królewskim Ogrodem Botanicznym w Kew, ale to jest taka...
1: Współpracujecie z tym ogrodem, tak?
0: Tak, tak. Natomiast to jest taka troszeczkę, można by powiedzieć, też retrospektywna wystawa, ponieważ jest to pierwsza jej wystawa indywidualna w Polsce. Ona miała wystawy i w Londynie, i w Sydney, i w Nowym Jorku, natomiast po raz pierwszy udało nam się urządzić to w Polsce.
2: A czy takie akwarele, oprócz wartości estetycznej oczywiście, mają jeszcze jakąś wartość naukową, czy wykorzystuje się...
0: Ogromną, tak, tak, tak. To jest, no, w tej chwili oczywiście już coraz częściej, prawie powszechnie stosuje się fotografie, czy jakieś inne elektroniczne sposoby utrwalania obrazów, natomiast historycznie rzecz biorąc, taka akwarela botaniczna, rysunek botaniczny, to był niezwykle ważny element dokumentowania różnorodności, nie tylko roślin zresztą. No, znana jest na przykład Maria Sybilla Merian, taka brytyjska rysowniczka, malarka, która na przykład no, wręcz stała się ekspertką entomolożką, ponieważ dokumentowała, malując różne fazy rozwojowe owadów, między innymi motyli. Także tak, ja zresztą uważam w ogóle, że takie malarstwo botaniczne, rysunek botaniczny jest dużo lepszym sposobem pokazywania szczegółów,
1: ale też uczenia się
0: organizmu. Tak, to wymaga, to jest właśnie cały proces. To nie polega na tym, że natchniony artysta maluje jakiś piękny kwiat, tylko najpierw bardzo długo go studiuje. Ten kwiat często, czy jakieś części pędu są rozkładane, krojone, mikroskopowane, a następnie syntetycznie przedstawia właśnie wizerunek takiej rośliny. Więc to jest dość długi proces. Sama technika, czyli akwarela, to jest bardzo kapryśna technika.
1: To jest tak, to prawda.
0: Też trzeba naprawdę mieć ogromną cierpliwość. To wiem zresztą z domu, bo moje dziecko trochę akwarelą się zajmuje.
2: A właśnie, ale takie akwarele robią artyści czy botanicy? Znaczy nie wykluczam, że botanik może być artystą.
0: I drugie, to jest ciekawe, bo przede wszystkim, żeby zostać rzeczywiście takim, można powiedzieć, profesjonalnym botanicznym malarzem, no to trzeba dość długo i naprawdę poważnie pracować z roślinami. To przypomina troszeczkę właściwie zajęcia z botaniki dla studentów, które czasami prowadzimy. Ja zresztą lata temu też rysowałem, no bo nie było fotografii, nie było innych sposobów utrwalania takich obrazów, więc...
1: To samo miałam w szkole, pewnie nie wiem, czy pan profesor znał profesor Wiprzycką, która uczyła mnie w liceum i też braliśmy, że tak powiem, na warsztat rysowanie roślin. Było to bardzo interesujące. Nie wszyscy byli bardzo zdolni, ale nie o to tutaj chodziło.
0: Pewne rzeczy da się wyćwiczyć.
2: No, ale takiej pięknej recytacji jak Andrzej nie da się wyćwiczyć, to trzeba mieć we krwi.
3: Pójdę teraz do lasu. Już wieczór zapada i pierwsza wśród tysiąca wschodzi gwiazda blada. Nad drzewa rozszumiałe wielką nocną sagą posłucham krzyku ptactwa, co tutaj się roi, a może też wypatrzę, jak starszym przystoi kąpiącą się w jeziorze jakąś piękność nagą. Za dużo na mnie naszło rzeczy zapomnianych. Wśród woni nocnych kwiatów pod gankiem rozsianych będę chodził, aż mgły się z nad wód wzniosą ranne i w ciemnym obcym lesie, jak w naszej Dąbrowie, będę wołał i słuchał, czy echo odpowie, a później będę czytał Sobola i Pannę.
1: Ach, Sobol i Panna, słynna powieść, słynny romans, nawet film
2: to
1: był.
2: Film był, tak.
1: Tak, i przedwojenny, tak powojenny chyba. Nie, przedwojenny to był jak wszystkie filmy przedwojenne.
2: No. Udany. Proszę Państwa, to co niestety nadszedł, proszę Państwa, czas rozstania.
1: I tutaj się zawahali.

0: Mieliśmy na jak długo? Na tydzień na się tydzień. Rozstajemy.
1: Wszystko na to wskazuje.
0: Wszystko na to wskazuje, tak. Sylwia Ziętek, opowiadałam nam o Meli Muter. Paulina Mazurek o biżuterii ornowskiej, a profesor Michał Zych o przyszłej...
2: Marci,
0: dlaczego zawsze robię z pana
2: też
0: Michała?
2: Na M.
0: Też na M. I zawsze to samo, znaczy nie zawsze.
1: Musi pan profesor rozważyć zmianę imienia,
0: tak.
1: To ułatwi.
0: Profesor Marcin Zych, bardzo dziękuję. Opowiadał nam o tym, co w Ogrodzie Botanicznym i o wystawie wspaniałych akwarel botanicznych już od 16, tak? Dobrze? Czy coś dowiedziałam, no to już nic, ja się już nie odzywam się. Proszę, ty kończ audycję.
1: No i oczywiście jest z nami Andrzej Ferenc, który był rewelacyjny nam dzisiaj czytał wiersze i jeszcze powiem krótko, przypomnę o książkach pani oczywiście, bo to, o czym dzisiaj mówiłyście, opisałyście w swoich świetnych książkach Orno i biografii Meli Muter, które już dostępne są.
0: Tak.
1: Znaczy Orno już od jakiegoś czasu, a Meli
3: Muter od 26 sierpnia.
1: Od niedawno. Dziękujemy państwu bardzo.
0: Dziękuję.
1: Usłyszymy się za tydzień.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Olgierda Łukaszewicza, aktora, byłego prezesa Związku Artystów Scen Polskich, założyciela Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej.
3: Nie wolno przestać rozmawiać o nas, o naszej tożsamości. Jesteśmy w tej chwili w niezwykłym momencie dziejów, że to powinno znaleźć też odzwierciedlenie w naszej pracy aktorskiej na scenie.
1: Wywiad Rzeta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
10: Wróżka, prawdę ci powie.
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł.

0: Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Patryk Bedliński, zapraszam. Wyraźny korek pojawił się na ekspresowej trasie S3 między Goleniowem a Szczecinem i wyraźnie gorzej jedzie się do Szczecina niż w drugą stronę. Korek ma nawet 7 km. Na trasie S3 między węzłami Świebodzin Północ i Świebodzin Południe tymczasem zakończyły się problemy po wcześniejszym dachowaniu samochodu osobowego. W wyniku tego wypadku dwie osoby zostały poszkodowane i była częściowo zablokowana jezdnia do Zielonej Góry. Między Swarożynem a Starogardem Gdańskim problemy na trasie 22 w miejscowości Zabagno. To kilometr 330. Jedziemy tam tylko jednym pasem na zmianę. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. W wyniku wypadku ranna jest jedna osoba. Cały czas nie do końca płynnie na Zakopiance, zwłaszcza w kierunku Krakowa. Zwalniamy między Zakopanem a Poroninem. Nie do końca płynnie także w Białym Dunajcu i w okolicach Szaflar. No i wreszcie w Gaju na Siódemce, na końcowym odcinku Zakopianki tuż przed Krakowem. Korkuje się również droga 49 między Gronkowem a Nowym Targiem. Właściwie już na wjeździe do samego Nowego Targu. Państwo zgłaszają, że z powodu organizacji półmaratonu mamy problemy z płynnym przejazdem przez Włocławek. Zarówno start, jak i meta są wyznaczone na stadionie Osir przy ulicy Leśnej. W Poznaniu także dziś maraton. Trasa biegu zamknięta dla zmotoryzowanych, a utrudnienia możliwe m.in. przy Targach Poznańskich, ale też na ulicy Roosevelta, w Alei Wielkopolskiej, Sołacza, w okolicy Parku Sołackiego, czy też w Alei Armii Poznań. Czekamy wciąż na wieści od Państwa w każdej ważnej drogowej sprawie, m.in. w aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców, ale także mogą Państwo dzwonić i przekazywać wieści innym zmotoryzowanym. Nasz numer telefonu to 22 513 11 11.

0: Minęła godzina 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Polskie MSZ odpowiada na rosyjskie groźby wobec obcokrajowców przebywających na Ukrainie. Po tragicznej sobocie na drogach policja powtarza apele o ostrożność. Po wczorajszych wyborach na Łotwie rządząca koalicja prawdopodobnie utrzyma się przy władzy. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Resort zapowiedział, że nie przewiduje zmian w działaniu ambasady RP w Kijowie. MSZ dodało, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę, jej prawo do samostanowienia i integralności terytorialnej. Podobne oświadczenie wydała ambasador Unii Europejskiej w Kijowie Katarina Matchernowa. Wczoraj MSZ Rosji ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem na Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Policja poinformowała, że minionej doby na polskich drogach zginęło 15 osób, a ponad 90 zostało rannych. Podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej mówi, że 3 października był jednym z najgorszych dni w tym roku i ponawia apel o ostrożność i rozwagę na drodze.
1: Mimo tej pięknej, słonecznej pogody, nadal najpoważniejszą przyczyną tych zdarzeń pozostaje niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. I tutaj warto zadbać o takie podstawy, jak chociażby oczyszczenie od wewnątrz tej szyby, bo w przypadku tego rażącego słońca, no nie pomaga ono w prowadzeniu pojazdu.

0: prostu, natomiast wszyscy oczywiście powinniśmy dostosować tą prędkość do warunków panujących na drodze.
1: Komenda Główna Policji poinformowała, że funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji. Ponad 100 ochotników rozpoczęła szkolenie w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Osoby bez wcześniejszego doświadczenia przejdą 16-dniowe szkolenie podstawowe zakończone uroczystą przysięgą. Dla rezerwistów przygotowano 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. W trakcie zajęć ochotnicy zdobędą wiedzę z zakresu szkolenia ogniowego, łączności, taktyki oraz zasad działania w grupie.
2: To są aktualności jedynki.
1: Od kilku dni 3,5 tysiąca mieszkańców gminy Urszulin w Lubelskiem nie może korzystać z gminnego wodociągu, w którym wykryto szkodliwe bakterie. Gmina dziś najprawdopodobniej otrzyma wyniki ponownych badań. Dalsze działania dostosujemy do wskazań sanepidu, mówi wójt gminy Urszulin Adam Panasiuk.
3: Uruchomione zostały 3 punkty z wodociągu, który nie jest skażony, bo na terenie naszej gminy są 2 wodociągi. Akurat skażona woda wystąpiła w tym większym, ale mamy jeszcze wodociąg w Ereszczynie i tutaj są 3 hydranty uruchomione jako punkt poboru wody i woda butelkowana jest wydawana każdego dnia od 7.30 do 15.30 w opakowaniach 5 lub 6-litrowych.
1: Trwa płukanie i chlorowanie instalacji. Na Łotwie partia obecnego premiera wygrywa wybory parlamentarne. Po przeliczeniu ponad 99% głosów Zjednoczona Lista zdobyła ponad 35% poparcia i według wstępnych wyliczeń może liczyć na 42 miejsca w 100-osobowym Sejmie.
4: To najlepszy wynik pod względem liczby zdobytych mandatów przez jedno ugrupowanie w historii łotewskiego parlamentaryzmu. Dotychczasowy rekord należał do ugrupowania Łotewska Droga. Partia w wyborach w 1993 roku zdobyła 36 miejsc. Premier Andris Kulbergs ocenił, że wynik wyborów pokazuje, iż wyborcy oczekują zmian. Zjednoczona Lista znacząco poprawiła swój wynik sprzed 4 lat. Teraz będzie największym ugrupowaniem w nowym parlamencie. Drugie miejsce zajęła prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 13%, a Sojusz, władza suwerenna Nowi Łotysze, zdobył prawie 12% głosów. W wyborach wystawiono w sumie 14 list partyjnych i koalicyjnych, a frekwencja wyniosła niespełna 52% i była najniższa w historii wyborów parlamentarnych na Łotwie. Zjednoczona Lista zapowiedziała, że rozmowy na temat utworzenia nowej koalicji chce rozpocząć od swoich dotychczasowych partnerów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pogoda. Na niebie coraz więcej chmur, z których przelotnie może popadać na północy kraju. Na południowym wschodzie ciągle pogodnie i słonecznie. 12 stopni we Wrocławiu, 16 na Helu, w Zakopanem i Suwałkach, 18 w Szczecinie i w Warszawie, 21 w Przemyślu. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1014 hektopaskali.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Jedynka. Polskie Radio.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: W Fundacji Braci Golec rozwijamy talenty i pasje muzyczne.
8: Poznajemy nasze korzenie i tradycje.
7: Uczymy się otwartości i pracy w grupie.
8: Wspólnie muzykujemy i uczymy się gwary.
9: Dzięki temu wiemy, jak dbać o naszą małą ojczyznę.
10: Działamy od 2003 roku i zależy nam, aby każde dziecko w małej górskiej miejscowości miało równe szanse na rozwój. Możesz nam w tym pomóc. Szczegóły na www.fundacjabracigolec.pl oraz na profilu facebookowym Fundacji Braci Golec.
6: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
11: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz

0: lekarz, polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Barytonem
4: i tenorem.
3: Zapraszamy Państwa
4: na dwa głosy.
3: W rytmie rocka albo hip-hopu.
4: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
4: Paweł Sztompkę
3: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio.

0: Zapraszamy Państwa do wysłuchania powieści radiowej W jezioranach. Odcinek 3388.
1: Jasiu! Jasiu, przestań na chwilę! Zostaw to krzesło.
2: No, nareszcie. Że też matka pozwala ci robić takie rzeczy.
3: A co ma mi pozwalać albo nie pozwalać? O!
4: Babcia potrzyma. Papier.
2: No, dobra. Ten szmergiel?
3: Tak. Szmaty pewnie ojciec władował na sam spód.
2: Jasiu, wiesz, ja cię nawet rozumiem. Też bym wolała tutaj siedzieć niż w domu. Twój tatuś tak samo wolał, zanim do Ameryki pojechał.
3: Oj, bo jak matka zacznie pyszczyć... O! No jest, nareszcie. Odsuń się, babciu. O, bo będzie śmierdziało. O! O, dobra.
2: Aha. Nie jest do końca taka, jak trzeba, to prawda.
3: Czasami taka obgłupia, że nie wiem.
2: Nigdy nie była. Nie wolno, Jasiu, tak o matce mówić, choćby to była prawda. Nie wolno tak mówić.
3: Oj, babciu.
2: Ciężko z nią, no wiem. Ale ty jednak jesteś synem, nie powinieneś tak.
3: A tam. Chcesz, babciu, to mogę cię nauczyć szlifować szlifierką.
2: A niech cię ręka boska broni. Za stara jestem na takie zabawy. A co ty właściwie robisz?
3: Reperuję krzesło. Noga mu się złamała. Wczoraj jak niosłem pudło ze słoikami, to się o nie potknąłem.
2: Słoików chwalić Pana Boga nie stłukłeś.
3: Pewnie.
2: Oj, masz ty pracy, biedaku, od kiedy mój Karol wyjechał.
3: Czy ja wiem?
2: Karolek zawsze był pomocny. To wiadomo. Że i syn taki sam. Bardziej po ojcu jesteś niż po matce.
3: No a jaki mam być? Przecież nie jestem dziewczyną.
2: No i to prawda. O,
3: przytrzymasz, babciu? Teraz będę kleił. Mhm.
2: Myślałam, że już żeś posmarował.
3: Póki co tylko oczyściłem przed klejeniem.
2: Karolek zawsze chodził za ojcem i tylko patrzył, kiedy ten narzędzia odkładał. Pilnować go było trzeba. Żeby sobie krzywdy nie zrobił. Młotek albo piła to jeszcze. A, ale te mechaniczne? Uruchamiał jak chciał. Całe dnie musiałam dzieciaka pilnować.
3: Nie tam. Żadna filozofia.
2: Tylko nie rozumiem, po co to robisz. To metalowe nóżki są. Klejone zaraz popękają.
3: No właśnie ojciec miał nauczyć mnie spawać. Chciał, ale nie zdążył przed wyjazdem.
2: I bardzo dobrze, Jasiu. Do czego to podobne, żeby młody w takie rzeczy się bawił? Prędzej twoją mamę powinien nauczyć.
3: No co też, babcia?
2: Wiem, co mówię. Doceniłaby ciężką pracę.
3: Mama uważa, że ciężko jest tylko w domu. Teraz też warczała na mnie, że się zajmuje głupotami.
2: Bo uczyć się powinieneś, a nie w warsztacie siedzieć.
3: Przynajmniej nikt mi nie nadaje na duchem.
2: Też nieraz na spacer pójdę, żeby tylko nie rozmawiać.
3: Przecież w ogóle nie gadacie.
2: A o czym tu gadać? Do tego to trzeba jeszcze zrozumieć.
3: Właśnie.
2: Lepiej byłoby kupić nowe krzesełko, Jasiu. Po co się tak męczyć?
3: No bo ja tak lubię.
2: Pewno ona cię zmusza? Skąpa jak jej ojciec.
3: Dziadek Adam wcale nie jest skąpy.
2: To krzesło zaraz się rozwali. Karolek by to naprawił jak się należy, ale tak rozwali się, na pewno się rozwali.
3: Babciu...
2: No co? Przecież prawdę mówię.
3: Że niby przegryw ze mnie, tak?
2: No nie, że zaraz jak ty mówisz przegryw. Tylko młody jesteś trochę, no. Niedoświadczony jeszcze, w głowie jakby za mało, tak?
3: Ty w ogóle we mnie nie wierzysz.
2: Oj, Jasiu, pewnie, że wierzę. Tylko po co tak robisz bez sensu?
3: A tak w ogóle, babciu, to po co żeś tu przyszła, co?
2: No bo nie wziąłeś ze sobą telefonu, a mama ma do ciebie sprawę.
3: No to sama mogła przyjść.
2: Też jej to mówiłam, ale twoja matka to taka więcej nieużyta. Prędzej starą wygoni, niż sama wyjdzie.
3: No i co? Masz mój telefon?
2: Jeszcze będę dla niej telefony nosiła. Sama przykuścikałam.
3: I nie mówiła, o co chodzi?
2: Chyba o tę pizzę, co ją piecze.
3: A, że na obiad mam przyjść.
2: Pizza? To nie...

0: obiad. Pewnie o co innego się rozchodzi. Czemu tak stoisz? Masz jeszcze coś do roboty?
1: Już skleiłem. Idziesz ze mną, babciu, czy tak zostajesz?
0: W tym smrodzie? Niech mnie ręka boska broni.
1: No to zapraszam.
0: Och, wieje dziś. A ten bąd jabłońskich strasznie już stary. Powinni się go pozbyć.
1: Niby w jaki sposób?
0: Normalnie jak to psa.
1: On jest tu dziadka na emeryturze.
0: Jedyne, co twoja matka zrobiła dobrego, to psa nie sprowadziła. Spokój przynajmniej i czysto.
1: No właśnie, szkoda, no. Zawsze chciałem mieć swojego psa.
2: No i widzisz, jaka ona jest? Chciałeś pieseczka, a ona cię nie usłuchała.
1: Mama nie jest taka najgorsza, babciu.
0: Tak? Może i nie najgorsza, ale dobro to też nie.
1: Babciu, trochę jesteś męcząca, wiesz?
0: No tak, wiadomo. Stary to zawsze męczy.
3: No nareszcie, nie mogłeś wziąć ze sobą telefonu?
0: Czego się czepiasz, Paulinko? Przyszedł przecież, tak?
1: Podobno jakiś problem z pizzą. Mam zjeść.
3: Jeszcze czego? Byłeś u dziadka?
1: Krzesło kleiłem.
3: Już kilka razy dzwonił po ciebie. Jesteś mu potrzebny.
0: Dalibyście dzieciakowi trochę odpocząć.
3: Całymi dniami nic innego nie robi, tylko odpoczywa. Jasiek, masz swoje obowiązki. Wypadałoby się ogarnąć.
1: Okej. Tylko pójdę do łazienki.
0: Widzę, że się zaparłaś na ten krupnik. Mówiłam, że Jasia woli ogórkową.
3: Jest krupnik, to zje krupnik.
0: Ogórkowa byłaby lepsza.
3: Tak się składa, że to ja decyduję, co będzie na obiad, a nie on. Kasza jęczmienna jest zdrowa.
0: Nie mówię, że nie. Może ci pomogę. We dwie składniej będzie.
3: Chce mama? Poważnie?
0: Wiadomo, jeśli człowiek chce czegoś dobrego, to najlepiej, kiedy sam sobie zrobi.
3: Aha, to o to chodź.
0: Sałatkę przygotuję, porządną, z konserwową papryką, tą, którą od nas przynieśliśmy z Karolkiem. Pamiętasz?
3: Tylko bez cebuli.
0: Musowo musi być. Bez niej sałatka to nie sałatka. Mój świętej pamięci Antoś tylko taką lubił. Karolek też uwielbiał.
3: Mnie mówił co innego.
0: Pewnie coś nie tak zrozumiałaś tam.
3: Ciasto będzie zaraz gotowe.
0: Mówisz o tym placku, co go rano szykowałaś?
3: Jasio uwielbia placek ze śliwkami.
0: Po mojemu? Jeszcze kremem trzeba go posmarować, a najlepiej bitą śmietaną.
3: Nie ruszy takiego.
0: Jak ja zrobię, zje ze smakiem. Ty też będziesz jadła, zobaczysz.
3: No dobrze, zobaczę.
0: A to co?
3: Kapustę posiekam. Będzie sałatka mamy i moja surówka. Do wyboru.
0: Nie tak się robi, Paulinko. Daj mi to, pokażę ci, jak się sieka. O, od siebie nożem. O tak.
3: Mamo, ja jestem leworęczna.
0: A co to za problem? To zmień rękę po prostu. Jak byłam dzieckiem, był u nas w klasie taki jeden mańkut. Pani kazała mu pisać prawą ręką. Pisał, aż się nauczył.
3: Teraz już się tak nie robi.
0: I przy zlewie byłoby ci łatwiej, bo tak wszystko masz po złej stronie ustawione. Po płyn do naczyń trzeba jakoś dziwacznie sięgać.
3: Mnie pasuje.
0: No ja wiem, że im bardziej pokraśnie, tym dla ciebie fajniej.
1: To idę, mamo. Telefon wziąłem.
3: Czekaj. Pójdę z tobą. Popilnuje mama zupy i ciasta, ja zaraz wrócę.
0: A gdzie cię znowu niesie?
3: Jajka trzeba przynieść.
1: To ja mogę.
0: Jasio przyniesie, dobry chłopak, zupełnie jak mój Karolek.
3: Och. Potrzebuję ich teraz.
0: A do czego właściwie, bo ja to nie bardzo widzę.
3: Chodź, Jasiek, zaraz wrócę, mamo.
0: No jak musisz.
1: Mówił ci dziadek, o co mu chodzi?
3: Nie, kurtkę załóż.
1: Nie, no jeszcze kurtkę.
3: Załóż, jak mówię. Długo gadałeś z babcią.
1: Krzesło kończyłem naprawiać.
3: Jasiek, nie ściemniaj, bardzo cię proszę. Chodzi mi o wczoraj.
1: No bo z nią się nie da na krótko.
3: I co?
1: Co?
3: No przecież wiem, że mnie obrabia ile wlezie.
1: Wcale nie tak bardzo.
3: Na pewno nie miała nic dobrego do powiedzenia. Taka jest. Nawet ciebie próbuje przeciągnąć na swoją stronę.
1: Nieprawda.
3: To o czym żeście tak długo gadali?

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To była Różowa Pantera i inspektor Jacques Clouseau. Widzę, że troszeczkę ja tak sięgam po takich inspektorów typu z wakacji pana Ilo, ale zobaczymy, co będzie dalej.
2: No właśnie, być może za chwilę zrobi się nieco bardziej poważnie.
1: Poważnie?
2: A jeśli chodzi o Clouseau i Różową Panterę, to te kolejne części, kiedy Sellersa już zastąpiono siłą rzeczy, to tobie się podobały, czy raczej Peter Sellers nie, tej nie, roli nie, i koniec?
1: Nie
2: i...
1: tylko, nie. Uważam, że później to, co się działo, było twórcze i równie śmieszne. No taki ten zgryw może na niższym troszeczkę poziomie, ale no nie szlachetny, ale w porządku. Okay. Rozrywkowe kino.
2: Czyli kino rozrywkowe jak najbardziej. To ja też mam kino rozrywkowe, ale jako rozrywkę i oglądanie serialu. Pamiętasz taki serial Miami Vice?
1: Zdecydowanie.
2: Policjanci z Miami, Don Johnson w jednej z głównych ról, te dobrze skrojone marynarki, palmy, piękna promenada, no i oczywiście także przestępcy, których trzeba łapać. I zawsze sobie myślę, że jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową do tego filmu, to tam pojawiło się trochę bardzo udanych piosenek. Między innymi You Belong to the City, Glenna Freya. Tam zaistniał też Phil Collins z jednym z nagrań. No ale nic nie przebije chyba tego tematu głównego. Pamiętasz? Crockett's Team i Ian Hammer. Hammer, który z pochodzenia był Czechem. Praska wiosna, rok 68, wygoniła go, w cudzysłowie mówiąc, do Stanów Zjednoczonych, choć on pochodził z trochę muzycznej rodziny, bowiem był synem czeskiej piosenkarki jazzowej Vlasty Pruchowej i był synem kardiologa, który nazywał się tak samo, Jan Hammer. W Stanach Zjednoczonych wtopił się najpierw w środowisko jazzowe, czyli poznał Johna McLaughlina, był klawiszowcem Mahavishnu Orchestra, czyli dotknął tego styku rock'n'rolla i jazzu, fusion i tych wszystkich stylów. Grał na syntezatorach, na klawiszach.
1: No, już w latach... Wielkie pieniądze i film.
2: A w latach 80. skomponował ten, no, jeden z najsłynniejszych serialowych tematów. Jakże piękna i urzekająca to melodia, no i dwóch dzielnych detektywów w tle.

0: Ian Hammer i policjanci z Miami, Miami Vice i Crockett Team i jedna z najsłynniejszych melodii, która dzisiaj jak kulał pasuje do naszej audycji w programie pierwszym.
1: Słuchaj, ja idę za ciosem, tylko zmieniam wybrzeże, dlatego, że z Miami przenosimy się do Kalifornii, do Beverly Hills. I tam już gniaż na nas czeka. To oczywiście Eddie Murphy, to też był taki idealny moment dla kariery Eddie Murphy'ego. Wtedy wszyscy się nim zachwycali i był naprawdę na topie, a jego gliniarz z Beverly Hills był i śmieszny, i jednocześnie no, w sobie coś miał ten film, podobnie jak i, pamiętasz tę czołówkę? Harolda Faltermeyera.
0: No,
1: rzeczywiście
0: to jest
1: temat,
0: absolutny
1: który
0: klasyk.
1: Funkcjonuje właściwie do dziś, nie zrobił aż takiej kariery jak temat z Różowej Pantery, no ale... Ale równie atrakcyjny i ważny.
0: Wiesz co, on w pewnym momencie był bardzo często samplowany, między innymi wykorzystywany w hip-hopie. No to jest dość charakterystyczny syntezator.
1: Mi się wydaje, że to jest w ogóle... To słowo samplowanie to już było od początku, bo jest jakby wpisany w historię samplowania. Najbanalniejsza z możliwych
0: melodii,
1: które funkcjonują w kinie, ale również w naszym życiu.

0: Harold Faltermeier i gliniarz z Beverly Hills.
1: Wczoraj podczas spotkania z naszymi słuchaczami w Radiowej Jedynce, podczas audycji Złote Czasy Radia, miałem taki temat One Hit Wonders, czyli tacy artyści jednego przeboju. I chyba w przypadku Faltermeiera chyba możemy o tym mówić, prawda? Bo ja nie znam niczego więcej, co było aż tak nośne i znane z jego repertuaru, więc ten gliniarz rzeczywiście mu się, fantastycznie przytrafił. No to ja sięgam teraz, proszę Państwa, w programie Pierwszym Polskiego Radia po drugą płytę zespołu Lady Punk i to jest Ohyda. Wtedy były wielkie oczekiwania po tym jakże udanym debiucie Lady Punk i uważam, że ta płyta jest także udana. Oczywiście nie ma aż tak wielu przebojów. Niemniej ten tandem Borysewicz-Mogielnicki spisał się tutaj także na medal. Jest charakterystyczna okładka nawiązująca do ekscesów Lady Punk, które wtedy zdarzały się w rozmaitych hotelach, więc to jest okładka hotelowa. No ale nie dorabiam tu wielkiej ideologii, natomiast Mogielnicki umieścił w tekście skrót MO, czyli Milicja Obywatelska. I tam jest taka sytuacja, jeśli chodzi o ten tekst, że tam się pojawia wiele atrakcyjnych rzeczy, a potem jest wers: będziemy pisać do MO o. Także donosik wtedy jakże modny tutaj jest w jakiś sposób uwieczniony właśnie przez jakże błyskotliwego i takiego bardzo dobrze poinformowanego, jeśli chodzi o obserwacje, Andrzeja Mogielnickiego. Lady Punk w Radiowej Jedynce i Ohyda.
2: Program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Będziemy pisać do MO, czyli Lady Punk i Ohyda. Przypomnę, że dzisiaj w programie Pierwszym Polskiego Radia w Na Dwa Głosy policja, milicja, detektywi, dochodzenie, śledztwa, wszystko co wiąże się z taką policyjną robotą.
1: No to ja będę takim troszeczkę stójkowym teraz, dlatego że to będą lata 60. i drogówka, i Remas Tempowski, taksówkarz warszawski. Tam wszystko właściwie jest na początku taka opowieść bardzo przyjemna, ale potem on się tłumaczy kilkadziesiąt sekund o tym, że tam nie było żadnego znaku. I to jest dosyć jakoś śmieszne, chociaż minęło 50 lat, ale my się czasami podobnie tłumaczymy, że tego znaku tam nie było. Na pewno tam nie stał.
2: Nie wiem czemu wybrałem ten fach. Wielu twierdzi, że lepsze bywają. Ja ich skreślam i po całych dniach tkwię za kółkiem od grudnia do maja. Jestem grzeczny dla grzecznych, a gdy nieprzyjemnie ktoś zachowa się, małą wiązkę posyłam mu i już po chwili przyjaciel wie, że dla mnie nie ma cwaniaków. Ja naturę mam taką, że nie bawię się w układne słówka. Jadę równo.

ojej, że ja nerwów nie tracę, to cud. I tak w kółko codziennie od rana ludzi przy tym poznaje się wrót. Starych, młodych, wesołych, przegranych, zakochani się czulą cmok, cmok. Ktoś się spieszy, bo pociąg tuż, tuż. Pozna męża, co robi skok w bok. Ma się w końcu to oko, bo cóż. Dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, która prawdę dostrzeże spod maski. Byle czym się nie zrażam na zakrętach, uważam, bo ja jestem taksówkarz warszawski. Jak chodzisz, łachu, świateł nie widzisz, bo rany nie ludzi, jak pragnę zdrowia. Swoim gwarem mnie wita co dnia Praga, Wola, Powiśle, Ochota. Każdy kamień zjeździłem tam ja i ta stara, poczciwa gablota. Nieraz brać ją musiałem na pych i przeżyłem, przeżyłem już z nią wiele chwili wesołych i złych, ale nigdy nie dałem się, bo

Tatrach i Warszawa się wkoło zielenie. Życie dla mnie ma sens oraz treść. Kto smaruje, ten jedzie, no nie? A więc kursu nie zmieniam i cześć. Mam swój fason i

nie no, panie władza, no mandat, no za co mandat, no tam nie było żadnego znaku, no. Nie, dobra, no już płacę, ojej. Tyle rabanu i...

0: Jeremas Stępowski, taksówkarz warszawski i spotkanie z panem albo panią władzą.
1: A twoje przygody z policją masz jakiś sposób i taką stałą...
0: Nie,
1: stała jakaś taka, chciałem powiedzieć kolokwialnie, gadka, no ale nie. Jakiś taki tekst, który rozbraja policję i nagle nie. Odstępują od...
0: Wiesz, zauważyłem, że już teraz czym taka zabawniejsza gadka, tym gorzej mi się wydaje.
1: Zawsze... Czy policja spoważniała, chcesz powiedzieć,
0: uszy tak? Po sobie i ja, zgodności.
1: A ja jeszcze myślę, tak? Że tak, że czasem da się to pouczenie wybłagać, wiesz? Parę razy jeszcze nawet nie tak dawno mi się udało, także...
0: No to gratuluję.
1: Ale i wykroczenie było niewielkie, więc może dlatego, że to się tak prześlizgnąłem trochę.
0: Albo to jest starość, albo rzeczywiście się wszystko już zmieniło w tym naszym myśleniu, ale ja teraz bardzo uważam. Bardziej uważam niż kiedyś.
1: Ja
0: jestem
1: też.
0: Coraz bardziej ostrożnym kierowcą, muszę to powiedzieć zupełnie. Ale nie jesteśmy w Radiu Kierowców, jesteśmy w pierwszym programie Polskiego Radia, gdzie są piosenki nie tylko o kierowcach, wręcz przeciwnie. Dzisiaj to policjanci, milicjanci, gliniarze, komisarze, inspektorzy królują.
1: Pamiętam lata 90. i piątkowe wieczory, zdaje się 21:45, coś koło tego, kiedy wybrzmiewała pewna znana piosenka jako czołówka serialu Crime Story. Porucznik Torello, w tej roli wspaniały Dennis Farina. Dennis Farina, który wyobraź sobie był, no bo akcja Crime Story w ogóle dzieje się w Chicago. Tam głównym wrogiem porucznika jest gangster bezwzględny Ray Luca i ten porucznik Torello jest takim inspektorem do walki z przestrzeni.

przestępczością zorganizowaną. I wyobraź sobie, że sam Farina, i teraz nawiązuję do samej postaci aktora, był kiedyś tak zupełnie prywatnie policjantem w Chicago. Więc ta akcja i to Chicago i te patrolowanie tych ulic, to było mu niezwykle bliskie. No a sam Farina jako aktor, przypomnę, że nie zaistniał tylko jako porucznik Torella, ale między innymi u wielkich reżyserów, między innymi w Goodfellas, czyli w Chłopcach z Ferajny, gdzie między innymi spotkał się na planie z Joe Pesci'm, czy chociażby Robertem De Niro. No to już teraz do piosenki Del Shannon i słynna Runaway jako czołówka Crime Story.

0: Runaway, Del Shannon, Crime Story, dzisiaj o policji i dzielnych porucznikach między innymi w Radiowej Jedynce.
1: Pierwsza godzina, ale w drugiej również pojawimy się z policyjną melodią, a teraz już policjanci na finał tej części.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina, Polska w poniedziałek o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
6: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Zaczynamy od tragicznej informacji z autostrady A2 w województwie lubelskim. Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło przed 14. Motocykl najechał na tył samochodu ciężarowego. Do wypadku doszło między węzłami Łukowisko i Siedlce Wschód. Trasa do Warszawy będzie zablokowana przez najbliższe 3 godziny.

0: Na miejscu działa też policja, która kieruje na objazd na węźle Łukowisko, na drogę krajową nr 19, a następnie na drogę krajową nr 92 do węzła Siedlce Wschód. W województwie zachodniopomorskim tworzy się zator na wysokości Goleniowa, a w trasie do Szczecina korek ma już prawie 13 km i kończy się dopiero za węzłem Rzęśnica, to trasa ekspresowa nr 3. A w niedzielę po południu jest spore zwężenie na autostradowej jedynce, także na tym remontowanym odcinku to trasa z Gdańska do Łodzi, a korek jest dokładniej na wysokości Kamionki. Tam można zjechać na drogę krajową nr 91, czyli na starą jedynkę. Natomiast jeżeli chodzi o te największe trasy, to też kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe na A4 na obwodnicy Krakowa. Większy ruch zaczyna się za węzłem Kraków Południe i utrudnienia kończą się za Kryspinowem, to w trasie do Katowic. I z południowych tras ciaśniej jest także na remontowanym odcinku Zakopianki w Libertowie oraz na trasie z Zakopanego do Nowego Targu. Samochody ustawiają się głównie w Bańskiej Niżnej i w Szaflarach. Ale pojawiły się też dobre informacje, na przykład z trasy S6 w województwie pomorskim od węzła Gdańsk Południe do węzła Rusocin. Tam można już przejechać spokojnie, a po godzinie 13 doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11.
1: Minęła godzina 15. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Friedrich Merz mówi w Kijowie o współpracy wojskowej z Ukrainą. Wkrótce decyzje parlamentu o nowych zasadach podatkowych. Na uczelniane wykłady w Amsterdamie tylko z papierem i długopisem zakazane są laptopy i telefony. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro. Obejmie ona finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego. Kanclerz dodał, że Niemcy będą też dostarczać Kijowowi sprzęt rozpoznawczy, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Sejm wkrótce ma zająć się rządowym projektem reformy progów podatkowych. Pierwszy próg zostanie podniesiony. Będzie też nowa stawka podatku dochodowego. Z drugiej strony rząd planuje obniżenie limitu przychodów dla płatników ryczałtu, co oznacza podwyżkę podatków dla części przedsiębiorców.
2: Pierwszą korzyść z reformy progów podatkowych rzędu kilkuset złotych rocznie odczują zarabiający ponad 12 tysięcy złotych brutto. Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
3: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 zł w jednym roku.
2: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także 8-krotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad 1 miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem. Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Kończy się pilotaż skróconej trasy transportu konnego do Morskiego Oka. Od września Fasiągi dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, a nie jak wcześniej do Polany Włosienica. W nadchodzącym tygodniu przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, Starostwa Przewoźników i Gminy Bukowina Tatrzańska mają się spotkać i zdecydować, co dalej. O powrót do poprzedniej trasy będzie zabiegał starosta Andrzej Skupień.
4: Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę, ale nie jest to ustalone. W związku z tym to jest tylko na dzisiaj informacja taka, że umawiamy się na spotkanie i niedługo Państwo się dowiecie, jeżeli będą jakieś zmiany.
1: Fiakrzy od początku pilotażu wskazują, że na krótszej trasie mają mniej pasażerów. Tymczasem jednym z założeń zmian było utrzymanie ich zarobków.
5: To są aktualności jedynki.
1: Woda w Bystrej koło Bielska-Białej wciąż jest niezdatna do spożycia. W wodzie z sieci wodociągowej stwierdzono obecność bakterii kałowych. Woda z kranu jest niezdatna do spożycia w Bystrej oraz na kilku ulicach.

0: W Bielsku Białej. Mieszkańcom woda dostarczana jest za pomocą beczkowozu. Woda z wodociągów może być tam używana wyłącznie do spłukiwania toalet. Dostawca cały czas prowadzi dezynfekcję. Papier i długopis zamiast laptopa czy telefonu. Profesorowie interdyscyplinarnych nauk społecznych na Uniwersytecie Amsterdamskim wprowadzili zakaz używania przez studentów elektroniki podczas wykładów. Ma to wzmocnić ich koncentrację.
1: Nawet 80% studentów zamiast słuchać wykładu zajmuje się innymi rzeczami. Są mentalnie nieobecni na wykładzie, mówi profesor nauk społecznych Cyrilline Eversten. Dlatego wykładowcy wprowadzili zakaz korzystania z laptopów, telefonów i tabletów. Studenci notatki muszą robić w tradycyjny sposób. Wykładowcy, którzy wcześniej na pojedynczych zajęciach testowali to rozwiązanie, byli zadowoleni z rezultatów. Studenci utrzymywali więcej kontaktu wzrokowego, zadawali więcej pytań, koncentrowali się na wykładzie. Istnieją badania naukowe sugerujące, że zapisywanie rzeczy pomaga je lepiej zapamiętać, powiedziała dyrektor do spraw programów nauczania Michaela Hordijk. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
0: Do końca dnia słonecznie na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur, na wybrzeżu i Podlasiu przelotne opady deszczu. 15 stopni na Pomorzu, 17 na Warmii i Mazurach, Podlasiu i Mazowszu, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w większej części Polski jest dobra, na północy i północnym wschodzie bardzo dobra. Tylko w Lubaniu na Dolnym Śląsku stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 52% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Reklama. Autopromocja.
15: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
16: Nowy, wspaniały świat. W
3: każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
15: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać.

0: rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Na dwa głosy.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Na dwa głosy w radiowej jedynce witamy Państwa w drugiej godzinie. To Jamal, wszystko rozpoczyna, Policeman i taki no dość duży przebój sprzed lat, który sporo namieszał między innymi na listach przebojów. Witamy Państwa w radiowej jedynce.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompka, jak Państwo słyszeli przed chwilą i przez ostatnią godzinę, jesteśmy w atmosferze leciutko mundurowej, żeby nie powiedzieć milicyjno-policyjnej, i ja powracam do drogówki.

0: Rosiewicz, Andrzej Rosiewicz i chłopcy radarowcy.
1: No to właściwie wszystko powiedziałeś.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To byli Chłopcy Radarowcy i Andrzej Rosiewicz. On miał kilka piosenek o policji i o milicji.
2: Za zakrętem stali, rower mu zabrali.
1: Tą krawężnikową.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Andrzej Rosiewicz za nami. Przed nami też taka zabawa, państwo na pewno pamiętają, z podwórka, czyli w policjantów i złodziei. No zawsze byli ci dobrzy policjanci, źli złodzieje, no i zawsze ten pościg za jednymi i drugimi się odbywał. Przyniosłem płytę takiej grupy, która jest odrobinę zapomniana, ale mieli swoje 5 minut, czyli The Hoosiers, i oni w 2007 roku zarejestrowali takie nagranie Cops and Robbers, czyli właśnie taka zabawa w policjantów i złodziei.

0: Cops and Robbers. Pod tym samym tytułem nagrał piosenkę jeszcze w latach 60. Bo Diddley. Piękny blues i nie wiem, czy on nam się tutaj zmieści dzisiaj, ale chyba nie. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, kiedy mówimy dzisiaj w programie Pierwszym Polskiego Radia o piosenkach o policjantach, to cała scena hip-hopowa, zwłaszcza niezależnie czy ze wschodniego, czy z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ma mnóstwo piosenek o policji, ale delikatnie mówiąc, ta policja w tych piosenkach nie jest przedstawiona w zbyt dobrym świetle. Do tego jeszcze jest tam mnóstwo wulgaryzmów, więc my sobie dzisiaj, proszę Państwa, absolutnie te utwory darujemy. Nawet gdyby chcieli Państwo coś podrzucić i nas zachęcić, to my stanowczo mówimy nie.
1: Bo my na sprawdzonych akordach dzisiaj gramy, dlatego że to będzie nasz ulubiony porucznik Borewicz. I 07 zgłoście. Pamiętasz, jak miał na imię Borewicz?
0: Sławomir.
1: Brawo.
0: Także nie musiałeś mi nawet podpowiadać. Powtórzę, nie przełączam, kiedy trafiam na jakikolwiek odcinek tego serialu.

0: To był porucznik Borewicz i 07 zgłoś się. A to jest pierwszy program Polskiego Radia i ty na to odpowiadasz.
1: Ja na to odpowiadam piosenką zespołu The Clash i to jest taki utwór, kiedy policja depcze mi po piętach. The Clash, jak wiadomo, byli częścią tej punkowej rewolty, aczkolwiek muzycznie zawsze moim zdaniem, oprócz może pierwszej płyty, byli bliżsi lżejszego rock'n'rolla, zapatrzeni w swoich idoli z lat 60. tych rock'n'rollowych właśnie. Niemniej cała ta wymowa ich, jeśli chodzi o państwo, o Wielką Brytanię, przedstawiali nierzadko to państwo jako państwo opresyjne, które zagraża wolności zwykłych obywateli. Mieli takie utwory jak choćby I Fought the Law, nie swojego autorstwa, ale jednak. No i Police on My Back wpisuje się właśnie w coś takiego, że policja zbyt mocno ingeruje w życie zwykłych obywateli i depcze im po piętach. Police on My Back to The Clash, prawdziwa klasyka w radiowej jedynce.

0: ostatniej chwili.
1: Przerywamy program, żeby podać komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa następującej treści. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert został wydany dla województw lubelskiego i podkarpackiego.
0: Z ostatniej chwili.
2: W radiowej jedynce dzisiaj o policji, tej i brytyjskiej, i tej polskiej. Kogo wybierasz teraz?
3: Słuchaj, no klasykę kina i mojego ukochanego Clinta Eastwooda. To wszystko w brudnym harem. Z genialną
2: znakomita
3: muzyką
2: Lalo Schifrina.
3: Wszystko to było.
2: A wiesz, w tym filmie zakończone. Wiesz, że ja nie pamiętam tej muzyki nawet.
3: Jest, Lalo Schifrin. Działa.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To był Lalo Schifrin, muzyka z filmu Dirty Harry i Clint Eastwood, niezapomniany Clint Eastwood. Ostatnio widziałem jakieś zdjęcia, wywiad z Clintem Eastwoodem. On tak już wygląda smutnie, już jest takim staruszkiem.
2: Ma 96 lat.
1: Tak, i sobie pomyślałem, że może wolałem go zapamiętać z takiego dla niego mocniejszego czasu, bo teraz widzę, że jest słaby.
2: Ale wiesz, ten wywiad jest przejmujący, bo on tam mówi, właściwie obnaża bardzo często o starości. Chcemy myśleć, że ona jest taka szlachetna.
1: Tak, a to jest smutne.
2: A on mówi, jak jest. Tak, to znaczy,
1: jak jest naprawdę.
2: Mówi, jak się oddycha, kiedy ma się 96 lat, jak się wstaje. Mówi o takich bardzo przyziemnych rzeczach, które rzeczywiście...
1: Gigant, wielki aktor.
2: Wielki aktor, wielki reżyser, wspaniały gość, jeden z gigantów na pewno.
1: Wielki gigant kina.
2: A ja teraz będę miał historię dla państwa, będę miał historię rodzinną, bowiem prezentuję grupę Family. Ta audycja to właśnie między innymi po to, żeby przypominać to, co kiedyś było nawet w pewnym momencie popularne, ale gdzieś zniknęło pośród tych wszystkich wielkich formacji. Sięgam po brytyjski zespół rockowy Family, to były lata 66-73, kiedy oni działali. Roger Chapman był takim liderem tej formacji. Oni byli raczej włożeni w taką szufladkę z rockiem progresywnym, aczkolwiek stronili od wielkich forum, długich suit. Raczej to były piosenki, ale przesycone też i światem jazzu, i trochę folków tam zawsze było. Były skrzypce, więc nie był to klasyczny rockowy skład. Pochodzili z Leicester i między innymi tam z nimi grał Rick Grech, który później zasłynął z współpracy z Ericiem Claptonem. Zespół Family dzisiaj z przyjemnością przypominam tę grupę w radiowej jedynce. Oni mieli takie nagranie Hey Mr. Policeman.

0: Hey Mr. Policeman to zespół Family, przypomniany i Roger Chapman, niezapomniany w roli głównej. Zespół, który gdzieś w pewnym momencie zniknął z takich sztandarów i tych wielkich rockowych sław, ale warto go przypominać, bo miał naprawdę udane płyty.
1: Słuchaj, to ja mam teraz już nie jednego policjanta, nie dwóch, nie trzech. Z orkiestrę symfoniczną policjantów. To są psy. I Michał Lorenz, jego muzyka w tej całej serii.

0: To był Michał Lorenc i jego słynne psy.
1: Czyli słynne Olo, Franz Maurer. Jeden z najważniejszych, myślę, filmów, Paweł, w tej...
0: Taki rozrachunkowy.
1: Rozrachunkowy w tej przemianie, transformacji roku 89, tak. Już w roku 91 bodaj.
0: Ale ta muzyka nieźle się trzyma. Muszę powiedzieć, że Michał tak. sobie to wszystko dobrze wymyślił i to nie jest takim bezpośrednim hitem, ale z drugiej strony to trzyma w napięciu. To sugeruje, że tam się będzie działo.
1: Tam jest mnóstwo tych tematów takich. No ten główny oczywiście jest najsłynniejszy, ale rzeczywiście muzyka w tym filmie no, potęguje jeszcze grozę pewnych historii. Czyli jest tak, jak powinno być. To ja sięgam, wiesz, miałem ochotę sięgnąć po czołówkę do serialu Glina, który bardzo lubię, czyli Jerzy Radziwiłłowicz z kolei w roli głównej, ale Maciej Sztur także Jacek Braciak. I to też jest Lorenc, wiesz?
0: Tak, a ja z kolei jeszcze myślałem o Kryminalnych, już nie Lorenca, ale też z fajną muzyką taką, ale to może już na inny raz, bo wysypali nam się ci policjanci już tak, że...
1: No to słuchaj, to ja mam takiego z Gdańska, wiesz?

0: i do takiego Gdańska
1: przedwojennego.
0: W trudnej sytuacji on był ten
1: kłopoty bednarski.
0: I tu z kolei Stefan Friedman. Tak, Stefan Friedman w roli głównej, ale ten temat i muzykę skomponował wspaniały Henryk Kuźniak. I pozdrawiamy pana profesora, a jednocześnie proszę posłuchać, ile w tym uroku, ile w tym takiej retro klasy. Na kłopoty bednarski śpiewa Piotr Machalica.

0: na kłopoty bednarski. No to mój finał już jest za nami, ale jeszcze taki finał finałów, czyli Karma Police. Piękny temat Radiohead na samo zakończenie. Dzisiaj było o detektywach, o śledztwach, o policjantach.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompkę zapraszamy za tydzień. To może coś zmienimy klimat?
0: No na pewno nie będzie policji, ale będą...
1: To się przygotujemy, prosimy o podpowiedzi.
0: Piękne historie.

0: Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Olgierda Łukaszewicza, aktora, byłego prezesa Związku Artystów Scen Polskich, założyciela Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej.
3: Nie wolno przestać rozmawiać o nas, o naszej tożsamości. Jesteśmy w tej chwili w niezwykłym momencie dziejów, że to powinno znaleźć też odzwierciedlenie w naszej pracy aktorskiej na scenie.
1: Wywiad Rzeta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Las lære folk at forstå autisme. Nie wszyscy rozumieją język duński. Nie wszyscy rozumieją autyzm.
11: Autyzm nie jest chorobą psychiczną i nie jest spowodowany złym wychowywaniem. Autystyczne dzieci nie są niegrzeczne. Choroba utrudnia im komunikację z innymi i zaburza relacje ze światem. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Co godzinę zaglądamy na trasy i przed 16:00 głównie na te krajowe w województwie dolnośląskim i warmińsko-mazurskim pojawiły się nowe informacje od służb. Droga krajowa numer 30 między Jelenią Górą i miejscowością Lubań. Tam godzinę temu był wypadek. Jedna osoba została ranna po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. W obu kierunkach przez najbliższe 2 godziny trzeba jechać naprzemiennie jednym pasem. Do wypadku doszło na 37 kilometrze. Kolejna wiadomość od służb jest z miejscowości Dobrąg, czyli między Olsztynem i Biskupcem. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe. Droga zablokowana jest w obu kierunkach. No i tam, jak widzimy na mapach, jest już bardzo ciasny korek. Utrudnienia można ominąć, na przykład przez Szczytno, drogą krajową numer 53 i 57. To od tej południowej strony, a od północnej przez Jeziorany. Przypominamy też o bardzo dużych utrudnieniach na autostradowej dwójce w województwie lubelskim. Tam 2 godziny temu doszło do tragicznego wypadku. Na wysokości Łukowiska motocykl najechał na tył pojazdu

0: ciężarowego. Niestety motocyklista nie przeżył tego wypadku. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy oraz lewy pas ruchu na jezdni w kierunku Białej Podlaskiej. Zalecany jest też objazd na węźle Łukowisko, na drogę krajową nr 19, a następnie na drogę krajową nr 92 do węzła Siedlce Wschód i autostrada może być tam zajęta jeszcze do godziny 18. Pojawiły się także informacje z Warszawy. Jest poważny wypadek na trasie Łazienkowskiej i ruch w kierunku Pragi jest zablokowany i taki też będzie mniej więcej do 19. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa zza kierownicy 22 513 11 11.
1: Minęła godzina 16. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. RCB odwołało alert dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Wołodymyr Zełenski oskarża Putina o celowe ataki przeciwko ludności cywilnej. Protesty i przemoc we francuskich szkołach. W prawie 500 placówkach jutro zajęć nie będzie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert ogłoszony 30 minut temu dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Był on wydany w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. W Kijowie jest właśnie kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który wystąpił na wspólnej konferencji z Wołodymirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy mówił, że Władimir Putin próbuje osłabić ukraiński opór eskalacją ataków na Kijów i inne miasta. Tak skomentował dzisiejsze ataki na stolicę Ukrainy, w czasie których został trafiony jeden z mostów. Na wspólnej konferencji z kanclerzem Mercem Zełenski zarzucił Rosjanom, że celowo atakują obiekty cywilne. Atakują centra przetwarzania danych. Jak można atakować centra przetwarzania danych? Przecież to służy ludziom. To nie jest infrastruktura wojskowa. Jak można atakować obiekty telefonii komórkowej? Jak Putin może tak myśleć? Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Pomoc będzie warta 1 miliard euro. Do tego dojdzie pomoc w dziedzinie energetyki. Pięć brytyjskich min z czasów II wojny światowej zneutralizują w nadchodzącym tygodniu płetwonurkowie w Świnoujściu. Niewybuchy zostały znalezione podczas operacji oczyszczania morskiego dna pod budowę nowego portu kontenerowego. Minerzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża operację zaplanowali na kilka dni, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik jednostki.
2: Cała operacja podzielona jest na kilka etapów, potrwa od poniedziałku do czwartku. Mamy do czynienia z 5 niewybuchami o łącznej masie blisko 3,5 tony, które zawierają w sobie 2,5 tony materiału wybuchowego.
1: Operacja zostanie przeprowadzona na morzu. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców, ale służby wprowadzają zakaz wchodzenia do wody. Minerzy będą pracować od poniedziałku do czwartku między 8 a 15. Amerykański rząd musi płacić coraz więcej za pożyczane pieniądze. W tym tygodniu poziom oprocentowania 10-letnich obligacji w USA wzrósł do najwyższego poziomu od prawie ćwierć wieku. To oznacza, że inwestorzy tracą zaufanie do amerykańskiej gospodarki w dobie konfliktu na Bliskim Wschodzie, wojny na Ukrainie i wysokich cen paliw. Przekłada się to też na większe koszty długu poza Ameryką. Ekonomista Piotr Kuczyński mówił w Polskim Radiu 24, że to niepokojące zjawisko, a w dłuższej perspektywie możliwy jest większy kryzys zadłużeniowy.
3: Nie przypuszczam, żeby to było w tym roku. Potrafię to uzasadnić, niekoniecznie udowodnić, ale uzasadnić to potrafię. A w przyszłości, tak, w przyszłości za parę lat prawie na pewno czeka nas kryzys zadłużeniowy.
1: Jak dodaje Piotr Kuczyński, obecnie nie grozi nam jednak globalny kryzys ekonomiczny i to mimo rosnących cen paliw.
4: To są aktualności jedynki.
1: Nawet w 500 francuskich liceach zajęcia w poniedziałek będą całkowicie lub częściowo zawieszone ze względów bezpieczeństwa, poinformował minister edukacji Francji Edouard Geffray. Od początku protestów w 24 placówkach doszło do podpaleń i innych aktów wandalizmu. Licealiści organizują blokady swoich szkół, motywują protesty niedofinansowaniem placówek. Skarżą

0: się na nieodpowiednie warunki, w tym materialne, przeciążenie nauczycieli, a także przeładowanie planów nauki. Jednocześnie dochodzi do licznych ataków na nauczycieli. Rząd informuje o nasileniu się przemocy podczas protestów. Według francuskiego gabinetu odpowiada za to skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona, podburzająca młodzież. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko proponowanym wymiarom kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia, w którym minimalny rozmiar kojców dla małego psa poniżej 40 cm wysokości to 4 metry kwadratowe. Na tak mały limit nie zgadzają się uczestnicy zorganizowanej w Światowym Dniu Zwierząt manifestacji przed resortem rolnictwa.
1: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą.
0: Organizatorzy protestu zachęcali uczestników do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. W Azji trwają turnieje tenisowe z udziałem Polaków. Hubert Hurkacz awansował do półfinału w Pekinie. Dziś pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2. O finał zagra z Australijczykiem Alexem de Minorem. W tym samym mieście, ale w turnieju kobiet. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału debla. Polka i Czeszka Nicola Bartunkowa wygrały z Amerykanką Katie McNally i Indonezyjką Jenny Stien 6-2, 6-2. Wcześniej Chwalińska na drugiej rundzie zakończyła zmagania w singlu. Holender Max Verstappen był najszybszy w wyścigu o Grand Prix Bahrainu. To 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie przeniesiona do Malezji. Drugie miejsce zajął lider generalnej klasyfikacji Włoch Kimi Antonelli, trzecie Brytyjczyk Lewis Hamilton, a następny wyścig odbędzie się za tydzień w Singapurze. Brytyjczyk Elfyn Evans zdobył w Argentierze na Sardynii swój pierwszy tytuł rajdowego Mistrza Świata w WRC. Rajd Sardynii wygrał Szwed Oliver Solberg. Evans, który przed startem ostatniej rundy prowadził w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, zajął w rajdzie Sardynii piąte miejsce i wyprzedził zaledwie 5 punktów swojego kolegę z zespołu Solberga. Szwed popełnił błąd na przedostatnim zakręcie, tracąc cenne punkty bonusowe, które zapewniłyby mu tytuł mistrzowski. Kajetan Kajetanowicz zajął czwarte miejsce w kategorii WRC 2. Na koniec serwisu zaproszenie na audycję Przy muzyce o sporcie. Od 19 na naszej antenie m.in. piłkarska kadra przed meczem z Bośnią, żużlowe emocje we Wrocławiu, siatkarskie w Łodzi i historia upadku Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii. Będzie też rozmowa z wyjątkowym sportowcem, Eddiem Edwardsem, który zasłynął jako pierwszy w historii brytyjski skoczek narciarski na olimpijskich arenach.
3: Poczułem się faktycznie jak gwiazda rocka. Cały czas podróżowałem, mnóstwo ludzi prosiło mnie o autografy, udzielałem bardzo wielu wywiadów. Tamtych kilka lat dało mi mnóstwo zabawy i były one bardzo zaskakujące.
2: Tak opowiada o tym, jak radził sobie ze sławą po igrzyskach w Calgary. Spotkanie ze słynnym Orłem w audycji Przy muzyce o sporcie, którą rozpoczniemy za 3 godziny.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Pogoda.
0: Do końca dnia bez chmur na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur, na wybrzeżu i Podlasiu przelotny deszcz. 15 stopni na Pomorzu, 17 na Warmii i Mazurach, Podlasiu i Mazowszu, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało.
9: i wszyscy

0: wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
10: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
11: Dzień dobry Państwu. Niedziela, godzina 16. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska, a to jest program Nowy, wspaniały świat i dzisiaj sobie, proszę Państwa, porozmawiamy jak na kozetce u psychoterapeuty. Albo nie do końca, bo czasami może to być fotel, czasami to jest kozetka, czasami jest to łóżko do masażu. Dzisiaj sobie porozmawiamy o terapiach, które szkodzą i o tym, co się dzieje w świecie psychoterapeutów. A moimi gośćmi są ostatnio bardzo gorące nazwisko internetu. Jola Szymańska, dziennikarka, twórczyni reportaży i podcastów społecznych. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: I Przemysław Bąbel, psycholog, profesor w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dobrze, proszę Państwa, jesteście tutaj ekspertami. Kto dzisiaj w Polsce może nazywać siebie terapeutą? Może zaczniemy od Joli.
12: Chyba każdy, panie profesorze.
11: Ja też?
13: Tak, każdy. Potwierdzam.
11: Czyli ja mogę na przykład powiedzieć, ja jestem terapeutą, mam za sobą 6 lat terapii, momentami intensywnej, teraz już rzadziej. Czyli to jest, co mnie predestynuje do tego, żebym ja teraz usiadła naprzeciwko Joli na przykład i zaczęła ją pytać, no dobra, jak leci? Albo jak się dzisiaj czujesz? Albo co słychać? Różne są te zagajenia, kiedy zaczynamy terapię. Czyli mogłabym to zrobić, tak?
13: Tak, absolutnie. Znaczy każda osoba może założyć w tej chwili gabinet psychoterapeutyczny, założyć działalność gospodarczą. Trzeba mieć po prostu skończone 18 lat, bo to jest wymagane do założenia działalności gospodarczej. A ponieważ...
11: Ale ja już mam firmę, ja mogę spokojnie dopisać
13: tam sobie... No to trzeba rozpisać sobie, tak.
11: Okay.
13: A poza tym ma pani 6-letnie doświadczenie własne, jak pani sama powiedziała.
11: Tak.
13: A to jest bardzo cenione.
11: Trochę książek przeczytałam, widziałam parę dokumentów na Netflixie i nie tylko.
13: To obawiam się, że mogłaby być pani na tle różnych innych osób overqualified.
11: Wow. To co w moim życiu jest nie tak? My się trochę śmiejemy, proszę państwa, teraz. Ale zapytałam specjalnie, żeby pokazać absurd tej sytuacji. Że każdy, praktycznie każdy z ulicy, kto ma firmę, którą zakładamy przy jednej wizycie w urzędzie, jest w stanie usiąść naprzeciwko nas i grzebać nam w psychice. Przepraszam, ale to jest pokręcone, żeby nie używać mocnych słów.
13: No jest.
11: Dlaczego tak jest?
12: Brakuje nam regulacji prawnej, na której chyba zależy wszystkim specjalistom, z którymi ja się spotkałam. Regulacji prawnej, która by to wszystko normowała i ten system psychoterapii i całe w ogóle zasady funkcjonowania psychoterapii, pracy psychoterapeutycznej, szkolenia psychoterapeutycznego, wprowadziłaby w jakieś legalne ramy.
11: Zrobiłaś materiał o

0: którym jest bardzo głośno w internecie, dlatego przedstawiając ciebie powiedziałam, że jesteś teraz bardzo hot nazwiskiem. No bo zrobiłaś coś, czego dawno nie widziałam, czyli po prostu zrobiłaś tradycyjną wcieleniówkę. Udałaś się jako pacjentka do kilku terapeutów. Opowiedz mi w ogóle, skąd się wziął pomysł na ten tekst.
1: Ja obserwowałam to, jak wygląda debata publiczna na temat ustawy o zawodzie psychoterapeuty. I zastanawiało mnie to, dlaczego ona jest tak bardzo sprofesjonalizowana. Że to jest dyskusja między specjalistami, a tej perspektywy pacjenckiej właściwie nie widu, nie słychu. No i na niej się skupiłam, a że mnie ona najbardziej ciekawiła, bo w zasadzie, ja wiem, że chodzi też w dużej mierze o samych psychoterapeutów, ale jednak... Przede wszystkim chyba jednego pacjentów, prawda?
0: No raczej. No i jak było? Opowiedz tym, którzy tego tekstu nie czytali.
1: Ja przede wszystkim zbierałam historie osób, które były na psychoterapiach czy terapiach traumy, które
0: były... Bardzo modne ostatnio.
1: Tak.
0: Wszyscy mamy traumę, to już robiłam tę audycję. Przepraszam, przerwałam.
1: Które były prowadzone w sposób niekompetentny i często dopiero po czasie te osoby też doszły do tego i to zrozumiały. Zebrałam tam kilkadziesiąt historii i spośród nich wybrałam ostatecznie 3 i wybrałam się do tych terapeutów, o których opowiedziały mi bohaterki.
0: Tak po ludzku nie bałaś się?
1: Bałam się, jasne. Stresowałam. W ogóle nie wiedziałam, co mnie czeka. Wiedziałam, jak wygląda psychoterapia. Sama też prywatnie korzystałam. Ale nie wiedziałam, co mnie spotka tutaj. I szczerze mówiąc, też nie nastawiałam się na to, że spotka mnie coś niepokojącego, bo moim głównym założeniem było to, żeby sprawdzić, jak ci terapeuci reagują na weryfikację, kiedy zaczynam ich pytać o metody, czy one mi pomogą, co mi jest.
0: No to opowiedz, jak reagowali.
1: Tutaj różnie. Jedni byli bardziej zdystansowani. Jedna pani na przykład bardzo wyraźnie dała mi znać, że no te pytania przeszkadzają nam, że nie pomagają nam. Jeżeli będę ich więcej zadawać, no to ta terapia się przedłuży niepotrzebnie. Pan, u którego byłam, był taki rozbawiony moimi pytaniami. Powiedział, że to no oczywiście on na wszystko odpowie, ale tak widziałam, że traktuje mnie troszeczkę z przymrużeniem oka.
0: No bo przyszła pacjentka i po prostu chce sprawdzić. No klientka też, nazwijmy rzecz po imieniu, byłaś klientką, pacjentką i klientką. Płacę, mam prawo wiedzieć, za co płacę i komu.
1: Tak, to było, ja widziałam, że oni to czytają jako trochę brak zaufania, jako trochę takie nieogarnięcie, jako może, że jestem taka...
0: A jeszcze byłaś kobietą, blondynka, delikatna. Tak. A tak pewnie mąż ją akurat z domu wypuścił, no to bidulka sobie poszła na tą terapię, niech ma, tak? Pewnie
1: trochę tak się momentami czułam.
0: I jakie ty masz wnioski, kiedy ten reportaż zrobił wielką karierę w internecie i ludzie o nim dyskutują i naprawdę ja widziałam, co się działo. Jakie ty masz wnioski dzisiaj po tym tekście i po tym, co się stało?
1: No, bardzo jestem zaniepokojona tym, jak ta rzeczywistość wygląda dla osób w kryzysie. I myślę tutaj szczególnie o osobach naprawdę w kryzysie psychicznym, które czy borykają się z zaburzeniami zdrowia psychicznego, czasem z chorobami psychicznymi, które mogą mieć myśli o zakończeniu życia. Nie osoby, które szukają rozwoju osobistego i głębszego poznania, nie wiem, swojej podświadomości po prostu dla samego hobby, ale które naprawdę potrzebują pomocy w tym momencie. I to jest przerażające, bo naprawdę, jeżeli się nie zna środowiska, nie ma się kontaktów, nie wie się kogo poprosić o polecajkę do konkretnego terapeuty, to nie jest się też w dużym mieście, bo niekoniecznie każdy mieszka w Warszawie.
0: Właśnie pamiętajmy o tym, tak.
1: To naprawdę uczy pokory to doświadczenie, na pewno.
0: Panie profesorze, i pan tego słucha, i pan sobie myśli co? Pan jest autorem książki Wojna o psychoterapię między nauką, praktyką, biznesem i polityką. I jak pan tak sobie słucha tego, co mówi Jola, zna pan ten materiał, to pan sobie myśli, to jest bardziej nauka, praktyka, biznes czy polityka, to o czym ona mówi.
2: Najmniej nauki w tym jest, tak?
0: No znaczy, to już chyba wiemy, tak.
2: Tak, jest tam ewidentnie praktyka, która wygląda tak jak Jola to opisała w tym reportażu. I ten reportaż, no muszę powiedzieć, że on nie był dla mnie zaskakujący. W sensie to on jest oczywiście świetnym reportażem, natomiast no, to są historie, które w ogóle mnie nie zaskoczyły. Takich terapii jest bardzo dużo. Mieliśmy przecież całkiem niedawno sporo było materiałów na temat na przykład ustawień hedgerowskich.
0: Oj tak, audycję o tym robiłam.
2: Tak, więc tego typu metod jest bardzo dużo. Natomiast jak pyta pani o biznes i politykę, to biznes może się wydawać dziwny w tym sensie, że to wcale nie chodzi o to, że ci terapeuci, czy właściwie w cudzysłowie byśmy powiedzieli terapeuci, oni zarabiają na tym pieniądze.
0: Przepraszam, Jola,

0: Ile zapłaciłaś za każdą z tych terapii?
1: Od 200 do 350 zł.
0: No to ja,
1: ale jeszcze byłam zachęcana na ustawienia za 750.
0: No więc ja chciałam powiedzieć, no przepraszam, terapeuta to nie mówię, że zarabiają tyle, co lekarze. Teraz jest modniej mówić, ile lekarze zarabiają. Ale wydaje mi się, że jak się trochę zadba o odpowiedni PR, to się po prostu od klientów opędzić nie można. Średnia cena w Warszawie to jest 250 plus w górę. Ja mówię o warszawskich cenach, bo je znam. Ale są też terapeuci za 600 i za 800. Też słyszę, mam znajomych, którzy chodzą. Tak. Więc przepraszam, to jest świetny biznes.
2: To jest świetny biznes pod warunkiem, że rzeczywiście nie włożyło się w ten biznes pieniędzy w szkolenie. Mhm. Dlatego, że większym biznesem jest szkolenie przyszłych psychoterapeutów. I tak naprawdę ten podtytuł w książce Biznes, on się głównie do tego odnosi. Dlatego, że szkolenie psychoterapeutyczne porządne, tak, kosztuje
0: około... To niech pan opowie, jak to wygląda.
2: No to wygląda w ten sposób, że najczęściej to są 4 lata. To jest minimum 1200 godzin, co wynika z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. To jest superwizja, to jest rozwój osobisty.
0: Co to jest superwizja? Opowiedzmy tym, którzy nie wiedzą.
2: Czyli poddawanie swojej pracy doradztwu, ocenie starszych kolegów, koleżanek,
0: którzy bardzo są... Bardzo ważna rzecz w psychoterapii.
2: Bardzo istotne. I też płatne oczywiście. I też więcej płatne za godzinę niż psychoterapia. Część nurtów psychoterapeutycznych wymaga tak zwanej terapii własnej, czyli też jeszcze trzeba chodzić i płacić za swoją terapię, czy rozwoju osobistego, czyli nie wiem, brać udział w różnych warsztatach, czy cały czas podnoszenia swoich kompetencji. Książki dla psychoterapeutów są bardzo drogie. I wynika to właśnie z tego, że są w stanie tyle zapłacić. Dodatkowe szkolenia i tak dalej. No, szacuje się tak średnio, tak, że ten koszt tego 4-letniego szkolenia to jest 100 tysięcy złotych. Tak?
0: No ja mam koleżankę, która mi kilka lat temu zaimponowała, że właśnie była w połowie tego kursu i jak mi powiedziała, ile ona robi tego, ile się uczy, że sama była w terapii, teraz jeszcze jakieś, bo ja siedziałam i mówię, Jezus Maria, znaczy to jest naprawdę, ona sobie wymyśliła i teraz już w ogóle pracuje jako psychoterapeutka, ale rzeczywiście za nią było wiele lat pracy, egzaminów, szkolenia się do samodoskonalenia, no bo to jest moim zdaniem ogromny ciężar, kiedy siada naprzeciwko nas człowiek i musimy mu pomóc. Czasami wyciągnąć go z nadprzepaści, bo musimy mieć te narzędzia, które nam pozwolą rozpoznać to, że on nad tą przepaścią już stoi. I jak musimy go nie złapiemy za habety tak zwane, no to po prostu on skoczy. Wiadomo, o czym mówię. Dobrze, czyli... No. To są niezłe pieniądze, no to...
2: No i teraz kiedy one się zwrócą, bo jeżeli bierzemy 200 czy 200, bo nie wiem, w Krakowie powiedzmy, że od 200 zł się akurat zaczynają stawki, w Warszawie 250, no to jest łatwo dość policzyć, ilu można mieć pacjentów tygodniowo, tak? Żeby sensownie z nimi pracować, bo mówimy teraz o sensownych psychoterapeutach.
0: Co
2: tak?
0: To którzy znaczy kończą... sensowny psychoterapeuta? Ile dziennie może mieć takich... stojących nad przepaścią, albo po prostu pacjentów.
2: No, z którymi... kilku, tak? No tak. Kilku dziennie, tak? Więc tak naprawdę te pieniądze, które się wkłada, są ogromne, a wyciąga się je po bardzo wielu latach tak naprawdę. No tak. I to jest zupełnie inny system niż mamy na przykład system specjalizacyjny w przypadku lekarzy, którzy no jednak w większości są z podatków naszych, tak? W sensie z publicznych pieniędzy jest ich kształcenie opłacane. Tutaj mamy całkowicie, bo to też myślę, że warto, żeby słuchacze, widzowie wiedzieli, że w Polsce nie ma w zasadzie możliwości zostania psychoterapeutą w takiej ścieżce państwowej. Wszystko jest płatne.
0: Aha, i teraz, nie wiedziałam tego.
2: No i teraz dlatego biznes. Bo no tak. Jakby z perspektywy osób, które prowadzą szkoły psychoterapii, to kluczowe jest nie to, że oni będą przyjmowali pacjentów po 200 czy 250 zł, tylko kluczowe jest to, że mają klientów, przyszłych psychoterapeutów, którzy płacą im 100 tysięcy złotych, tak?
0: Stać ich.
2: I to jest tak naprawdę, o to jest największa walka.
0: Mam takie pytanie, może trochę głupie, najwyżej się pan roześmieje. Czy ktoś w ogóle weryfikuje tych ludzi, którzy chcą nam grzebać w emocjach? Czy ktoś jakoś sprawdza tych ludzi, którzy chcą być terapeutami? Czy ja mam po prostu wolne 100 tysięcy i sobie wymyśliłam, dobra, będę psychoterapeutą?
2: No i tutaj poruszyła pani kluczową rzecz, bo w tej chwili powiedzieliśmy, każdy może tak rozpocząć. Dobre szkoły psychoterapii przyjmują oczywiście osoby po ukończonych studiach wyższych.
0: No ale to ale nic nie znaczy, dzisiaj można sobie kupić. Proszę bardzo.
2: Natomiast problem jest taki, że ta dyskusja, która teraz się toczy, i dlatego ja ją nazywam wojną, ona dotyczy między innymi tego, kto będzie mógł, osoby z jakim wykształceniem będą mogły rozpocząć szkolenie.
0: Ja tu mam takie pytanie, czy archeolog albo teolog będzie mógł być psychoterapeutą?
2: Zgodnie z tym projektem ustawy, który wisi na stronie Sejmu, tak. Każde wyższe wykształcenie. I teraz dlaczego to jest bardzo niebezpieczne? Dlatego, że jak sama pani powiedziała, po 2 latach można już zacząć, zgodnie z ustawą obowiązującą obecnie o ochronie zdrowia psychicznego, po 2 latach szkolenia, czyli po 18-20 zjazdach weekendowych możemy zacząć pracować i nawet musimy zacząć pracować tak naprawdę często z pacjentami, no bo żeby poddawać swoją pracę superwizji.
0: No tak.
2: I tak naprawdę

ustawa dopuszcza to, że osoba po drugim roku szkolenia może już prowadzić psychoterapię. Teraz proszę sobie wyobrazić, że teolog po dwóch latach tych weekendowych spotkań

0: chciałem pana poznać, kimkolwiek pan jest. Byłem po prostu ciekaw, jak pan wygląda i co pan powie. Mówił pan, że przybył z Wenus.
1: Tak. Wiem, że większość ludzi mi nie wierzy. Uprzedzali mnie moi zwierzchnicy, że tak będzie. Ale mimo to powierzyli mi ważną misję. Doszliście do etapu, na którym posługujecie się bombą atomową. Zdaniem Rady Wenusjańskiej zdobyliście pewne umiejętności techniczne zbyt wcześnie względem waszego rozwoju świadomości. Nie wiecie, czym to grozi. Kieruje wami chciwość, która was zaślepia. Broń tego typu w waszych rękach grozi waszej planecie całkowitym zniszczeniem.
0: Dzięki użyciu tych bomb położyliśmy kres wielkiej wojnie. Dlaczego przyleciałeś do nas, a nie do Związku Sowieckiego?
1: Ja dostałem misję u was, ale nie jestem jedynym posłańcem. I nie chodzi wyłącznie o cele wojskowe. Również o takie projekty jak Atom dla Pokoju.
0: Co? To przecież pokojowa inicjatywa wykorzystania energii jądrowej. Pozwala na udostępnienie technologii krajom, które jej nie mają. Wybuchy nuklearne mogą służyć kształtowaniu oblicza Ziemi. Można góry wysadzać i w ich miejscu budować drogi, zakładać jeziora, odwracać bieg rzek, usuwać ogromne połacie lasów. Będziemy mieli tanie i wydajne elektrownie atomowe.
1: Eksplozje bomb są tańsze od tradycyjnych metod, ale robicie biznes na krótkich nogach. Stopień skażenia tych obszarów uniemożliwi życie przez setki lat. W ogóle was to nie obchodzi? Naprawdę dla pieniędzy chcecie, żeby wasi pobratymcy chorowali, cierpieli i umierali? Obserwujemy was. Niszczycie planetę. Będziecie musieli zmierzyć się z katastrofami i awariami, ze skażeniem środowiska na setki albo i tysiące lat, żeby coś więcej zrozumieć. Panie prezydencie, 8 grudnia 1953 roku ogłosił pan ten program w przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Bo to dobry dla Ameryki interes. Ale jesteście krótkowzroczni.
0: Jesteś sowieckim szpiegiem.
1: Nic podobnego. Rosjanie pod względem używania bomb atomowych do niszczenia naturalnej struktury planety na ich terytorium robią co najmniej 5 razy więcej detonacji niż wy. Obszary wschodnie i północne będą mieli skażone przez wiele, wiele lat. Miejscowa ludność będzie chorowała i umierała. To samo będzie ze zwierzętami. No i Ziemia napromieniowana.
0: No to czym ty jesteś agentem? Nie możesz być przecież Wenusjaninem. Jesteś człowiekiem.
1: Przybyłem w postaci ludzkiej, którą dla mnie spreparowano na co najmniej 3 lata. To jakby mój skafander. Potem muszę wrócić i wyjść z tej powłoki. Ani Wenusjanin na Ziemi, ani człowiek na Wenus nie ma szans na przeżycie. U nas panuje bardzo wysoka temperatura i ciśnienie, które by was zmiażdżyło. Nasza atmosfera zawiera ogromne ilości dwutlenku węgla. Wenusjanie nie są podobni do ludzi.
2: W roku 1957 międzynarodowa współpraca doprowadziła do utworzenia działającej do dziś Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, mającej za cel pokojowe, bezpieczne wykorzystywanie technologii jądrowej. Waltor zniknął z widoku publicznego. Amerykanie uznali, że został uwięziony przez władzę i znalazł się pod obserwacją. Większość była przekonana, że jest specjalnym więźniem Pentagonu.
3: Przepraszam, chwileczkę. Co pani robi w tym korytarzu?
4: Jak to co? Co ja robię? Przecież ja tu sprzątam.
3: Ale nigdy wcześniej w tym sektorze pani nie widziałem.
4: A zamieniłam się na dyżury z koleżanką. To dlatego. Co pan taki zdziwiony? Przecież pan mnie zna. Pracuję w Pentagonie od 15 lat i nieraz się spotkaliśmy. I pańskie biuro też wiele razy sprzątałam. Nie pamięta mnie pan? Betty jestem.
3: No pamiętam, ale ten sektor jest tajny.

0: Może i tajny, ale dlaczego miałby być brudny, co nie? Odkurzacz i ścierka jeszcze tu żadnej tajemnicy nie odkryły. Sprzątamy normalnie w stałych godzinach.
1: A wolno wam się tak zamieniać?
0: No, a dlaczego nie? Suzan ma dziecko chore, poprosiła mnie o pomoc, to wzięłam za nią robotę i tyle. Suzan nic nie mówiła, że macie tu jakieś tajności. No, tylko ten dziwak ma swój pokój za rogiem, ale to tam każda sprzątaczka wie.
1: Jak to?
0: No, panie Green, agentem pan jest i pan nie wie. Jak się sprząta, to się niejedno widzi. Ten potajemnie pali cygara hawańskie, ten drugi tam obgryza paznokcie, jeden parzy ziółka, inny se whisky popija. A wie pan, jest taki, który ma całą szufladę lizaków. A że już nie wspomnę o banalnych historiach erotycznych i zapomnianej bieliźnie. Albo że niektórzy zbierają wycinki na temat kolegów, żeby im zaszkodzić. A widziałam u jednego taką teczkę. A w niej zdjęcia całe, takie podziurawione szpilkami. Szmacianą laleczkę ma, nakłada fotografię i dziabie. No wariat jakiś.
1: No co pani powie?
0: Ale serio, nie zmyślam, słowo daję. A ten dziwak to wyjątek. U niego nie ma nic. Znaczy, nic ciekawego. Nawet kawy nie rozlał. Żadnych zdjęć, żadnych tam papierków po cukierkach. To jest jakieś nienormalne to jest. A on to już trzeci rok siedzi i w ogóle się nie zmienia. Jak manekin. Ten sam wyraz twarzy, codziennie przedziałek, taki co do milimetra w tym samym miejscu.
1: I wy sobie tak opowiadacie między sprzątaczkami, co która zauważyła?
0: Nie zawsze. Ale jak się trafi coś ciekawego, no, to nieraz plotkujemy, nie? Jedna z kucharek mi powiedziała, że ten facet przychodzi o stałej porze do stołówki i zajmuje zawsze to samo miejsce. Ale to nie jest dziwne, tylko to, co on bierze do jedzenia. Jak mi dziewczyny opowiadały, no to no nie mogłam uwierzyć. Przyszłam specjalnie, żeby na własne oczy go zobaczyć.
1: No i co?
0: No i wzięłam sobie pieczeń wołową, tam ziemniaczki, fasolkę, szparagą.
1: Nie o to pytam, co z nim?
0: Ej, panie, w gorącej wodzie pan kąpany. Pan posłucha, podchodzę do jego stolika i pytam się, czy mogę się przysiąść. A on mi odpowiada, że tak.
2: Oczywiście. Proszę siadać.
0: No to siadam, nie? Spojrzałam na jego tackę, a on se wziął ryż i ziemniaki purę, szpinak i brokuły. A popijał to wszystko czekoladowym mlekiem. No, lekko mi się niedobrze zrobiło. A ten wsadza to jedzenie do ust, tak jak się normalnie węgiel do lokomotywy sypie. No to go zapytałam, czy mu smakuje.
2: Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem. Ja właściwie nie czuję smaku. Jem, bo trzeba ciału dostarczyć paliwa, ale smaku nie umiem ocenić.
0: On nie czuje smaku! Rozumie pan? No przecież to kosmita jest!
1: No nie, niekoniecznie. To żaden dowód. Są takie schorzenia, które powodują brak powonienia i smaku.
0: Naprawdę?
1: Tak, ale to mimo wszystko bardzo ciekawe obserwacje.
0: Panie Green, niech mi pan powie, gdzie on mieszka. Bo przecież on stąd nigdzie nie wychodzi.
1: Nie wolno mu opuszczać Pentagonu. Ma przydzielone niewielkie mieszkanie w jednym z budynków. Jest pod stałym nadzorem i pracuje z naszymi fizykami. Więcej nie mogę pani powiedzieć.
0: A kto u niego sprząta? Bo żadna z dziewczyn z naszej ekipy.
3: Opowieść o Valiancie Torze to jeden z najpotężniejszych mitów ufologicznych XX wieku. Oczywiście rozrósł się i stał się popularny dzięki książce Obcy w Pentagonie Franka Stengesa. Wiele wątków dało początek nowym opowieściom o tym, że obcy są wśród nas. Jednak do dziś są ludzie, którzy twierdzą, że mają zdjęcia, filmy i inne świadectwa, że posłaniec z kosmosu odwiedził Ziemię. Na początku naszego stulecia żyły jeszcze osoby, które mówiły, że widziały go na własne oczy.
1: Któregoś dnia stwierdziłem, że obcego już nie ma. Sprzątaczki powiedziały, że przylecieli po niego. Dlatego trzeba było sprowadzić maszyny do usuwania popiołu, pyłu i nadpalonych przedmiotów z dziedzińca. Oficjalnie podano, że przypadkowo zapaliły się śmieci, ale Betty i jej koleżanki wiedzą swoje.

0: archiwum śledztw niedokończonych udział wzięli Katarzyna Dąbrowska, Joanna Jerzewska, Łukasz Borkowski, Andrzej Mastalerz, Dariusz Toczek i Wojciech Żołądkowicz. Scenariusz Michał Montowski, realizacja Magdalena i Michał Czajkowscy.
1: Jedynka. To jest radio.
2: O tajemniczym przybyszu z kosmosu, aktach Pentagonu i badaniach prowadzonych nad UFO w archiwum śledztw niedokończonych rozmawiam z Mikołajem Kołyszką, religioznawcą i researcherem, współautorem polskiej sekcji ufologicznej i autorem audioreportażu Dzieje foliarstwa. Czy odtajnione niedawno materiały Pentagonu zawierają jakiekolwiek odniesienia do historii Tora?
3: Tak, zawierają i to jest bardzo ciekawe, ponieważ zburzyło to bardzo dużą część internetu, też podcastową, która się skupia na teoriach spiskowych, ponieważ no, jak wyszukiwali, czy się pojawia gdzieś tam Waltor, to się okazało, że się pojawia. Głównie się pojawiały tytuły dokumentów, mianowicie zapytania, żądania raportów dotyczących tej postaci.
2: To może istnieją jakieś inne niezależne dokumenty potwierdzające pobyt Tora na Ziemi?
3: Takim dokumentem jest książka przede wszystkim doktora Franka i Strangesa. To jest teolog, pastor, podobno psycholog, podobno kryminolog, podobno ma też tytuł prokuratora honoris causa. Mówię podobno, bo starałem się go zweryfikować wczoraj, na ile było to możliwe. No i głównie to jest jego biogram, na którym się mogę oprzeć. On napisał książkę w roku 1967, jeśli dobrze pamiętam, Strangers at the Pentagon, i tam opisywał całą historię Waltora. Później napisał wiele różnych książek i mamy też dużo wywiadów. A teraz może powiem, co jest w tych aktach Pentagonu, bo no to właśnie. Jest taka rzecz, która rozbudziła internet, a jest tak naprawdę, no, niestety bardzo niezadowalająca. Te dokumenty mówią o zapytaniach w ramach projektów, które się pojawiały w agencji wywiadowczej, chyba już nie w projekcie Blue Book, ale w późniejszych, były wysyłane zapytania też od obywateli i tak naprawdę to nie są dokumenty potwierdzające jego pobyt. To, na czym się opieramy, że się pojawił, to są książki i wykłady właśnie pana Strangesa. Oraz znalazłem jeszcze w takim brukowcu Mihawk z 2002 roku artykuł właśnie o obcym w Białym Domu, który podobnie jak Waltor wyglądał jak człowiek. Co więcej, obiecywał on, że osoba, która rozszyfruje napis na jego czole, to był taki zestaw symboli, z czego EMC kwadrat to było to, co się dało odczytać, uzyska nieśmiertelność. Więc to są dokumenty, do których dotarłem. Ale jeśli chodzi o dokumenty rządowe, takich, które by nie tyle potwierdziły, że było zainteresowanie Torem ze strony społeczeństwa, no i też to niektórych kongresmenów, ale które by potwierdziły, że był, to ja takich dokumentów nie znam.
2: Czyli nie mamy pewności, czy był.
3: No nie mamy, a to jest no, szkoda, bo wtedy byśmy wiedzieli, czy na przykład na Wenus żyją rzeczywiście podobni ludzie, no badania tego nie potwierdzają, no, bo Waltor był z Wenus, i czy rzeczywiście są zielonoświątkowcami, że to jest religia kosmiczna. No. No to chociaż jest... to jest duża część Strangers at the Pentagon, opowieści właśnie o wierze, i kiedy Dr. Strange opowiada o Waltorze, to często zaczyna od modlitwy. Pomódlmy się jak bracia z kosmosu. Ale i się modlimy na sposób zielonoświątkowy.
2: Ale wracając do akt Pentagonu. Dlaczego one tak długo pozostawały niejawne? Co jest w nich takiego, że rząd Stanów Zjednoczonych obawiał się, czy nie chciał nam ich pokazać?
3: To jest bardzo dobre pytanie, no bo pewnie chciałby ten pan też zapytać, co jest ciekawego w tych aktach, i tutaj też będę mieć
2: nie ukrywam, że tak.
3: Chciałbym, żeby były ciekawsze. To możemy spojrzeć na przykład na historię technologii Stealth, która jest rewelacyjną technologią tworzenia samolotów, które mogą latać niezauważalne na radarach, między innymi tam są bombowce. No to bombowiec niewidzialny na radarach to jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego wroga Stanów Zjednoczonych. No i technologia Stealth, wiemy, że była opracowana mniej więcej dookoła strefy 51. Jeśli dookoła strefy 51 w stanie Nevada, Nowy Meksyk widziano dziwne latające obiekty, to nie można było odtajnić wszystkich informacji o tym, co się widziało, bo po pierwsze, jeśli się widziało coś dziwnego, to rząd Stanów Zjednoczonych, agencje wywiadowcze chciały sprawdzić, czy to jest od nich, czy nie, to nie jest od nich. To nie jest takie proste, wbrew pozorom, ponieważ jest tyle podmiotów w amerykańskim wojsku, w amerykańskim rządzie, że czasami może dojść do takiego incydentu, i moim zdaniem takiego incydentu doszło w 2004 roku, że jedna instytucja wojskowa testowała prototypy nowego pojazdu latającego, statku latającego może, a inny pilot to zauważył i zostało to odnotowane właśnie jako obiekt niezidentyfikowany latający. Więc to jest kwestia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Bo powiedzmy sobie wprost, popularna popkulturowa narracja, jaką znamy między innymi z archiwum X, jest taka, że no, rząd knuje Stanów Zjednoczonych, knuje z kosmitami na przykład, albo pozyskał ich technologię, tworzy inżynierię.

0: energię wsteczną, albo są wrodzy dla kosmitów, albo są właśnie spiskujący z kosmitami. To jest taka narracja popkulturowa. Wydaje się, że ona jest raczej mało prawdopodobna, a bardziej chodzi o chronienie swoich technologii i rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych, powiedzmy na przykład ze Związku Radzieckiego swojego czasu, obecnie z Chin, zanim Chiny czy Związek Radziecki mogą się dowiedzieć, że są widziani, jak obserwują coś na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeśli mogę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że zanim Donald Trump doszedł do władzy przy pierwszej swojej kadencji, on bardzo mocno grzał temat maili Hillary Clinton, które nie były odpowiednio zabezpieczone i które mogły zostać wykradzione. I tam FBI się zajęło tymi mailami, no i wydało taką informację, że Hillary rzeczywiście w nieodpowiednio zabezpieczonej skrzynce odtajniła między innymi jakieś informacje ściśle tajne. No i teraz już po latach wiemy, jakie to były informacje ściśle tajne. Dotyczyły wysyłania dronów do Pakistanu w poszukiwaniu Bin Ladena. No, to był prawdopodobny cel, wiemy, że chodziło o te drony. To były obiekty latające, które były niezidentyfikowane przez ludzi, którzy mogliby zobaczyć je na terenie Pakistanu. I to było ściśle tajne, bo to dotyczyło bezpieczeństwa amerykańskiego programu.
1: No ale tak, kiedy pan o tym opowiada, to myślę, że kontakty z kosmitami mogłyby tłumaczyć niektóre posunięcie obecnego rządu USA.
0: W sensie, że są tak nielogiczne absurde, z ziemskiego punktu widzenia, tak?
1: Tak, trochę nas wysyłają w kosmos.
0: Być może.
1: Ale jakie są główne powody, dla których rząd USA prowadzi badania nad UFO? Czy obecnie również prowadzone są takie badania?
0: Jeśli dobrze pamiętam, to odtajnione akta są chyba do roku 2023, jeśli chodzi o datowanie. Dlaczego prowadzi badania nad, już nawet się nie mówi UFO, tylko UAP, tak?
1: UAP, właśnie miałem o to zapytać, o tę zmianę terminologii.
0: To może od tego zaczniemy, tak. Bo słowo UFO oznacza niezidentyfikowany obiekt latający, czyli widzimy coś na niebie, nie potrafimy tego zidentyfikować, to staje się UFO. Nie oznacza to, że to jest statek kosmitów, ale jest to jakiś obiekt, którego nie zidentyfikowaliśmy. I teraz tak, UAP to jest niezidentyfikowane zjawisko w powietrzu. Po pierwsze, odcinamy się od wszystkich popkulturowych skojarzeń z kosmitami, ponieważ to może być szkodliwe. Możemy przegapić coś zupełnie innego, będziemy mieć w kalce, że UFO to kosmici. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to nie musi być obiekt. Mamy zjawiska, które są meteorologiczne, które nie są żadnym obiektem. Ja byłem kiedyś w Tatrach i widziałem 3 słońca. Jedno duże i 2 po bokach, które były na halo, czyli ten takiej tęczy, która się czasami pojawia przy słońcach. Jest to zjawisko meteorologiczne. Fizycznego obiektu nie było. Uważam, że dobrze używać tej nazwy UAP, ale proszę zwrócić uwagę, że jak Donald Trump odtajnił, to te akta nie nazywały się UAP, tylko UFO. Wrócono do starej nazwy, co było moim zdaniem posunięciem propagandowym w ramach sterowania opinii publicznej.
1: No i wracając do badań prowadzonych nad UFO. One są prowadzone i dlaczego były prowadzone? Czy wynikało to z tego, że rzeczywiście wierzono w obecność ufolutków latających nad nami albo wizytujących Ziemię?
0: Jeśli chodzi o to, czy były prowadzone, to były prowadzone. Czy są prowadzone? Podejrzewam, że są, bo zagrożenie ciągle jest. Zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych są prowadzone takie badania i są tworzone takie instytucje, dlatego że wiele rzeczy się pojawia na niebie i część z nich na pewno jest jakimiś obiektami latającymi wysyłanymi przez chociażby Chiny, żeby szpiegować USA. Więc te badania są bardzo ważne tak naprawdę dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie wprost, także dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, no bo nie wszystko może być jawne i pokazane wprost na arenie dyplomatycznej.
2: Archiwum śledztw niedokończonych.
0: Pytał pan, czy to nie jest wiara w UFO klutki. Teraz powiem coś, co może być zaskakujące, bo wiemy obecnie z utajnionych akt, że były osoby w amerykańskim wojsku, które zakładały, że to rzeczywiście mogą być obiekty pozaziemskie, które przelatują. Tak to funkcjonowało, od kiedy Arnold zobaczył latające statki, to był chyba rok 47, jeśli dobrze pamiętam. Od tego momentu ta narracja gdzieś się pojawiała, ponieważ to zjawisko wymieszało się też z dużą popularnością pewnych treści ezoterycznych, które wyniknęły z teozofii. Spodziewano się, że wrócą przedstawiciele rasy lemuriańskiej na Ziemię. No i kiedy się pojawił niezidentyfikowane obiekty latające, to pierwsza obawa była oczywiście, że to Związek Radziecki coś wysyła. To się pojawiło w bardzo napiętym czasie historycznym. To był początek zimnej wojny. To było krótko po tym, jak Truman powiedział, że trzeba zatrzymać rozprzestrzenianie się komunizmu na świecie i zaczął wspierać Grecję. Druga rzecz, która się pojawiła, to informacje o tym, że Lemurianie powrócą z kosmosu, a później, że są jakieś istoty w kosmosie, które mogą przybyć na Ziemię. To było też w czasie krótko po tym, gdy Amerykanie wysłali niemiecką rakietę V2 w kosmos. To było pierwsze zdjęcie, jakie mamy Ziemi z kosmosu, to właśnie jest z niemieckiej rakiety V2, ale wysłanej przez Amerykanów. Więc były takie osoby, i to wiemy, z utajnionych akt, które spodziewały się, że mogą być obiekty pozaziemskie, natomiast to nie jest tak, że to ich opinia była decydująca. Decydujące było tak naprawdę bronimy się przed zagrożeniem. I to bardzo dobrze widać w projekcie Blue Book, który pierwszy w ogóle zbierał informacje na temat UFO.

0: Pierwszy cel to był cel wojskowy, czyli sprawdzamy, czy nie ma zagrożenia, a drugi, to, co nie jest zagrożeniem, to może być przeznaczone do badań naukowych. I projekt zamknięto dlatego, że stwierdzono, że zebrany materiał nie dotyczył niczego, co byłoby w tym momencie zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, ale jest niewystarczające do badań naukowych.
1: To Stany Zjednoczone. Ale czy inne państwa prowadzą badania nad UFO? I od razu tutaj dodam, dlaczego przypadek Francji jest tu szczególny.
0: Próbowałem się wejść na ich stronę. Pojawił się błąd, że jest strona przeciążona, zbyt dużo ludzi chce na nią wejść. Ta strona jest oblegana. No i Francja rzeczywiście tworzy raporty dotyczące tych niezidentyfikowanych obiektów latających. Część z tych raportów została skrytykowana, że część rzeczy, które oni uznali za niezidentyfikowane, tak naprawdę zostały zidentyfikowane. Rzeczywiście, jak sprawdziłem aktywność zgłoszeń, którą oni dostają, to ona była rosnąca w XXI wieku. Co jest dość interesujące, bo mamy takie wyobrażenie dość słuszne, że te zdjęcia latających statków, które znamy w popkulturze, znane fałszerstwa Adamskiego, Mayera i tak dalej, to one gdzieś są tym, co rozumiemy jako właśnie ułapy czy UFO. Dużo ludzi widzi różne rzeczy na niebie i dużo zgłoszeń robi. Powiem, że jakość tego, co ci ludzie widzieli, jakość dowodowa, jest niewystarczająca. Dla mnie, jako religioznawcy, jest to bardzo interesujące, bo ja się skupiam na tym, co ludzie mówią, w co ludzie wierzą.
1: Czy istnieje jakikolwiek przypadek UFO, który został oficjalnie zbadany, a którego wyjaśnienie nadal stanowi problem? Dalej budzi nasze wątpliwości?
0: Takiego fenomenu nie znam. Mamy dużo relacji historycznych, no ale ciężko je w jakiś sposób przebadać. Jeśli mówimy o ułapach, no to na przykład no najstarsze, jakie znalazłem na terenie Polski, to pochodzi z roczników Jana Długosza, dotyczący Krakowa, gdzie się krzyż na niebie pojawił. Musiałbym sprawdzić teraz dokładnie w tych rocznikach, ale wydaje mi się, że to dotyczyło XII albo XIII wieku. Tego nie zbadamy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz propos tych obserwacji UFO. Ci Lemurianie, którzy mieli przylecieć, to czym żył ten światek ezoteryczny Ameryki wokół pisma Amazing Stories pana Palmera, był człowiek, który cierpiał na, już wiemy to dzisiaj, pan Shiver, on cierpiał na schizofrenię. I on był w szpitalu psychiatrycznym, redaktor wiedział o tym i on produkował treści.
1: Wykorzystywał go.
0: Tak, tak, to było wykorzystywanie. Musimy mieć świadomość, że część relacji sprawia wrażenie, jakby opisywały to osoby, które mogą być w psychozie. No i zbieranie informacji powinno się zacząć od diagnozy tych ludzi, ale to nie jest znowu tak, że osoba, która jest spektrum schizofrenii, to jak widzi drzwi, to znaczy, że drzwi nie ma, tak? To proszę zwrócić uwagę jeszcze, przepraszam, tu chciałbym powiedzieć, o dotyczących strefy 51, bo tam dużo ludzi widziało obiekty i dużo ludzi obserwowało obiekty niezidentyfikowane dla nich, oczywiście w prasie ufologicznej, które były trójkątne. Natomiast media zostały zarzucone latającymi spotkami, które były okrągłe. Obecnie wiemy, że ta technologia STEAL, którą testowano w Stanach Zjednoczonych, operowała i operuje na takich samolotach, które wyglądają jak jedno skrzydło, czyli one są, mają ten kształt zbliżony do trójkąta. Podejrzewam, że wywiad amerykański prowadzi operacje psychologiczne, zrobienie zasłony dymnej dookoła rzeczy, które naprawdę są istotne. Chronimy technologię STEAL, więc zróbmy jak najwięcej halo dotyczących latających talerzy i wtedy wyciszymy informacje technologii STEAL, bo część ludzi, która się już nasłucha tych dziwnych historii o latających talerzach, usłyszy o trójkątnych, to już nie będzie chciała słuchać, bo dla nich to są głupoty, a część ludzi będzie w tej grupie, grupa ludzi naiwnych, będzie szukać tych latających okrągłych spotków. Jeśli była przeprowadzona praca psychologiczna, uważam, że była, dotycząca strefy 51, to bardzo skutecznie została ona przeprowadzona i technologia STILF się rozwijała bez przeszkód i długo trwało, zanim została odtaniona światu. Zwrócę też uwagę, że kiedy Amerykanie przekroczyli barierę dźwięku swoimi myśliwcami, to też ta informacja była przez lata ukrywana.
1: To zadam teraz pytanie, na które podejrzewam, że znam odpowiedź, ale jeszcze mam resztki nadziei. Czy mamy jakiekolwiek dowody, że jakiś kraj dysponuje fizycznym materiałem pochodzącym z obiektu o niewyjaśnionym pochodzeniu? Czyli mówiąc krótko, kawałkiem statku kosmicznego.
0: Znalazłem takie informacje w internecie, że niby miałoby to być w aktach Pentagonu. Taka informacja jej nie znalazłem. Ja znalazłem informacje tylko o projekcie Kona Blue. I to był projekt, który zakładał, że takie materiały mogą zostać znalezione i gdyby zostały znalezione, trzeba być przygotowanym na to, żeby analizować je na bazie inżynierii wstecznej. Przy czym podejrzewam, że szczątki niezidentyfikowanych obiektów latających gdzieś tam w różnych miejscach się mogą pojawiać, ale pytanie, czy one są pozaziemskie. Kiedy pojawia się nowy dron, którego nie znamy, to gdzieś mogą być analizowane jego szczątki, ale żeby one miały jakieś cechy pojazdu pozaziemskiego, to ja nie znam. Ja brzmię bardzo sceptycznie, no i ja bardzo mocno analizuję twarde dane, ale ja chciałbym, żeby był taki przypadek. Niestety nie znajduję potwierdzenia, a nawet to, co w aktach było dla mnie najbardziej interesujące, czyli to, co widział David Fravor w 2004 roku, ten słynny TikTok, który latał na niebie, to po dokładnej analizie różnych specjalistów turystów, to jestem przekonany, że tak naprawdę on widział prototyp balonu stratosferycznego, który był w technologii pozwalającej przekraczać pułap 20

0: tysięcy stóp. Wiemy, że taki balon się pojawił, wiemy, że pan Håkan Colting, który takie balony robił i testował je na początku w Szwecji, musiał malować je na piłkę baseballową, bo jeśli on po prostu latał tym, czym latał, to ludzie, lotnicy zgłaszali, że widzą niezidentyfikowany obiekt latający. To sprawiało też kłopoty mu różnego rodzaju. I on to powiedział wprost w wywiadzie, który mamy nagrany. A wiemy też, że w 2004 roku marynarka Stanów Zjednoczonych testowała prototypy i zamawiała od firmy, która miała to wyprodukować. Tego typu balony musiałyby mieć podłużny kształt, dokładnie jak ten tic-tac, którego widział pan Fravor. Jedna rzecz nie pasowała tylko do tych balonów, że on tak bardzo szybko zniknął, aczkolwiek zastanawiam się, co by się stało z balonem, który byłby testowany jako prototyp i badano by jego ekstremalną wytrzymałość na wysokości, na których się nie powinien pojawiać. To, co by się stało, gdyby się rozszczelnił, gdyby doszło do eksplozji, implozji i tak dalej. Podejrzewam, żeby równie szybko zniknął z radaru, co by nie znaczy, że się szybko przemieścił.
1: No cóż, czyli czekamy na jakikolwiek sygnał z kosmosu, ewentualnie przybycie jakiegoś następcy Tora. Bardzo dziękuję. W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiałem z Mikołajem Kołyszką.
2: Kolejny odcinek Archiwum Śledztw Niedokończonych za tydzień o tej samej porze. Michał Montowski
1: i Rafał Sławoń.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina, Polska w poniedziałek o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wróżka, prawdę ci powie.
4: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
3: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Bardzo dużo się dzieje na trasach, apelujemy o ostrożność. Za chwilę po wiadomościach dla kierowców będzie też podsumowanie tego weekendu na trasach, a niestety nie należał on do najspokojniejszych. Kierowcy wysyłają wiadomości z autostradowej jedynki.
3: Na A1 jest pożar na autostradzie. Poważna sprawa, chyba wojskowa grupa samochodów się zapaliła. Będzie długie czekanie.
2: To województwo pomorskie. Kierowcy, którzy chcą wjechać do Trójmiasta, to zdecydowanie radzimy zjazd na starą jedynkę na węźle Rusocin. Można wrócić na trasę i w ten sposób ominąć ten już tworzący się zator. I jeszcze jedna wiadomość o A1.
4: Na A1 w kierunku Gliwic na wysokości Pyrzowice zaczyna się korek, który ciągnie się aż do Piekar Śląskich. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy, to wiadomość ze Śląska. Bardzo ciasno jest też w Szaflarach na drodze krajowej numer 47, trasa z Zakopanego do Nowego Targu. Podobnie jest z wjazdem do Nowego Targu na drodze krajowej numer 49. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, który w niedzielne popołudnie uczestniczył w tragicznym wypadku na trasie Łazienkowskiej. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia kierowcy nie udało się uratować. Po 14 w stolicy zderzyły się 3 samochody osobowe. Do tej pory w Alei Armii Ludowej jest prawie kilometrowy korek w kierunku mostu Łazienkowskiego. Kolejna wiadomość z trasy S19 w województwie lubelskim. Strzeszkowice Duże na 16 kilometrze. Tam stoi zepsuty samochód ciężarowy i zablokowany jest prawy pas na jezdni w kierunku Białegostoku. Droga krajowa numer 22. Wracamy na Pomorze. Odcinek Człuchów, Chojnice. Tam samochód osobowy uderzył w latarnię drogową. Jedna osoba została ranna i kierowcy w obu kierunkach prowadzeni są jednym pasem naprzemiennie. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdyna. Tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Nie żyje kierowca. Tylko wczoraj na polskich drogach zginęło 15 osób. Cyberprzestępcy coraz częściej wykradają dane. Eksperci przypominają, by zastrzec numer PESEL i nie klikać w podesłane linki. Poniedziałek w Pekinie z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem Polak zagra o awans do finału turnieju. Iga będzie walczyć o czwartą rundę. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, który uderzył w dwa inne auta na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Jego pojazd przewrócił się na bok. Służby ratunkowe podjęły reanimację mężczyzny. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. Nie udało się uratować jego życia. To kolejna ofiara śmiertelna wypadków ten weekend. Tylko wczoraj na polskich drogach zginęło 15 osób.
1: Policjanci tego dnia obsługiwali 91 wypadków drogowych, w których zginęło tylko podczas jednej doby aż 15 osób, a rannych zostało 97. Tego dnia także wyeliminowali z ruchu 300 kierujących pod wpływem alkoholu.
0: Mówił podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę na drodze. Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość.

0: Cyberprzestępcy coraz częściej wykradają dane. Ekspert radzi, jak nie dać się oszukać. W ostatnim czasie ofiarami kradzieży cyberprzestępców padały m.in. serwisy informatyczne MyDoktor, Enelmed, a wczoraj wakacje.pl. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasz Turba z serwisu Sekurak.pl mówił w Polskim Radiu 24, że przestępcy mogą kontaktować się z osobami, których dane wykradli. Mogą na przykład przysyłać linki z prośbą o dopłatę za wizytę medyczną.
1: Dostaniemy w SMS-ie albo w mailu linka i pod tym linkiem nagle będzie trzeba podać wszystkie dane karty naszej płatniczej albo będzie nagle jakieś okienko udające logowanie do naszego systemu pocztowego albo wręcz bankowego. No i stąd przestępcy dalej znowu wtedy idą w różne wątki atakujące, czy to pobranie pieniążków z konta.
0: Warto zastrzec numer PESEL, nie klikać w podesłane linki oraz włączyć dwuetapowe uwierzytelnianie haseł. John Cole zostanie specjalnym przedstawicielem Donalda Trumpa do spraw zakładników. Prawnik i obecny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Białoruś doprowadził m.in. do uwolnienia trzech Polaków, wśród których był Andrzej Poczobut.
2: W zeszłym miesiącu prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 15 więźniów po rozmowach z Kolem, który prowadzi dialog z władzami Mińska od ponad roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy John doprowadził do powrotu ponad 65 Amerykanów i obywateli państw sojuszniczych z Białorusi oraz wynegocjował uwolnienie przeszło 800 więźniów politycznych z wielu krajów Europy Wschodniej, napisał Donald Trump w serwisie True Social. Cole zastąpi Adama Bolera, który, jak stwierdzi amerykański prezydent, doprowadził do uwolnienia 196 zakładników. Boler, który w sierpniu pomógł w uwolnieniu z Rosji byłego amerykańskiego Marines, będzie nadal wspierał działania w innych sprawach jako starszy doradca, dodał Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To są aktualności jedynki.
0: Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju ATP 500 w Pekinie. W ćwierćfinale Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2.
4: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale, więc chciałem podziękować wszystkim za wsparcie.
0: O awans do finału Hubert Hurkacz zagra jutro z Australijczykiem Alexem de Minorem. Ten mecz nie wcześniej niż o godzinie 9:00, a o 5:00 rano na korcie zobaczymy Igę Świątek w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000. Zagra z Chorwatką Donną Vekić. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko proponowanym wymiarom kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia, w którym minimalny rozmiar kojców dla małego psa poniżej 40 cm wysokości to 4 metry kwadratowe. Na tak mały limit nie zgadzali się uczestnicy manifestacji przed resortem rolnictwa.
5: Mała klatka to pułapka.
6: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł w miejscu, w którym się załatwia.
7: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
0: Trwają konsultacje społeczne. Organizatorzy protestu zachęcali uczestników do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, ale uwaga na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w zachodniej, centralnej i wschodniej Polsce. Bez mgieł jedynie w rejonie nadmorskim oraz na północnym wschodzie kraju. Temperatura minimalna od 3 stopni na Podhalu, 8 w centrum, do 10 na Pomorzu i ziemi lubuskiej. Wiatr słaby na Pomorzu, Warmii i Mazurach, okresami umiarkowany, przeważnie zachodni.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się...

0: tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
8: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
9: Do rozmowy zaprosiłem Olgierda Łukaszewicza, aktora, byłego prezesa Związku Artystów Scen Polskich, założyciela Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej.
10: Nie wolno przestać rozmawiać o nas, o naszej tożsamości. Jesteśmy w tej chwili w niezwykłym momencie dziejów, że to powinno znaleźć też odzwierciedlenie w naszej pracy aktorskiej na scenie.
8: Wywiad Rzeta.
9: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21:00.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: Już prawie 9 minut po 19:00.
7: Przy muzyce o sporcie.
11: Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na niemal dwugodzinne spotkanie ze sportem. Dziś dużo o piłce nożnej, bo odliczamy godzinę do meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, ale powiemy też o azjatyckim tournée polskich tenisistów. Sprawdzimy, kto jest najbliżej Mistrzostwa Polski w jeździe na żużlu. Porozmawiamy z dwiema bardzo ciekawymi osobistościami sportu. Prekursorem postaci sportowca celebryty, ubóstwianym w latach 80. Eddie Edwardsem i sensacyjnym mistrzem olimpijskim w chodzie sprzed 5 lat Dawidem Tomalą. Sprawdzimy, co nas czeka w Mistrzostwach Świata w judo i czy ucieczka Cristiano Ronaldo ze zgrupowania kadry oznacza koniec tej międzynarodowej ikony piłki. Zapraszam.

Dosyć przypadkowo nam się złożyło, że ta piosenka Suburbia, czyli Przedmieścia zespołu Pet Shop Boys pojawiła się na początku naszej audycji, ale to bardzo dobrze, bo przecież mówiłem przed chwilą o Cristiano Ronaldo, o Portugalczyku, który urodził się właśnie na przedmieściach Funchal na Maderze. Jego matka była kucharką, dorabiała jako sprzątaczka we Francji, ojciec był ogrodnikiem. No i tak ta historia młodego piłkarza, który później został jedną z największych gwiazd światowej piłki, się rozpoczęła właśnie na przedmieściach Funchal na Maderze. Ale o Cristiano Ronaldo i jego upadku, jeśli chodzi o reprezentację Portugalii, będziemy mówić w drugiej godzinie naszej audycji. Dziś dużo rozmów, analiz i relacji, ale zanim do tego przejdziemy, proponujemy skrót najważniejszych informacji ze sportowych aren. Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju w Pekinie. W ćwierćfinale Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2. O finał zagra z Australijczykiem Alexem de Minorem. Remco Evenepoel triumfował w wyścigu ze startu wspólnego podczas rozgrywanych w Lublanie. Mistrzostw Europy w kolarstwie. Po fotofiniszu srebrny medal zdobył Włoch Giulio Ciccone. Brąz dla drugiego z Włochów Christiana Scaroniego. Na 34. miejscu do mety dojechał reprezentant Polski Mateusz Gajdolewicz. 50. był Jakub Kaczmarek, 58. Filip Maciej. Brytyjczyk Elfyn Evans został rajdowym mistrzem świata w WRC. Wicemistrzem globu, zwycięzca ostatniej rundy rajdu Sardynii, Szwed Oliver Solberg. W generalnej klasyfikacji mistrzostw Evans wyprzedził Solberga o zaledwie 5 punktów. W klasyfikacji WRC 2 rajdu Sardynii czwarte miejsce zajął Kajetan Kajetanowicz, a najlepszy okazał się Finn Rope Korhonen. Holender Max Verstappen był najszybszy w wyścigu o Grand Prix Bahrainu. To 16. runda mistrzostw świata Formuły 1. Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie przeniesiona do Malezji. Drugie miejsce zajął lider generalnej klasyfikacji Włoch Kimi Antonelli, a trzecie Brytyjczyk Lewis Hamilton. Stal Gorzów Wielkopolski utrzymała się w żużlowej ekstralidze. W rewanżowym meczu barażowym o udział w najwyższej klasie rozgrywkowej Stal pokonała PSZ Poznań 49-41. Dzięki temu zespół z Gorzowa Wielkopolskiego wygrał w dwóch meczu 92-88. A siatkarki Stali Mielec pokonały Wolej Wrocław 3-2 w meczu pierwszej kolejki Tavon Ligi. W trwającym spotkaniu ŁKS kontra Developer z Rzeszów, no i Łodzianki przegrywają 0-2. W meczach drugiej kolejki Ekstraklasy koszykarek MKS Pruszków pokonał Wichoś Jelenia Góra 86-72. Politechnika Poznań wygrała z Wisłą Kraków 71-69. Liderem tabeli jest Ślęza Wrocław. Białoruska tenisistka Aryna Sabalenka numer 2 na świecie odpadła w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie, przegrywając z Czeszką Nikolą Bartunkową. Maja Chwalińska i właśnie Bartunkowa pokonały Amerykankę Katie McNally, Indonezyjkę Janice Tien 6-2-6-2 i awansowały do drugiej rundy debla tenisowego turnieju w Pekinie. Etiopczyk Barycza Dżeleto oraz Kenijka Betty Czepkowony zwyciężyli w 25. Lotto Poznań Maratonie. Z Polaków najlepsi byli Mateusz Lipiński, 8. w gronie mężczyzn oraz 4. wśród kobiet Monika Brzozowska. I to tyle, jeśli chodzi o skrót wiadomości. Za chwilę przeniesiemy się do Zenicy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w jedynce audycja przy muzyce o sporcie. Nasi piłkarze poprawili humory kibicom, deklasując Rumunów 6-0, ale przed biało-czerwonymi trudniejsze zadanie, bo na początku tegorocznej Ligi Narodów męczyli się przecież z Bośniakami na Stadionie Narodowym. Jutro mecz w Zenicy i przydałoby się zdobyć więcej niż jeden punkt. Posłuchajmy naszych wysłanników Filipa Jastrzębskiego i Tomasza Kowalczyka.
2: Witamy z Bośni i Hercegowiny, pięknego kraju, który charakteryzuje się mieszanką kultur i piękną przyrodą.
3: Tu przenika się wschodni orient z wpływami europejskimi, ludzie są mili, gościnni, a kuchnia, jak sprawdziliśmy, jak to na Bałkanach, zachwyca lokalnymi daniami.
2: To także miejsce, w którym znów można poczuć się jak w latach 90.
3: Jutrzejszy mecz odbędzie się w nie największym mieście, czyli w Sarajewie, ale w oddalonej godzinie drogi od stolicy Zenicy.
2: Polacy i Bośniacy spotkają się już po raz drugi tej jesieni. W ubiegły piątek podopieczni Sergeja Barbareza urwali nam punkty na Stadionie Narodowym.
3: Później biało-czerwoni przegrali ze Szwedami, a Bośniacy potrafili im się postawić, dzięki czemu mają punkt przewagi.
2: Podopieczni Jana Urbana w końcu odetchnęli z ulgą po imponującym zwycięstwie nad Rumunami.
4: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za dwa dni spokoju. W sporcie jest

0: Jak jest, no wynik jest albo dobry, albo zły. Tak zwana góra albo jest zadowolona, albo nie jest zadowolona. Na pewno chcielibyśmy wygrywać, chcielibyśmy wpuścić trochę świeżej krwi do tego zespołu. Wydaje mi się, że no, robimy to. Być może nie tak, jak niektórzy by oczekiwali, żeby tej młodzieży pokazało się nie wiadomo ile. Wydaje mi się, że mamy nad nimi kontrolę spokojnie, ale wprowadzamy ich do drużyny i wiele rzeczy powoli nam się zaczyna wyjaśniać.
1: Za polskimi piłkarzami już 3 mecze i sporo rozegranych minut. Jak czują się zawodnicy?
0: Wydaje mi się, że dobrze. Na pewno stoperzy mają więcej. Są to jednak mimo wszystko pozycje wymagające bardziej koncentracji niż takiego wysiłku fizycznego. To oni grają więcej. Po każdym meczu robimy testy zmęczeniowe zawodnikom, w jaki sposób, jak wyglądają, jak się czują i tak dalej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że czują się dobrze. W miarę dobrze zregenerowani, żeby przystąpić w pełni sił do kolejnego, już w tym przypadku 4. spotkania.
2: Nie dość, że kontuzje wyeliminowały z gry kilku zawodników, to jeszcze w jutrzejszym spotkaniu zabraknie Roberta Lewandowskiego.
1: Kapitan w meczu z Rumunią zdobył 3 bramki, ale zarobił też żółtą kartkę, która wykluczyła go z gry.
0: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, nie? Co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim. Nie wiadomo, ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji.
3: No to aby na tym najwyższym poziomie grali jak najdłużej, a za kilka minut posłuchamy innego kadrowicza, Marcina Bułki.

0: Kilka minut temu wysłuchaliśmy trenera Jana Urbana, teraz pora na Marcina Bułkę.
1: Grający na co dzień w Katarze bramkarz tej jesieni jest jedynką w polskiej bramce.
0: Dzisiejszy solenizant będzie miał jutro mały jubileusz. Po raz 10 zagra z orłem na piersi.
2: Grałem 3 mecze, jutro jeszcze jest kolejny ważny, może pewnie najważniejszy, ale czuję się dobrze. Wróciłem też po długiej kontuzji. Po pierwszym meczu z Bośnią, jak patrzyłem trochę wstecz, to równo rok chodziłem o kulach. W tym roku mogłem wyjść na Stadion Narodowy i zagrać w bramce reprezentacji, więc to cieszy. To poparte moją pracą na pewno, dlatego jak jestem tutaj, cieszę się z każdej minuty i robię wszystko, żeby grać. Na pewno moim celem jest gra w kadrze. No i przez mecze, które będę grać, które będzie mi dane grać, na pewno będę chciał pokazać, budować swoją pozycję i udowodnić, że to miejsce może być dla mnie.
1: Marcin Bułka i obrońca Jan Bednarek to jedyni zawodnicy, którzy rozegrali wszystkie 3 spotkania w pełnym wymiarze czasowym.
0: W ubiegły piątek w Warszawie Bośniacy sprawili nam niemałe problemy. Skoro w naszej stolicy zremisowali, jutro u siebie będą chcieli osiągnąć jeszcze więcej.
2: Nie dziwi mnie, że chcą wygrać mecz. Ciężko było, jakby nie chcieli go wygrać. No ale my przyjeżdżamy z takim samym zamiarem. Chcemy jutro wyjść na boisko. Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. Szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
1: Piętą achillesową reprezentacji Polski są niestety stałe fragmenty gry. Większość bramek biało-czerwoni tracą właśnie po rzutach wolnych i rożnych.
0: Co zrobić, żeby to poprawić?
2: Lepiej bronić, krótko mówiąc, ale no, tracą też bramki ze stałych fragmentów. Wiadomo, wydaje mi się, że dzisiaj w piłce z tych stałych fragmentów gry więcej się też strzela. Nawet widzimy, jak grane są rzuty auty czy rzuty rożne. Koncepcja na te stałe fragmenty jest zupełnie inna. Nawet czasami przeszkadzanie przeciwnikom w polu karnym staje się trudniejsze, no ale to, że straciliśmy bramki ze stałych fragmentów gry, to nie znaczy, że nie umiemy bronić. Wiadomo, że czasami zdarzają się błędy i czy to jest po stałym fragmencie, czy z gry, próbujemy je eliminować. Na pewno też analizujemy przeciwnika, jak gra. Znamy jego mocniejsze strony, gdzie możemy też atakować. Dlatego chcemy się przygotować jak najlepiej, a z Bośnią też graliśmy, która jest dobra w stałych fragmentach i udało się dobrze wybronić mecz na Narodowym.
1: Oby jutro również udało się dobrze wybronić ataki bośniaków, ale żeby z przodu coś jednak wpadło.
0: Stawką będzie prawdopodobnie 2 miejsce w grupie 4 na 2 poziomie Ligi Narodów.
2: Wygrywając mecz przybliżasz się czubowi tabeli, dlatego też gramy o to. Jesteśmy reprezentacją, która na pewno nie będzie zadowalała się z tego, że tylko się utrzymamy, czy będziemy walczyć o utrzymanie. Celujemy wysoko, celujemy wygraną i przy tym na pewno w awans do dywizji A, w której byliśmy wcześniej.
1: Początek meczu Bośnia i Hercegowina Polska o 20:45.
3: A po 20:00 rozpoczniemy przedmeczowe studio. Odwiedzi nas Andrzej Janisz. Porozmawiamy też z byłym kadrowiczem Michałem Golińskim o tym, jak się strzela gole bośniakom i sprawdzimy, jakie nastroje panują wśród kibiców. To jutro, a dziś jeszcze za chwilę o azjatyckich przygodach naszych tenisistów.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Zbliża się koniec tenisowego sezonu 2026. Nasi tenisiści kontynuują turnę po Azji ze zmiennym szczęściem, ale nie bez emocji. O szczegółach Piotr Dąbrowski.
2: Po 7 latach od poprzedniego starcia Huberta Hurkacza z Karenem Khachanovem Polak w końcu miał okazję do rewanżu. O ile w 2019 roku w Wiedniu wrocławianin musiał uznać wyższość półfinalisty US Open, to podczas ćwierćfinałowego meczu w Pekinie to Hubert grał pierwsze skrzypce. Przy tenisistach, którzy tak dobrze opanowali wyprowadzanie pierwszego podania, nic dziwnego, że to serwis był bodaj najważniejszym uderzeniem inauguracyjnej partii. Obaj panowie grali z pełnym poświęceniem, każdą piłkę traktując tak, jakby decydowała o zwycięstwie. Żaden z tenisistów nie był w stanie przełamać drugiego, ale w tiebreaku lepsze momentum odnalazł Hubert, który objął prowadzenie 1-0 w setach. Druga partia miała już zupełnie inny przebieg. Polak stosunkowo szybko wypracował przewagę i przełamał rywala na 3-2. Od tamtej pory nie oddał już pierwszeństwa w meczu. Ostatecznie Polak zwyciężył 7-6, 6-2. Było to jego jubileuszowe 250. zwycięstwo w meczu rangi ATP. Tym samym Hubert awansuje na co najmniej 34. miejsce w rankingu. Tuż po spotkaniu Hurkacz cieszył się z awansu do półfinału.
3: Dość się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz. Na pewno grałem bardzo sobie nie bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale, więc chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za to, że zawsze wspieracie w trudnych momentach i cieszę się, że teraz powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
2: Jego przeciwnikiem w meczu o finał będzie w poniedziałek rozstawiony w Pekinie z numerem 5 Australijczyk Alex de Minaur. Również w Pekinie, tym razem w deblu, Maja Chwalińska i partnerująca jej Czeszka Nicola Bartunkowa pokonały 6-2, 6-2 duet Katie McNally, Jenny Stien. Na swój mecz oczekuje także Iga Świątek. Polka stanie naprzeciw Chorwatki Donny Vekić. Trener tenisa Michał Gawłowski wierzy w talent Polki.
4: Mam nadzieję, że będzie coraz więcej gry z drugiego, trzeciego metra za kortem. Dużo więcej wchodzenia też na woleja, zamykanie na siatce, tak, żeby właśnie budować ten plan B sobie na przyszłość. Mam nadzieję, że ten mecz też pozwoli na to, że Iga będzie czuła duży komfort grania. Fajnie, coraz więcej takich returnów granych troszeczkę dalej, ale mimo wszystko agresywnych. Do tych najlepszych zawodniczek potrzebny jest plan B. Więc miejmy nadzieję, że ten mecz będzie też spokojnie wygrany jak poprzednio. Takie małe znaki, które będą pokazywały, że dodatkowe elementy w grze Igi się pojawiają, będą. Także trzymam kciuki za kolejne zwycięstwo.
2: W dotychczasowych 4 pojedynkach Polka zawsze wychodziła obronną ręką. Wydaje się, że i tym razem będzie faworytką. Mecz o 1/8 finału w Pekinie w poniedziałek około 6 czasu polskiego.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Kilka dni temu odwiedził Polskę legendarny skoczek narciarski, ikona igrzysk w Calgary, Brytyjczyk Eddie Edwards, który latał bardzo krótko i zajmował ostatnie miejsca, ale rozkochał w sobie kibiców. Na pełne barwnych opowieści spotkanie ze słynnym orłem zaprasza Andrzej Grabowski.
2: It's a great honor to talk with... To wielki zaszczyt móc rozmawiać z absolutną legendą olimpizmu, z absolutną legendą skoków narciarskich. Z nami Eddie Edwards. Dzień dobry.
3: Thank you. Good afternoon.
2: Czy to jest twój pierwszy pobyt w Polsce?
3: It is. Yes, I think it is. My first time in Poland and my first time in Krakow as well.
4: Tak, pierwszy raz jestem też więc w Krakowie i to miasto zrobiło na mnie od razu wrażenie. Jest pięknie.
3: Come along tonight and spend a bit of time tomorrow morning as well.
2: Polacy nadal cię kochają?
3: Yeah, I've met Polish people.
4: Tak, spotykamy się na całym świecie, a kiedy rozmawiamy, zawsze mówią mi o skokach, a ja im o Adamie Małyszu. To bardzo, bardzo miłe. Skoki narciarskie są w Polsce bardzo ważne i to świetnie.
2: Your first sponsor, twój pierwszy sponsor, były narciarz alpejski Konrad Bartelski, stwierdził, że wciąż jesteś jednym z najpopularniejszych sportowców w Wielkiej Brytanii. Zatem, czy masz podobne wrażenie i czy jesteś tak popularny jak na przykład Harry Kane.
3: Harry Kane, I love Harry Kane. The way he plays.
4: Och, kochamy Harry'ego Kane'a i to, jak gra dla Anglii. Tak, to niezwykłe, że ludzie wciąż mnie pamiętają. Znają moje imię, a przecież minęło 38 lat. Czuję się z tym wyjątkowo. To dla mnie wielka duma.
2: Kilka miesięcy temu skakałeś w Kandersztegu w Szwajcarii na takich bardzo ważnych dla siebie skoczniach, bo to tam lata temu oddawałeś pierwsze w życiu skoki na igielitę. Jak to było skakać po tak długiej przerwie już po 60 roku życia?
3: Yeah, it was lovely to go back to Kandersteg, because I've not been back there since before Calgary.
4: To było coś pięknego wrócić do Kanderstegu, gdzie

0: Ostatni raz byłem przed igrzyskami w Calgary. Wtedy spędzałem tam naprawdę sporo czasu, trenując, rozwijając się i poprawiając rekord Wielkiej Brytanii. Zaproszono mnie na 10. rocznicę przebudowy tamtejszych skoczni. To, jak teraz wyglądają, zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. I choć minęło 40 lat, to wciąż zdarzało mi się spotkać tych samych ludzi. Mamy wiele wspólnych wspomnień. I w końcu mogłem znów skoczyć. Nie skakałem na igielicie od 30 lat, więc to było naprawdę przyjemne móc znów to zrobić.
1: Gdybyśmy mogli wrócić do lat 80. i 90., czy czułeś się wtedy jak gwiazda rocka, trochę jak Mick Jagger?
2: Like Mick Jagger?
3: Yeah, it was very, very strange. You know, going to Calgary in 1988, becoming Eddie the Eagle.
0: Tak, to było bardzo dziwne. Po igrzyskach w Calgary, gdy stałem się orłem, to było wręcz niewyobrażalne.
3: And yeah, I did feel a little bit like a rock star. You know, just traveling everywhere, loads of people, doing lots of autographs.
0: Poczułem się faktycznie jak gwiazda rocka. Cały czas podróżowałem, mnóstwo ludzi prosiło mnie o autografy, udzielałem bardzo wielu wywiadów. Tamtych kilka lat dało mi mnóstwo zabawy i były one bardzo zaskakujące.
1: Rozmawiamy przy okazji festiwalu filmowego Kraków Sport Film Fest. Na tym festiwalu wyświetlany jest film oparty na twojej historii, który powstał 10 lat temu. Jak ten film wpłynął na twoje życie?
0: Z biegiem lat moja aktywność medialna mocno zwolniła i wróciłem do pracy w budownictwie. Zajmowałem się też moim programem telewizyjnym. Ale kiedy pojawił się film, o Boże, to znów historia z Calgary odżyła. Znów poczułem się jak gwiazda rocka. Zaczęły się podróże po całym świecie na premiery filmu. Obejrzałem ten film ponad 100 razy i wciąż go uwielbiam. Jest naprawdę dobrze zrobiony. I otworzył mi nowy rozdział w życiu. Mam 62, prawie 63 lata i wciąż cieszę się życiem. Cieszę się filmem i wszystkim innym.
1: W filmie twoją rolę zagrał aktor, który potem zagrał też Eltona Johna. I tak szczerze mówiąc, tak patrzę, to trochę jesteście z Eltonem do siebie podobni. Czy w związku z tym byłeś kiedyś mylony z Eltonem Johnem?
2: Look a bit like.
1: Have you ever been mistaken for Elton?
3: I wish I had been mistaken for Elton John.
0: Życzyłbym sobie, by tak było. Gdy byłem na planie, aż nie dowierzałem, widząc, jak Taron Egerton precyzyjnie mnie odtworzył. A po kilku latach zrobił dokładnie to samo z Eltonem Johnem. Ludzie cały czas twierdzą, że jesteśmy z Eltonem do siebie podobni. Codziennie patrzę jednak w lustro i tego nie widzę. Ale raz jeszcze chcę podkreślić, Taron Egerton zagrał nas obu przepięknie.

0: Oprócz skoków narciarskich zrobiłeś w życiu kilka niezwykłych rzeczy. Powiedzmy między innymi, że pobiłeś rekordy świata w skokach na sankach i skokach kaskaderskich. Do tego śpiewałeś piosenki po fińsku, choć nie znasz fińskiego, czy byłeś gwiazdą telewizji. A co twoim zdaniem z tego, co robiłeś, było najbardziej niezwykłe?
1: Myślę, że jednak zaśpiewanie dwóch piosenek po fińsku to było absolutnie szalone. Ale nie tylko to. Udzieliłem kiedyś wywiadu w słynnym, nieczynnym już wtedy domu publicznym w Amsterdamie, w Yum Yum Club. Nie wiedziałem, że kiedyś to było jedno z najbardziej ekskluzywnych tego typu miejsc. Wywiad przeprowadzaliśmy na łóżku, przypominam, w domu publicznym. I tak, skoki przez autobusy, przez samochody to szalone rzeczy, ale uwielbiam. Uwielbiam takie. Mam ponad 60 lat i wciąż mi mało.
0: A jakie były najlepsze momenty w twoim życiu?
2: The best sporting moment is definitely Calgary 1988, competing there, and then the 1987 World Championships the year before.
1: Sportowo, zdecydowanie igrzyska w Calgary i Mistrzostwa Świata. Prywatnie, na pewno narodziny moich dwóch córek.
2: And then when they actually made the film, was an amazing time as well.
1: I wtedy, gdy zrealizowano film o mojej historii i że to jest dobry film, że ludzie ten film pokochali. Całe moje życie jest niesamowitym doświadczeniem. Mam nadzieję, że kolejne 15 lat będzie równie niezwykłe jak te poprzednie 15.
0: Co robisz na co dzień i gdzie pracujesz?
1: Teraz jeżdżę po całym świecie jako mówca. Opowiadam o swoim życiu, o igrzyskach w Calgary, o filmie. Występuję w Stanach, Kanadzie, Australii, Niemczech, Finlandii czy Norwegii, acz przeważnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii. A poza tym wciąż robię swoje. Pracuję w branży budowlanej. Odnawiamy nieruchomości. Ponadto moja partnerka kupiła niedawno dom i też go remontujemy. Chcemy zdążyć do Bożego Narodzenia. Jestem naprawdę bardzo zajęty.
0: Czy oglądasz wciąż współczesne skoki? Co o nich sądzisz?
2: It's very difficult for me to keep an eye on ski jumping, because the only way we can watch it in the UK is through Eurosport.
1: To dla mnie bardzo trudne, ponieważ w Wielkiej Brytanii skoki można oglądać jedynie w Eurosporcie, którego nie mam w swoim telewizyjnym pakiecie. Jedyną szansę, by pooglądać skoki, mam więc wtedy, gdy na przykład jestem w Niemczech. Nie mam więc pojęcia, kto teraz w skokach wygrywa, ale wciąż uwielbiam je oglądać, gdy tylko mam okazję.
2: But it's very difficult to keep an eye on, you know, who's doing well. Ski jumping at the moment.
0: Tak patrzę na ciebie i nie widzę tych twoich słynnych okularów, które miałeś na sobie nawet w trakcie skoku pod goglami. Czy w związku z nimi miałeś w trakcie swoich skoków jakieś problemy?
1: Och tak, to był duży problem. Ostatnią rzeczą, jaką zawsze robiłem przed skokiem, było założenie gogli na okulary. Chodziło o to, by okulary nie zaparowały. Na początku nie wpadałem w panikę. Powietrze zazwyczaj oczyszczało szkła, ale mniej więcej w 3 na 10 skoków tak się nie działo. Wybijałem się i nic nie widziałem. To już budziło strach. W locie wkładałem więc palec pod gogle i próbowałem przetrzeć szkła, by wiedzieć, gdzie mam lądować. Ale tak naprawdę nie wiem, czy okulary były mi potrzebne, bo gdy teraz jeżdżę lub skaczę na nartach, to z nich nie korzystam.

0: wracam. Może więc powinienem wrócić do skoków i może szłoby mi nawet lepiej, bo nie musiałbym nosić okularów.
1: O czym jeszcze marzysz? Do you dream about?
0: Na szczycie listy mam skok na nartach na moje 100. urodziny. Chciałbym to zrobić na nartach zjazdowych. Nie jestem tego do końca pewien, ale chciałbym, mając 100 lat, na czarnej lub czerwonej trasie, tak po prostu skoczyć sobie 10 metrów.
2: That's what I want to do.
1: It's great honor. Eddie Edwards. Thank you so much.
2: Thank you. Thank you for inviting me.
3: Na koniec panowie sobie podziękowali. Nasz gość podziękował za zaproszenie. Z Eddie Edwardsem rozmawiał Andrzej Grabowski, polski. Polskim głosem Diego był dziś Patryk Michalski. Jeszcze kilka innych informacji. Rozegrano dziś 2 spotkania pierwszej kolejki Ekstraklasy koszykarzy. GTK Gliwice przegrało z MKS-em Dąbrowa Górnicza 78-89. Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 95-70. Piłkarki ręczne MKS Lublin wygrały u siebie z Piotrkowią 36-24. To był pierwszy mecz pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Europejskiej. Rewanż za tydzień w Piotrkowie. I jeszcze hokeiści. 7. kolejka, porażka Energii Toruń. No i Torunianie przegrali u siebie z GKS-em Katowice 0-7. Unia Oświęcim pokonała Podhale Nowy Targ 8-0. Krakowia STS Sanok 3-2. Jastrzębie Sosnowiec 2-4. I Polonia GKS Tychy 1-2. W pierwszej godzinie to już wszystko. Za kilkanaście minut judo, lekko atletyka, żużel i siatkówka. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Najnowszy film i serial. Dwie ekranizacje z lat 60. i 70. i ponadczasowa historia z powieści Bolesława Prusa. I co dalej? O tym w poniedziałkowej audycji. Zaprosimy na weekend z lalką w radiowej jedynce. Opowiemy o słuchowisku Teatru Polskiego Radia, o losach współczesnych potomków Wokulskiego i Łęckiej. A dla fanów powieści nowy konkurs ABC Lalki.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączyć.

0: włączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: Kto, no wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych. Sport amatorski i wyczynowy w sekcjach pływania, tenisa stołowego, strzelectwa, lekkiej atletyki, koszykówki na wózkach i wielu innych. Zainspiruj się i dołącz do nas, do ludzi z pasją osiągających sukcesy. Więcej szczegółów na stronie www.start.białystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych.
9: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
11: Emilia Kleszczewska i kolejny drogowy raport w radiowej jedynce. Ogromny zator czeka na kierowców jadących ze Szczawnicy do Krościenka nad Dunajcem, a dalej do Zarzecza. W sumie to już 16 kilometrów tego korka, także tam kierowcy pewnie nie wydostaną się przez najbliższą godzinę, ale ten czas może się też wydłużyć. Trasa S7 ciasno jest w Lubieniu, na trasie z Nowego Targu do Krakowa, no a przed Krakowem kierowcy stoją na Zakopiance w Libertowie, na remontowanym odcinku. To nie wszystko z tych małopolskich tras. Droga krajowa nr 20 i odcinek Wadowice z Komielna Biała, 35 kilometr. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Wiemy też, że jedna osoba została ranna i droga w obu kierunkach jest zablokowana. Od kilku godzin niemożliwy jest przejazd A4 z Gliwic do Opola. Przed Kleszczowem palił się samochód osobowy. Do Opola trzeba jechać lewym pasem, ale chyba najlepiej pojechać z Gliwic do węzła Zabrze Północ, tam wjechać na drogę krajową nr 94 i w Łanach na węźle wrócić właśnie z powrotem na autostradową. Na Śląsku zwężenie jest też na S1, na trasie Bielsko-Biała-Tychy, podobnie na A1 między Pyrzowicami i Bytomiem. To teraz Dolny Śląsk, kolejne zdarzenie drogowe i kolejny zator mamy przed kątami wrocławskimi, chwilę przed wjazdem do Wrocławia, od południowej strony. Tam zderzyły się dwa samochody, bus i samochód osobowy. Niestety jedna osoba w tym wypadku, jak się okazuje, została ranna. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. I od kilku godzin samochody też ustawiają się na A8 w Bukowinie. Tam zaczyna się zator i kończy się chwilę przed węzłem Wrocław Północ. Jeszcze na koniec Mazowsze. Informacje od kierowców jadących S8 jest dwójką. Na łącznicy tych ekspresówek na węźle Konotopa nie przejadą teraz państwo w kierunku centrum miasta.
12: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Stany Zjednoczone proponują spotkanie z udziałem Ukrainy i Rosji. Wołodymyr Zełański ujawnił szczegóły. Woda w gminie Urszulin na Lubelszczyźnie warunkowo dopuszczona do użycia. Badania nie wykazały obecności bakterii. Tragiczne skutki ulew i powodzi w Katalonii. Zginęły dwie osoby. Czy dojdzie do przełomu w rozmowach na linii Kijów-Moskwa? Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański potwierdził, że Stany Zjednoczone zaproponowały zorganizowanie technicznego spotkania z udziałem Ukrainy i Rosji jeszcze w tym miesiącu. Ukraina deklaruje gotowość do rozmów, ale czeka na odpowiedź Kremla. Zełański podkreślił, że jak dotąd nie padła konkretna propozycja miejsca ani daty spotkania ze strony Stanów Zjednoczonych. Negocjacje między Ukrainą a Rosją pozostają zawieszone od lutego. Moskwa stawia twarde warunki, domaga się m.in. przekazania przez Kijów części Donbasu, a także rezygnacji z aspiracji do członkostwa w NATO. Największymi wygranymi spadku cen paliw są Polacy, a nie politycy, uważa politolog Paweł Królikowski. Jak zwrócił uwagę, w przestrzeni publicznej trwa dyskusja o tym, której stronie, pałacowi prezydenckiemu czy rządowi, należy przypisać sukces związany z niższymi

0: niskimi cenami na stacjach, po tym jak Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a rząd przywrócił program CPN, czyli cenę paliwa niżej. Prezydent musiał coś zrobić, żeby wyjść z impasu, mówił w Polskim Radiu 24 Paweł Królikowski.
1: Brak aktywności tego Pałacu Prezydenckiego, było mało miejsca na to, żeby rzeczywiście politycznie się pokazywać. No i tutaj Karol Nawrocki zastosował trochę taki polityczny fortel pod tytułem: ja rzeczywiście podpiszę, tutaj się ugnę pod presją Donalda Tuska, ale teraz cała odpowiedzialność spada na was, to wy teraz musicie pilnować tych cen benzyny, teraz pora dotrzymywać obietnic. Więc jest to jakiś tam wybieg, także tak jak mówię, obie strony mogą próbować uznawać się za zwycięskie. Koniec końców to Polacy płacą mniej za benzynę i myślę, że to jest w tym najważniejsze.
0: Niższy VAT i akcyza na paliwa mają obowiązywać co najmniej do końca roku. Woda w Urszulinie na Lubelszczyźnie warunkowo dopuszczona do użycia. Badania nie wykazały obecności bakterii enterokoków ani E. coli. Wodę można używać do prania, mycia lub wykonywania innych obowiązków domowych. Natomiast przed spożyciem należy ją gotować przez co najmniej 2 minuty, mówi wójt gminy Urszulin Adam Panasiuk.
2: Woda jest dopuszczona warunkowo do spożycia i do czynności domowych. Można ją spożywać po przygotowaniu. Są zalecenia czyszczenia, a więc woda jest płukana, chlorowana do nieograniczonego użytkowania w celach spożywczych i domowych. To myślę, że to jeszcze potrwa kilka dni.
0: Od środy około 3,5 tysiąca mieszkańców gminy po skażeniu wody nie mogło korzystać z gminnego wodociągu.
3: To są aktualności jedynki.
0: 2 osoby zginęły, a co najmniej 1 zaginęła podczas powodzi na wschodzie Hiszpanii. Władze Katalonii ostrzegły przed zagrożeniem w okolicach Barcelony i Girony. Wiele sklepów zamknięto, a liczne wydarzenia kulturalne i sportowe zostały odwołane.
4: Według katalońskiej straży pożarnej 1 osoba zginęła w wyniku zawalenia się muru na terenie kempingu na północ od Barcelony. 2 utonęła w zalanym garażu. Jeden z mieszkańców regionu opisuje, że powódź zniszczyła mu mieszkanie. Gdy otworzyłem drzwi, wdarła się fala wody i przycisnęła mnie do ściany. Całe mieszkanie zostało zalane. Nie mogłem niczego uratować, bo musiałem uciekać. Inaczej byśmy tu utonęli. Inny mówi, że wszystko działo się bardzo szybko. W ciągu zaledwie 20 minut zostałem przyparty do ściany. Woda tryskała z odpływów jak z węża. Hiszpańskie media przypominają, że niecałe 2 lata temu w katastrofalnej powodzi w regionie Walencji zginęło 238 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Najmłodsi lubelscy biegacze przekroczyli swoją pierwszą metę. W mieście odbyła się dziecięca liga Biegnij Lublin dla uczestników w wieku od 3 do 12 lat.
5: Rozpoczynamy od rocznika 2023.
6: To prawdziwe zawody czy bardziej zabawa?
7: Z jednej strony zabawa, a z drugiej strony dzieci uczą się, jak zachować się na stadionie. Uczą się rywalizacji, uczą się zasady fair play w sporcie. Jest profesjonalna rozgrzewka.
5: I są już na mecie nasi biegacze.
6: Obydwoje z mężem biegamy i staramy się po prostu zarazić córkę naszą pasją. Ile córka ma lat? W listopadzie skończy 3 lata.
0: Biegi w Lublinie organizowane są od 10 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Noc pogodna i bez deszczu, ale uwaga na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni na Podhalu, 8 w centrum, do 10 na Pomorzu i ziemi lubuskiej. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Płytka Zatoka Niżowa znad Finlandii i krajów bałtyckich przemieszcza się na wschód. Głęboki niż 980 hektopaskali w rejonie Islandii przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, wybrzeże środkowe. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni 4 do 5, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3, później na wschodzie 4. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zachodni 4 do 5 w porywach 6, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni 3 do 5, później na północy w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni 4 do 5, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. warta. Stan morza 3, widzialność dobra.

0: Zatoka Gdańska, wiatr zachodni 4 do 6 w skali Beauforta, stan morza 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni 5 do 7, później na wschodzie w porywach 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Reklama. Autopromocja.
4: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
5: Do rozmowy zaprosiłem Olgierda Łukaszewicza, aktora, byłego prezesa Związku Artystów Scen Polskich, założyciela Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej.
6: Nie wolno przestać rozmawiać o nas, o naszej tożsamości. Jesteśmy w tej chwili w niezwykłym momencie dziejów, że to powinno znaleźć też odzwierciedlenie w naszej pracy aktorskiej na scenie.
4: Wywiad Rzeta.
5: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Już prawie 9 minut po 20:00.
1: Przy muzyce o sporcie.
7: Przed mikrofonem Rafał Bała, zapraszam na drugą godzinę naszej sportowo-muzycznej audycji. Przed nami meldunki z ostatniego w sezonie meczu żużlowego. Dziś poznamy mistrza Polski, a także ze spotkania pierwszej kolejki siatkarskiej Tauron Ligi z Łodzi. Porozmawiamy z mistrzem olimpijskim w chodzie, Dawidem Tomalą, który zamierza robić karierę w wojsku. I poznamy historię upadku jednego z najlepszych piłkarzy świata, czyli Cristiano Ronaldo. Zapraszam. Let's go, girls.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W Baku ruszają Mistrzostwa Świata w judo. O tym, czego możemy się spodziewać po reprezentacji Polski, Krzysztof Kuzak.
2: Na tatami w stolicy Azerbejdżanu zaprezentuje się skromna, bo 7-osobowa reprezentacja Polski. W niej już tradycyjnie od kilkunastu lat przeważają i osiągają lepsze wyniki nasze panie. Będzie ich 5. Z byłą wicemistrzynią świata w kategorii do 63 kg Angeliką Szymańską na czele oraz wchodzącą dopiero w seniorską rywalizację, ale już z sukcesami Aleksandrą Kowalewską w wadze do 70 kg. Oprócz nich rywalizować będą Aleksandra Kaleta do 52 kg, Natalia Kropska do 63 i Eliza Wróblewska do 78. Jakie oczekiwania wiąże z występami pań trener kobiecej kadry Artur Kłys?
3: Po wakacjach dziewczyny pokazały świetną formę. Angelika zwyciężyła w Grand Slam w Lozannie. Eliza zajęła 5. miejsce, Natalia 7. w Grand Slam w Baku. I te wyniki potwierdzają, że obraliśmy dobry kierunek przygotowań. Oczywiście mamy świadomość, że to Mistrzostwa Świata i wszystkie najmocniejsze reprezentacje szykowały się do tego turnieju i poziom będzie bardzo wysoki. Ale wiem, że dziewczyny wejdą na matę pełne odwagi i koncentracji i wykorzystają to, nad czym pracowaliśmy.
2: Wśród mężczyzn zaprezentują się doświadczony wicemistrz Europy sprzed 4 lat Piotr Kuczera, to kategoria do 100 kg, oraz młody i perspektywiczny Jakub Sordyl w najcięższej wadze ponad 100 kg.
4: Kuczera jest najbardziej utytułowanym i najbardziej doświadczonym zawodnikiem kadry.
2: Mówi trener męskiej reprezentacji Polski Tomasz Kowalski.
4: W ostatnim czasie miał trochę problemów zdrowotnych, a na turniejach często trafiał późniejszych medalistów, ale forma teraz rosła i Piotrek w dobrej dyspozycji jest w stanie powalczyć z każdym zawodnikiem, nawet z tymi z bardzo wysokich miejsc rankingu światowego. Dla Kuby Sordyla to będzie debiut w Mistrzostwach Świata. Wcześniej zawody tej rangi go mijały przez poważną kontuzję, którą odniósł w czasach juniorskich. To wciąż dość młody zawodnik z bardzo dużym potencjałem, co pokazał zdobywając w tym roku złoty i brązowy medal Grand Slamu, a także w ubiegłym roku zdobywając tytuł wicemistrza Europy do lat 23. I Kuba ciągle w zasadzie się rozwija i zbiera doświadczenie. Chociaż no, nie ukrywajmy, czeka go bardzo trudne zadanie. Ta pierwsza ósemka to są zawodnicy bardzo mocni. To, co możemy wziąć za pewnik, że tak powiem, to, że da z siebie wszystko i będzie walczył do końca.
2: A prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski podkreśla.
5: To na pewno najważniejsza impreza tego roku i pion szkolenia. Na pewno liczę tutaj nie tylko na dobre występy, ale marzy nam się medal, aczkolwiek dla mnie najważniejsze jest to, żeby nasza reprezentacja, nasi najlepsi zawodnicy i zawodniczki rozwijali się optymalnie, żeby ten maksimum ich możliwości przypadło na Igrzyska Olimpijskie. Bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby zawodnicy i zawodniczki wywalczyli nie tylko kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie, ale przede wszystkim to, żeby tam mogli zaprezentować się najlepiej, jak to jest tylko możliwe, żeby pokazali pełnię swoich umiejętności. No i daj Boże, żeby przynajmniej jedna osoba, a być może więcej, z Igrzysk Olimpijskich wrócili z medalem. I to jest najważniejsze. To wszystko, co jest po drodze, czyli Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Grand Slamy, które są oczywiście ważną częścią kwalifikacji olimpijskiej, co

0: mojego punktu widzenia to jest proces, który ma nam pomóc w przywiezieniu z Los Angeles medalu.
1: Jutro jako pierwsza z biało-czerwonych walczyć będzie Aleksandra Kaleta, we wtorek Angelika Szymańska i Natalia Kropska, w czwartek Aleksandra Kowalewska, w piątek Eliza Wróblewska i Piotr Kuczera i w sobotę Jakub Sordyl. Za tydzień rywalizacja drużyn mieszanych, ale bez udziału reprezentacji Polski.
2: No to miejmy nadzieję, że za tydzień będziemy już mieli powody do radości w podsumowaniu azerskich Mistrzostw Świata.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja Przy muzyce o sporcie. Ostatnio głośno było o piłkarskiej reprezentacji Portugalii z powodu zamieszania z Cristiano Ronaldo, który obraził się i wyjechał ze zgrupowania. Czy to koniec wielkiego CR7? Dlaczego legendarny piłkarz pokłócił się z selekcjonerem kadry? Czy wróci do drużyny narodowej? Odpowiedzi na te pytania szukał Tadeusz Musiał.
1: Cristiano, il vai!
2: Są piłkarze, którzy wzbudzają czarno-białe emocje. Albo się ich kocha, albo nienawidzi. Nie trudno się zgodzić, że do takich należy Cristiano Ronaldo. On przez lata swojej kariery zbudował wokół siebie aurę fascynacji i zachwytów nad jego piłkarskimi umiejętnościami, perfekcyjnością, pracowitością i dążeniem do ideału, ale i wstrętu, manią wielkości, boiskowym egoizmem i zachowaniem na pogodę.

0: graniczu aktorstwa, ale trudno nie oddać mu, że piłkarzem jest wybitnym.
1: And the winner is
2: Cristiano Ronaldo.
3: Men's player of 2016 is Cristiano Ronaldo.
4: The winner is Cristiano Ronaldo.
0: Ronaldo zdaje sobie sprawę ze swej wielkości i z tego, jak jest odbierany, cytując jego słowa: nienawidzą mnie, bo jestem bogaty, przystojny i świetny na boisku. Być może jego osobowość została zdeterminowana dzieciństwem, w którym ubóstwo mocno mu doskwierało, a życie dawało w kości również podczas dziecięcych treningów, które nierzadko kończyły się płaczem, a co za tym idzie, szyderstwem kolegów. Ale nie czas i nie miejsce, by opowiadać biografię Cristiano, którego karierę można streścić określeniem od pucy buta do milionera. I trzeba przyznać, że może z dumą powiedzieć, że sam solidnie na to zapracował. No może z małą pomocą Messiego, bo gdyby nie rywalizacja między tymi dwoma panami, niewykluczone, że nie mając innej konkurencji, już wcześniej zadowoliliby się swoją wspaniałością, nie dążąc do jej nieustannego poprawiania. Nic dziwnego, że jego odstawienie od kadry wzbudza takie emocje. Już w 2008 roku otrzymał przecież opaskę kapitana Portugalii. 27 września tego roku, będąc w kadrze meczowej, po raz pierwszy od 18 lat w reprezentacyjnym meczu przesiedział 90 minut na ławce rezerwowych. Później spakował się i wyjechał ze zgrupowania. I na dobrą sprawę tajemnicą jest, co się stało. Jej rozwiązanie znają tylko Ronaldo i selekcjoner Jorge Jesus. I nawet oświadczenie tego drugiego niewiele wyjaśniło. Cristiano to legenda Portugalii, ale przeszłość niczego ci nie gwarantuje. W tej chwili mam graczy, którzy mogą zaoferować więcej. Jeśli Ronaldo nie może tego zaakceptować, to jego problem. Portugalia nie należy do Cristiano Ronaldo, a ja nie poświęcę drużyny, by uszczęśliwić jedną supergwiazdę. Internet kipi od filmów z Ronaldo, na których jedni prezentują jego nieprzyjemne zachowania wobec kolegów, a inni kolegów, którzy absolutnie izolują się od Ronaldo. Coś zatem jest na rzeczy, ale czy Portugalia może sobie pozwolić na pozbycie się swojej gwiazdy w taki sposób? Związek już mediuje pomiędzy stronami i wydaje się, że prędzej wyrzucą z kadry selekcjonera niż piłkarskiego boga z krainy Magellana, ale to też nie zadziała na korzyść zawodnika. Czynią starania, by rozwiązać to inaczej. Do tej pory we wszystkich swoich meczach Ronaldo zdobył 978 goli. Marzy o 1000, ale czy dorobek poprawi m.in. w meczach Portugalii? Messi karierę w kadrze już zakończył i może szepnąć koledze, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Ale z drugiej strony PESEL dla Ronaldo, jak i gole, to tylko liczby. Sam powinien podjąć taką decyzję. Wydaje się, że Jesus chciał ją podjąć za niego, ale Cristiano jest pewny, że to z zazdrości. Przecież nienawidzą go, bo jest bogaty, przystojny i świetny na boisku.
5: Oj, szkoda by było takiego zakończenia tej międzynarodowej, wspaniałej kariery. Przecież to rekordzista świata, jeśli chodzi o występy, no przede wszystkim bramki w drużynie narodowej. Cristiano Ronaldo. Czy wróci do reprezentacji, czy te mediacje się udadzą? Zobaczymy.

Naprawdę imponujące granie, poważne, efektowne, a grała, przypominam, 15-letnia zaledwie uczennica ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia z Krakowa, Zuzanna Wojdak. Gratulacje i dla uczennicy, i dla pani profesor Olgi.

0: Sługi Łazarski. Wspaniały talent.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A teraz zagra 16-letni Piotr Borkowski, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Lublinie z klasy pani profesor Jolanty Woźniak. Znakomicie zagrał skerco cismol, także dysponuje on świetną techniką, jego pianistyka zwraca uwagę, potrafi zagrać efektownie, a w przypadku skerca cismol to absolutnie walor nieodzowny.

Po 16-letnim Piotrze Borkowskim z Lublina zagra nam 16-letni Igor Świątek, uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, gdzie uczy się w klasie pani profesor Adrianny Wolf. Wspaniale zagrał nocturn C-moll, pierwszy z opusu 48, bardzo pewnie, bardzo świadomie, a ma 16 lat. Ciekawie i bardzo udanie zagrał niełatwego mazurka C-moll z opusu 50, żywo, ciekawie, ale i lirycznie oraz tęsknie. Oto ten mazurek.

bardzo piękny mazurek Cismol, trzeci z opusu 50 w interpretacji 16-letniego Igora Świątka, utalentowanego pianisty z Gdańska. I na samo zakończenie już posłuchamy Mikołaja Niemirowskiego, pianisty z ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Rzeszowie z klasy pani profesor Jolanty Filar-Choińskiej. Bardzo ciekawie zagrany walc e-moll z opusu pośmiertnego Chopina, ciekawy technicznie, muzycznie. Myślę, że to będzie na samo zakończenie bardzo godne zwieńczenie dzisiejszej audycji, którą przy współpracy

Pracę Krzysztofa Sagana przygotował i prowadził Adam Rozdach, a ja już teraz zapraszam Państwa do głośników za tydzień na drugą część prezentacji trzeciego już przeglądu Pod rękę z Chopinem w Dusznikach Zdroju. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina, Polska w poniedziałek o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Kuba Hanak, zapraszam na ostatnie już dzisiejszego wieczoru wiadomości drogowe i nareszcie mam dla Państwa dobre drogowe wiadomości. Ta niedziela była naprawdę trudna dla wielu kierowców. Na ten moment mamy aktywne jeszcze tylko jedno utrudnienie, no którym za moment. Zacznę od dobrych wiadomości z S8, gdzie pomiędzy węzłem Bralin a węzłem Syców na 91. kilometrze samochód dostawczy wypadł z drogi, wpadł do rowu. Służby uporały się nad tym utrudnieniem i ekspresową 8 w Wielkopolsce można już przejechać bez żadnych problemów. Z problemami nadal na krajowej drodze numer 73 na Podkarpaciu pomiędzy Brzostkiem a Jasłem na 160 km doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Droga ciągle jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. To utrudnienie może potrwać nawet do północy. Przez praktycznie cały dzień nieprzejezdna była S3 w Zachodniopomorskiem. Na szczęście w tym momencie mogą Państwo podróżować już tym odcinkiem bez żadnych utrudnień. Nie ma też utrudnień na krajowej

0: pięćdziesiątce pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Łochowem. Przypomnę, na 221 kilometrze doszło do zdarzenia osobówki i ciężarówki. Nic nikomu się nie stało, ale droga była zablokowana. Nie ma utrudnień też na Krajowej 28. Po zderzeniu samochodu z motocyklem jedna osoba w tym wypadku została ranna. W tej chwili 28 w obydwu kierunkach można jechać bez utrudnień. Życzymy Państwu szerokiej drogi. Przypominamy o mgłach, które mogą ograniczać widzialność do około 100 metrów. Prosimy o ostrożną jazdę.
1: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike został uhonorowany za powieść Nul. Zwycięzcę jubileuszowej 30. edycji najważniejszej polskiej nagrody literackiej poznaliśmy wieczorem podczas gali w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. To najważniejsza powieść, którą napisałem, mówił Szczepan Twardoch.
2: Najważniejsza, bo Nul wyniknęło z takiego splotu szeregu okoliczności, które jakby doprowadziły mnie do tej powieści. Ona się wzięła z tego, że wojna zawsze była moim tematem jakoś, z tego, że ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć takim magnetycznym przyciąganiem, któremu ja się nie umiałem oprzeć.
1: W powieści autor przedstawia obraz wojny na Ukrainie z pozycji żołnierza. Nike to nagroda za najlepszą książkę roku. Przyznawana jest od 1997 roku. Marynarka wojenna ostrzega przed działaniami na Bałtyku związanymi z neutralizacją niewybuchów z czasów II wojny światowej. Wojskowi saperzy wysadzą ładunki wybuchowe na dnie Bałtyku, które znajdują się niedaleko portu w Świnoujściu w zachodniopomorskim. Akcja potrwa od jutra od godziny 8 do czwartku. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców, ale służby wprowadzają zakaz wchodzenia do wody, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylii Obrony Wybrzeża.
3: Każdy musi mieć tego świadomość, że wejście do wody w trakcie operacji może zagrażać życiu lub zdrowiu. Nie znaczy to, że plaże będą zamknięte. Przebywanie na plażach oraz w ich okolicy czy na terenach otwartych lub nieosłoniętych nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia, także nie ma obostrzeń, jeżeli chodzi o spacery czy przebywanie w tym czasie na plażach.
1: 5 brytyjskich min głębinowych z czasów II wojny światowej znaleziono podczas oczyszczania morskiego dna przed budową nowego portu kontenerowego. Przez słynną nowojorską Piątą Aleję przechodzi 89. Parada Pułaskiego. To jedno z najważniejszych polskich wydarzeń każdego roku w Stanach Zjednoczonych.
4: Parada Pułaskiego jest drugim po paradzie w Dniu Świętego Patryka etnicznym wydarzeniem w Nowym Jorku.
5: Wspieramy naszą Polonię.
6: To jest nasz polski obowiązek być na paradzie w New Yorku
7: ze wszystkimi Polakami.
4: Mówili w lokalnym polonijnym Radiu Rampa i uczestnicy. Wśród gości zaproszonych z Polski był m.in. honorowy wielki marszałek Parady Piłsudskiego, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejewski.
8: Jest to wielkie wyróżnienie zostać honorowym marszałkiem tej parady, szczególnie w tak znamienitym roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. A to jest wyraz tego honorowego marszałkowania, to wyraz takiego uznania dla działań Instytutu Pamięci Narodowej, tutaj także w Ameryce.
4: Nowojorska Parada Pułaskiego od lat jest jedną z największych manifestacji polskości w Stanach Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: To są aktualności jedynki.
1: Kandydatka na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych po tym, jak dziennikarze stacji w Polsce 24 wjechali w piątek na zamknięte osiedle pod Warszawą, gdzie mieszka jej syn. Granica między politycznym sporem a prywatnością mojej rodziny została przekroczona, oświadczyła Piątkowska. Dyrektor programowy stacji w Polsce 24 Mariusz Pilis w przesłanym Polskiej Agencji Prasowej oświadczeniu przekazał, że ekipa telewizji weszła na podwarszawskie osiedle nie po to, aby śledzić osoby niepubliczne, ale żeby zająć się tematem mieszkania Moniki Piątkowskiej jako kandydatki na prezydenta Krakowa. Za tydzień druga tura w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, w której zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie, znana jako autorka popularnych książek naukowych. O jej śmierci poinformował zakon. Jak mówi siostra Paula Kasprzykowska, kuchnia była całym jej światem.
10: To była wielka jej pasja, żeby służyć i służyć właśnie.

0: właśnie poprzez kuchnię, poprzez gotowanie, pieczenie. To było jej takie wyzwanie. Była bardzo pogodną siostrą, pracowita, zawsze się uśmiechała.
1: Siostra Anastazja Pustelnik miała 76 lat, była autorką kilkunastu książek kulinarnych. Największą popularność zdobył napisany przez nią poradnik 103 ciasta siostry Anastazji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sport, Grzegorz Nowaczyk. Żużlowcy KS Toruń wywalczyli złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. W finale Ekstraligi zespół z Torunia pokonał na wyjeździe Spartę Wrocław 46-44. Toruń zdobył swój szósty w historii, a drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. W Ekstraklasie siatkarek Łódzki Klub Sportowy uległ deweloperowi Rzeszów 2-3. W Łodzi nagrodę MVP odebrała środkowa deweloperu Weronika Centka-Cytjaniec.
3: Był to ciężki mecz, bardzo. Szczególnie, że mogłyśmy tak naprawdę zamknąć się w trzech setach, ale gdzieś z nas już zeszła para, skupienie też. I LKS pokazał bardzo dobrą siatkówkę. Znaczy my się spodziewałyśmy, że będzie to ciężki mecz, ale nie sądziłyśmy, że będzie aż taka mocna sinusoida i z jednej i z drugiej strony mimo wszystko. Ten tiebreak no bardzo emocjonujący, bo do końca nie było wiadomo, jak to się skończy, więc przede wszystkim cieszy nasza w miarę dobra dyspozycja, oprócz tego mimo wszystko trzeciego i czwartego seta, gdzie straciłyśmy trochę.
2: W innym spotkaniu Stal Mielec pokonała na wyjeździe Wolej Wrocław 3-2. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. W poniedziałek Polacy zmierzą się z Bośniakami po raz drugi podczas tego zgrupowania. Wcześniej zremisowali 0-0. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban mówi o stanie murawy na stadionie w Zenicy.
4: Przeciętna murawa. Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po, nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. Natomiast no, być może jutro no, mają dosyć dużo czasu na to, żeby to poprawić w jakiś sposób.
2: Początek meczu Bośnia-Hercegowina-Polska jutro o godzinie 20:45. Transmisja na naszej antenie.
5: Pogoda.
1: W nocy pogodnie i bez deszczu, ale uwaga na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w zachodniej, centralnej i wschodniej Polsce. Temperatura minimalna od 3 stopni na Podhalu, 8 w centrum, do 10 na Pomorzu i ziemi lubuskiej.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Najnowszy film i serial. Dwie ekranizacje z lat 60. i 70. i ponadczasowa historia z powieści Bolesława Prusa. I co dalej? O tym w poniedziałkowej audycji. Zaprosimy na weekend z lalką w radiowej jedynce. Opowiemy o słuchowisku Teatru Polskiego Radia, o losach współczesnych potomków Wokulskiego i Łęckiej. A dla fanów powieści nowy konkurs ABC Lalki.
7: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jest prawie 12 minut po 23.
0: Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór, witam Państwa, Anna Stępniak. Plan najbliższej godziny jest następujący. Najpierw podsumujemy to, co wydarzyło się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na gali rozdania tegorocznej 30. jubileuszowej Nagrody Literackiej Nike. Potem Ewa Hajne zabierze nas do Teatru Warszawskiej Akademii Teatralnej, czyli Collegium Nobilium, a Martyna Podolska zaprosi na spotkanie z Juliuszem Machulskim, reżyserem, scenarzystą, dramaturgiem, producentem. Na koniec niezbyt udane wakacje na Sycylii w kryminale Mariusza Kaniosa Familia. Ale zaczynamy właśnie od też Martyny Podolskiej. Martyna Podolska była na gali i wszystko nam opowie. Dobry wieczór, Martyno. Martyna Podolska jest już na szóstym.
2: Tak. Dobry wieczór.
1: Tak, już na szóstej linii. Martyna, słyszymy się. Ja cię słyszę.
2: Słyszymy się. Bardzo się cieszę, bo tu duże emocje i możemy się nie słyszeć właśnie z tego powodu, że tutaj gwarno, bo trwa bankiet po uroczystości wręczenia jubileuszowej 30. Nagrody Literackiej Nike. I już wiemy, że ta nagroda powędrowała do rąk Szczepana Twardocha, który został doceniony przez jurorów za swoją powieść Nur. A ten wybór nie był tak naprawdę łatwy. Szczepan Twardoch otrzymał także nagrodę tutaj Nike Czytelników, ale wśród finałowej siódemki były naprawdę bardzo mocne tytuły, bo była i Zyta Rudzka ze swoją powieścią Tylko durnie żyją do końca i była ze swoją powieścią Weronika Murek Urodziny, no ale też była z reportażem Anna Bikont Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów. Zatem jury rzeczywiście musiało podjąć decyzję i już o tej decyzji i także o wyjątkowym języku Szczepana Twardocha w powieści Nul opowiada nam przewodniczący kapituły, przewodniczący jury Witold Bereś.
3: Nie mamy wątpliwości, że to jest prawda, chociaż to jest w dużej mierze kreacja autorska, twórcza. Ten język jest czymś wyjątkowym, on jest bardzo krwisty, jest pełen krwi, bólu, przemocy, takiego niepoprawnego myślenia, ale on nam uświadamia, że przecież my ten język znamy z codzienności, że my w sporach, kłótniach, waśniach często używamy argumentów absolutnie nieprzyzwoitych.

0: powiedzmy szczerze, chamskich. Więc on wie, co robi, a jednocześnie robi to w sposób bardzo literacki. Ten język prowadzi do uczuć, do emocji, do przeżycia tematu.
1: Obok nas tutaj leżą wszystkie nominowane książki. Można by powiedzieć, że w tym roku poziom był naprawdę wysoki. Chyba mieliście twardy orzech do zgryzienia.
0: Odkąd ja trzeci raz byłem w jury, zawsze było ciężko. W tym roku było wyjątkowo. Ja szalenie żałuję, że wiele tytułów z dwudziestki nie przeszło do siódemki, tak jak bardzo żałuję, że kilka tytułów spoza dwudziestki nie udało się. Ale proszę Państwa, i to do wszystkich pisarzy uwaga, kochani, nie myślcie o tym, że byliście gorsi. Pomyślcie, że byli lepsi. To jest wybór lepszych, nie mniejszego zła. W literaturze możemy wybierać lepszy pieniądz. I tak było teraz.
1: I już wiemy, że śląski pisarz Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Nike Czytelników oraz tej głównej nagrody, czyli Literackiej Nagrody Nike 2026 za powieść Nul. Głównym bohaterem tej powieści jest mieszkający w Warszawie historyk pod pseudonimem Koń, który tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę postanawia wyjechać na front. Ta powieść, no właśnie, jest powieścią, jest opowieścią. Jest fikcją, ale jest osadzona w realności, bo pisarz oparł fabułę na doświadczeniach z pobytu w Ukrainie i na opowieściach z okopów, ale także sięgał po literaturę faktu, po literaturę wojenną. I tak nam specjalnie w programie Pierwszym Polskiego Radia Szczepan Twardoch tuż po tym, jak otrzymał te dwie nagrody, opowiadał o tej literaturze wojennej, jakże ważnej dla niego.
2: Wydaje mi się, że od bardzo wielu lat już nie. I wydaje mi się, że polska literatura wojną przestała się zajmować dawno temu. I nie mówię tego z przyganą bynajmniej. Natomiast dla mnie osobiście wojna, a szczególnie dwie ostatnie wojny XX wieku były zawsze tematem bardzo ważnym. I chyba to również sprawiło, że znalazłem się bardzo blisko tej. Ale bardzo ważnymi autorami literatury wojennej są dla mnie na pewno Ernst Jünger, na pewno Hemingway, na pewno Céline i Podróż do Kresu Nocy, mimo że one niekoniecznie mówią o wojnie samej jako takiej.
1: Ale z pewnością w kontekście tej powieści ważny był też Hemingway dla pana.
2: No ale to jest pewnego rodzaju, powiedzmy, jakiś żart w tej powieści, bo o tym mówi właśnie główny bohater, drwiąc sobie trochę poniekąd z własnych paralel.
1: Koń, czyli główny bohater, około 40-letni mężczyzna, historyk, postanawia zmienić swoje życie i szykuje się tak naprawdę, czy decyduje się na pewną śmierć. Co jest pretekstem według pana, to znaczy jaki był pretekst główny do stworzenia właśnie tej postaci i tak zbudowania tej akcji? Że od niego jednak wychodzimy.
2: No ja nie mogę się tłumaczyć z tego, dlaczego coś napisałem tak, jak napisałem. Ani nie do końca wiem, a nawet gdybym wiedział, to nie byłoby to coś, o czym pisarz powinien rozmawiać albo mówić.
1: A w którym momencie to przychodzi? Czy to przychodziło tam już, podczas wypraw do pana głowy?
2: Nie, nie. Ta powieść się zaczęła w Kijowie, kiedy przyjechałem do Kijowa już w drodze do domu z Donbasu i poszedłem na kolację do jakiejś przyjemnej restauracji i chciałem sobie zrobić notatki tylko z tego, co tam ostatnio widziałem i tak dalej. No, zacząłem notować, po czym następnego dnia, kiedy spojrzałem w te notatki, no, to okazało się, że mam początek powieści. Wtedy zrozumiałem, że to jest to, co powinienem zrobić, właśnie napisać powieść o tym.
1: Mówi pan, że literatura może nie zmieniać świata, ale może zmieniać choć jednego czytelnika. Czy w kontekście tego, co dzieje się w Polsce, ale nie tylko, myśli pan, że właśnie pana powieść, jeśli zmieni choć jednego czytelnika, to już jest coś?
2: Ja nie myślę o tej powieści w kontekście tego, co się dzieje w Polsce, ani sytuacji politycznej, bo jeszcze raz to powtórzę. Nie napisałem tej powieści w żadnej sprawie. Ta powieść służy samej sobie i tak jak każda powieść powinna służyć samą sobie i sama siebie wyczerpywać. Tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
1: To z pewnością tak jest. Niemniej myślę, że wywołuje jak najważniejsze emocje wśród czytelników. Jest po prostu najważniejszą pozycją tego sezonu. Historia zatacza koło i dlatego też pan postanowił tak opowiedzieć o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Zatacza

0: Koło także i w kontekście pana miejscowości i historii pana rodziny czy przodków.
1: No jest takie znane powiedzenie, że historia powraca jako farsa, prawda? A mówiąc poważnie, ja nie uważam, że historia zatacza koła. Ja myślę, że historia kręci się w jakiejś spirali, zbliżając się do miejsc, w których już była, ale nigdy nie wracając w to samo miejsce.
0: Dziękuję panu bardzo za powieść.
2: Martyna Podolska była na gali wręczenia 30. jubileuszowej Nagrody Literackiej Nika. Jak państwo słyszeli, na gorąco, na bieżąco rozmawiała ze Szczepanem Twardochem, który za powieść Nul otrzymał tę nagrodę w tym roku. Otrzymał także Nagrodę Czytelników. Opowiedział, jak ta powieść powstała, ale też Witold Bereś, przewodniczący jury, zafascynował się językiem, w jakim ta powieść powstała, i o tym języku będziemy rozmawiały, właściwie chciałam powiedzieć, że będziemy rozmawiać, no już rozmawiały o tym języku nasze koleżanki Magda Mikołajczuk i Agata Kasprolewicz wtedy, kiedy książka się ukazała. To jest naprawdę fascynująca opowieść, ale to po piosence.

To Stanisław Sojka w Kulturalnej Jedynce, w programie pierwszym Polskiego Radia. Oczywiście mówimy dzisiaj o nagrodzie Nike. Tę nagrodę otrzymał Szczepan Twardok za

0: powieść Nul. Będziemy teraz mówić o języku tej powieści. To może, żeby państwo chociaż poczuli, ci z państwa, którzy książki nie czytali, żeby państwo poczuli klimat tej książki, posłuchali, jak ona jest napisana. To fragment audiobooka z tą powieścią w interpretacji Michała Żurawskiego.
1: Po co my tu siedzimy? Pyta szczur i zaczyna się trząść, czekając na to, co nastąpi po pidarskim mawiku. Najpierw żuchwa, potem ręce i zaraz trzęsie się cały. Nie zadaję takich pytań, odpowiadasz. To jest niepotrzebne pytanie. Przecież to nie jest wojowanie, mówi dalej dygocąc. Ja tu nawet jednego pidara nie widział. Przenieś się do piwnicy dalej, to będziesz na kontakcie ogniowym każdego dnia. A bo ja chcę... Ale tu nawet nie ma posadek, żeby się dało jakoś poruszać albo schować. Po prostu siedzimy tu i czekajem. Który z nas będzie trochsoty, który dwosoty? Trochsoty, czyli trzysetny, to ranny. Dwosoty, dwusetny, trup. Na jedno wychodzi, odpowiadasz. Co? Nie rozumiesz, szczur. Czy dwochsoty, czy trochsoty? Na jedno wychodzi. Dronem trochsotego nie ewakuują, będziesz ranny, gnił, aż zdechniesz. Łodzi nie będzie? Pyta, chociaż zna odpowiedź. Tutaj często zadaje się pytania, na które zna się odpowiedź.
0: Agata Kasprolewicz w Klubie Książki zapytała Szczepana Twardocha właśnie o język tej powieści. Jak ten język, taki wolapik, powstawał?
2: Ja może zacznę od tego, że... Jedynym językiem, jaki mnie już zupełnie nie interesuje literacko, jest poprawnopolszczyzna. To znaczy poprawnopolszczyzna dla mnie jest językiem pozbawionym mięsistości, pozbawionym siły, pozbawionym koloru. I poprawnopolszczyzną pisać już nie chcę, bo nie widzę w tym sensu. To jest jakiś nudny, wyprany język.
3: Ale jednak w tej powieści jest parę zdań napisanych poprawnopolszczyzną.
2: Ale niewiele. A interesuje mnie to, co się dzieje na przykład na zetknięciu dwóch języków słowiańskich, które są w dużej mierze wzajemnie zrozumiałe. A kiedy ktoś jeszcze interesuje się troszkę, tak jak ja, zupełnie amatorsko, paleolingwistyką i etymologią i widzi, jak te słowa, pochodząc od jednych rdzeni, ewoluowały w inną stronę, jak ten dryf semantyczny jakoś te języki odsuwa, a potem znowu zbliża, to daje trzeci wymiar języka. To daje językowi głębię. To jest tak, jakby dodać do tego instrumentarium, które mamy w jednym języku, czyli powiedzmy tutaj w tej tak zwanej poprawnej polszczyźnie, to jest jakby dodać mu dodatkowe instrumenty, jakby z orkiestry kameralnej zrobić orkiestrę symfoniczną, prawda? Dodać mu więcej środków wyrazu. I tak naprawdę ja już to od dawna robię w każdej powieści, tylko to zmieniają się te języki, prawda? Tak jak w Drachu mieszałem śląszczyznę z polszczyzną. W Hołodzie główny bohater ma swój własny prywatny język, który jest takim złożeniem polskiego, śląskiego, niemieckiego i rosyjskiego. On jest jedynym człowiekiem, który mówi tym językiem. Nie ma nikogo innego. To jest jego prywatny, osobisty taki kreol, powiedziałbym. No to Nul jest trochę napisany kreolem polsko-ukraińskim, ale ja nie musiałem tworzyć tego języka, bo to jest język, w jakim ja tę wojnę jakoś przeżyłem. Bo ja nie mówię po ukraińsku, ale rozumiem ukraiński. Bardzo szybko nauczyłem się i czytać, i rozumieć ukraiński w zasadzie w 100%. Natomiast Ukraińcy nie zawsze rozumieją moją polszczyznę. Więc aby móc się z nimi komunikować, musiałem sobie wypracować taki dziwaczny potworek językowy, który, no, nauczywszy się jakichś zupełnie podstaw tam gramatyki ukraińskiej i to bezwiednie się nauczywszy, przyswoiwszy je sobie po prostu i podstawowe jakieś zasady fonetyczne, to znaczy, no nie wiem, jak człowiek już wie, że tam, gdzie po polsku jest G, to po ukraińsku jest to takie gardłowe H, u nas jest góra, to tam jest chora i tak dalej, no to potem można przez analogię sobie na bieżąco te słowa przystosowywać, aby czynić swój język bardziej zrozumiałym. I ja oczywiście

0: przestrzeniami teatralnymi zostało udzielone inne miejsce, by prezentować dokonania aktorskie studentów tej uczelni. Jest już po pierwszej premierze spektaklu dyplomowego o tytule Bił sobie Andrzej. Dla czwórki kandydatów do tego jakże pięknego zawodu, wszyscy urodzeni w pierwszych latach XXI wieku, to Matylda Gaweł, Michalina Łajtar, Maciej Rębacz i Franek Świrski w roli tytułowego Andrzeja, czyli Andrzeja Gołoty. Dla scenarzystek tej sztuki, które nie mają jeszcze 30 lat, czyli dla Klaudii Gębskiej, która tu też tę rzecz reżyserowała, i dla Julii Nowak oraz dla współpracującego z nimi Mariusza Gołosza, inspiracją był życiorys Andrzeja Gołoty, słynnego polskiego pięściarza, który w połowie lat 80. zaczął w Legii Warszawa i potem był czterokrotnym bokserskim mistrzem Polski w wadze ciężkiej. Przed laty pisano wiele nie tylko o jego sportowych dokonaniach. Był bohaterem kilku afer towarzyskich, czasami na granicy prawa. Dziś ma 58 lat i chroni swoją prywatność. Obecnie stale mieszka za oceanem, ale bywa w Polsce. O powstałym w Akademii Teatralnej spektaklu wie, ale nie reaguje. On sam fascynował bardzo dziadków, może rodziców, twórców i aktorów tego przedstawienia. Wtedy dla fanów boksu były nieprzespane noce, gdy ten znakomity polski sportowiec toczył walki za oceanem. Oczywiście jest to oryginalna, literacka wizja z elementami prawdziwych zdarzeń. Dlatego tej opowieści nie można traktować wprost jako życiorysu Andrzeja Gołoty. W refleksji jest tak jak z odczytaniem mitologii. Tego nie przeżyliśmy, ale tak właśnie z przekazów pewnie było. Przy wyborze tych młodych aktorów zapewne była brana pod uwagę kondycja fizyczna. Są oni bardzo sprawni na granicy wytrzymałości. Po pompkach, podskokach, biegu czy symulowanych uderzeniach, te młode ciała są zlane potem. To dotyczy zwłaszcza Franka Świrskiego w roli Andrzeja Gołoty. Tak przecież wygląda sportowiec w czasie walki na ringu czy podczas treningu. A lewy sierpowy autentycznie boli. Symboliczny finał, dynamiczny do utraty tchu, tańczony według choreografii Dawida Tasa, też zastanawia. Ci bardzo młodzi ludzie pokazują, że na tej niełatwej drodze w zawodzie aktora będzie trudno. To wielka niewiadoma, ale warto walczyć.
1: Ewa Hajne mówiła o sztuce Bił sobie Andrzej w Collegium Nobilium, a już za chwilę spotkanie Martyny Podolskiej z Juliuszem Machulskim. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Anna Stępniak.
2: Jedynka. Polskie Radio. Spotkanie z...
3: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Martyna Podolska, dobry wieczór, a w spotkaniu z jedyny i niepowtarzalny Juliusz Machulski. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. No mówię tak, dobry wieczór, bo to nagrywamy w dzień.
3: No tak, no to już pan zdradza wszystkie
4: magia,
3: kulisy.
4: Magia radia
3: już padła, magia, a magia kina wciąż istnieje? Czy w dzisiejszych czasach
4: kina
3: coraz mniej?
4: Osłabła trochę, magia seriali się wzmaga. Tak, ja mam taką ocenę jako widz, jako kinoman. Coraz słabiej jest z kinem, mi się tak wydaje. To znaczy... Tak, ja za dużo pamiętam może dlatego.
3: No tak, bo pan i pamięta, i pan zrobił takie dobre filmy polskie.
4: Ja nie myślę o swoich, ja mówię, że o kino w ogóle, i w Ameryce,
3: skromny.
4: I wszędzie.
3: No a co z tymi serialami? Dlaczego pan nie chce reżyserować seriali?
4: Ja chcę reżyserować, a to nie wystarczy, że ja chcę, bo jeszcze muszę kogoś przekonać, albo ktoś musi chcieć. Nie, ja zrobiłem 2 seriale, 3 właściwie. I to wystarczy mi na razie. Ale dlatego mówię o serialach jako widz, ponieważ jest świetny serial Lalka teraz w Netflixie.
3: Pawła Maślony.
4: Fantastycznie. Na nowo uwierzyłem, że jest ktoś w Polsce, kto potrafi robić kino po prostu. Nie tam, że filmy festiwalowe, takie człowiek. Kino, na które się nie można oderwać i czeka się na następny odcinek. Nie zdarzyło mi się to chyba, no nie wiem, od Ziemi Obiecanej, powiem szczerze.
3: Naprawdę? Aż tak?
4: Nie, bardziej lub mniej. No, widziałem fantastyczny serial Warszawianka czy Matki Pingwinów ostatnio. Ale ten porywa za serce. To jest coś więcej niż tylko serial, tak mi się wydaje.
3: A ja bym nie powiedziała wcześniej, że Juliusz Machulski lubi Tarantino, polskie

0: Tarantino.
1: No nie, no nie, on jest wystarczająco oryginalny, Paweł, żeby go przyklejać mu łatkę, bo to Tarantino. To tak jak polskie dżinsy, mówiło się, to wiadomo, że gorsze. Nie, nie, nie. Tarantino to jest Tarantino, genialny, a tu jest nasz rodzinny Paweł Maślona, który robi swoje kino, ale to jest to najlepsze, moim zdaniem to jest najlepsze, co zrobił na razie, a będzie coraz lepiej pewnie.
0: Oby, to już możemy zdradzić, że Paweł Maślona za tydzień będzie gościem w spotkaniu z, ale na razie, z czego się bardzo, bardzo, bardzo cieszymy, jest Juliusz Machulski, który będzie
1: póki
0: teraz...
1: Póki co. Z braku laku, jak ty mówisz.
0: To prawda, z braku laku będziemy opowiadać o teatrze telewizji, który w przyszły poniedziałek zagości w telewizyjnej jedynce po 20.55, 70-lecie Teatru Sensacji Kobra. No a jak Teatr Sensacji, jak Kobra, no to i on i sztuka, którą napisał i którą wyreżyserował, wnuczka Picassa. O czym to jest opowieść?
1: No, tytuł odpowiada już od razu.
0: O wnuczce Picassa.
1: O wnuczce Picassa to jest. Picasso ma znaczenie tutaj. No to jest Kobra, to jest... tutaj za dużo się trupów nie pada, ale to jest o ludziach nieuczciwych w jakimś sensie trochę, Kobra. No i tak to zostawmy, ale to jest taka sprzymrużenie, ja nie lubię tego określenia. To jest, jak mówi jeden z bohaterów, że Kobra się wyczerpała, ten format się wyczerpał. Dzisiaj to trzeba tak postmodernistycznie, persyflażowo, czyli ze szczyptą takiej ironicznej kpiny. To, i to taka Kobra jest.
0: Teatr Sensacji bardziej, czy komedia kryminalna?
1: To jest Kobra.
0: To jest Kobra.
1: To jest Kobra napisana na 70-lecie Kobry. O, i tyle.
0: I tyle. I a tyle. Jak młodzi nasi słuchacze nie wiedzą, co to jest Kobra, to co? To
1: a, muszą nie wiedzą, włączyć, no, ma pani rację.
0: No,
1: ma pani rację.
0: Mogą nie wiedzieć. No, dla pana, jako dla mistrza Kobry, no to
1: dlaczego
0: to jest...
1: ja nie zrobiłem, to jest moja pierwsza Kobra, no może półtora. Ale to ja młodym słuchaczom, jeśli są tacy, może nas słuchają starsi słuchacze, którzy wiedzą.
0: Starsi wiedzą młodzi, na pewno, ale młodzi też nas słuchają.
1: No więc chyba do lat 70., od lat 50. do 70. w czwartki był Teatr Sensacji Kobra. W czasach, kiedy był jeden program telewizji, to ulice się pustoszały wtedy w czwartki. Nie było nikogo. Samochody stały, wszyscy oglądali Kobrę. Było nawet powiedzenie, dobra, dobra, dzisiaj środa, jutro Kobra. I to było rzeczywiście, to była taka namiastka z zachodu w jakimś sensie, bo tam ponieważ nie obowiązywało prawo autorskie w komunie, to nie trzeba było płacić autorom, tam nie wiem, Agacie Christie czy Conan Doyle'owi. To można było wszystko adaptować i ten taki powiew zachodu, że ci ludzie, którzy mówili jakieś tam obce nazwy, czy tam palili cygaro, albo mówili, że tam policjant czy inspektor przyjedzie z Scotland Yardu, no to dla nas było tutaj za tą żelazną kurtyną taki powiew, że jest jakiś inny, lepszy świat, do którego my zdążamy. No w momencie, kiedy, ja nie wiem, kiedy się Kobra skończyła, ale gdzieś tak lata, mi się wydaje, że w wolnej Polsce jeszcze nie było chyba, tak?
0: Nie.
1: No krótko mówiąc, no przestało mieć to ten swój urok, ale ma to urok taki, no muzealno, że to było. No to był bardzo ważny teatr telewizyjny, oprócz poniedziałkowy, które na szczęście przetrwały, które, no to taki emblematyczny i był częścią tej kultury lat 60., 70. Nikt sobie nie wyobrażał, że nie będzie oglądał Kobry następnej.
0: Przychodzi tak do studia i mówi, że po raz pierwszy robi Kobrę, a oczywiście to jest nieprawda, bo był taki
1: tam napisałem tylko.
0: Ale napisał. 1974 to był tak, to był...
1: To był ten rok. Natomiast ja tylko napisałem scenariusz, a tata by reżyserował, czyli Jan Machulski, ponieważ on reżyserował czasem Kobry i grał w nich też inspektorów. Więc napisałem rolę jakiegoś, to była amerykańska taka Kobra. Śmierć w najszczęśliwszym dniu się nazywało. To jest gdzieś, można zobaczyć, jak ktoś bardzo chce. Ale nie polecam.
0: Ale poleca pan zobaczyć wnuczkę Picassa z Maszą Wągrodzką w roli głównej. W roli zostałam poprawiona podczas takiej premiery, że to nie jest służąca, tylko pomoc domowa, że teraz się nie powinno
1: pokojówka.
0: Mówić.
1: Pokojówka.
0: Pokojówka. Sprytna dziewczyna.
1: Pani zespoilerowała coś trochę, ponieważ zaczyna się to zupełnie inaczej i Masza jest tam dealerką sztuki.
0: I są na ścianie dwa obrazy i trzeci jeszcze
1: tak, są dwa obrazy. On się nazywał Wypychowski, ten malarz, i Picasso, bardziej znany. I ona to sprzedaje, bo są kupcy.
0: Chociaż to nie jej.
1: Ale mamy wszystko...
0: Nic.
1: Tak się nie prowadzi zachęty, bo przecież pani powie koniec, opowie, kto zabił.
0: Nic nie mogę powiedzieć. No, mogę powiedzieć, że...

0: że kryminał jest, sensacja jest, no i dobry humor, jak to u Machulskiego.
1: Dobry humor, jeśli ktoś podziela moje poczucie humoru, bo to nie jest oczywiste. Ale myśmy się bawili, to znaczy to nie jest tak, że jak się bawi ekipa i aktorzy, to potem będzie śmieszne. Na ogół jest odwrotnie. Ale tutaj jakoś tak to było fantastycznie się udało. To może dlatego, że 6 kamer, nie trzeba było nic robić. Oni grali, te kamery filmowały, ja patrzyłem jako widz trochę. Reżyseria to jest obsada. Reżyseria to jest obsada i jak się dobrze obsadzi, to się robi samo. Co zresztą też jest u Pawła Maślony.
0: Chociaż to nie lalka, tylko reinterpretacja lalki.
1: To jest lalka. Wzbudza. Duch został Prusa. Prus był szczęśliwy, zaprosiłby Maślonę na lunch. Jakiś bardzo dobry, z ostrygami.
0: Tak pan myśli?
1: Taką mam tezę.
0: A jak wielu aktorów zaprasza pana na lunch?
1: Nie, ja zapraszam aktorów. To jest w tę stronę.
0: W tę stronę. Ale ma pan swoich ulubieńców. Wśród nich z pewnością Robert Więckiewicz, który pojawia się w tym spektaklu Teatru Telewizji.
1: Pojawia się, tak, jestem wdzięczny Robertowi zawsze, jak się pojawia w moich projektach. Ale ja lubię aktorów generalnie, bo ja jestem z rodziny aktorskiej, może to jest, dlatego mam słabo takie miejsce mam w sercu dla nich, więc ja generalnie lubię wszystkich aktorów. Jak ja mówię, że ktoś jest źle obsadzony, to nie znaczy, że to jest zły aktor, tylko czasem jest źle obsadzony. Tam, no przede wszystkim chciałem zrobić dla Maszy taki rolę, ponieważ bardzo mi się podoba w tej Matce Pingwinów, zresztą zupełnie tam dramatyczna wręcz jest postać, ale myśmy się spotkali przez chwilę przy małym zgonie, nagrała taką rulkę i tyle wsadziła w taką rulkę, która trwa tam, ja wiem, może na ekranie 50 sekund, że ona ma potencjał komediowy. I to się sprawdziło.
0: I oni wszyscy chcą grać u pana.
1: Jak mogą, jak mają czas.
0: No to i powracać do pana, no to co to znaczy? Że fajnie z panem się pracuje,
1: nie
0: tak?
1: Ze mną, ja myślę, że to chodzi też... No, ze mną się fajnie pracuje, tak. Nie, żeby nie było bez jaj. Ze mną się bardzo fajnie pracuje. Ale też myślę, że decydują teksty, no. To co do grania jest. Ciężko jest aktorom odmawiać. To też jest taka sprawa. No, jak się odmówi, to potem... Ja tak nie mam. No takie, że to już nie zagrasz nigdy więcej. Ja tak nie mam, bo wiem, że można czasem odmówić z różnych powodów. No, to jest ich prawo.
0: No ale my musimy ustalić podstawową sprawę. Czy bardziej Vinci, czy bardziej Picasso?
1: A my musimy to ustalić?
0: Nie, to się nie da. Tego się nie da
1: ale
0: ustalić.
1: Ale co, czy co jest lepsze?
0: No co jest lepsze i co jest panu bliższe.
1: To jest jak Barcelona i Real Madryt na tej zasadzie. Trudno powiedzieć. Czasem ci. Co im jest bliższe? No Picasso chyba. Picasso.
0: Dlaczego?
1: Bo on jest z Malagi.
0: A to pana rejony, to chyba możemy zdradzić, tak? Że pan też
1: mój
0: tam
1: ziom, mój ziom.
0: Pomieszkuje pan czasem.
1: Nie, tam jest jego dom, można odwiedzać, jest ławeczka, gdzie on siedzi, jest... No jest Muzeum Picasso, ale Muzeum Picasso jest w różnych miejscach. Ale rzeczywiście ten jego dom jest fantastyczny. Jak się wejdzie tam i się to zobaczy, jak on wychodził rano na ten plac, gdzie mieszkał, no to się rozumie, dlaczego to malarstwo w Hiszpanii jest tak rozbuchane, a u nas smutna pogoda jest i to narzuca się na wszystko. Ta mojego matka ładnie powiedziała, ale to nie będziemy mówić o Picassie. No dobra.
0: Nie, ale powiedzmy, skąd ten pana zamysł, ten pomysł, żeby jednak wokół dzieł sztuki, dzieł malarskich, dzieł rysunkowych budować narrację? Bo to się przecież pojawia, ten wątek.
1: Przypadkiem, ale jak miałem ten pomysł, to powiedziałem, dobrze, pójdę w to, już właśnie zrobiliśmy premierę Vinci 2, to będzie następne, no, o malarstwie. będzie historia o malarstwie. Przypadek, kompletny przypadek, ale szczęśliwy, bo akurat Picasso, to już powiedziałem, to jest wielki malarz. No. Przede wszystkim trzeba umieć namalować i narysować rękę. On to potrafił. Jako mały chłopak, on zaczynał bardzo wcześnie i on malował tak jak Matejko, już w wieku tam lat, nie wiem, 14. Ale to było za mało, więc zaczął kombinować dalej. No i to, co wykombinował, to mamy teraz. Do dziś.
0: Gdzieś w naszej rozmowie pojawiło się takie zdanie, że ci aktorzy przychodzą nie tylko dla pana, do pana, ale z uwagi na teksty. No, te teksty tworzy pan.
1: Na ogół, ale przecież zrobiłem kilka rzeczy, które napisał ktoś inny, bo w każdym razie współpracował. Tak, zrobiłem serial Mały Zgon, którym oczywiście tam te scenariusze przez siebie przepuszczałem, ale to chłopaki młode napisali i ja jakby dołączyłem się już w czasie developmentu, ale to był ich pomysł, czy tam kogoś jeszcze z zewnątrz chyba miał pomysł. Także Projekt jest najważniejszy chyba. Przecież Killer też nie był mój, w sensie...

0: Piotrek Wereśniak wymyślił sprawę, a my z Rysiem Zatorskim tak przetłumaczyliśmy tut proporcją gardę, zachowując wszelkie proporcje, tak jak mama ślona Prusa, to myśmy to zostawili ducha, zmieniliśmy literę i ten killer, i dlatego mogę powiedzieć, że killer też jest jakoś mój, bo tyleśmy tam wprowadzili nowości.
1: No dobra, ale lubi pan sięgać po swoje teksty i tu pytanie, czy jak już pan je tworzy, pisze, to widzi pan te sceny w swojej głowie, które potem pan realizuje, czy tutaj w spektaklu teatru, telewizji, czy w filmie?
0: No na ogół sięgam po moje teksty. Znaczy, to jest tak, że jak mi zaproponują, żebym coś napisał, to wtedy sięgam po nie. Ale zdarza się też, że nie sięgam, bo robię, piszę sztuki do teatru i kto robi, kto inny. Na przykład tak było tak jest w Teatrze Powszechnym w Łodzi, gdzie od lat mam Ewa Pilawska, dyrektorka polskiej sceny komedii. To już piątą sztukę tam wystawia. Kto inny reżyseruje?
1: Ale chodzi o ten akt twórczy, akt pisania. Czy
0: ja sobie wyobrażam niektóre sceny, ale często jest tak, że to, co się potem wydarza na planie, to moja wyobraźnia była za uboga. To dzięki aktorom często. To jest dzięki aktorom. No oni są tacy aktorzy właśnie jak Robert, jak Masza, jak wielu aktorów polskich, którzy dodają do tego, co mają, więc to jest taki... To jest prefabrykat scenariusz, prawda? To się daje, a aktorzy tak jak, nie wiem, ratują te postacie jak usta czasem, no na zasadzie, że...
1: Dodają im życia, tak?
0: Tak, ale naprawdę to tak jest. I ja wtedy siedzę zachwycony, że oni coś takiego myślą, o, napisałem taka postać, a to jest taka postać fajna. A, no więc tak czasem też jest.
1: A, czyli często jest tak, że się pan dowiaduje, ale jestem wspaniałym tutaj pisarzem też.
0: Jestem instynktownym pisarzem. Nie. Na pewno nie mam czegoś takiego, że a, to się sprzeda, albo to teraz, co tu dzisiaj, co tu dobrze idzie na festiwal. Zresztą na festiwale już od dawna nie robię, bo to jest, nie lubię festiwali, bo tam jest zawracanie głowy. Te targowiska próżności, gdzie do niczego nie służą, no może. Chyba, że to są festiwale filmów niekomercyjnych, jak ten nasz w Gdyni, gdzie no, gdzieś muszą te filmy zostać pokazane, no. Ale dobra, ale nie będziemy się pastwić. No, no tak.
1: To festiwale nie, ale są takie targi, międzynarodowe targi książki w Krakowie, a tam premierę będzie miała pana najnowsza książka.
0: A to teraz już na książki przeskakuje.
1: Przeskakujemy. To trzeba
0: ja potrafię
1: tak szybko.
0: Ja wszystko potrafię.
1: Wiadomo, no.
0: Ja wszystko potrafię, tak. No teraz będzie, jestem sam ciekaw, ta książka poszła do druku przedwczoraj. No zobaczymy, jak przyjmą. To jest moja trzecia powieść. Najtrudniej mi się pisało.
1: Dlaczego?
0: Nie wiem. Pierwszą pisałem, bo miałem w głowie scenariusz, który nie został zrealizowany. I jakby ze scenariusza napisałem. Drugą pisałem, bo miałem już napisane kilka scen tam lata wcześniej. I zmodyfikowałem tam, dodałem i to było fajnie. A wiedziałem o czym. A tu wiedziałem, nie wiedziałem jak ubrać to w opowieść. Wiedziałem o czym chcę, żeby było. Ale nie wiedziałem, jak do tego się dobrać. To się nazywa Zakurzone dziecko. Narratorem jest 14-latek, który nagle podejrzewa, że tata ma romans, że tata zdradza mamę. I zaczyna prowadzić swoje śledztwo, które zaprowadza go w jakieś rejony, no, których się nie spodziewał. To się dzieje w latach... To się dzieje w 1969 roku. Więc środek jeszcze taki, no, powiedzmy, komuny. I tego w jakieś tajne służby, w jakieś takie, no, coś się zaczyna dziać, czego w ogóle nie przewidział i żałuje, że tą lawinę rozpoczął. No więc tak dla...
1: Ta-da! Cieszymy się, że tu pan trochę zdradził. Będzie z tego film?
0: Ja nie wiem, przecież ja nie robię się młodszy z roku na rok, więc jak powiedział Alan Parker, genialny reżyser brytyjski, on powiedział, że do 70 reżyser powinien reżyserować. Potem to... No tak, ale tylko dlatego, że to jest mój zawód, to bym nie chciał. Widzę starszych kolegów w filmie niektóre, których mogliby nie zrobić i by przeszli do historii kina lepiej by zapamiętani. No nie wiem. Nawet myślałem o moim mistrzu Kubricku, który nie po co zrobi to oczy szeroko zamknięte. No, czy tam, już nie, w Polsce nie będę mówił o tym. Ale jest taki wiek, nie, jest taki wiek, że już... No, są wyjątki oczywiście od reguły, tak jak Sidney Lumet, który zrobił swój ostatni film, chyba, już nie pamiętam, to był dosyć skomplikowany, tam coś, diabeł, coś takiego. I to było fantastyczne, ale to się rzadko zdarza. No.
1: No ale to chyba trzeba mieć świadomość, że nie powtórzy pan sukcesu Killera, czy Seks Misji, czy innych pana

0: filmów, bo wtedy też były inne czasy, inne okoliczności.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale to nawet nie chodzi o to, tylko ma się... Może to tak, najłatwiej to określić słowem, że się nie chce już. Aż tak. No już to, co zrobiłem, zrobiłem. To się udało, to się udało. No i tyle, no. A tak wiem, że może mówię z pozycji kogoś, kto nie musi, ale... Ale ja wydaje mi się, że nikt nie musi, że naprawdę, że w pewnym czasie, no to, no, to ale nikogo nie osądzam, kto robi, niech robią koledzy, jak długo chcą. Natomiast mi się wydaje, że ja się powoli już jestem reżyserem zwijającym, a nie rozwijającym.
0: Nigdy nie wiadomo. Co rozbawia na co dzień Juliusza Machulskiego?
1: Ricky Gervais mnie rozbawia. W ogóle humor no, anglosaski, nazwijmy to, czy francuski również. Czeski, no oni mają poczucie humoru większe niż my, mi się wydaje. Znaczy niż my twórcy, bo Polacy mają poczucie humoru, widzowie. Ale na filmach tego nie zawsze to widzę. No to co rozmawia, to co jest śmieszne. No, a dużo rzeczy jest śmieszne.
0: Ale to trzeba opowiedzieć kawał, dowcip?
1: Nie, nie. To wystarczy czasem obejrzeć wiadomości, czy tam co oni wygadują, ci politycy biedni. No, po prostu. I tego się nie da przebić już później. To nie ma sensu robić na przykład o polityce, czy jakichś takich rzeczy żartobliwych, bo oni zawsze nas załatwią. Zanim tak długo się robi film, to dopóki jak się zrobi, to tam już coś nowego jest fantastycznego wymyślą, albo dadzą plamę. No to jest, ale to nie zaczynajmy tego tematu, to jest bolesny temat.
0: Bolesny temat, ale myślę, że ucieczką może być sztuka.
1: O, film, tak, teatr, tak, ona dla mnie była całe życie.
0: I tam jest oddech. I tam jest słońce, tam jest radość. Oprócz tych wszystkich trudnych rzeczy, wiadomo, i finansowania, projektów.
1: No na pewno, jak się żyje w świecie nierealnym, to jest eskapizm jakiś. No, ja przeżyłem komunę dzięki temu, że miałem rodziców aktorów i się mówiło o problemach Romeo i Julii, czy tam Macbetha, a nie tam, czy towarzysz Gomułka, czy Gierek, co się stało. To w ogóle mnie to nie interesowało. Tak do końca nie znałem tych nazwisk i to, co za oknem było słabe. A jak się wchodziło do teatru, za kulisy, no to miałem taki przywilej, no głupi ma szczęście, więc to sobie tak... Ale to mi pomogło bardzo, bo nie rozumiałem kolegów, którzy się oburzali, że na przykład tyle jest województw, a miało być mniej albo więcej. Teraz będziemy pisać listy protestacyjne, że dlaczego tyle województw zmniejszyli albo... Ja miałem to gdzieś, po prostu w ogóle, co mi to obchodzi, jakieś województwo, o czym oni mówią. Tak, bo tak miałem już na studiach jakby filmowych. Natomiast, no dlatego uciekałem, tak jak z Babankiem uciekałem w przeszłość, a Seks Misją w przyszłość, żeby nie robić tego, no co za oknem w PRL-u, bo to było, no wiemy jakie było. A co nie znaczy, że nie powstawały jakieś tam fajne filmy. Było dużo filmów dobrych. Komedii.
0: Kolejne pokolenia oglądają te pana kultowe filmy.
1: No dziwię się
0: filmy.
1: Właśnie.
0: No właśnie, dlaczego się pan dziwi?
1: No bo to stare filmy są.
0: No ale wciąż bawią.
1: No to tym lepiej dla mnie. Nie no, cieszę się, nie, ja tak kokietuję trochę. Być może dlatego, że Babank się nie zestarzał, bo on był stary od początku, więc nie mógł się zestarzyć. Seks Misja, to były takie trochę, myśmy tam nie mieli środków na to, żeby to zrobić tak na poziomie, nie wiem, no już nie mówię o Odysei Kosmicznej, ale nawet, no, wiadomo, że to jest takie, stąd te wiadra się biorą tam i te przeciekające sufity. Ale komedia dawała taki parasol ochronny, że ponieważ to jest komedia, to nie musi być wszystko tak jak na Zachodzie. I być może to dlatego to przetrwało jakoś tam, że ludzie, że widzowie chcą to oglądać. Czy Killer, który trafił idealnie w czas, jak duch czasu i to był taki czas, kiedy już ci gangsterzy, których trudno było odrocznić od wtedy, od tych biznesmenów w białych skarpetkach, to się już gdzieś tam wytraciło. Ale ja myślę, że te filmy, o których mówimy, to zawdzięczają 90% powodzenia aktorstwu, bo to scenariusze były tak, jakie były, mówię. No tam,
0: to... Ale to też jest ciekawe, czy to oznacza, że nasze poczucie humoru się nie zmienia? Że dalej bawią nas te same sprawy, tak naprawdę, pomimo tego, że wszystko się zmienia wokół?
1: Może tak jest. No, poczucia humoru się nie można nauczyć, ani wytrenować, ani... To tak ktoś ma albo nie ma, no to jest na tej zasadzie. My mamy za mało poczucia humoru, mi się wydaje, mamy tu poczucie honoru za to duże, to mamy, to jest ten najwyższy level światowy, ale poczucia humoru już nie. Mniej w każdym razie.
0: Nic nie chciał powiedzieć więcej, zatem muszą
1: o
0: państwo,
1: czym?
0: No o wnuczce Picasso.
1: No ale pani więc już tyle powiedziała,
0: ja
1: że
0: wszystko, powiedziałam,
1: wszystko zepsuła pani koniec, zepsuło. Nikt nie będzie oglądał, powiedział, a wnuczka Picasso, to już wiemy, muszą powiedzieli, no w radiu.
0: Drodzy państwo, Kobra powraca.

0: Z okazji 70. urodzin Teatru Sensacji nasz gość Juliusz Machulski wyreżyserował, stworzył nową Kobrę, wnuczka Picassa. W przyszły poniedziałek 12 października 20:55 w telewizyjnej jedynce, a jeśli wtedy państwo nie mogą, to ten spektakl będzie dostępny na VOD Teatru Telewizji.
1: Proszę bardzo. Wszyscy przed telewizorem.
0: Reklama, słyszy pan?
1: Wszyscy przed telewizorem, poproszę.
0: No właśnie, tak jak wtedy.
1: Ja z tego nic nie mam, ja mówię tylko po prostu mówię, żeby se oglądali, bo będzie śmiesznie.
0: Będzie śmiesznie i to jest najważniejsze, a później widzimy się w Krakowie i czytamy pana...
1: Tak? Przyjedzie pani tam?
0: Przyjadę.
1: No, rany boskie.
0: Czytamy pana najnowszą powieść.
1: Zakurzone dziecko, bardzo zakurzone.
0: A u nas niezakurzony. Kompletnie.
1: Odkurzony
0: w znakomitej formie.
1: Dobra.
0: Fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, humorystycznej, Juliusz Machulski.
1: No dziękuję bardzo.
0: Wielka przyjemność, jak zawsze.
1: Wzajemnie.
0: Myśli pan, że to się wszystko zapisało?
1: Nie.
0: Nie? Musimy od nowa.
1: My jesteśmy w likwidacji, nigdy nie wiadomo.
0: Juliusz Machulski w spotkaniu z w programie Pierwszym Polskiego Radia. Martyna Podolska, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
3: Zatrzymany przez włoską policję Erytrejczyk przyznał się do okradzenia Ali, jej matki i żony Piskora. Posłuchajmy 13 fragmentu kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Czyta Filip Kosior.
4: Szczygieł był cholernie zmęczony. Prawie nie spał tej nocy. Rano zjedli z Leszkiem przypaloną jajecznicę, zadzwonili po taksówkę i wyruszyli na komisariat. O 8 byli tam mówieni z kapral Libricci. Marek patrzył teraz przez okno auta na mijane ulice i nie widział w tym mieście nic ładnego. Kamienice były zaniedbane, w wielu miejscach odpadał tynk. Większość elewacji pokrywały bazgroły wymazane sprejem. Nie miało to nic wspólnego z uliczną sztuką, po prostu zwykłe bohomazy. Przy krawężnikach walały się niedopałki papierosów i inne śmieci. Przed sklepikami piętrzyły się sterty pogniezionych kartonów i pudła z pustymi butelkami. Byle jak zaparkowane samochody były poobijane i porysowane. Zauważył też, że po ulicach kręciło się wielu ciemnoskórych. Wcześniej mu to nie przeszkadzało. Nie był rasistą, ale po ostatnich zajściach bacznie im się przyglądał. Wczorajsze zeznanie Benjamina Mendeze zdecydowanie zmieniło jego nastawienie do imigrantów. W pierwszej chwili Marek był wstrząśnięty i oburzony tym, że policjanci pobili bezbronnego więźnia. Kiedy jednak usłyszał nową wersję jego zeznań, krew się w nim zagotowała i całe współczucie zniknęło. Erytrejczyk przyznał, że kłamał, opowiadając o znalezieniu portfela Alicji. W rzeczywistości spotkał żonę Szczygła wraz z przyjaciółką i córką w zatłoczonym pociągu jadącym do Taorminy. Szybko ustalił z dwoma mężczyznami działającymi z nim w jednym gangu, że okradną kobiety. Iwona i Marta trzymały torebki przed sobą, jednak plecak Ali stanowił łatwy cel. Tuż przed tym, jak pociąg zatrzymał się na krótki postój w miasteczku Canizzaro, okradli Alicję i na dany przez Benjamina sygnał wysiedli na tamtejszej stacji, aby uniknąć ewentualnego zdemaskowania, gdyby ofiara się zorientowała. Kiedy pociąg odjechał, opróżnili portfel z wartościowych rzeczy i wyrzucili do śmietnika. Canizzaro było położone zaledwie 10 kilometrów od Katani, więc kapitan Boretti wysłał tam patrol, aby potwierdzić zeznania Erytrejczyka. Żandarmi bez trudu odnaleźli wskazany kosz na śmieci, a w nim portfel 16-letniej Polki.
3: Filip Kosior przeczytał 13 fragment kryminału Mariusza Kaniosa, Familia. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Czy mają już państwo przepis na udane popołudnie?
6: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktora od Teleekspresu na przykład.
7: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
5: Świetni goście, super muzyka.
8: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
7: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
9: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
5: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
10: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
7: Spróbujcie sami.
5: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
7: Po 14.
5: Zapraszają
7: Marcin Wojciechowski
5: i Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?

0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze kilka minut po 21. Akcja gaśnicza potrwa do rana, powiedział Polskiemu Radiu młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Sytuacja jeszcze nie jest opanowana, jednak ogień się nie rozprzestrzenia i strażacy cały czas działają na miejscu. Jest 18 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Biorąc pod uwagę powierzchnię całego magazynu,

0: ponad 4000 metrów kwadratowych. Działania z pewnością potrwają do rana.
1: Ogień pojawił się w jednej z hal na terenie strefy ekonomicznej. Wewnątrz może znajdować się m.in. sprzęt elektroniczny. To pierwsza wizyta w tym kraju od ponad 50 lat. Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną jest w drodze na Filipiny, gdzie we wtorek rozpocznie oficjalną wizytę w Manili. Przedstawiciele polskich władz nie byli tam jeszcze nigdy od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych, czyli od ponad pół wieku. Na co polski prezydent będzie kładł nacisk w trakcie wizyty i jak na tym może skorzystać rodzimy biznes? O tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
2: Dojdzie do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Polską a Filipinami. Odbędzie się również organizowany po raz piąty szczyt polsko-filipińskiej branży IT, która działa na rzecz biznesu. I to jeden z obszarów, na którym bardzo Polsce zależy. Filipiński rynek jest ogromny i bardzo chłonny. W większości to bardzo młodzi ludzie dążący do rozwoju. Mówił przed wylotem na Filipiny prezydencki doradca Marcin Przydacz.
3: Będą podpisywane dokumenty, szeroki dokument traktujący o relacjach polsko-filipińskich, ale także i strona rządowa. Negocjowała w ostatnim czasie szereg dokumentów.
2: A drugi obszar to rozmowy o G20 i zbliżającym się szczycie tego formatu. Polska zabiega o stałe członkostwo i chce udowodnić partnerom właśnie z G20, że nie skupia się tylko na interesach z Europą, ale również na szerszej współpracy z tak zwanymi państwami globalnego południa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: To Polacy, a nie politycy są wygranymi spadku cen w Polsce, uważa politolog Paweł Królikowski i zwraca uwagę na trwającą w przestrzeni publicznej dyskusję o tym, której stronie należy przypisać sukces związany z niższymi cenami na stacjach, pałacowi prezydenckiemu czy rządowi. Prezydent musiał coś zrobić, mówił Paweł Królikowski w Polskim Radiu 24, komentując w ten sposób podpisanie przez Karola Nawrockiego ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
4: Karol Nawrocki zastosował trochę taki polityczny fortel pod tytułem: ja rzeczywiście podpiszę, tutaj się ugnę pod presją Donalda Tuska, ale teraz cała odpowiedzialność spada na was, to wy teraz musicie pilnować tych cen benzyny, teraz pora dotrzymywać obietnic. Więc jest to jakiś tam wybieg, także tak jak mówię, obie strony mogą próbować uznawać się za zwycięskie. Koniec końców to Polacy płacą mniej za benzynę i myślę, że to jest w tym najważniejsze.
1: Program ceny paliwa niżej, obniżający ceny na stacjach dzięki niższemu VAT-owi i akcyzie, ma obowiązywać do końca roku.
5: To są aktualności jedynki.
1: Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike za powieść Nul wydaną w ubiegłym roku. Książka opowiada o pierwszej linii frontu na Ukrainie, czyli właśnie tytułowym Nulu. Zwycięzcę najważniejszego polskiego wyróżnienia świata literatury poznaliśmy wieczorem podczas gali w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Szczepan Twardoch mówił o tym, jak ważna jest literatura nie tylko dla niego, ale dla całego społeczeństwa.
6: Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść. Bardzo w tę powieść wierzę.
1: Nike wyróżnienie za najlepszą książkę roku przyznawana jest od 1997 roku. Ma na celu promocję polskiej literatury współczesnej, zwłaszcza powieści. Na koniec Poznań. Port lotniczy w tym mieście jako pierwszy w Polsce ma możliwość wykorzystywania wodoru w codziennej obsłudze ładunków lotniczych. Trwają próby produkcji, magazynowania i wykorzystywania ekologicznego paliwa. Dyrektor strategii lotniska Ławica Marcin Drzecimski powiedział, że te rozwiązania mają się przełożyć na oszczędności w codziennym działaniu portu.
7: Ten duży projekt ma nam pozwolić na to, aby zupełnie uniezależnić się od konwencjonalnych paliw i nośników energii, przez co mamy nadzieję budować i swoją odporność w tych trudnych czasach, ale to również poprawia zdecydowanie naszą pozycję konkurencyjną, bo produkując zielony gaz i zieloną energię, nie ponosimy kosztów korzystania ze środowiska, czyli tak zwanych ETS.
1: Zielona energia będzie produkowana na lotnisku. Na razie wodorem są zasilane wózki widłowe wykorzystywane w porcie lotniczym. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy mało chmur, ale silne mgły, miejscami ograniczające widzialność tylko do 100 metrów. Temperatura minimalna od 2 do 8 stopni. Mgły utrzymają się do rana, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju.
5: Jedynka. Polskie Radio.
1: 9 minut po północy, dziś poniedziałek, 5 października, 278 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.

0: 7.43 zajdzie 4 minuty po 18. Dzień potrwa 11 godzin i 21 minut. Krótka kartka z kalendarza. 87 lat temu na Zaspie w Gdańsku Niemcy rozstrzelali 38 obrońców Poczty Polskiej skazanych przez niemiecki sąd polowy. 64 lata temu w Wielkiej Brytanii ukazał się pierwszy singiel zespołu The Beatles, Love Me Do. 57 lat temu brytyjska telewizja BBC wyemitowała pierwszy odcinek latającego cyrku Monty Pythona. 43 lata temu Lech Wałęsa został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Komitet Noblowski docenił jego działalność na rzecz praw człowieka i pokojowej walki o wolność związkową w Polsce. Imieniny obchodzą Igor, Bartłomiej, Rajmund, Tulia, Wiktoryn i Gala. Wszystkiego najlepszego od Radiowej Jedynki.
1: Autopromocja.
2: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
3: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
2: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
4: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
3: Mecz Bośnia i Hercegowina-Polska już dziś o 20.45.
2: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20.00.
3: Filip Jastrzębski,
2: Tomasz Kowalczyk.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Witam Państwa. Niech noc będzie z nami, no bo przecież nie dobry wieczór, nie dzień dobry. I choćby najbardziej pasowało powitanie dobranoc, tak jak dzień dobry, dobranoc, dobry wieczór, dobranoc, no to także nie, bo to kompletnie bez sensu. Bo to jest tak, proszę Państwa, jak ja bym Państwa żegnał, witając. A nie, nie, nie, nie. Dokładnie odwrotnie. Dziś chcemy Państwa zaprosić na noc płytową. I dziś, proszę Państwa, po godzinie drugiej będzie zespół Mysłowic, po godzinie pierwszej będzie Basia, a teraz jedna z najciekawszych płyt z polskiej historii. Muszę Państwu powiedzieć tutaj prywatnego coś, że jako dziecko doświadczałem tej płyty, ponieważ mój tata właśnie wśród niewielkiej kolekcji albumów posiadał ten. No i od czasu do czasu wieczorem, kiedy ja powinienem spać, w domu grały piosenki Czesława Niemena, Wanty Warskiej i Andrzeja Kurlewicza, to znaczy w ich wykonaniach, bo muzyka cała była Andrzeja Kurlewicza. I to było tak, że niektóre piosenki lubiłem, niektóre mniej i to był taki dysonans trochę. To były takie dysonanse małe, bo pierwsze powinienem spać, bo na ósmą do szkoły. Po drugie, no już przyjąłem,

przyjąłem to, że gra, bo na przykład grał również Beatlesów, których miał, ale niestety też grał Ewę Demarczyk, której wtedy po prostu ciężko jako dziecku siedmioletniemu było tego słuchać. Ale nie o Ewie Demarczyk teraz mówię, tylko właśnie o płycie muzyka teatralna i telewizyjna, bo tak się nazywał ten album. No i co? No, może powiem tak, że była to płyta, która powstała jako taka składanka piosenek dwojga wokalistów i skomponowana została przez Andrzeja Kurlewicza. Andrzeja Kurlewicza, który przed chwilą nam zagrał utwór z Lalki, proszę Państwa. Trwa Lalkomania, nie Kalkomania, tylko Lalkomania. I to jest utwór z serialu z roku 1977. Nie zmieścił się na tej płycie, bo powstał za późno, a ta płyta powstała i wydana została w początku lat 70. Często właściwie ta muzyka teatralna i telewizyjna, szczerze mówiąc, mało kto tak mówi, bo są bardzo błędne. Na przykład muzyka teatralna i filmowa, muzyka teatralna, telewizyjna i filmowa. Nie ma tam filmowej. Tam nie ma filmowej, znaczy słowa filmowe, także proszę zapamiętać, ale najczęściej używana jest nazwa po prostu Warska Kurlewicz Niemen. To jeden z najbardziej unikalnych i awangardowych wydawnictw w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Tak jak powiedziałem, album powstał w roku 1971. Wydany został nakładem polskiego wydawnictwa Polskie Nagrania Muza i połączył trzy potężne, bezkompromisowe osobowości artystyczne. Całą muzykę skomponował Andrzej Kurlewicz, partie wokalne podzielili między sobą Wanda Warska oraz Czesław Niemen. Jeśli chodzi o gatunek, jakby to można nazwać, to unikalna fuzja poezji śpiewanej, modern jazzu, rocka progresywnego oraz muzyki eksperymentalnej i psychodelicznej. Ale naprawdę, jeśli ktoś tej płyty nie zna, proszę się nie przejmować, nie w ogóle nie traktować poważnie tej poezji śpiewanej, bo to nie jest muzyka z festiwalu czy z konkursu piosenki autorskiej, piosenki aktorskiej z Wrocławia. Jest to zupełnie coś innego. Jeśli chodzi o skład instrumentalny, to obok pianina Kurlewicza, bo przed chwilą właśnie to nie tylko skomponował Andrzej Kurlewicz melodię do muzyki Lalka, ale sam też właśnie na pianinie grał. Zagrali wybitni muzycy jazzowi Jacek Bednarek na kontrabasie, Władysław Jagiełło na perkusji oraz legendarny Andrzej Przybielski na trąbce. I jak słyszymy kontrabas i perkusja, no to właśnie wyobrażamy sobie taką muzykę akustyczną, kameralną i taka też ona jest, szczególnie przy utworach, które śpiewa Wanda Warska. Niezwykle delikatne, niezwykle efemeryczne, powiedziałbym. Płyta jest w całości oparta na tekstach wybitnych polskich poetów. Utwory instrumentalne przeplatają się tu z wielką literaturą, a usłyszymy między innymi Czułość oraz Mazurek do słów Cypriana Kamila Norwida. W Weronie przepiękny utwór do słów przepięknego wiersza Juliusza Słowackiego. Naprawdę przejmujące wykonanie Wandy Warskiej. Wieczory Niekochanych do słów Stefanii Grodzińskiej. Do słów Stefanii Grodzińskiej? Wow! To jest niesamowite. Wow! To niesamowite. Przepraszam, bo jest to Stefania Grodzińska była moją bliską znajomą, ale nie wiedziałem, że napisała tekst, z który został zaśpiewany na tej płycie, a tutaj naprawdę to jest potężny top polskiej poezji, także to super. I śpiewany przez Niemena, naprawdę to taka fajna muzyka początku lat 70., taka rozedrgana, powiedziałbym, porywcza. To nie jest Wanda Warska, naprawdę proszę mi wierzyć. No i są fragmenty pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Dla Czesława Niemena rok 1971 był momentem głębokich poszukiwań artystycznych. To było już po tych największych przebojach w latach 60., które śpiewano na plażach i były bardzo popularne.

przeszedł do właśnie takich poszukiwań. I o ile na przykład płyta Sukces dla mnie, szczerze powiem, też kojarzona jako z doświadczenia małego dziecka, była po prostu nie do słuchania, muszę teraz sobie posłuchać, o tyle to, co tu się działo i to, co wyniki tych poszukiwań, no to była rzecz bardzo dobra. I to było, proszę Państwa, jeśli można nazwać się jakąś jednym słowem, to, no to po prostu była muzyka eksperymentalna, post-bigbeatowa, post-popowa. Współpraca z Kurlewiczem, uznanym kompozytorem klasycznym i jazzowym, no właśnie klasycznym, czy nie uważają Państwo, że ta lalka to mógł być jakiś utwór z czasów Chopina? Może nie aż Chopina, ale jakiegoś odpowiedniego Salieriego, moim zdaniem jak najbardziej. Otworzyła przed nim nowe rejestry wokalne. Niemen nie tyle tu śpiewa piosenki, ile ekspresyjnie improwizuje głosem, krzyczy, recytuje i używa wokalistyki jako kolejnego instrumentu. Jeśli chodzi o genezę utworów, to nie były zwykłe piosenki, proszę Państwa. Jak wskazuje tytuł, utwory zawarte na albumie nie powstały z myślą o radiowych listach przebojów. Były to autonomiczne kompozycje Kurlewicza, tworzone na potrzeby spektaklu telewizyjnych oraz i teatru, telewizji oraz zwykłych teatrów. Proszę Państwa, mógłbym mówić tak jeszcze o tym dużo, ale no czas po prostu 8 minut nam powoli mija, więc posłuchajmy wobec tego. I tutaj muszę zerknąć na naszą playlistę. Najpierw Czesław Niemen i Wieczornie Kochanych, potem Wanda Warska i Czułość. Następnie jeszcze raz Wanda Warska, Pietrucha. Czesław Niemen, Mazurek. Czesław Niemen, Zapytaj. Wanda Warska, Romansa Cherubina. Orkiestra rozrywkowa, czyli bez wokalu, Pan Tadeusz. Przepiękny utwór Wandy Warskiej w Weronie. Następnie Wanda Warska, Taka głęboka przy fontannach cisza. Mój psalm, Czesław Niemen. Też piękna piosenka przy kościołku. Mój aniołku, Wanda Warska. Jesień, o bardzo na czasie, utwór Czesław Niemen. Dobranoc i Kołysanka. I to będzie przed pierwszą, proszę Państwa. Być może Kołysankę puścimy dopiero po pierwszej, ale niesamowite utwory do muzyki nocą. Pierwszy to Czesław Niemen, drugi Wanda Warska. Życzę bardzo miłego słuchania.

Proszę Państwa, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Zajrzałem trochę nie do tego katalogu. Oczywiście, Wieczory Niekochanych, znakomity utwór, który był przed chwilą, to tekst Ireneusza Iredyńskiego. Bardzo Państwa przepraszam, zbieżność tytułów. No i zostajemy już dalej przy muzyce, już nie będę przeszkadzał. Wanda Warska i Czułość rozpoczyna ten blok.

0: a ona cię nadobnie będzie całowała, jakoby cię też żaba chropawa lizała.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Najnowszy film i serial. Dwie ekranizacje z lat 60. i 70. i ponadczasowa historia z powieści Bolesława Prusa. I co dalej? O tym w poniedziałkowej audycji. Zaprosimy na weekend z lalką w radiowej jedynce. Opowiemy o słuchowisku Teatru Polskiego Radia, o losach współczesnych potomków Wokulskiego i Łęckiej. A dla fanów powieści nowy konkurs ABC Lalki.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Podróż prezydenta na Filipiny to jeden z elementów kampanii Polski w ramach grupy G20, mówił przed wylotem Karola Nawrockiego do Manili jego doradca Marcin Przydacz. Jak wyjaśniał, Filipiny przewodniczą grupie ASEAN zrzeszającej kraje Azji Południowo-Wschodniej.
1: Zależy nam na tym, aby w ramach aktywności Polski w grupie G20 rozmawiać także i z tym regionem. Regionem niezwykle silnie rozwijającym się, niezwykle ambitnym, niezwykle rośnie jego rola, także i wpływ na politykę światową. Grupa G20 to nie tylko rozwinięte państwa europejskie czy Stany Zjednoczone, ale to także tak zwane globalne południe i przez najbliższe tygodnie i miesiące przed szczytem w Miami pan prezydent chce właśnie z przedstawicielami tych państw rozmawiać.
0: Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką wyleciał do Manili, gdzie we wtorek rozpocznie 3-dniową oficjalną wizytę. Polski prezydent spotka się m.in. z przywódcą Filipin oraz weźmie udział w organizowanym po raz piąty polsko-filipińskim szczycie branży IT działającej dla biznesu. Przed piłkarzami reprezentacji Polski czwarty mecz Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Po efektownym zwycięstwie 6-0 z Rumunią celem jest wygrana, zapewnia bramkarz biało-czerwonych Marcin Bułka.
2: Graliśmy z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. Szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
0: Pierwszy gwizdek w meczu Polska, Bośnia i Hercegowina o 20:45. O 20:00 rozpocznie się sportowe studio radiowej jedynki, a następnie transmisja spotkania. W aktualnościach teraz Kraków i nowa kładka Kazimierz Ludwinów. Setki mieszkańców miasta przyszły wczoraj zobaczyć otwartą przeprawę łączącą okolice ulicy Skawińskiej z rejonem hotelu Forum. Z krakowianami i turystami rozmawiała reporterka Radia Kraków Aleksandra Sobczak.
3: Dobry wieczór, jak się panią podoba nowa kładka?
4: Bardzo nam się podoba, jesteśmy zachwyceni.
3: Byli państwo na samej górze?
4: Tak, oczywiście, widoki są przepiękne.
5: Rewelacja, rewelacja. Panorama Krakowa, taka wymarzona, świetnie.
3: Potrzebna była kładka w tym miejscu?
5: Myślę, że tak, na pewno.
6: Bardzo ładna.
7: Cudna, byłam na samej górze. Także ciężko się przedostać, bo jest taki tłum.
8: Bardzo mi się podoba, więcej kładek, Kraków jest piękny.
0: Nowa kładka pieszo-rowerowa ma około 130 metrów długości.
9: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz informacje z zagranicy. Dwie osoby zginęły, ale tragiczny bilans może rosnąć, bo co najmniej jedną uznaje się za zaginioną podczas powodzi na wschodzie Hiszpanii. Władze Katalonii ostrzegały przed zagrożeniem w okolicach Barcelony i Girony.
10: Według katalońskiej straży pożarnej jedna osoba zginęła w wyniku zawalenia się muru na terenie kempingu na północ od Barcelony. Druga utonęła w zalanym garażu. Jeden z mieszkańców regionu opisuje, że powódź zniszczyła mu mieszkanie. Gdy otworzyłem drzwi, wdarła się fala wody i przycisnęła mnie do ściany. Całe mieszkanie zostało zalane. Nie mogłem niczego uratować, bo musiałem uciekać. Inaczej byśmy tu utonęli. Inny mówi, że wszystko działo się bardzo szybko. W ciągu zaledwie 20 minut zostałem przyparty do ściany. Woda tryskała z odpływów jak z węża. Hiszpańskie media przypominają, że niecałe 2 lata temu w katastrofalnej powodzi w regionie Walencji zginęło 238 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Coraz mniej Koreańczyków z południa chce zjednoczenia z Koreą Północną. Tylko 39% społeczeństwa uważa to za konieczne. To wyniki najnowszego badania opinii publicznej, w której zjednoczenie popiera o 2% respondentów mniej niż w poprzednim badaniu.
11: Kwestia ewentualnego zjednoczenia obydwu państw koreańskich w Korei Południowej rodzi coraz większe emocje. Z ostatnich sondaży wynika, że poparcie społeczne dla zjednoczenia maleje. Rośnie zaś liczba osób, które uważają, że Koreę mogą funkcjonować jako 2 osobne państwa. Ponad 32% badanych uznało, że zjednoczenie Korei Południowej i Północnej jest niepotrzebne. To prawie 2% więcej niż we wcześniejszym badaniu. Po raz pierwszy badania opinii publicznej dotyczące perspektyw zjednoczenia przeprowadzono w 2007 roku. Wówczas przeciwko przyszłemu połączeniu obydwu Korei opowiadało się zaledwie 15% społeczeństwa. Według agencji Yonhap odsetek osób, które są przeciwne zjednoczeniu Korei pośród młodych ludzi jest jeszcze większy niż średnia. Gdyby w przyszłości doszło do załamania systemu władzy w Korei Północnej, koszty przystosowania przystosowania tego państwa do standardów życia na południu ponieśliby obywatele Korei Południowej. Władze Korei Południowej chcą ocieplenia relacji z północą. Na razie jednak nie spotyka się to z zainteresowaniem Pjongjangu. Północno-koreańskie władze uważają zaś perspektywę

0: bez zjednoczenia za przejaw wrogości wobec własnego państwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Kierowcy powinni uważać na silne mgły, miejscami ograniczające widoczność na drodze zaledwie do 100 metrów. Mgły mogą utrzymywać się do rana, ale poniedziałek będzie ciepły i pogodny. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 15 do 21 stopni. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Zatoka Niżowa znad Morza Norweskiego przemieszcza się powoli na wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni oraz Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Tam wiatry zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, wzrastający na 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5 na północy i wschodzie w porywach do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, wzrastający na 5 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5 na północy i wschodzie, okresami do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 6 do 7 miejscami w porywach do 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
4: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
5: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
3: Świetni goście, super muzyka.
6: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
5: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
7: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
3: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
8: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
5: Spróbujcie sami.
3: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
5: Po 14.
3: Zapraszają
5: Marcin Wojciechowski
3: i Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Jak dobrze, proszę Państwa, że nie powiedziałem sobie, że mógłbym coś uciąć, że w tej piosence było po polsku pół minuty, pół minuty. No naprawdę wydawało mi się, że kiedyś słyszałem, ale dzisiaj akurat nie. To była Barbara Czeczeleska wraz z zespołem Matt Bianco, Half a Minute, początek lat 80. Pani Barbara pojechała do Wielkiej Brytanii, no i tam naprawdę nie trafiła na tak zwany zmywak, tylko trafiła na super, super sytuację, że znalazła miejsce właśnie w grupie Matt Bianco i z tą grupą nagrała płytę, która spotkała się z całkiem niezłym przyjęciem, a na niej utwór Half a Minute. Ale zanim wyjechała z Polski, to próbowała najpierw w zespole Alibabki, a potem wraz z grupą Perfect Super Group. To była taka grupa Zbigniewa Hołdysa na wyjazdy do Stanów Zjednoczonych i utwór nazywa się Obłęd w podmiejskiej dyskotece i posłuchajmy fragmentu.

I to bardzo PRL-owska Barbara Trzeszczelska. Tekst zdecydowanie nie wielkomiejski, wielkoświatowy z kosmopolitycznego Londynu. No ale po niewielkiej karierze w Polsce wyjechała do Anglii. Wielki hit z tamtej płyty Marbianko to była piosenka Who Side Are You On? I po tym singlu Basia oraz klawiszowicz i kompozytor Danny White zdecydowali się opuścić zespół, by wspólnie stworzyć autorski projekt. No i tak narodził się duet nie tylko autorsko-producencki, który zdefiniował brzmienie Time and Tide płyty, ale również prywatny. Nie wiem, czy państwo wiedzą, czyli odeszła, uciekła parka, można powiedzieć, jak to się mówi, nieelegancko. Proszę państwa, tej płyty, którą będziemy za chwilę słuchać, sprzedano na świecie 2 miliony egzemplarzy. To jest naprawdę maksymalny top w historii muzyki. To nie jest tak, że ktoś sobie wydaje płyty i ma 2 miliony. No, nie mówiąc o tym, że to absolutny w ogóle numer jeden, jeśli chodzi o polskich wykonawców. Jeśli można tak powiedzieć, chociaż oczywiście był to podmiot artystyczny brytyjski, ale Polka. Choć w Wielkiej Brytanii ten utwór początkowo, ten album początkowo nie spotkał się z jakimś wielkim przyjęciem, to proszę sobie wyobrazić, że Stany Zjednoczone były krajem, w którym sprzedano aż 1 000 000 egzemplarzy tej płyty. Oczywiście pokrył się tam platyną i przyniósł Basi status międzynarodowej gwiazdy. Również takim krajem, w którym okazało się, podobnie jak z polską muzyką Chopina, bardzo dużym sukcesem była Japonia. Tytułowy utwór i singiel Time and Tide ma niezwykłe osobiste tło. Tekst piosenki opowiada o właśnie relacji między Basią i Danem White'em. Zresztą ta relacja długo nie pobyła, ale tak naprawdę wtedy, jest ciekawostka taka prywatna, może przepraszam, pudelek, no czy coś, ale najbardziej kwitła wtedy, kiedy oboje byli w związkach z innymi partnerami. Potem te związki się rozwaliły, a im jakoś nie wyszło. Muzyczny styl to sophisty pop. Płyta stała się podręcznikowym przykładem gatunku sophisty pop oraz smooth jazz. Eleganckie popowe melodie zmiksowano tu z dynamicznymi rytmami bossanowy i samby, co wyróżniało album na tle syntezatorowej muzyki lat 80., czy to New Romantic, czy New Wave. Tak, rzeczywiście to było coś mocno innego. I jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, że na krążku znalazła się piosenka zatytułowana Astrut. No i można się domyśleć, jest to bezpośredni muzyczny hołd złożony przez Basię legendzie brazylijskiej muzyki Astrut Gilberto, która rozsławiła bossanowę na świecie. No dobrze, skończmy gadanie, zacznijmy granie. Słuchać będziemy całej płyty, bo to noc płytowa, przypomnę. I z płyty Time and Tide z roku 1987 następujące utwory. Promises to jest pierwszy utwór, następnie Run for Cover, Time and Tide. I naprawdę proszę zauważyć, ile tu jest przebojów. Promises był singlem, Time and Tide tak samo.

później Freeze Van, potem From Now On, New Day For You, kolejny singiel, Primetime TV, Astrod, kolejny przebój, How Dare You, i fragment jeszcze, może nam się zmieści, takiego utworu Miles Away, ale gwarantować nie gwarantuję. Cóż, przed nami Basia.

0: I tak to brzmi Basia na płycie Time and Tide. Mam nadzieję, że Państwu się podobało.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz zapowiedź tego, co po godzinie drugiej miłośnikom polskiej muzyki, mam nadzieję, że zrobię niezły prezent, bo będzie to płyta z roku 1999, płyta zespołu Mysłowic, Miłość w czasach popkultury. Zespół grał wówczas w składzie Artur Rojek, śpiew gitara, Wojciech Powaga-Grabowski, gitara prowadząca, Przemysław Myszor, gitara instrumenty klawiszowe, Jacek Kuderski, gitara basowa i śpiew oraz Wojciech Kuderski, perkusja. Jak wiadomo, jakiś czas później nastąpił rozłam. No i posłuchajmy nagrań, posłuchamy właściwie, bo będzie to po godzinie drugiej, Chłopcy, następnie Nienawiść. Trzeci utwór to Długość dźwięku samotności, Dla ciebie, Peggy Shaw nie wyszła za mąż, Gdzieś i jako siódmy utwór Kraków. Tu śpiewany solowo przez Artura Rojka, a jakiś czas później wraz z Markiem Grychutą. No i to przyznam, że jest naprawdę super wersja. Miłość w czasach popkultury, Noc, Aleksander, My i Zamiana. Proszę Państwa, to jedna z płyt w polskiej muzyce rockowej zawierająca naprawdę największą liczbę przebojów, chociaż nie jest to płyta typu Greatest Hits. Za chwilę aktualności. Radiowe Jedynki, a po niej właśnie ta płyta.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Najnowszy film i serial. Dwie ekranizacje z lat 60. i 70. i ponadczasowa historia z powieści Bolesława Prusa. I co dalej? O tym w poniedziałkowej audycji. Zaprosimy na weekend z lalką w radiowej jedynce. Opowiemy o słuchowisku Teatru Polskiego Radia, o losach współczesnych potomków Wokulskiego i Łęckiej. A dla fanów powieści nowy konkurs ABC Lalki.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Trwa walka z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie ma zagrożenia dla budynków mieszkalnych, powiedział Polskiemu Radiu Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
5: Najbliższe domy znajdują się w odległości kilku kilometrów od miejsca pożaru. Jest to strefa przemysłowa. Również nie było nikogo w momencie, kiedy przyjechaliśmy, a więc nie ma zagrożenia dla ewentualnie osób, które by tam pracowały.
4: Akcja gaśnicza może potrwać do rana. Cyberprzestępcy coraz częściej wykradają dane Polaków.